0: Thank you all so much. We hope you had a great time. Dan Subedy on the keys, the organ. How about it for that man on the bass guitar? Sean Gotti Galloway. Jason J. Rock Edwards on the drums. I'm Joanna Connor, we're Joanna Connor, and the Chicago Wrecking Crew. Thank you to the Fallout Shelter Extended Play Sessions. And thank you all for showing up tonight. We appreciate you all so much. Thank you.
1: Joanna Connor z koncertowej płyty. No jak Państwu poszło zgadywanie? Pierwsze nagranie Can't Find My Way Home, dawny przebój brytyjskiej grupy Blind Faith. Tam, gdzie Eric Clapton i Stevie Winwood razem występowali, to dość łatwe było. Drugi, może nieco trudniejszy, Wendy Levy Breaks. To bardzo dawna bluesowa kompozycja, ale znana głównie w wersji przedstawionej przez zespół Led Zeppelin, no, ale tutaj troszkę zmieniona, tak bardziej w stylu tego pierwowzoru bluesowego. Joanna Connor aktualnie występuje w chicagowskim klubie Kingston Mines 24 i 25.

5 września najbliższe koncerty. Gdyby Państwo byli w pobliżu, to ewentualnie polecam. Dym na wodzie w programie trzecim. Jeszcze raz nagrania estradowe, ale coś z zupełnie innej beczki.

I cóż my tutaj mamy w tych dźwiękach takich dość typowych z dawnych lat? Twin Tribes, amerykański duet z Teksasu, jak państwo słyszą wyraźnie, zafascynowany.

brytyjską New Wave z lat 80., no a w szczególności wczesnym brzmieniem grupy The Cure. Płyta Life at Fascination Street została nagrana w przededniu pandemii w grudniu 2019 roku i pierwotnie wydana tylko na kasecie magnetofonowej, dopiero później na kompakcie i winylu, no a teraz wznowiona w tych właśnie formatach. No to wybierzmy się na koncert amerykańskiej grupy Twin Tribes.

Płyta grupy Twin Tribes trafiła do mnie przypadkowo, jest pełna niespodzianek. Taka brytyjska muzyka w wykonaniu amerykańskiego duetu z Teksasu. A co więcej, ta płyta została nagrana na koncercie w Nashville, w klubie Fascination Street. No w Nashville taka muzyka, no ale widać, to jest miasto, w którym każda muzyka znajdzie swoich fanów. Dym na wodzie, program trzeci. Wracam teraz do płyty prezentowanej już w wakacje i wracam do niej na prośby grupy słuchaczy. Oto Muddy Waters.

Muddy Waters ma w repertuarze także taką piosenkę w stylu Talking Heads, no ale generalnie to jest blues rock z Bawarii. No i to nie jest sensacja, bo Niemcy, tak jak Holandia, Dania, kraje skandynawskie, to poważny rynek dla bluesa, liczne koncerty, festiwale, wielu oddanych fanów. I wprawdzie grupa Muddy Waters rezyduje w Monachium, ale to skład wywodzący się z tradycji amerykańskiego bluesa, rocka i psychodeli lat 60. Na koncie kilka płyt, ta najnowsza, szósta w karierze, nosi tytuł Neon Soul. No, a na niej także covery, więc to znów będzie troszkę rozpoznawanie, ale zagadki są bardzo łatwe. Muddy Waters.

Madyłot w dwóch zapożyczonych nagraniach. Blind Willie McTell to oczywiście kompozycja Boba Dylana, no a potem zmienione sporo Voodoo Child Jimiego Hendrixa. No i cóż państwo na takie brzmienie z Monachium? No gdyby przyjechali na koncerty do Polski, bo jeżdżą po całej Europie, to ja bym się chyba wybrał. Dym na wodzie w programie trzecim dobiega powoli końca, ale mam dla państwa jeszcze płytę z polskiej półki. Oto wykonawca, który przedstawia się jako Gypsy Bastard.

Gypsy Bastard to pseudonim Rafała Urbana, polskiego muzyka, który inspiruje się korzennym amerykańskim folkiem i bluesem. Debiutancki album Czarny Folk zawiera 8 autorskich nagrań i został wydany w tym miesiącu na płycie kompaktowej przez wytwórnię Flower Records. Kolejne nagranie z tej płyty nosi tytuł Piękny Trup. Gypsy Bastard.

Czarna róża, a potem piękny trup. Gypsy Bastard i jego autorskie piosenki z płyty Czarny Folk. Wykonanie, jak państwo słyszeli, w stylu one man band, czyli tak jednoosobowo. Praktycznie artysta gra na wielu instrumentach z małą pomocą muzyków grających na skrzypcach, flecie, perkusji czy dzwonkach chromatycznych. Przedostatni fragment Dymu na wodzie to wspomnienie i pożegnanie wspaniałej wokalistki.

Last Train to Clarksville to w oryginale prościutka popowa piosenka grupy The Monkees z połowy lat 60. No a tutaj, jak Państwo usłyszeli, zupełnie inna muzyczna bajeczka. 1 września w wieku 70 lat zmarła Cassandra Wilson. Była wybitną wokalistką z kręgu jazzu, ale wykonywała także popularne piosenki, no i wtedy czyniła to w sposób wyjątkowy, sobie tylko właściwy. Bywała w Polsce, pamiętam jej koncerty, pamiętam doskonale, a raz spotkałem Cassandrę i wciąż to pamiętam, na warszawskiej ulicy w okolicach Hali Mirowskiej. Spacerowała sobie samotnie, pewnie wyszła z hotelu na spacer. No wyglądała na tej szarej wtedy warszawskiej ulicy jak jakaś kolorowa afrykańska królowa. Przechodząc skłoniłem głowę, bo wtedy jeszcze nikt nie zaczepiał artystów, żeby się ustawić z nimi do zdjęcia. Chyba mi odpowiedziała uśmiechem, a może tylko tak mi się zamarzyło i wydawało. Dym na wodzie dobiega końca. To nie będzie puenta za chwilę z tym szczekaniem na początku audycji, tylko przypadek. Najnowsza piosenka Joanny Forbrot nosi tytuł Na psa urok. Sandra Suska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów, 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Dzisiaj około 20:45.
1: Aż któregoś dnia do drzwi wejściowych zapukał ktoś, kto nie był ani lekarzem, ani rannym.
2: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

to już koniec, widzisz napisy końcowe. Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus pod domu i jedziesz nie wiadomo gdzie.

że w nim gramy. Znasz scenariusz, wiesz, że wkrótce się spotkamy. I że nie będzie happy endu i padają strzały. Publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo. I wszyscy są po mojej stronie, wiedzą, że ci się należało.

0: i wypuść.
1: Autopromocja.
2: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
3: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
2: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów, 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
3: Dzisiaj około 20:45.
2: Aż któregoś dnia do drzwi wejściowych zapukał ktoś, kto nie był ani lekarzem, ani rannym.
3: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
1: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: autopromocja.
1: Dlaczego niemiecki biznes bardziej niż w Rosji wolałby po wojnie inwestować w Ukrainie? Co łączy mieszkańców byłego NRD z mieszkańcami poradzieckiej Rosji? Skąd się bierze poparcie dla skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec wśród potomków dawnych imigrantów? Na te i inne pytania w najnowszym magazynie Po prostu Wschód odpowiada Piotr Buras z think tanku European Council on Foreign Relations. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest piąta, a zatem czas na serwis Trójki, przedstawia Artur Ewertowski.
3: A na początek reakcję po ataku Rosjan blisko polskiego przejścia granicznego. Doniesienia potwierdził premier po specjalnej naradzie. Wraca temat bezpieczeństwa kominów. Kominiarze apelują, żeby nie zwlekać z przeglądem. We Francji służby w gotowości przygotowano nadzwyczajne środki ostrożności w związku z wizytą papieża. W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie drony uderzyły w cele na Ukrainie w pobliżu polskiej granicy. Podczas zwołanej w związku z atakami

0: i pilnej narady premier Donald Tusk potwierdził, że jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorochusku.
1: Jeszcze raz powtórzmy to, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy tego, takich zdarzeń.
0: W nocy ewakuowano 2 przejścia graniczne z Ukrainą. Przejście w Dorochusku ewakuowano po tym, jak około 4:10 rosyjski dron uderzył w położoną nieopodal ukraińską stację benzynową. Rosja chce utrudnić zaopatrywanie Ukrainy przez sojuszników, ocenia generał Mieczysław Cieniuch. W TVP Info były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mówił, że właśnie temu służy kierowanie ataków coraz bliżej zachodnich granic Ukrainy.
2: Jest to jak gdyby korytarz zaopatrywania zarówno ze strony Polski, jak i ze strony Rumunii i eskalacja konfliktu na te granice dwie ma na celu utrudnienie zaopatrywania Ukrainy w środki ze strony sojuszników. A zbliża się zima i odcięcie zaopatrywania będzie miało duże znaczenie.
0: Wojsko podało, że Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy. Ostatecznie przestrzeń powietrzna nad naszym krajem nie została naruszona. Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim wraca temat bezpieczeństwa kominów. Kominiarze apelują, nie czekajmy z kontrolą przewodów kominowych i wentylacji do ostatniej chwili. Sprawny komin może uchronić przed pożarem, a dobra wentylacja przed zatruciem tlenkiem węgla. O tym, co trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, powie Paweł Kwiatkowski.
3: Kominiarze przypominają o terminach czyszczenia przewodów kominowych. W domach ogrzewanych paliwem stałym, na przykład drewnem, węglem lub peletem, należy robić to co najmniej raz na 3 miesiące. Przy ogrzewaniu gazowym albo paliwem płynnym minimum raz na pół roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz w roku. Kominiarze rekomendują również montaż atestowanych czujek dymu i czadu, szczególnie w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi. Takie urządzenia mogą dać mieszkańcom cenny czas na reakcję i ewakuację. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: W ubiegłym sezonie grzewczym w Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. Kilkaset potruło się czadem i wymagało pomocy medycznej. Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed wizytą papieża. Leon XIV rozpocznie ją za 11 dni. Będzie to pierwsza od 18 lat tak ważna wizyta głowy kościoła nad Sekwaną.
4: Dla francuskich służb będzie to największe wyzwanie od czasu letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Papież odwiedzi także Metz i Lourdes, ale to właśnie w centrum francuskiej stolicy skoncentrowane zostaną największe siły. Zmobilizowano około 15 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy oraz 2,5 tysiąca strażaków. Służby będą wspierane przez drony i systemy antydronowe, a także patrole konne. Wiele ulic w centrum Paryża zostanie wyłączonych z ruchu samochodowego, a na Sekwanie obowiązywać będzie zakaz żeglugi. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mają związek przede wszystkim ze spodziewanymi tłumami. Na msze na polach elizajskich zapisuje się ponad 8 tysięcy osób dziennie, a organizatorzy spodziewają się w sumie ponad 500 000 wiernych. Wypełnia się także stadion Stade de France. 80 tysięcy młodych ludzi ma przybyć na zaplanowane tam czuwanie. Nad Sekwaną mówi się, że tak dużego zainteresowania wizytą papieża nie było we Francji od czasów pielgrzymek świętego Jana Pawła II. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, ale na razie z samego rana po 5:00 za oknem na Myśliwieckiej, no pięknie, 16 stopni, nie jest źle. Dwie dyszki będą dziś, to już tak wyprzedzając. No a po kolei. Większe przejaśnienia dziś możliwe tylko po południu i właściwie na zachodzie kraju. Poza tym przez cały dzień pochmurno, możliwe przelotne deszcz, najmocniej popada na południu. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Na termometrach dziś najniższa temperatura na Pogórzu to 15 stopni, na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie, Podlasiu 17, na południu i zachodzie 19, a najwyższa temperatura w wielu miejscach, między innymi w centrum kraju, do 20 stopni Celsjusza.
5: Trójkowy budzik.
6: 5 minut po godzinie 5:00. Raz jeszcze dzień dobry Państwu.

Phil Collins na dobry początek naszego porannego poniedziałkowego spotkania. Porannego. Ja wiem, za oknami jeszcze ciemno. Studio. Się mówi się budzika, muzyka, buzika się gra. No i poza tym też, mam nadzieję, ważne informacje te o poranku, bo i będziemy zaglądać do kalendarza, także tego muzycznego, do prognoz pogody. To mam nadzieję, że te ważne informacje Państwo nie przegapią. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, kłaniamy się 10 po 5. To już teraz.

No już 13 minut po godzinie 5. Tak, to już, tak? Ten poniedziałek tak się ciągnie szybko, szybko, spokojnie, raz, dwa, trzy i poleci. Poniedziałek, 14 września, 257 dzień tego roku. Słońce obudzi się za niecałą godzinę, już za niecałą godzinę zajdzie. A przed 19. Dziś Roxany, Rosalii, Alberta, Bernarda, Cypriana, Jana, Szymona i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe.

Jesse Ware, 16,5 minuty po godzinie 5. Sygnały poranne od Państwa, tak jeszcze sprawdzałem skrzynkę, czy to nie z piątku czasem zostało, ale nie, od Pani Ani, od Pani Marii, od Pana Stanisława, od Pana Tomasza. Bardzo dziękujemy. Po tę poranną rzeczywistość i porcję serdeczności jeszcze będziemy sięgać tę rzeczywistość po drugiej stronie radioodbiornika. No to już, mówiłem, że szybciusieńko, tak jest, 17 minut po godzinie 5, sięgając do muzycznego trójkowego kalendarza, rok 1949. Wtedy to urodził się Ed King, amerykański muzyk, gitarzysta Lynyrd Skynyrd.

W roku 1949 urodził się Ed King, muzyk grupy Lynyrd Skynyrd. Co prawda urodził się 14 września, ale zmarł w roku 2018. W muzycznym kalendarzu sięgamy po nagrania jubilatu.

Aha, na urodziny Martena Herketa, wokalisty grupy, z najlepszymi życzeniami. A urodzonych, no rzecz jasna, 14 września wspominamy w muzycznym trójkowym kalendarzu z wielką radością, pamiętając te fantastyczne nagrania Amy Winehouse, bo ona to urodziła się w 1983 roku. Angielska wokalistka zmarła w 2011.

0: Amy Winehouse w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę, a za moment skrót serwisu i pogoda.
1: Autopromocja.
2: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
3: Mapa myśli.
2: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Mapa myśli. W audycji zapraszamy do trójki od poniedziałku do czwartku po 18. Trójkowa kartografka myśli. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu trójki, Artur Ewertowski.
11: Premier Donald Tusk zapowiedział na specjalnej odprawie, że współpraca wojska, policji, straży granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć, tu cytat, specjalny charakter. Chodzi o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. Rozmowy w tej sprawie z resortem finansów mają się odbyć dzisiaj. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał wieczorem, że na nadzwyczajnym spotkaniu zwołanym w RCB przez premiera służby przedstawiły ocenę sytuacji po atakach Rosji w pobliżu przejść granicznych pomiędzy Polską i Ukrainą. O 8:13 w Mezuniku w rozmowie politycznej w Trójce gościem będzie Cezary Tomczak, wiceminister obrony narodowej. Dzisiaj zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po południu działacze mają zdecydować, co dalej po aresztowaniu w związku z aferą Zonda Krypto prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u w zeszłym tygodniu zarekomendowało skorzystanie z procedury, która pozwala tymczasowo powierzyć komuś innemu obowiązki prezesa. 60-osobowy zarząd może wybrać jednego z wiceprezesów, tłumaczy wiceprezes PKOL Marian Kmita.
12: Ośmioro wiceprezesów, to jest pula, z której zarząd będzie wybierać, jeśli zinterpretuje.

0: traktuje artykuł numer 21. Myślę, że jest pełny konsensus w tym gronie prezydium. Zobaczymy, jak zareaguje na to zarząd, no i będziemy pracować.
1: Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli i został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Armia Korei Północnej przeprowadziła ćwiczenie artylerii wojsk rakietowych, demonstrując ogromną niszczycielską siłę skoncentrowanego ognia, przekazały reżimowe media. Według komunikatu manewry będące odpowiedzią na trójstronne szkolenia wojskowe USA, Korei Południowej i Japonii odbyły się w minioną sobotę. Północno-koreańska agencja prasowa KCNA poinformowała, że szkolenie miało na celu podniesienie, tu cytat, poziomu specjalizacji, aby w sposób zorganizowany i strukturalny obalić siły zbrojne wroga. Przetestowano m.in. najnowsze drony bojowe, wielkokalibrowe wyrzutnie rakietowe oraz taktyczne pociski balistyczne. W manewrach nie wziął jednak udziału przywódca kraju Kim Jong-un. To był serwis Trójki.
2: Dziś większe rozpogodzenia możliwe na zachodzie kraju, w pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem. Najwięcej opadów dziś na południu kraju, a wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Na termometrach jest źle, prawie połowa września, tu od 15 stopni na Pogórzu, 17 na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, na południu i zachodzie 19, a najwyższa temperatura w centrum kraju do 20 stopni Celsjusza.

Charlie Winston, brytyjski piosenkarz, autor tekstów, wokalista, lider zespołu, także ze swym imieniem i nazwiskiem w nazwie. No to wiadomo, urodzinowa w muzycznym trójkowym kalendarzu. Z najlepszymi życzeniami. Urodziny ma też dziś Ayo, niemiecka piosenkarka pochodzenia nigeryjsko-romskiego.

Ajo, w muzycznym trójkowym kalendarzu. A na zamknięcie dzisiejszego spotkania ze światem dat, z historii muzyki, ach, to dopiero okazję, jak kończyć muzyczny kalendarz, to z przytupem i gałeczkę z napisem volume jak najbardziej w prawą stronę. To tak polecamy tym wszystkim, którzy wybierają się do pracy, a być może tym, którzy no właśnie jakoś tak jeszcze troszeczkę, jeszcze te 5 minut nie mogą, ale bardzo by chcieli. Nie wszyscy byśmy chcieli sobie jeszcze poleżeć przed wyszykowaniem się do pracy. No tych obowiązków w tym tygodniu pewnie u Państwa także sporo, na nowy dzień również, a my sięgamy po rok 1987. Wtedy to ukazał się drugi solowy album Micka Jaggera, Primitive Call, już teraz.

I tak to szykujemy się do pracy. W poniedziałek melduję gotowość do pracy i do odsłuchu budzikowego. Z serdecznościami od pani Ani z Wołowa. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek też melduje się na posterunku przy radiu i kawie, tym razem już z pracy. Pozdrowienia od pana Tomka z Oświęcimia. Bardzo dziękujemy. Pan Staszek także na nasłuchu. Pan Stefan o tym, że na polu za oknem stopni tuzin. Ciemno i poniedziałek. No już wszystko wiadomo. To od pana Stefana z Mielca sygnał poranny. Od pani Marii ze skrzynki SMS-owej. Dzień dobry wszystkim już obudzonym w poniedziałek. Jak to brzmi, prawda? Dzień dobry w poniedziałek. No mam nadzieję, że to będzie dobry dzień. Przypomnę na zamknięcie muzycznego kalendarza Mick Jagger i jego drugi solowy album Primitive Cool z roku 1987. Właśnie ten album ukazał się 14 września. 15, przepraszam bardzo, bo to poniedziałek wcześniej rano, to rachunki mogą się pomylić. 16 minut pozostało do godziny 6.

0: 13 minut pozostało do godziny 6. Po 6 poranne zapraszamy i Robert Grzędowski. Dzień dobry, w poniedziałek.
1: Dzień dobry, polecie.
0: Ładnie ciemno, co?
1: Polecie.
0: Ładnie
1: ciemno. Teraz ciemno
0: to już,
1: za oknem.
0: Teraz to już. A dzisiaj święto podwyższenia Krzyża Świętego. Mądrość mówi, że na podwyższenie krzyża jesień się przybliża.
1: Ładnie zrymowane.
0: I bardzo się
1: ładnie.
0: Sprawdza.
1: I się sprawdza. Bardzo możliwe, rzeczywiście, ciemno za oknem i dzisiaj ma być deszczowo.
0: Chęci są do życia? Że to
1: oczywiście, ale oczywiście, aha, że dobrze. Są chęci do życia.
0: Do pracy też?
1: Wróciliśmy z Zielonej Góry, też. Z czwartkowej audycji porannej, naładowani pozytywną, dobrą energią. No i dziś zapraszamy na rozpoczęcie nowego tygodnia. Powiemy m.in. o Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków. O, jak ładnie. Kolega wziął udział?
0: No tak nieformalnie.
1: Nieformalnie.
0: Znaczy znam kogoś, kto był tam, tak, i dostał nagrody nawet.
1: Nawet? No. O, proszę pana, no to ładnie. Dziś poznamy tych, którzy dostali nagrody, ale też posłuchamy, jak sobie radzili w Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków, które odbyły się w Warszawie, ale też powiemy o rzeczach zostawianych w pociągach. I w ogóle w komunikacji publicznej. Ostatnio Polregio, przewoźnik, wypuścił taki raport. Tam fantastyczne rzeczy, na przykład...
0: Aha, że rzeczy materialne, bo ja kiedyś wspomnienia zostawiłem. Ale to inny pociąg.
1: To inny pociąg był. Na przykład garnitur ślubny z koszulą ktoś zostawił. Nie wiem, czy się rozmyślił, ale w pociągu zostało.
0: A można to odzyskać gdzieś w biurze
1: można
0: rzeczy?
1: Można odzyskać, choć podobno tylko połowa z tych rzeczy trafia z powrotem do właścicieli, a reszta jest utylizowana.
0: Czyli to marynarka.
1: Marynarka i spodnie wróciły, koszula i krawat zostały, no niestety.
0: To
1: i
0: ładne. Warto posłuchać.
1: Oczywiście,
0: ale
1: zapraszamy.
0: To i więcej. Odjeżdża ten pociąg poranny za 11 minut o godzinie 6. A to ładne. To jaki to ptak?
1: Nie, to miał być pociąg.
0: Pociąg zwyczajny, opóźniony. Robert Grzędowski, jak państwo słyszą,
1: po pierwszym ćwirku. Zapraszam.
0: Za 11 minut będzie 6.
2: A co

Stadio pływa koło poranku, za 8 minut będzie 6, słońce obudzi się za kwadrans, zajdzie przed 19, a dziś Roxany, Rosanny, Rosalii, Alberta, Bernarda i Cypriana. Raz jeszcze wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i radości z pracy życzymy, bo dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym.

Mrozu i bracia Kasperczyk. Nowe nagranie w Trójce, jakże energetyczne, bardzo nas cieszy. Za 4 minuty będzie 6. Jeszcze sygnał od naszego wiernego słuchacza o tym, że dziś Światowy Dzień Ziarnka Ryżu. Tak sobie pomyślałem, no, chyba to taka przenośnia, by nie stracić choćby tej najmniejszej odrobinki z dnia, który jest nam dany. Co prawda dziś pochmurno z przelotnymi opadami, ale też możliwe i przejaśnienia od 15 do 20 stopni. Już za chwilę po serwisie po 6:00 Robert Grzędowski, poranne zapraszamy do Trójki, a my życzymy Państwu dobrego dnia, dziękując za dzisiejsze spotkanie w Budziku. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, kłaniamy się nisko, do usłyszenia do jutra.

0: Autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj około 20:45.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, jest 6. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
6: Dodatkowe środki bezpieczeństwa na granicy z Ukrainą, zapowiedział premier.
7: Donald Trump obwinia Wołodymyra Zełenskiego za wysokie ceny paliw.
6: Łoś chodził po torach w tunelach dworca Warszawa Centralna. Były utrudnienia w ruchu pociągów.
7: Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku. Wczoraj nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy.
6: Mieszkańcy wsi przyznają, że jeszcze nigdy nie byli świadkami wybuchu tak blisko ich domów. Rozmawiał z nimi Krzysztof Polasik.
8: Obawy w Dorohusku nie zniknęły wraz z końcem alarmów.
9: Wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
10: Pierwszy raz chyba mieliśmy taką możliwość słyszeć taki w ogóle huk tutaj w naszych rejonach. Także my jesteśmy zszokowani, wcale nie przyzwyczajeni, bo nie mieliśmy do tej pory takiej sytuacji.
11: Ja się nie obawiam, ale z tego co z rozmowy z ludźmi, to obawiają się na pewno.
8: Po rosyjskim ataku 800 metrów od granicy tymczasowo zamknięto i ewakuowano tutejsze przejście graniczne. Premier Donald Tusk zapowiedział, że od teraz współpraca służb na granicy będzie miała specjalny charakter.

0: Ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów na przykład z paliwem.
1: Szef rządu spodziewa się, że w kolejnych tygodniach Rosja będzie kontynuować wzmożone ataki przy granicy z Polską. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Rosyjski dron trafił także wczoraj w lokomotywę pociągu towarowego. Do zdarzenia doszło na Wołyniu, około 2 kilometrów od granicy z Polską.
3: Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki, zapewnia, że Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy.
4: Tu warto podkreślić, lądowe środki obrony powietrznej były w gotowości do zestrzelenia pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane cały czas przestrzeń, dowódca operacyjny to nadzorował.
3: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona.
2: Tymczasem Donald Trump wezwał Wołodymyra Zełenskiego, aby przestał atakować rosyjskie rafinerie. Według prezydenta USA to ukraińskie uderzenia, a nie wojna z Iranem, wywindowały ceny oleju napędowego do rekordowego poziomu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Trump rozmawiał z dziennikarzami w Irlandii na terenie swojego pola golfowego. Powiedział, że Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Przestać niszczyć w Rosji olej napędowy. Niech wybiera inne cele, ale nie atakuje oleju napędowego, bo tworzy niedobór paliwa diesel. To nie jest spowodowane wojną w Iranie, tylko tym, co się dzieje pomiędzy Rosją a Ukrainą. Galon oleju napędowego kosztuje w Stanach Zjednoczonych rekordowe $6.20. Jeszcze rok temu kosztował $3.70. Diesel napędza ciężarówki, pociągi i statki, więc jego cena przekłada się na koszt wszystkich towarów. Analitycy twierdzą jednak, że główną przyczyną światowych podwyżek tego paliwa jest wojna z Iranem i zamknięta cieśnina Ormus. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
3: Szwedzi zagłosowali w wyborach parlamentarnych. Według Exit Poll rządząca centroprawicowa koalicja zdobyła 174 mandaty, a centrolewicowa opozycja 175. Jednoizbowy parlament Riksdag liczy 349 miejsc.
2: Przewodnicząca socjaldemokratów Magdalena Anyszun wyraziła już gotowość rozpoczęcia rozmów na temat utworzenia koalicji rządowej. Ustępujący premier Ulf Kristersson oświadczył, że kwestia składu przyszłego rządu pozostaje otwarta.
3: Do tunelu średnicowego w Warszawie wszedł łoś i chodził po torach. W tym czasie nie mogły jeździć pociągi, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu pasażerskim, mówi Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK.
6: Do mniej więcej godziny 21.20 trwały utrudnienia w rejonie Warszawy Centralnej. Konkretnie nie mogliśmy korzystać z peronów numer 3 i 4 przy stacji. Było to wynikiem wizyty niezapowiedzianego gościa zwierzęcia dziko żyjącego, łosia, które rozlokowało się w sąsiedztwie torów. Na miejsce zostali wezwani oprócz kolejarzy oczywiście specjaliści.
2: Na szczęście dla łosia i pasażerów w końcu udało się zwierzę wyprowadzić i przewieźć w bezpieczne dla niego miejsce.
7: Klimat.
3: Zaledwie 6% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 12 zalecane jest oszczędzanie prądu.
2: W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Susza hydrologiczna najbardziej daje się we znaki w zlewniach rzek na południu kraju i w centrum.
3: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: To będzie pochmurny poniedziałek z popołudniowymi przejaśnieniami na północy i zachodzie. Może przelotnie popadać w różnych regionach, a najintensywniej w centrum i na południu kraju. Będzie na ogół od 17 do 20 stopni Celsjusza. Jest 6:05, tu Trójka i audycja poranna, na którą zapraszamy w składzie Karolina Gonet, Michał Jakubik, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. I Gordon Sumner.

Dzień dobry. W całkiem nowym dniu czas na krótki raport tenisowy, tak na zakończenie wielkoszlemowego US Open. Aleksander Zwieriew, reprezentujący Niemcy, wygrał późnym wieczorem polskiego czasu finał singla mężczyzn. Pokonał reprezentanta gospodarzy Bena Sheltona 3-1 w setach. A to oznacza, że Amerykanie muszą jeszcze poczekać na zwycięstwo swojego tenisisty na kortach Flushing Meadows, bo gdy ostatnio to Amerykanin wygrał singla mężczyzn w US Open, w Polsce obradowała sejmowa komisja śledcza do spraw afery Rywina. No, to było dawno. Sportowy weekend za nami. Najważniejsze informacje będą się pojawiać w porannej audycji, zwłaszcza w serwisach sportowych, pierwsze kilka minut po siódmej. Ale też po 7:30 spróbujemy się dowiedzieć czegoś więcej o drużynie Korei Północnej, która zgodnie z planem wygrała wszystkie mecze grupowe w piłkarskich Mistrzostwach Świata Kobiet do lat 20. Swoją drogą Polki też wygrały grupę i w czwartek w 1/8 finału zagrają z Kolumbią. Teraz The Black Keys i This Is Nowhere, a za chwilę więcej o planie na dzisiejszą poranną audycję w Trójce.

0: This is Myśliwiecka 357 speaking. Na zegarach 6:13.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: O piłkarkach z Korei Północnej dziś powiemy po 7:30, ale nie tylko sportowe emocje będą nam o poranku towarzyszyć, także rywalizacja ornitologiczno-onomatopeiczna. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków, bo tak, to było naśladowanie. Tłum zebrał się w Warszawie przed Pałacem Kultury, by podziwiać rywalizujących i była tam też Karolina Gonet. Chyba udziału nie brała, przynajmniej się nie chwaliła, ale przyniosła dużo dźwiękowych smakołyków i podzieli się z nami już za kilka minut. I też jeszcze przed 7:00 powiemy o rzeczach zostawianych w pociągach, a to naprawdę ciekawa kolekcja.
2: Najczęściej gubiono plecaki, telefony czy dokumenty. Pościel, regał na ubrania, różowe ukulele w różowym futerale, rower, suszarkę na pranie.
0: A państwu zdarzyło się kiedyś zostawić coś cennego w pociągu w pośpiechu? W pospiesznym na przykład? I czy udało się zgubę odzyskać? 2 2 7 3. Zapraszamy do rozmowy. A teraz nowość od LP Don't Stop w Trójce. Jest 6:15.

0: Nowość Don't Stop od LP w Trójce. Mamy 6:18, a w studiu Karolina Gonet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ranny ptaszek. Naśladowałaś ptaki w piątek?
1: Nie, nie, nie. Akurat ja dopiero się przygotowywałam i uczyłam, zbierałam doświadczenie.
0: Rozumiem.
1: I kto wie, może za rok.
0: Może za rok. Tak, w piątek odbyły się Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków w Warszawie. Impreza, która wydawałaby się bardzo niszową dla no wariatów, a tam był dziki tłum.
1: Tam ogromne, ogromne tłumy. Ludzie w każdym wieku. Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, bo też widziałam, było wydarzenie na Facebooku i tam było kilkadziesiąt tysięcy zainteresowanych. 2000 osób zagwarantowało, że na pewno będzie na miejscu, ale było ich na pewno więcej niż te 2000, więc przed Pałacem Kultury i Nauki naprawdę zebrały się tłumy. I uczestników też było sporo. To była już trzecia edycja. Z roku na rok tych uczestników jest coraz więcej i miałam okazję oczywiście rozmawiać ze Staszkiem Łubieńskim, który jest nie tylko autorem trójkowej audycji Królestwo Ptaków, ale także prezesem OTOP-u, a OTOP wraz z Towarzystwem Krajoznawczym Krajobraz jest organizatorem tego wydarzenia. No i właśnie Staszek zauważył, że nie dość, że tych uczestników jest więcej, to zainteresowanie także i zarówno jego cieszy, no ale także ludzi, którzy przyjeżdżają, więc posłuchajmy.
2: W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń. Zwróciłem uwagę, że jednak dużo tych finalistów, którzy do nas przyjechali, przyjeżdżało. To nie byli ludzie tylko z Warszawy. Nie dość, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski, to jeszcze przywożą ze sobą kibiców.
1: I tych prezentów.
0: Szalikowców?
1: Też naprawdę były, powiedziałabym, że też szukałam jakichś banerów i rzeczywiście były tłumy i to też było widać, że niektórzy mieli naprawdę mocny, mocny fanklub podczas tego wydarzenia. Powiem też, ilu było uczestników, bo właśnie Staszek powiedział, że jest ich coraz więcej. W tym roku mieliśmy 21 wykonań. Wykonań, nie uczestników, bo uczestników tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć było więcej, bo był jeden duet, mama i córka, no i był także zespół z Wawra. Więc rzeczywiście to też robi wrażenie, że może taka to jest dla Państwa także informacja na przyszłość, że będą Państwo także mogli w duetach występować albo przygotować, przyjechać z całym zespołem. No i uczestnicy oczywiście musieli odtworzyć głos konkretnego gatunku ptaka występującego w Polsce. To ważne. No i oczywiście najważniejsze o wyniku decydowały zarówno ta wierność ornitologiczna, jak i ta kreatywność wykonania, która jest również niezwykle ważna. No ale na pewno chcą Państwo posłuchać.
0: Jak... No właśnie, czekamy.
1: Co się tak naprawdę działo w piątek na tym wydarzeniu?
3: Zapraszamy.
4: Ja jestem człowiekiem jednego ptaka w sumie. Kruka.
3: Ogromne brawa, Irena Rosiewicz. Ireno, w takim razie scena jest twoja. Irena Dziwonia.
5: A teraz drugi osobnik.
1: Nie bez powodu akurat zakończył się ten dźwięk Ireną Rosiewicz, bo to ona zwyciężyła te trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Z nią rozmowa także będzie jeszcze do posłuchania dzisiaj na naszej antenie. Ale też, jak Państwo słyszeli, było wielu uczestników, to były naprawdę tylko ludzkie głosy naśladowały te ptaki, a na tej liście znalazły się strzyżyki, wilga, szczygieł, płomykówka, głuszec, kulczyk, nur, sroka, kulik, słowik i nie tylko. Polskie gatunki przede wszystkim to jest główna tak naprawdę rzecz, żebyśmy mogli w ogóle wystąpić w tych mistrzostwach. To musimy oczywiście pamiętać.

0: pamiętać o polskich ptakach, no i także tych ptakach związanych z Wisłą, jak na przykład bielik czy czapla siwa. I być może się państwo zastanawiają, co myśli sobie taka osoba, która bierze udział w mistrzostwach. Co takiego robię i może wezmę udział w mistrzostwach? Jest przypadkowy piątek. No okazuje się, że nie wszyscy w ogóle wiedzieli o tym, że są zgłaszani do mistrzostw Polski, jak na przykład pan Łukasz Kołodziejczyk z Garwolina.
1: Ten dźwięk, który przedstawię zaraz, robię wiele lat, ale nie wiedziałem, że to jest puszczyk. Dowiedziałem się o tym 2 tygodnie temu na weselu u kolegi. Dziękuję kolegom, którzy mnie zgłosili.
2: Czekamy na puszczyka.
1: To taki bonus jeszcze na koniec, odpowiedź samicy.
0: Staszek Gubieński zauważył, że wydawało mu się, kiedy oglądał to zgłoszenie, że rzeczywiście chyba było nagrywane na weselu. Pan o tym nie wiedział, że jest
3: puszczyk
0: nagrywane, więc
3: taki.
0: Puszczyk weselny, dokładnie.
3: Nowy gatunek.
0: Także można, każdy potrafi, także warto też mieć dobrych kolegów, którzy kogoś zgłoszą. No i na pewno już czekamy na kolejną edycję.
3: Tak, kolejne Mistrzostwa Polski podejrzewam będą jeszcze większym wydarzeniem i to już za rok, a Karolina Gonet była w piątek na Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków i o nich opowiadała. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Męskie granie orkiestra, rocznik 2020 w Trójce, a dziś pytanie poranka brzmi, czy zostawili kiedyś państwo coś cennego w pociągu, albo autobusie, albo tramwaju? Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Pracowałem w warszawskiej fabryce samochodów osobowych na Żeraniu i pobiłem rekord, ponieważ w ciągu tych lat zostawiłem 6 parasolek w pociągu. I już pod sam koniec ostatniego roku pracy żona powiedziała dosyć, kupiła mi pelerynę przeciwdeszczową i od tamtej pory w pociągu nic już.

0: już nie zostawiłem.
1: A gdyż ona mówi dosyć, to nie wypada powtarzać błędu, to prawda.
0: To w latach 2000 jeździłem pociągiem i miałem taką fajną bluzę z takim własnym nadrukiem i zostawiłem w pociągu. Godzinę później poszłem do konduktora. Nie ma bluzy. I wysiadam z pociągu, konduktor wysiada i widzę, że przez jego torbę moja bluza była przewieszona. Także dobre lata 2000.
1: A czasy słusznie minione dziś, podkreślamy, można takie rzeczy odzyskać. One trafiają do biura rzeczy znalezionych konkretnych przewoźników i tam są przechowywane przez jakiś czas. To też nie tak, że będą na nas czekać 10 lat. Czy państwo zostawili coś w pociągu i czy zgubę udało się odzyskać? To pytanie poranka. 2 2 7 3 zapraszamy, a za chwilę skrót serwisu i prognoza pogody.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Czy miasto może być partyturą? Sprawdźmy. 16. Festiwal Muzyki Współczesnej dla Dzieci Mała Warszawska Jesień. 18-27 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Żegnamy reklamy.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Na serwis w skrócie zaprasza Artur Ewertowski.
11: Eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy służb. Ataki z soboty na niedzielę wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu, dronów odrzutowych, poinformował premier. Szef rządu zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. Na dzisiaj premier zapowiedział rozmowy w tej sprawie z Ministerstwem Finansów. W nocy z niedzieli na poniedziałek, z soboty na niedzielę, rosyjskie drony uderzyły w cele na Ukrainie w pobliżu granicy z Polską. O 13:00 zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium rekomenduje, żeby kadencję Radosława Piesiewicza, która upływa w kwietniu, dokończył jeden z 8 wiceprezesów. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli i został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Turecka policja przeprowadziła naloty i zatrzymania w licznych barach społeczności LGBT+ i domach działaczy. Władze nazwały to akcją mającą na celu ochronę dzieci, instytucji i rodziny i porządku społecznego. Zatrzymano 26 osób. Jednocześnie wszczęto postępowania sądowe przeciwko ponad 160 podejrzanym, 9 stowarzyszeniom i 13 przedsiębiorstwom. W Turcji homoseksualizm nie jest przestępstwem, ale homofobia jest powszechna, nawet na najwyższych szczeblach władzy, podkreśla francuska agencja prasowa. Prezydent Recep Erdoğan nazywa osoby LGBT+ zboczeńcami odpowiedzialnymi za spadek liczby urodzeń w kraju.

0: To był serwis Trójki.
1: Dziś będzie na ogół od 17 do 20 stopni Celsjusza i na ogół będzie pochmurno. Może przelotnie popadać w różnych regionach. Najintensywniejszy deszcz szykuje się w centrum i na południu kraju. Popołudniowe przejaśnienia i rozpogodzenia będą możliwe na północy i zachodzie. Audycja poranna trwa, za chwilę więcej o pociągowych zgubach, a teraz gramy. To Depeche Mode i Ghosts Again. Za 28 minut 7.

0: Dzień dobry, jest 6:36. Podobno takie predyspozycje się dziedziczy, ale z drugiej strony zostawić coś w pociągu zdarzyło się przecież wielu z nas.
1: Pociąg rusza, człowiek się rozsiada i zaczyna bujać w obłokach. Zielono mi. A przecież przypominali, i to w dwóch językach.
2: Przy dopuszczeniu pociągu prosimy pamiętać o zabraniu bagażu.
1: I trach.
3: Zielono mi.

0: Stacja, szybki wyskok na peron, no i masz. Zostawiłem.
1: Laptopa.
2: Moją ulubioną niebieską czapkę.
1: Mój ulubiony brązowy sweter z pięknymi skórzanymi nałokietnikami.
3: Plecak i okulary przeciwsłoneczne.
0: A to przecież tylko doświadczenia naszej redakcji.
4: Najczęściej gubiono plecaki, telefony czy dokumenty.
0: Opowiada Aleksandra Grzelak z Polregio i przyznaje, że ludzie potrafią zostawić naprawdę przeróżne rzeczy.
4: Pościel, regał na ubrania, różowe ukulele w różowym futerale, rower, suszarkę na pranie, mrożoną pizzę, a nawet weselny garnitur z koszulą.
0: Ot, chłop musiał być zakochany, wpadł w sidła miłości i bum, masz babo placek. Zielono mi. Zresztą nie on jedyny. Ślubna zguba trafiła się i w Kolejach Śląskich. Co tam zostawiono?
5: Tort weselny, jak często jeździmy pociągiem z tortem weselnym.
0: Dziwi się Bartłomiej Wnuk, rzecznik przewoźnika, i podbija stawkę.
5: Historia, która jest moją ulubioną, zostawiono również sztuczną szczękę. No i tu, co ciekawe, osoba, która sztuczną szczękę zgubiła w pociągu, zgłosiła się do punktu rzeczy znalezionych Kolei Śląskich, przymierzyła tę sztuczną szczękę, no i okazało się, że nie tylko ona zgubiła sztuczną szczękę, ponieważ ta nie pasowała.
0: Na szczęście każdy z takich przedmiotów można odzyskać. Przewoźnicy mają swoje zasady i miejsca, w których zguby są przechowywane. Ale uwaga, tylko do czasu. Okazuje się jednak, że spora część z tych zgub jest utylizowana.
5: Zaledwie połowa trafiła z powrotem do swoich właścicieli.
0: Czyżbyśmy machali na nie ręką? Coś w tym chyba jest. Widać to także w szkołach, gdzie uczniowie gubią naprawdę wartościowe rzeczy i nawet ich nie szukają.
6: Na przykład bluza, piórnik z całym wyposażeniem.
0: Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki.
6: Czy bidon z możliwością filtrowania wody.
0: W wielu szkołach przy wejściu są specjalne kosze na takie zguby, najczęściej przepełnione, no i niestety mijane bez żadnego zainteresowania.
7: Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Jak państwo słyszą, nie może Kuba przeżyć tych kolekcji szkolnych rzeczy znalezionych. A my o zguby z komunikacji publicznej dziś pytamy. Coś w pociągu zostało państwu? Przypadkiem, oczywiście przypadkiem. 2 2 i 7 3.
8: W około roku 97, będąc w liceum, jechałem w góry. Weszły wtedy takie botki czarne, takie zamszowe, z traperem pod spodem. W pociągu okazało się, że obok mnie jechał chłopak z takimi samymi butami, tylko miał już tak rok znoszone. I oczywiście ściągaliśmy buty, bo to było nocnej relacji Łódź-Kłodzko. No i jak w Łodzi wysiedliśmy, to on miał jeden but nowy, a jeden but stary. I ja też miałem jeden but nowy i jeden but stary. I przez następny rok tak właśnie chodziłem.
7: A z drugiej strony mówił pan, że zamszowe. No to mniej szkoda, niż gdyby były za swoje. Zapraszamy do rozmowy, czekamy na państwa historię i gramy. Teraz Jake Buck i Never Can Tell. Za 20 minut, 7.

0: Kolejowe Biuro Rzeczy Znalezionych o poranku w Trójce zgłasza się. 2 2 7 3.
1: Moja żona kiedyś w pociągu zgubiła mnie. Znaczy oczywiście ja wsiadłem omyłkowo do innego pociągu na skutek zamieszania. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której moja żona idzie przez pociąg, spotyka konduktora i mówi: proszę pana, szukam męża. Mina konduktora, do którego podchodzi kobieta i mówi, że szuka męża. Bezcenna. Serdecznie pozdrawiam.
0: W piątek, proszę państwa, odbyły się 3. Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków, na które przed Pałac Kultury przyfrunęły tłumy. W pierwszym etapie zaprezentowano 21 wykonań. Do drugiego etapu, czyli do finału, zakwalifikowało się 5 ptakonaśladowców. Dla tych, którym nie udało się dotrzeć na piątkowe mistrzostwa, przygotowaliśmy krótką prezentację z finału.
2: Marcin Mazurek, którego z ptaków wybrałeś?
3: Wybrałem czaplę siwą.
4: Przemysław Nowak. Jakiego ptaka wybrałeś?
5: Żadnego. Słuchaj, jak powiedziałem wcześniej, jestem człowiekiem jednego ptaka. Ja w ogóle tych ptaków nie znam innych, tylko kruka. A poza tym żelazko zostawiłem w domu włączone, także muszę lecieć, nie?
2: Zofia, kogo wybrałaś?
6: Bielika.
2: Bielika. Świetny wybór.
4: Teraz zapraszamy Szymona Lisieckiego. Jakiego ptaka wybrałeś?
7: Ostrygojad.
4: O, a on również żyje nad Wisłą.
7: Ostrygojad, tak.
4: Dobrze, upewniłeś się?
2: Irena Rosiewicz, kogo wybrałaś?
8: Ja wybrałam strzyżyka.
2: Strzyżyka, dobrze.
4: Poprosimy o punktację. O. 5 i 5 to 10, 4 i 4 to 18 w sumie.
0: Irena, tak. Po 7 usłyszą państwo rozmowę z mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków, Ireną Rosiewicz, z którą rozmawiała Karolina Gonet.

0: Kolejowo-radiowe biuro rzeczy zagubionych nawet. 2 2 7 3.
1: Miałam taką marynarkę i to były takie białe bukle. I ja ją zakładałam, jeżdżąc na różne wesela znajomych. A kiedy jechałam i miałam być świadkową, zostawiłam ją w pociągu. I wysiadłam tylko w tej sukience i po prostu wtedy się zorientowałam. Ale nie odzyskałam jej. Zresztą się nie dziwię, była tak piękna.
0: Nauka? Pociągiem na wesele tylko w brzydkich marynarkach.

0: To Grupa Metro i Hej Aloszka w Trójce. Mamy 6:51. Piotr Łodej zabierze nas teraz do Stanów. Proszę się przygotować na możliwe uczucie zażenowania.
1: News albo fake news.
2: Donald Trump wywołał ogromne kontrowersje swoimi najnowszymi wypowiedziami na temat zamachów z 11 września 2001 roku. Kilka dni temu podczas uroczystości ku czci ratowników opowiadał o tym, jak to ćwierć wieku temu został wyciągnięty ze zgliszczy.
3: Two firemen, big strong guys, and I'm not the smallest guy in the world. They grabbed me under the arm and said, gotta get out of here. And they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big.

0: They lifted me up and they started running with me. I said, fellas, I can run myself. But they were amazing.
1: A my mówimy, sprawdzam. Naszym gościem jest Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam w Trójce.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dwóch strażaków, silni faceci, krzyknęli, musimy stąd uciekać. Chwycili mnie za ramiona, dosłownie podnieśli mnie. To nie jest łatwe, jestem duży. Zaczęli ze mną biec. Powiedziałem, chłopaki, sam potrafię biec, ale byli niesamowici. Trump mówi prawdę?
2: Nie, nie mamy żadnego dowodu na to, żeby to, co mówił Trump, było prawdą. Mamy za to mnóstwo dowodów pokazujących, że prawdą to nie jest. Wcześniej sam Trump mówił, że nigdy w czymś takim nie uczestniczył. Po drugie, wideo, które Trump udostępnił, no, przedstawia coś zupełnie innego i naprawdę wystarczy mu się przyjrzeć, żeby to zobaczyć. Po trzecie, dosłownie nawet członkowie rodziny Trumpa mówią, nie był wyciągany z gruzów 9-11. No szczególnie, że gdyby był, no to wszyscy byśmy o tym naprawdę wiedzieli, dlatego że Trump nawet w 2001 roku był już znaną postacią.
1: A na ile słowa Donalda Trumpa są budowaniem, no już nie mitu założycielskiego, ale legendy wokół siebie? Czy to raczej chłodno skalkulowana technika marketingu politycznego?
2: Nie wiem, czy to jest chłodno skalkulowane, bo w przypadku Trumpa tam emocje ewidentnie odgrywają ogromną rolę. Natomiast na 100% jest to po prostu budowanie swojego mitu. W tym sensie wszystko to, co mówi, tak, o takim magicznym przetrwaniu, właśnie zamachu i no, różne inne rzeczy, które opowiada o sobie, no, są de facto dalszym tworzeniem tego właśnie mitu i tej swojej legendy.
1: A dlaczego właśnie przekaz, tym bardziej tak wprost fałszywy, może tak łatwo zacząć żyć własnym życiem w internecie? Przecież tu wystarczy kilka kliknięć i już.
2: No tak, ale po pierwsze często nie chce się nam klikać. Przecież to, jak konsumujemy internet, to jak konsumujemy media społecznościowe, często wygląda tak, że po prostu szybko scrollujemy. No to trochę nie ma znaczenia, czy to coś zostało zweryfikowane, no bo przecież bardzo często Trump właśnie te weryfikaty dezinformacji sam nazywa fake newsami. Więc w takim chaosie naprawdę trudno jest się odnaleźć.
1: Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
2: Dziękuję bardzo.
1: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
3: News albo fake.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 14 września, jest 7. Na serwis zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
14: Wczoraj sztab kryzysowy, dzisiaj posiedzenie w Ministerstwie Finansów. Rząd szykuje dodatkowe środki bezpieczeństwa na przejściach z Ukrainą.
15: Ważą się losy prezesa PKOL-u. Radosław Piesiewicz może zostać dziś odwołany ze stanowiska.
14: W tym serwisie powiemy też o tym, że odmrażania prac nad projektami liberalizującymi przepisy aborcyjne na razie nie będzie.
15: Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa na przejściach z Ukrainą. Dziś w tej sprawie odbędzie się spotkanie w resorcie finansów.
14: A w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie drony uderzyły w cele na Ukrainie. Około 2 kilometrów od granicy z Polską rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu towarowego. Zaatakowana została też stacja benzynowa około 800 metrów od granicy, mówił premier podczas posiedzenia sztabu generalnego.
16: Ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja są niepokojące. Oczywiście Ukraina, która jest bardzo dobrze przygotowana do obrony przed dronami, też nie jest w 100% skuteczna. Mówiąc delikatnie, minister Tomczyk mnie poinformował, że w sumie 13 lokalizacji po stronie ukraińskich zostało trafionych.
15: A wspomniany Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Ta rozmowa o 8.13.
14: Po rosyjskim ataku na cele blisko Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który był w tym czasie w Kijowie, powiedział, że należy dwukrotnie zwiększyć wysiłki we wspieraniu Ukrainy.
15: Szef polskiej dyplomacji mówił o konieczności przekazania Ukrainie rosyjskich środków.
17: Będziemy wspólnie zabiegać i w ONZ-cie, i na innych forach o zwiększanie pomocy międzynarodowej dla walczącej Ukrainy. Będziemy wspólnie naciskać na tych, którzy jeszcze mają rosyjskie aktywa, aby one nigdy nie wróciły.

0: siły do agresora.
1: Minister Sikorski mówił też, że Putinowi zostały dwie karty do rozegrania: potencjalna mobilizacja oraz niszczenie infrastruktury energetycznej.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz może zostać dziś odwołany ze stanowiska. Decyzję w tej sprawie podejmie 60-osobowy zarząd PKOL-u.
1: Piesiewicz przebywa w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz Zonda Krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O szczegółach Michał Makowski.
3: Odwołanie członka zarządu PKOL-u wymaga zgody 2/3 całego gremium. Prezydium PKOL-u rekomenduje zarządowi, aby obowiązki prezesa Piesiewicza do końca obecnej kadencji, która wygasa na wiosnę, przejął jeden z 8 wiceprezesów komitetu.
4: To zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
3: Mówi wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Zmiany kadrowe to nie wszystko. Zarząd PKOL-u przyjrzy się również finansom instytucji, która po wybuchu afery Zonda Krypto utraciła sponsorów. Generalnego.
5: Do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
3: Dodaje wiceprezes PKOL-u Adam Korol. W ocenie Ministerstwa Sportu tymczasowy prezes PKOL-u stanie przed wielkim wyzwaniem, jakim jest próba odbudowy wizerunku instytucji. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Odmrożenia prac nad projektami liberalizującymi przepisy aborcyjne na razie nie będzie. Po 2 latach miała się nimi zająć Komisja Nadzwyczajna, a jej posiedzenie miało się odbyć dziś po południu. Nie odbędzie się, ponieważ jak poinformowano, nie ma stanowiska Ministerstwa Finansów.
1: Paulina Piechna-Wiązkiewicz z Lewicy zapewnia, że jej środowisko polityczne będzie upominać się o prawo kobiety do decydowania.
6: Myślę, że jest przestrzeń, w której możemy zawalczyć wspólnie o to, żeby Polki nie bały się rodzić, żeby nie musiały wyjeżdżać do innych krajów, kiedy czują, że ich ciąża i urodzenie dziecka może kolidować z ich życiem i zdrowiem. To jest jakaś minimalna podstawa, o której w wyniku działań prawicy państwo po prostu zapomniało.
2: W porządku odwołanego posiedzenia komisji były 2 projekty ustaw. Nowelizacja kodeksu karnego, która zakłada m.in. zmianę przepisów odnośnie karania za pomoc w aborcji i powrót do przepisów sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Są też 2 projekty dopuszczające możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia.
1: Mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która spustoszyła Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim została przerwana tama na rzece Morawce. Potężna fala wdarła się do miasta, niszcząc domy, mosty i ulice. Zawalił się m.in. budynek Policji i Straży Miejskiej, a woda popłynęła dalej w kierunku Lądka Zdroju.
2: Mieszkańcy Stronia do dziś pamiętają tamte chwile.
7: Nie chcę wspominać, bo jeden huk, ta woda rwała wszystko. Drzewa, domy, to się nie da powiedzieć.
8: Okrutnie, tu moja siostra w tym bloku mieszka, to syn jej nagrywał, jak te drzewa wszystko leciało. Ja siedziałam noc, dzień i noc, bez światła, bez jedzenia, bez niczego, wszystko zalane.
2: Dziś krajobraz miasta jest już inny. Przez 2 lata udało się wiele osuszyć i odbudować.
1: Równolegle przygotowywana jest odbudowa zbiornika, którego przerwanie doprowadziło do katastrofy. Wody Polskie zakładają, że prace będą mogły ruszyć do końca przyszłego roku. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Jest 7:05, a to czas na sport w studiu Norbert Michalak. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Kolejny wygrany mecz polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Tym razem Polacy, tak jak w pozostałych meczach, bez większych problemów pokonali Macedonię Północną 3-0. Pierwszego seta wygrali do 19, drugiego do 16, a trzeciego do 13. Spotkanie podsumowuje rozgrywający Marcin Komenda.
12: Z szacunkiem do przeciwnika, natomiast no, mamy zupełnie inne cele w tych mistrzostwach. Także cieszymy się, że bez kontuzji 3-0. Dobrze, że zagraliśmy o tej 19, bo to jest troszeczkę inaczej grać o 19 niż o 16. Jednak dzień inaczej się układa. Natomiast no, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo też przy 19 godzinie meczu dochodzi poranny trening, więc ten dzień zupełnie inaczej wygląda. Także myślę, że dobre przetarcie przed kolejnymi 2 meczami, które też będą w sesji wieczornej.
11: Kolejny mecz nieco już trudniejszy, jutro z Ukraińcami. Ze spraw piłkarskich 8 kolejka Ekstraklasy w ligowym klasyku. Legia zremisowała z Widzewem 1-1. W 19 minucie do bramki zespołu z Łodzi trafił Rafał Augustyniak, a 2 minuty później ten sam zawodnik zaliczył samobójczego gola. W innych meczach w Szczecinie bez niespodzianki Pogoń pokonała Wieczystą 2-0 pięknym golem. W tym spotkaniu popisał się Darko Czurlinow. Wcześniej Wisła Płock pokonała Krakowie 3-1. Żużlowcy KS Toruń awansowali do finału Ekstraligi. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym KS wygrał z Motorem Lublin 58-32. Pierwszy mecz obu zespołów zakończył się zwycięstwem drużyny z Torunia.

0: Finałowym rywalem KS Toruń będzie Sparta Wrocław, która w półfinale pokonała Unię Leszno.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azot.

0: do 20 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Żegnamy reklamy.
0: Jest 7:08.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Czyli audycja poranna, dziś w formule Biura Rzeczy Zagubionych w pociągach, ale możemy też odwrócić sytuację.
5: Wracaliśmy z Pragi w miejscowości Bochumin. Mieliśmy być przepięci do polskiego pociągu i kolej zgubiła dwa wagony z ludźmi. Czesi nas odpięli, a Polacy nas nie przepięli i w taki oto sposób zostaliśmy na dworcu kolejowym zgubieni.
0: Czy trafili państwo do biura ludzi znalezionych? 22 i 7 trójek w sprawie kolejowych zgub. Zapraszamy. A za chwilę u nas rozmowa ze zwyciężczynią Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków.

0: Widzów przed Pałacem Kultury i Nauki ponad 20 uczestników i jedna zwyciężczyni, Irena Rosiewicz, wygrała w piątek Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków.
1: Kogo wybrałaś?
2: Ja wybrałam strzyżyka.
1: Strzyżyka, dobrze.
3: Poprosimy o punktację. O. 5 i 5 to 10. 4 i 4 to 18 w sumie.
0: Tuż po zawodach z Ireną rozmawiała Karolina Gonet.
4: Dzień dobry, cześć Ireno.
2: Cześć, cześć.
4: Mam pamięć do twarzy i pamiętam, że byłaś na naszym dniu otwartym z bratem.
2: Na naszym dniu otwartym z Adamem, tak, to prawda. A drugi i brat też w Polskim Radiu.
4: W czwórce.
2: Tak, tak, tak.
4: Pozdrawiamy braci.
2: To rodzinne.
4: I pamiętam właśnie, że na naszej antenie opowiadałaś o swoim muzycznym wykształceniu, więc czy też to cię tutaj przywiodło na Mistrzostwa Polski?
2: No tak, zastanawiam się, na ile faktycznie gra na flecie powoduje to, że łatwiej mi jest operować tutaj ustami, więc być może gdzieś była to baza do tego, żeby skorzystać z okazji i wziąć udział w takim konkursie. Natomiast to, co mnie faktycznie przywiodło, to właśnie brat, tak po fachu. Bardzo mnie cisnął, żebym wzięła właśnie udział w tym, no bo ja bardzo często gwiżdżę. U nas szczęśliwie nie było nigdy takiej zasady w domu, że nie należy gwizdać pod dachem, bo to przynosi nieszczęście. U mnie, jak się okazuje, to przyniosło szczęście. Tyle.
4: Czy ptaki, które miałaś dzisiaj okazję zaprezentować, są twoimi ulubionymi, czy może jeszcze jakieś inne gatunki, które na przykład są poza regulaminowe?
2: Kurczę, no trudno, żeby teraz ta dziewionia, która przyniosła mi takie tyle szczęścia, była moją nieulubioną, więc teraz jakaś narodziła się u mnie nowa tożsamość ptasia. Ale czy mam jakieś inne ulubione? Tak, mam bardzo ulubionego ptaka, bażanta. To jest ptak, którego ja nie potrafię naśladować. Natomiast wszystkim, którzy nie mieli okazji usłyszeć dźwięków, jakie z siebie wydobywa, to jest po prostu taki przekrój nie do ogarnięcia. Gdzieś niektóre z jego śpiewów przypominają gdzieś tam konia, niektóre gdzieś jakiegoś azjatyckiego ptaka, bo de facto bażant jest azjatycki, został przyprowadzony do nas, do Polski, ale piękne umaszczenie, bardzo dostojny ptak polny, no i wspaniały wokal.
4: Powiedz mi proszę, jak wyglądają przygotowania do Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków?
2: Cóż, jakby to powiedzieć, jak się dostanie talent od Boga, to nie trzeba się dużo przygotowywać, szczerze mówiąc. Oczywiście gdzieś tam trenowałam, korzystałam tutaj z tego słuchu muzycznego, żeby gdzieś trafić w te dźwięki. Skorzystałam z tej wrażliwości muzycznej, która pozwoliła mi gdzieś złapać tembr tego śpiewu, gdzieś wysokość tych rejestrów, tego wszystkiego. A przygotowania same były no czystą przyjemnością. Spacerowałam sobie po parku, gwizdałam sobie i tak się zastanawiałam, ile z tych osób, które mijam, będzie albo na widowni, albo na scenie dzisiejszego wydarzenia, bo cieszy się ono taką popularnością. Myślałam, że to będzie mocna pozycja w CV, a to wszyscy pytają mnie o karierę.
4: Chciałabyś rozwijać swoje ptasie umiejętności?
2: Na pewno, rozwijam je cały czas. Właśnie też dostałam dzisiaj takie pytanie, co robię, jak nie naśladuję ptaków. Ja naśladuję je gdzieś tam cały czas, bo ten gwizd mi towarzyszy niemal mimowolnie, to znaczy troszeczkę podświadomie gdzieś sobie podgwizduję, a kariera nie wiem, no nie wiem.
4: Gratuluję ci jeszcze raz i mam nadzieję, że do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. A, kocham trójkę w ogóle.
0: Dziękujemy i gratulujemy. I w sumie mnie nie dziwi, że kaczka dziwaczka była tłem dźwiękowym podczas Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków. Ale teraz muzycznie zmieniamy klimat. Czas na piosenkę dnia. To nowość od Kings of Leon. My Whole World. Zapowiedź 10. studyjnego albumu tej amerykańskiej grupy.

Parasole, bluza, jeden zamszowy but, piękna marynarka, a nawet mąż. Takie już mamy przykłady, ale czekamy dalej na Państwa historię z pociągowymi zgubami. W Kolejach Śląskich ktoś kiedyś zostawił tort weselny i sztuczną szczękę. I nawet była próba odebrania tej szczęki z biura rzeczy znalezionych. Niestety nieudana, bo szczęka nie pasowała osobie, która się zgłosiła. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie. Zapraszam, a teraz Karaś i Rogucki w Trójce.

Polskie piłkarki wygrały swoją grupę Mistrzostw Świata do lat 20 rozgrywanych w Polsce i już w czwartek zagrają z Kolumbią. W 1/8 finału w Bielsku Białej o 18:30. Na pewno liczą na wsparcie kibiców biało-czerwone, ale w mistrzostwa grają też Koreanki z północy, faworytki, obrończynie tytułu i niezwykle ciekawa drużyna. Po 7:30 spróbujemy się o niej dowiedzieć nieco więcej. Teraz mamy 7:24, to Jungle i Someday Somewhere w Trójce. Za chwilę skrót serwisu, ekonomia i prognoza pogody.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING.

0: To pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Mama!
5: Cześć, kochanie!
6: Co chcecie na obiad?
7: Wywolę
8: makaron carbonara.
9: Fasolka po brytońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski.
19: W rosyjskich atakach na Ukrainę, które rozpoczęły się w sobotę po południu, użyto ponad 700 dronów oraz 40 pocisków balistycznych, powiedział generał Jarosław Chojnacki podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Podkreślił, że ataki były obserwowane przez polskie systemy rozpoznania. W niedzielę nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Gerań-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył niespełna kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Ostatecznie nie odnotowano naruszenia polskiej granicy. 36-letni Polak zginął pod Gerlachem w słowackich Tatrach, jak informuje Chorska Zachranna Służba, odpowiednik polskiego TOPR. Mężczyzna spadł w okolicach Batyżowieckiej Próby. Jego ciało zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Wraz z nim był też 40-latek, który nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny. Ratownicy ewakuowali go z gór i także przetransportowali śmigłowcem na ląd. W Szwecji nadal nie wiadomo, kto będzie rządził krajem po wczorajszych wyborach parlamentarnych. Po przeliczeniu 94% głosów centrolewicowy blok opozycyjny miałby 176 mandatów w 349-osobowym parlamencie. Prawicowy blok 173 mandaty. Do większości potrzeba 175. Oba bloki dzieli zaledwie ułamek punktu procentowego. Do przeliczenia pozostały m.in. głosy oddane za granicą, dlatego ostateczny wynik może być znany dopiero za kilka dni. Najwięcej głosów zdobyli socjaldemokraci, 28%, umiarkowana partia uzyskała prawie 20%, a szwedzcy demokraci 17,5%. To był serwis Trójki.

0: Kolejny serwis za 28 minut, a teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Orlen zapewnia, że zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpływa na dostawy ropy naftowej do jego rafinerii. Marek Zuber, ekonomista, uważa, że ropy raczej nie zabraknie, ale ceny mogą pójść w górę.
2: Nigdzie tej ropy nie zabraknie. Oczywiście chyba, że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny. No to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiałoby być naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
1: Podwyżki cen mogą dotyczyć przede wszystkim oleju napędowego i autogazu, a tymczasem zaplanowane na dziś spotkanie przedstawicieli państw Zatoki Perskiej w sprawie usprawnienia żeglugi przez cieśninę Ormus zostało przełożone na bliżej nieokreślony termin, poinformował Reuters. Ponad połowa ankietowanych uważa, że spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty powinny mieć prawo zakazywania właścicielom lokali wynajmowania ich na doby. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Co ciekawe, gdy w grudniu ubiegłego roku pytano Polaków o tę samą kwestię, zwolenników obostrzeń było zdecydowanie mniej, bo niespełna 1/3. Polska to największy producent dyni w Unii Europejskiej i prawie wszystkie zostają na rynku krajowym. Na eksport trafia jedynie 1% produkcji, a polskie dynie kupują Włochy, Niemcy i Słowacja. Ponad 70% Polaków woli domowe przetwory od produktów kupowanych w sklepach. Tak wynika z badania Providenta. Spośród gospodarstw domowych, w których przygotowuje się zapasy, ponad 80% już je w tym roku zrobiło lub ma taki zamiar. Ze wszystkich przetworów Polacy najbardziej cenią kiszone ogórki. Dolar kosztuje dziś 3,73 zł, a euro 4,32.
0: Mamy poranek w odcieniach szarości, bo jest pochmurno, a termometry pokazują 10 stopni w górach, 13 w Kielcach i Krakowie, 15 w Łodzi i Wrocławiu, 16 w Zielonej Górze. To teraz, po południu, będzie na ogół od 17 do 20 i nadal będzie pochmurno i deszczowo, chociaż na północy i zachodzie możliwe będą późnym popołudniem przejaśnienia i rozpogodzenia. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 25 minut 8, a to India Ori i Can I Walk With You.

0: Can I walk with you? Za 21 minut godzina 8. No proszę z nami spacerować w drodze do pracy także. Trójka może państwu towarzyszyć. Trójka, która interesuje się, przynajmniej w przypadku mojej osoby, mistrzostwami świata do lat 20 kobiet, które rozgrywane są w Polsce, i drużyną Korei Północnej, zwłaszcza, która okazuje się największym faworytem tego turnieju. Łączymy się z Rafałem Wandziochem, dziennikarzem, komentatorem z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i zapalonym kibicem przede wszystkim. Dzień dobry, Rafale.
1: Dzień dobry, Robercie, witam państwa.
0: Ty oglądałeś mecz Korei Północnej w Łodzi w środku tygodnia. No i powiedz, czym ta drużyna się wyróżnia i na co tutaj można zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zachowanie tych zawodniczek, bo bardzo podejrzliwi jesteśmy, jeśli chodzi o zespół akurat z tego kraju.
1: Przede wszystkim wyróżnia się tym, że bardzo dobrze gra w piłkę. To jest zespół, który ogląda się naprawdę nieźle. Widać, że zawodniczki świetnie się rozumieją na boisku, świetnie operują piłką, też szukają często jakichś takich niekonwencjonalnych rozwiązań, które no, w tej kategorii wiekowej nie zdarzają się jakoś przesadnie często. Jakieś piętki, jakieś biegnięcia za plecy, to wszystko Koreanki prezentowały, więc pod tym względem stricte piłkarskim to jest no, naprawdę solidna drużyna, którą, tak jak wspomniałem, całkiem nieźle się ogląda. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie pozapiłkarskie, powiedzmy wizualne, no to myślę, że przede wszystkim jest to taki zespół koszmar komentatora, ponieważ przez to, jakie panują zasady w Korei Północnej, wszystkie te zawodniczki wyglądają bardzo podobnie, jeżeli chodzi o fryzury, jeżeli chodzi o zbudowę fizyczną. Widać, że to są zawodniczki tworzone przez system, który został opracowany właśnie do budowania tej drużyny, która ma osiągać sukcesy w tych kategoriach młodzieżowych. No i myślę, że tak patrząc z trybun, z perspektywy osoby z kręgu europejskiego, no ciężko jest rozpoznawać zawodniczki po czymś innym niż po numerach. Niemniej, no tak jak wspomniałem, te umiejętności piłkarskie, którymi się te zawodniczki popisują, są naprawdę, naprawdę wysokie. No i tak jak wspomniałeś, to głównie stawia je w kategorii jednych z głównych faworytek do zwycięstwa w tym tegorocznym mundialu.
0: A myślisz, że można na przykład porozmawiać się z zawodniczkami z Korei Północnej? Jest taka możliwość? Czy one są otoczone jakimś kordonem działaczy z tego kraju i tylko przemykają na stadion i uciekają z niego szybko, nawet bez konferencji prasowej?
1: Myślę, że przede wszystkim taką rzeczą, która zwróciła moją uwagę, jest fakt, że autokar z Koreankami bardzo szybko opuszcza stadion. Mecz skończył się chwilę przed godziną 17. O 17.30 już widziałem, że ten autokar opuszcza stadion, więc myślę, że tam jest bardzo taki wojskowy dryl, żeby jak najszybciej ten obiekt opuścić, żeby jechać do hotelu. Wiadomo, ktoś powie, że może to jest kwestia stricte jakiegoś podejścia do tego turnieju, żeby skupiać się tylko na tej niezbędnej pracy. No i myślę, że jednak tam tych opiekunów też nie brakuje, którzy mają pilnować, żeby ta drużyna, powiedzmy eufemistycznie, była skupiona wyłącznie na warstwie sportowej tego turnieju.
0: A żeby nie pouciekały im te zawodniczki. Rafale, przypomnę, Rafał Wandzioch, komentator z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Trójce o poranku. Zastanawiamy się też od początku tego turnieju, dlaczego ta drużyna koreańska tak dobra jest w kategoriach młodzieżowych, a w seniorskiej piłce kobiecej jeszcze o Korei Północnej nikt nie słyszał na najwyższym poziomie.
1: No to jest bardzo dobre pytanie. Już widać, zwłaszcza w tej piłce kobiecej w ostatnich latach, że Korea Północna czy Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, jakbyśmy powinni powiedzieć w pełni zgodnie z protokołem, rośnie w

0: siłę. To jest niezaprzeczalny fakt. W kategorii do lat 17 to dwukrotne zwyciężczynie, dwukrotne z rzędu teraz zwyciężczynie, bo jeżeli dobrze pamiętam, mają jeszcze jeden tytuł kilka lat temu. W kategorii do lat 20 mają trzy tytuły na koncie. Ten ostatni wywalczony na poprzednich Mistrzostwach Świata do lat 20. No trzeba podkreślić, że północno-koreański reżim znalazł w tej piłce młodzieżowej sposób na pokazywanie siły swojego narodu. Wiadomo, w piłce męskiej jest to trudniejsze, mamy więcej rozbudowanych akademii, natomiast w piłce kobiecej ten komin, na który trzeba się wdrapać, jest nieco niższy, co też jest wykorzystywane właśnie przez Koreę Północną. Te wszystkie najlepsze zawodniczki z całego kraju są zabierane do instytucji nazwanej oficjalnie Międzynarodową Szkołą Piłki Nożnej w Pjongjangu, gdzie po prostu ćwiczą razem. Trochę to przypomina ten system, który mieliśmy w Polsce w czasie PRL-u, kiedy też zawodnicy byli obozowani, koszarowani ze sobą przez dłuższy czas. One mają możliwość się zgrywać. No i podobnie jest w Korei Północnej obecnie, że te zawodniczki trenują ze sobą. To nie są zawodniczki, które gdzieś grają w klubach, w akademiach rozsianych po całym kraju i na te dwa tygodnie zgrupowania pracują razem. To są zawodniczki, które pracują razem przez lata. Ten system, można powiedzieć, że jest trochę w kontrze wobec obecnych poglądów na szkolenie. Tu nie ma skupienia na tym, by w tych kategoriach młodzieżowych rozwijać zawodniczki indywidualnie, czy budować jakąś radość z uprawiania futbolu. Ten system jest nastawiony na to, żeby osiągać w tych kategoriach młodzieżowych wyniki. Czy to przełoży się na kategorię seniorską? Zobaczymy prawdopodobnie w przyszłym roku. Korea Północna wraca po 16 latach na seniorski mundial wśród pań. Te cztery poprzednie udziały w tym światowym czempionacie średnio udane, raz udało się dojść do ćwierćfinału, pozostałe zakończone na fazie grupowej, więc no, to też będzie pewnego rodzaju test, czy ten system rzeczywiście będzie budował też zawodniczki pod kątem z kategorii seniorskich, czy też to wszystko zamknie się wyłącznie w rozgrywkach młodzieżowych.
1: No to będziemy się przekonywać w przyszłym roku, a w tym roku, w tym turnieju rozgrywanym w Polsce, Korea Północna zagra 1/8 finału z Japonią w czwartek o 18:30. Rafał Wandzioch był gościem Trójki o poranku. Rafale, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, Robercie. Miłego dnia Państwu.
1: A teraz słuchamy nowości od Simple Minds. To Beginner Boys. Za 16 minut 8:00.

0: Beginner Boys o dzieciństwie wnuków, zdaje się, wokalisty Simple Minds. To w trójce oczywiście, 13 minut do 8, a 13 po 8 rozmowa bez uników, na którą zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a mogę coś jeszcze o piosence?
0: Bardzo proszę.
1: Smętno.
0: No, tak czułem, dobrze.
1: Powinno być coś

0: mocniejszego.
1: No to za chwilę YouTube. Będzie, za chwilę YouTube. Będzie przyjemnie. O nie, YouTube nie, nie zgadzam się na YouTube.
0: Dlaczego?
1: No, zostawmy to na razie na boku. Cezary Tomczyk dziś w rozmowie bez uników.
0: Wiceminister Obrony Narodowej w dniu, kiedy wszyscy zastanawiamy się, czy rzeczywiście Rosja ma konkretny plan wobec Polski i państw Unii Europejskiej. Po tych atakach, które były w weekend na wschodzie, premier zwołał wczoraj odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i powiedział, że najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Przypomnę tylko, że dron uderzył w stację benzynową 800 metrów od granicy do Rokusku. Dwie ciężarówki zostały zniszczone. Wcześniej był atak dronowy na pociąg, na lokomotywę. Jak się okazało, drugim pociągiem jechała delegacja VIP-ów europejskich i ekspertów, którzy odwiedzali Ukrainę. Więc widać rzeczywiście, że Rosja wysyła komunikat do Unii Europejskiej. Próbuje zastraszyć polityków europejskich, żeby nie pomagali Ukrainie, bo jak mówią eksperci, ta zima ma być decydująca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, co ma na ten temat do powiedzenia Cezary Tomczyk, państwo usłyszą o 8:13. Serdecznie zapraszam.

0: Blossoms w trójce. 10 minut jeszcze pozostało do godziny 8. To czas na Kubę Ambrożewskiego i dziś to będzie piękna podróż w czasie.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Nancy Sinatra i Frank Sinatra. Something stupid.
3: Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
2: Jest rok 1963. Na kalifornijskiej scenie muzycznej pojawia się folkowy duet The Still Town 2. Tworzący go muzycy to przybysze pochodzący z Mississippi, bracia Parksowie, Carson i Van Dyke. Młodzi wykonawcy przemierzają zachodnie wybrzeże z gitarami, wtapiając się w lokalną scenę folkową. Chwilę później zakładają kolejną grupę, Greenwood County Singers, łączącą folkowe brzmienie z churalnym śpiewem. Wydają nawet kilka płyt.

3 lata później Van Dyke jest już całkiem uznanym muzykiem i kompozytorem. Zwraca uwagę samego Briana Wilsona, lidera grupy The Beach Boys, który angażuje go do pracy przy albumie Smile i historycznym singlu Good Vibrations.

Tymczasem jego brat Carson żeni się z folkową, jakżeby inaczej, wokalistką Gail Foot i pisze utwory, które wykonują wspólnie. Jedna z nich to Something Stupid, jazzująca piosenka opowiadająca o zbyt wczesnym wyznaniu miłości tej drugiej osobie.

0: zauważona. Poza jedną osobą, a jest nią Frank Sinatra. Legendarny wokalista puszcza utwór producentowi nagrań swojej córki Nancy, a ten nalega, by nagrali go wspólnie. Jest w tym pewna niezręczność. W końcu tekst piosenki został napisany z perspektywy dwojga zakochanych. Nie zmienia to faktu, że wersja Franka i Nancy to pierwszy i jedyny jak dotąd przypadek piosenki śpiewanej przez ojca i córkę, która dotarłaby do pierwszego miejsca w USA. I to aż na 4 tygodnie. Carson Parks swoją karierę kompozytorską kończy niedługo później. Pod koniec lat 60. poświęca się prowadzeniu firmy wydawniczej, dożywa jeszcze coveru w wykonaniu Robiego Williamsa i Nicole Kidman w roku 2001. Po czym w 2005 roku umiera w wieku 69 lat.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Od 30 lat.
7: Wróżka, prawdę ci powie.
8: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
9: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczne miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 14 września, jest 8. Na serwis zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
14: Nie cichną emocje po wczorajszych atakach Rosji na cele przy granicy z Polską.
15: Na dwa dni przed rozpoczęciem pracy w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek wciąż nie dostał zaproszenia od prezydenta.
14: Po wyborach w Szwecji nie wiadomo jeszcze, kto będzie rządził.
16: A kto by się nie obawiał? No jest jakiś.
15: Po wczorajszych wydarzeniach mieszkańcy terenów przygranicznych z Ukrainą mówią o strachu. Rosyjskie drony zaatakowały cele zaledwie kilkaset metrów od granicy. Uderzyły w pociągi i stację benzynową przed przejściem w Dorohusku.
14: Poza rejon przejścia ewakuowano 280 osób. Ponad 300 osób ewakuowano też z przejścia granicznego w miejscowości Chrebenne po tym, jak Straż Graniczna otrzymała informację o lecącym w jego kierunku obiekcie.
16: A kto by się nie obawiał?
17: No jest jakiś tam lęk, bo tak jak pan widzi, są małe dzieci, żona pracuje na przejściu granicznym.
18: Tutaj w koło ludzie mówi, że powstawali z łóżek, co nie? Mnie akurat też pies obudzi, bo zaczął szczekać głośno, bo jest taka wrażliwa na jakieś dźwięki takie głośniejsze.
17: Mówiła teściowa, że nawet szyby się trzęsły w domu. Oni tam mieszkają od przejścia granicznego.
15: Premier Donald Tusk zapowiedział zwiększenie środków na ochronę przejść granicznych. Dzisiaj odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
19: I tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem.
14: O 8.13 gościem Renaty Grochal w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
15: W środę Maciej Berek powinien zacząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym, jednak Karol Nawrocki wciąż nie zaprosił go do Pałacu Prezydenckiego.
14: Sejm wybrał Berka na sędziego Trybunału 2 września. Poprawność tego wyboru kwestionuje Pałac Prezydencki. Rządzący odpowiadają, że Karol Nawrocki nie ma podstaw do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm.
20: Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że Maciej Berek wbrew temu, co deklarował, nie spełnił wymogu pracy 10 lat na stanowisku radcy prawnego.
21: Jeżeli ktokolwiek ubiega się o pracę, składa CV, to chyba nie ma problemu z tym, żeby napisać, gdzie pracował wcześniej.

0: wcześniej. Ale pan Maciej Berek, rozumiem, ma problem z tym.
1: Przekonuje Michał Wójcik z PiS-u, ale nie odpowiada, czy jest podstawa prawna do odmowy przyjęcia ślubowania przed prezydentem.
2: Nie ma żadnych wątpliwości wobec spełniania kryteriów przez pana Macieja Berka. Jest jakaś gra polityczna PiS-u i Nawrockiego.
1: Odpowiada Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Adam Jarubas z PSL-u dodaje, że prezydent i jego zaplecze budują polityczne napięcie wokół Trybunału Konstytucyjnego.
3: Prezydent uzurpuje sobie monarsze kompetencje, mówiąc o tym, że to on powołuje. No nie, Sejm wybrał. Jest opisane jego zadanie jako przyjęcie ślubowania.
1: Maciej Berek jest 8. sędzią Trybunału Konstytucyjnego, wybranym w obecnej kadencji Sejmu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
4: W Szwecji nadal nie wiadomo, kto będzie rządził krajem po wczorajszych wyborach parlamentarnych. Po przeliczeniu prawie 95% głosów, centrolewicowy blok opozycyjny ma 176 mandatów, a prawicowy blok premiera Ulfa Kristerssona 173 mandaty.
5: Oba bloki dzieli jednak zaledwie ułamek punktu procentowego, a do przeliczenia zostały jeszcze m.in. głosy oddane za granicą. O tym, kto utworzy rząd, zdecyduje ostateczny wynik głosowania i późniejsze negocjacje.
4: We Francji coraz głośniej mówi się o powrocie ruchu żółtych kamizelek. W obliczu rosnących cen żywności, paliwa i energii w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wezwań do mobilizacji.
6: 17 października. Na ten dzień zapowiadany jest powrót żółtych kamizelek. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania wzywające do udziału w protestach oraz wskazujące miejsca możliwych zgromadzeń. Do udziału w demonstracjach wezwali także niektórzy liderzy lewicowych partii. Na razie trudno ocenić, czy Francuzi rzeczywiście wyjdą tego dnia na ulicę. Jednak francuskie służby już postawiły się w stan gotowości. Ruch żółtych kamizelek rozpoczął się jesienią 2018 roku, gdy ceny paliwa przekroczyły we Francji 1,5 euro za litr. Demonstracje przerodziły się w największy kryzys społeczny we Francji od czasów II wojny światowej. Teraz, jak podkreślają obserwatorzy, sytuacja gospodarcza jeszcze bardziej się pogorszyła. Ceny paliwa wahają się obecnie od 2 do nawet 2,5 euro za litr. Według sondaży ponad 2/3 Francuzów uważa, że ich siła nabywcza spadła w ostatnich miesiącach. Jednocześnie rząd ogranicza pomoc z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: A teraz sport i Norbert Michalak.
9: Podział punktów w ligowym klasyku. W meczu 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z Widzewem Łódź 1-1. W 19 minucie do bramki gości trafił Rafał Augustyniak. Łodzianie odpowiedzieli błyskawicznie, choć nie ma do końca jasności, komu zaliczyć trafienie po strzale Karola Świderskiego. Prawdopodobnie jako samobójcze Kamilowi Piątkowskiemu. Wcześniej też wskazywano na Rafała Augustyniaka. Mateusz Stolarski, który debiutował na ławce trenerskiej Widzewa, stwierdził, że podział punktów jest zasłużony.
10: Będąc racjonalnym i prawdomównym, uważam, że wynik remisowy nie krzywdzi obu ze stron, mówiąc, że jest on sprawiedliwy. Natomiast wiadomo, niewiele nam brakło, żeby, jeżeli już Legia nie strzela takich sytuacji, żeby nasze sytuacje zamienić na bramki.
9: W innych meczach w Szczecinie zgodnie z planem Pogoń pokonała Wieczystą 2-0, wcześniej Wisła Płock pokonała Krakowie 3-1. To jeszcze piłka nożna, ale ta zza oceanu. Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1-2 w meczu Ligi MLS. W pokonanym zespole całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski, ale tym razem gola nie strzelił. To była 7. porażka ekipy z Chicago w 24 meczach obecnego sezonu. W tabeli konferencji wschodniej zajmuje 5. miejsce. Aleksander Zwieriew potrzebował 3 godzin, żeby pokonać Bena Sheltona i zostać zwycięzcą tenisowego US Open. Niemiec pokonał Amerykanina na jego terenie 3-1. Dla 29-latka to drugi wygrany wielkoszlemowy turniej w tym roku i zarazem w całej karierze. Z kolei niespełna 24-letni Shelton, który w drugiej rundzie wyeliminował Huberta Hurkacza, wcześniej nie grał w wielkoszlemowym finale.
7: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
8: A nagroda realizatora roku należy się realizatorowi transmisji finału US Open, bo gdy zegar meczu pokazywał 0-0-7, 7 minut gry, to pokazał na trybunach Piersa Brosnana. Idealnie.
9: Dobre, dobre, 0-0-7.
8: No. To będzie pochmurny poranek i pochmurny poniedziałek w ogóle, z popołudniowymi przejaśnieniami tylko na północy i zachodzie. Może przelotnie popadać w różnych regionach, a najintensywniej w centrum i na południu kraju. Dziś będzie na ogół od 17 do 20 stopni Celsjusza.

0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: 7:30 po 8.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: O zgubach w pociągach dziś rozmawiamy i parasole wygrywają, proszę państwa, liczbowo.

0: Ciekawe, jak pani rozpoznała, że milion. Norbert, ty też coś zgubiłeś?
1: Zgubiłem, co prawda nie w pociągu, ale gdzieś albo w aptece, albo w sklepie, to była waga. Nie kuchenna.
0: Schudło się panu po prostu.
1: No tak, to prawda, dobre porównanie, ale zgubić wagę?
0: No właśnie, kto by nie chciał. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie historii do naszego Biura Rzeczy Zagubionych, a za chwilę rozmowa bez uników. Teraz YouTube, nalegała Renata Grochal, nalegała, to posłuchajmy. New Year's Day. A gościem Renaty już za chwilę będzie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

0: Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie rzeczy zostawionych w pociągach i mam nadzieję odzyskanych. Czekamy na Państwa historię. No, nie muszą być aż tak spektakularne jak ta o sztucznej szczęce zostawionej w pociągu Kolei Śląskich, którą później ktoś próbował odebrać, ale nie pasowała. Dwie dwójki i siedem trójek, przypominam, a teraz już czekamy na politykę. Renata Grochal i jej gość, jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. Witam pana.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Po atakach

0: dronowych tuż przy granicy polsko-ukraińskiej. Premier Donald Tusk zwołał wczoraj odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i powiedział, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Jakie to są zagrożenia?
1: Zagrożenia hybrydowe, które są właściwie naszym chlebem powszednim od już kilkudziesięciu miesięcy, od kilku lat, nie mają, nie jest to zbiór zamknięty. To znaczy możemy sobie wyobrazić każdą możliwą historię, która dotyczy sabotażu, dywersji, jakiegoś rodzaju zabójstw w Europie, które na przykład mogą dotyczyć szefów spółek zbrojeniowych. Może to być też test na to, jeżeli chodzi o na przykład wlot różnego rodzaju statków powietrznych, tak jak to miało miejsce rok temu, albo mogą być zupełnie inne, nowe, albo kombinowane tego typu ataki na kraje NATO.
0: Panie ministrze, ale w weekend mieliśmy przypadki uderzenia dronów na przykład 800 metrów od granicy w Dorohusku. Dron uderzył w stację benzynową, dwie ciężarówki zostały zniszczone. Czy to jest jeszcze wojna hybrydowa, czy już coś poważniejszego?
1: Wojna hybrydowa zakłada, że jest to jednak pewne połączenie i nie podejście standardowe. W ogóle według doktryny rosyjskiej, doktryny Gierasimowa, która jest obowiązującą doktryną Federacji Rosyjskiej, nie ma takiego jednoznacznego przejścia między wojną hybrydową, a wojną taką, jaką znamy i którą widzimy dzisiaj między na przykład Rosją a Ukrainą. Jest to bardziej, powiedziałbym, taka sfera pewnej mgły. I na tym polega taka przewaga rosyjska w tym sensie, że dyktatura, która nie musi patrzeć na swoich obywateli, która swoich żołnierzy traktuje jak mięso armatnie, która nie musi się liczyć z nikim ani z niczym, może dokonywać właśnie sabotaży w Europie albo gdzieś na świecie, nie zważając na skutki. A my musimy zrobić wszystko, żeby Rosja właśnie skutki odczuwała. Naczelną strategią Rosji na te najbliższe miesiące w oczywisty sposób jest odcięcie Ukrainy od możliwych dostaw i zniszczenie ducha bojowego Ukraińców, zarówno jeżeli chodzi o armię, jak i o społeczeństwo.
0: I zniszczenie też przed zimą infrastruktury energetycznej. Dron też uderzył w pociąg, w lokomotywę. Andriy Sybicha, na szczęście nikt nie został ranny. Andriy Sybicha, szef MSZ Ukrainy, napisał: to terror Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii i NATO i wzywa do zaostrzenia sankcji. Czy Polska powinna przekazać Ukrainie pociski do patriotów? Apeluje o to prezydent Zełenski.
1: Jeżeli chodzi o pierwszą część pani pytania, Straż Graniczna stanęła wczoraj na wysokości zadania, to znaczy najpierw ewakuację czy zamknięcie przejść granicznych wtedy, kiedy były pierwsze ostrzeżenia, a później w modelowy sposób ewakuowano ludzi z przejścia granicznego, tak żeby nikomu nic się nie stało, ale nie zawsze musi tak być. To znaczy nie zawsze można wszystko przewidzieć. My wiedzieliśmy od naszego wywiadu, wiedzieliśmy od strony ukraińskiej, jakie są możliwe zagrożenia i analizujemy je 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dowódca operacyjny poderwał polskie myśliwce, śmigłowce i polscy żołnierze mieli palec na spuście. To znaczy był wydany rozkaz o zestrzeleniu, jeżeli te obiekty przekroczyłyby granicę Rzeczpospolitą. Jeżeli chodzi o kwestię donacji, wszelkie donacje na rzecz Ukrainy to jest informacja zastrzeżona, w dodatku informacja, która wynika z decyzji Rady Ministrów, a nie resortu obrony narodowej, więc ja na ten temat powiedzieć wiele nie mogę, ale...
0: Ale Niemcy już powiedzieli, że przekażą swoje patrioty.
1: Każdy ma inne prawo, każdy inaczej do
0: tego
1: podchodzi.
0: Pamięta pan, jaka była awantura, kiedy 5 pocisków przekazaliśmy kilka miesięcy temu, ale czy nie lepiej, żeby te drony były zestrzeliwane na terytorium Ukrainy, a nie wlatywały też w przestrzeń powietrzną?
1: Po pierwsze, w oczywisty sposób naszym pierwszym obowiązkiem jest zabezpieczyć własne siły zbrojne. Bez wątpienia i w ogóle bezapelacyjnie. Natomiast w oczywisty sposób musimy wspierać Ukrainę i wspierać ją też militarnie, przekazując różnego rodzaju środki bojowe, bo zgodnie z tym, co przecież logika nam podpowiada, jeżeli w stronę zachodu leci na przykład kilkadziesiąt dronów odrzutowych z głowicami bojowymi, to znaczy, że wszystko, co zostanie zestrzelone nad terytorium Ukrainy, na pewno nie doleci do Polski ani do krajów zachodnich. Więc pomagajmy punktowo, pomagajmy tam, gdzie trzeba, jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z naszymi partnerami z Ukrainy i staramy się pomagać dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne.
0: Premier Donald Tusk

0: dostał raport od szefa CIA Johna Radcliffe'a po jego wizycie w Moskwie i powiedział, że należy się spodziewać różnych scenariuszy i Polska i Europa muszą być przygotowane na takie scenariusze, także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Co znajduje się w tym raporcie szefa CIA?
1: No niestety nie mogę tego przekazać.
0: Domaga się tego opozycja w Polsce.
1: Rozumiem, to w trybie ściśle tajnym być może taka możliwość istnieje, natomiast no też żebyśmy powiedzieli sobie jasno, Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem z punktu widzenia bezpieczeństwa. Naszym obowiązkiem jest to, żeby ten sojusz był możliwie silny i ja po wizycie ministra Siemoniaka w Stanach Zjednoczonych, po informacjach, które płyną do nas od Amerykanów, ostatnio też gościłem delegację amerykańską, jestem przekonany, że ten sojusz jest naprawdę silny i że jest niewzruszony, jak to mówią Amerykanie. Natomiast scenariusze, które płyną do nas z wywiadu, no, siłą rzeczy nie są przeznaczone do rozpowszechniania publicznego. Są przeznaczone dla polskich służb po to, żeby polskie służby mogły na te scenariusze reagować.
0: Ale
1: natomiast ostrzeżenie premiera Tuska, który... Zresztą pamięta pani premier Tusk, będąc na kampusie, mając spotkanie z młodymi ludźmi, mówił o tych zagrożeniach. Ja wtedy słyszałem od różnych ludzi, głównie z Konfederacji i z PiS-u, że to jakieś straszenie, że w ogóle o czym mówimy. No, mamy kilkanaście dni później drony bojowe, które spadają bezpośrednio przy granicy z Polską. Jakich jeszcze dowodów potrzebuje polska prawica albo tacy, no, nie bójmy się użyć tego słowa, zdrajcy jak ci brauniści, którzy mówią, że my Ukrainy nie powinniśmy wspierać. Przecież to jest, wydaje mi się, dość oczywiste. Ukraina albo wygra tę wojnę, a przynajmniej jej nie przegra, albo będziemy mieli Ukrainę w zupełnie innej sferze wpływów niż to jest teraz.
0: Ale czy Amerykanie przekazali jakieś niepokojące sygnały? Bo trochę się powtarza schemat z 2021 roku, kiedy też Amerykanie po rozmowach z Rosją wzywali... No, właściwie Avril Haines, szefowa wywiadu amerykańskiego, jeździła po Europie i ostrzegała, że w ciągu kilku miesięcy wybuchnie wojna pełnoskalowa w Ukrainie. Czy Polska dostała ostrzeżenie, że Rosja, która przygotowuje się do dodatkowej mobilizacji, zaatakuje któryś z państw bałtyckich w ciągu kilku miesięcy?
1: Nie mogę mówić o żadnych szczegółach, które dotyczą tej rozmowy. Natomiast chciałbym też wszystkich państwa uspokoić w jakimś sensie. To znaczy, nie ma dzisiaj w Europie takiego scenariusza, że na pewno wiemy, że i że to jest jakaś data określona. To jest tak, że wszystko zależy od nas. Zależy od tego, czy wzmacniamy polski przemysł zbrojeniowy, polską armię, czy Europa jest jednością. Te wszystkie testy, które obserwujemy na co dzień, te wloty w polską, rumuńską, bułgarską, litewską przestrzeń powietrzną, to jak reagują kraje, jaka jest polityka wewnętrzna, czy narody się dzielą, czy nie. To jest wszystko ewentualne przygotowanie pod coś poważniejszego. Ale nasza reakcja ma wpływ na te scenariusze. Dlatego ostrzegamy o tym publicznie, dlatego przeciwdziałamy tym scenariuszom i
0: A
1: robimy wszystko.
0: W skali od 1 do 10, jakby pan polską odporność określił dzisiaj?
1: Polska zbudowała bardzo silną armię w ciągu ostatnich lat i budujemy tę armię każdego dnia.
0: Nie chcę, od 1 do 10.
1: Nie chcę tu się bawić w tego typu wyliczanki, bo to jest zbyt poważna sprawa.
0: Ale wiemy, że na przykład, że w ciągu najbliższych, nie wiem, kilku miesięcy nie uda się zbudować schronów czy miejsca schronienia dla wszystkich obywateli. Co by pan radził obywatelom Polski w związku z tym, że się nasilają te ataki rosyjskie?
1: Ludzie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, bo to tam najczęściej pojawiają się te alarmy. I też bym chciał państwu powiedzieć, że wszystkie alerty RCB, które pojawiają się gdziekolwiek w Polsce, trafiają również na mój telefon. Więc mam nie tylko przegląd, ale też no, staramy się zarządzić tym procesem. To jest trochę nowa rzeczywistość dla wszystkich nas, a na pewno dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego.
0: Ale to będzie nowa codzienność?
1: Wydaje mi się, że tak. To znaczy Rosja zmieniła swoje podejście i swoją strategię. Kiedyś to były ataki na zachodnią Ukrainę raczej raz w tygodniu, raz na 10 dni, głównie w nocy. Dzisiaj to jest permanentne utrzymywanie gotowości bojowej ukraińskiej, właściwie 24 godziny na dobę, a ataków na zachodnią Ukrainę jest znacznie więcej. Każdy z nas powinien próbować zgłębić też i wiedzę, i odpowiedzieć sobie na te pytania, które sobie na co dzień zadaję. Co robię, jeżeli jest zagrożenie? Co robię, jeżeli wyją syreny? to

0: wymaga od nas też zainteresowania, słuchania ekspertów. Przede wszystkim wprowadziliśmy nowy punkt alarmowy, którego do tej pory nie było. To znaczy właśnie po to, żeby ludzie mieli pełniejszą informację. Wtedy, kiedy są ataki na zachodnią Ukrainę, również mieszkańcy wschodnich województw dostają ostrzeżenia. I one są jasne. Na zachodzie Ukrainy trwa atak rakietowy albo jest zagrożenie z powietrza. Śledź komunikaty. I to dokładnie to znaczy. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli wyją syreny w nocy, jeżeli to jest czwarta, piąta, jakakolwiek godzina w ciągu dnia i wyją syreny, to znaczy, że trzeba szukać miejsca schronienia. I to nie zawsze musi być schron. To jest piwnica, to jest oczywiście podziemny garaż, albo to jest w naszym mieszkaniu miejsce, w którym na przykład nie ma okien. I tak wygląda sytuacja również w Bułgarii, w Rumunii, a przede wszystkim na Ukrainie. I to też nie jest tak, że jeżeli jest zagrożenie rakietowe, jeżeli możliwość uderzenia jest na przykład w ciągu 5 minut, to że my nagle zbudujemy system gdziekolwiek na świecie, gdzie nagle będą jakieś wielkie tutaj przestrzenie i tam ludzie w ciągu tych 5 minut w nocy o 4 trafią. Tak nie będzie. My budujemy to krok po kroku, dokładnie tak, jak to dzieje się czy na Ukrainie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Izraelu, czy wszędzie tam, gdzie są jakieś zagrożenia. I musimy się trochę na to przyzwyczaić, uodpornić i wiedzieć, jak reagować. I wiem, że to nie jest proste. I wiem, że wymaga to od nas wszystkich zaangażowania. Od mediów, od społeczeństwa, od polityków, od służb i tak dalej.
1: Ma pan plecak ewakuacyjny w domu?
0: Mam taki plecak i sam pokazywałem światu, jak on powinien wyglądać. Prawie każdy żołnierz Wojska Polskiego ma plecak, który pomaga mu, bo to też, żebyśmy znaleźli tutaj dobre słowo i to, czym ten plecak de facto jest. Taki plecak jest po to, żeby człowiek w każdym momencie mógł kilkadziesiąt godzin spędzić w dowolnym miejscu, po to, żeby móc zarządzić procesem, który właśnie się odbywa, albo jeżeli chodzi o pracę, albo chodzi o służbę, albo o najbliższą rodzinę.
1: A pan się będzie ewakuował dokąd? Do ministerstwa, czy gdzieś dalej?
0: Nie zamierzam się ewakuować.
1: Panie ministrze, w tym tygodniu zbierze się parlament. Też w tym tygodniu ma się rozpocząć kadencja Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym. Co się wydarzy? Czy zostanie do środy, bo w środę jest ten 16 września, zostanie zaprzysiężony przez prezydenta Berek? A jeśli nie, to co? Jaki jest plan?
0: No, zgodnie z polskim prawem, Maciej Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego i powinien możliwie szybko przyjąć ślubowanie.
1: Złożyć
0: ślubowanie. Więc czekamy na ten akt.
1: A jeśli prezydent, bo ma wątpliwości, czy spełnia wymogi formalne pan Maciej Berek?
0: Prezydent nie jest organem nadzorczym nad Sejmem. Nie ma żadnych formalnych ani nieformalnych praw do tego, żeby nadzorować wybór Sejmu. W momencie wyboru przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ten człowiek staje się sędzią. I ten akt ślubowania jest pewnym dopełnieniem, ale jest też, nie jest aktem, który można kwestionować, jeżeli chodzi o wybór.
1: Prawnicy mówią, że to jest czysto ceremonialna czynność. Czy,
0: oczywiście, że tak.
1: Czy Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie, jeśli prezydent go nie zaprosi do siebie?
0: To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do pana sędziego. Chciałbym tylko przypomnieć, bo taka sytuacja miała miejsce że za czasów prezydenta Andrzeja Dudy, że jeden z sędziów wtedy, kiedy nie mógł złożyć ślubowania, takie ślubowanie po prostu przesłał prezydentowi. One było przez prezydenta Andrzeja Dudę uznane. Jest to powszechny system przyjęty w takich sytuacjach. Obowiązkiem prezydenta, obowiązkiem jest to, żeby przyjąć ślubowanie od sędziego Berka. Tak
1: i to
0: mówi
1: będzie
0: polska
1: puenta,
0: konstytucja.
1: I to będzie puenta naszej rozmowy. Państwa i moim gościem był Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, który się spieszy, więc dzisiaj bez dogrywki, ale jutro będzie dogrywka, obiecuję.
2: O, to trzymamy za słowo, sprawdzimy jutro, jak będzie, a za chwilę u nas skrót serwisu i pogoda.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ach, co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.

0: Ciężko do nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Serwis Trójki w skrócie i Artur Ewertowski.
12: Wojna hybrydowa, jaką z NATO prowadzi Rosja, może obejmować każde działanie. Tak ostrzegał w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
13: Nie jest to zbiór zamknięty. Możemy sobie wyobrazić każdą możliwą historię, która dotyczy sabotażu, dywersji, jakiegoś rodzaju zabójstw w Europie, które na przykład mogą dotyczyć szefów spółek zbrojeniowych. Może to być też test NATO, jeżeli chodzi o na przykład wlot różnego rodzaju statków powietrznych.
12: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTube. Korek na Zakopiance na odcinku Kraków-Myślenice w Krzyszkowicach w powiecie myślenickim. Samochód dostawczy wypadł z drogi do rowu. Przez kilkadziesiąt minut trasa w kierunku Myślenic i Zakopanego była całkowicie zablokowana. Służbom udało się już przywrócić przejezdność, ale kierowcy wciąż muszą liczyć się z dłuższym postojem przed miejscem wypadku. Trzy osoby zostały ranne, zajęli się nimi ratownicy medyczni. Przyczyny wypadku będzie ustalać policja. Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącą Komisji Europejskiej to główny punkt rozpoczynającej się dzisiaj czterodniowej sesji Europarlamentu w Strasburgu. Ursula von der Leyen pojawi się przed deputowanymi pojutrze rano. Orędzie jest kluczowym wystąpieniem szefowej komisji podsumowującym mijający rok i wyznaczającym priorytety na kolejny. Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych zaczęła już anonsować swoje przemówienie. Jednym z elementów ma być wojna na Ukrainie i sytuacja ukraińskich dzieci. Szefowa komisji ma też nawiązać do niedawnego kryzysu w hiszpańskiej Ceucie. To był serwis Trójki.
11: Poniedziałek będzie pochmurny z popołudniowymi przejaśnieniami, ale tylko na północy i zachodzie kraju. Może dziś przelotnie popadać w różnych regionach. Najintensywniej w centrum i na południu. Będzie na ogół od 17 do 20 stopni Celsjusza. W najcieplejszym momencie dnia. Dziś zbieramy zgłoszenia do Biura Rzeczy Zagubionych w pociągach. Dwie dwójki i siedem trójek.
14: Pierwsza połowa lat 90. we Wrocławiu był przegląd filmów Jima Jarmusza i po tym przeglądzie wiozłem w pociągu relacji Wrocław-Poznań trzy plakaty. Na pewno były tam nieustające wakacje i poza prawem. No i te trzy plakaty zostawiłem w tym pociągu. A może ktoś tu słucha, je znalazł i teraz wiszą u niego albo wisiały?
15: To był mój pierwszy dzień w pracy. Chciałem zrobić dobre wrażenie, także kupiłem cały pakiet różnego rodzaju ciast, żeby dobrze wypaść w tym pierwszym dniu, jak dojechałem do pracy i chciałem się zabrać za krojenie. Okazało się, że nie mam tej torby. Została niestety w pociągu. No niestety, musiałem nadrobić to drugiego dnia, więc dobre wrażenie zrobiłem drugiego dnia. I też wyszło nie najgorzej.
11: A inni pasażerowie?

jaki mieli miły poranek, jeśli zjedli to ciasto, które znaleźli. Dziękujemy za tę historię, ale teraz oddział telefoniczny, czyli Staszek Perzyna, zmienia zadanie, bo teraz przyjmujemy zgłoszenia do mniejszej gry. Za kilka minut zagramy, w którą z gierek to się okaże w losowaniu, ale już czekamy na Państwa. 2 2 i 7 3, a w oczekiwaniu towarzyszy nam kwiat jabłoni.

0: Proszę więcej siebie i kwiat jabłoni w Trójce. Mamy 24 minuty do godziny 9, a na stanowisku już się usadawia do mniejszej gry pan Marcin Złomianek. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Oj, kiepsko pana słyszymy, panie Marcinie, ale może usłyszymy, jeśli pan nam powie, czy pan kiedyś coś zostawił w pociągu, zgubił.
1: W pociągu nie. W pociągu nie, w autobusie zostawiłem świeżo zakupione pręty gwintowane ze stali nierdzewnej.
0: Pręty ze stali nierdzewnej w autobusie pan zostawił. No to, to rzeczywiście, to mogli się zdziwić inni pasażerowie, co to tam robi. Panie Marcinie, za chwilę wracamy do pana i wracamy z mniejszą grą oczywiście, ale potrzebujemy przeciwniczki lub przeciwnika dla pana Marcina, żeby to nie było oddane walkowerem, drodzy państwo. 2 2 7 3. Zapraszamy.

0: Jest 8:40.
1: Mniejsza gra.
0: W mniejszej grze pan Marcin Złomianek. Panie Marcinie, czy się słyszymy?
2: Tak, dzień dobry.
0: Oj, nawet lepiej się słyszymy niż w poprzednim wejściu, to bardzo dobrze. Pan Marcin jest doradcą w ulgach podatkowych badawczo-rozwojowych. Tajemnicza to praca, ale nie będę dopytywał o szczegóły. A do pana Marcina dołącza pani Małgorzata z Białegostoku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pani Małgorzata, czyli nauczycielka w szkole muzycznej, ale uczy pani któregoś konkretnego instrumentu?
3: A nie, uczę polskiego. Aha.
0: Polskiego w szkole muzycznej, czyli przydaje
3: tak,
0: się do śpiewu się przydaje.
3: Tak, bardzo.
0: To na pewno, to na pewno. I artykulacja tych wszystkich wspaniałych polskich głosek we wspaniałych polskich tekstach. To już ciekaw jestem, jaką pani Małgorzata szykuje piosenkę dla nas, ale oczywiście pod warunkiem, że wygra, bo stawką w mniejszej grze jest właśnie to. Wybór piosenki, której wspólnie posłuchamy. A która dziś gierka, która dziś kategoria będzie nam towarzyszyć? Panie Michale, pan wylosuje.
1: Klasówka.
0: To proszę, to wyciągamy karteczki. Będzie klasówka, czyli wiedza ze szkoły podstawowej. No to pani Małgorzata na pewno czuje się teraz mocna w tej kategorii.
3: O nie, bo jest kompas, proszę pana, ja już nie czuję się mocna, ale teraz spróbujmy. Już,
0: no spróbujmy, ale zaczniemy od pana Marcina, bo zgłosił się jako pierwszy i długo już czekał na to pytanie. Panie Marcinie, kategoria geografia. I jak nazywa się łańcuch górski, który rozciąga się pomiędzy Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim? Leży na terenie Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii i Rosji, a jego najwyższym szczytem jest Elbrus. Też pojawia się...
3: Ja mogę?
0: No poczekajmy na pana Marcina. Panie Marcinie, dobra. Też to pasmo górskie.
2: Oddaję w takim razie.
0: Na pewno pan sobie skojarzy z państwami, które leżą w tej okolicy. Mówi się o nich też używając tego określenia, przymiotnika właśnie od nazwy tego łańcucha górskiego.
2: Karpaty?
0: No nie Karpaty, Kaukaz, panie Marcinie, Kaukaz.
3: No a miałam szansę, no mogę odpowiedzieć?
0: To wie pani, pani Małgorzato, na panią przyjdzie pora za chwilę właśnie w pytaniu do pani.
3: A nie, bo przepraszam, bo nowe zasady... Okej, przepraszam.
0: Tak, tak. Na razie nie mamy punktu dla pana Marcina, to wiemy. I pytamy panią Małgorzatę z kategorii ortografia, ale się trafiło. Proszę przeliterować słowo wszechstronny.
3: W-s-z-e-c-h-e-s-t-r-o-n-n-e.
0: A za dużo e tam było, pani Małgorzato.
3: Ojej, przepraszam, jeszcze raz, czy
0: no,
3: tylko jedno?
0: No nie wiem, no dobrze, ma pani jeszcze jedną szansę, słucham jeszcze raz.
3: Z-s-z-e-c-h-e-s-t-r-o-n.

0: Na E.
1: No znów za dużo E, pani Małgorzato. Wszechestronny pani wyszedł dwa razy. Wszechestronny.
0: Nie, na pewno
1: tak,
0: nie.
1: Dwa razy E się pojawiło. No nie, może, nie mogę przyznać punktu. Nie możemy. Okay, nie możemy. Będzie 0-0 po tej pierwszej serii pytań. No jednak okazało się to trudne, takie długie słowo. Wracamy do pana Marcina. Panie Marcinie, kategoria lektury. Jak nazywa się niesforny dwunastolatek? Pani Małgorzato, proszę nie podpowiadać. Jak nazywa się niesforny dwunastolatek, główny bohater powieści Akademia pana Kleksa Jana Brzechwy? O, zastanawia się pan Marcina. Czas leci, panie Marcinie, bo tu...
2: Niesforny nastolatek.
1: Tak, dwunastolatek nawet. Główny bohater powieści Akademia pana Kleksa. Kto tam w Akademii pana Kleksa poznawał te wszystkie magiczne elementa? No, trochę dużo czasu, panie Marcinie. 5 sekund to jest taka nasza umowa. Na końcu języka. Za dużo czasu minęło. Michał już odliczył nawet 10 sekund. Adaś Niezgódka. Adaś Niezgódka. Adaś Niezgódka. Dałby panu punkt, no ale nie daje, więc szansa na zwycięstwo przed panią Małgorzatą. Pani Małgorzato, niech nas nie pokona ta szkolna wiedza, to jednak podstawówka. Kategoria matematyka. Proszę podać wzór na twierdzenie Pitagorasa.
0: Ojku, twierdzenie Pitagorasa, Matko Święta. Zaraz sobie przypomnę, nie jestem nauczycielem matematyki, ale... twierdzenie Pitagorasa.
1: Wzór. To chodzi o obliczanie. Obliczanie jednego z boków trójkąta, gdy znamy dwa boki.
0: Było z A razy... Nie, A do kwadratu plus... B do kwadratu równa się C do kwadratu?
1: No dobrze, zaliczamy. Tak, dobra odpowiedź. Dobra odpowiedź. Wyczekana.
0: Bo ja oczywiście pomyślałam oczywiście Pitagorasa. Einsteina, nie wiem dlaczego.
1: Aha, pani pomyślała o Einsteina. Nie, chodziło o Pitagorasa. Chodziło o Pitagorasa. Dobrze, zaliczamy tę odpowiedź, chociaż
0: naprawdę?
1: Długo tego czekaliśmy.
0: Naprawdę?
1: Pani Małgorzata zwycięża. Gratulacje. Żeby nie było, że nas pokonała ta wiedza z podstawówki. Mimo wszystko się udało. Dziękujemy, panie Marcinie.
3: A to akurat wiedziałem.
1: A to akurat pan wiedział, jak to się
0: a
1: zawsze
0: ja
1: trafi, prawda?
0: Ja wiedziałam o Kaukazie, bo byłam niedawno w Gruzji i wiedziałam, że to jest Adaś Niezgódka. I tak
1: wszyscy
0: to
1: wiemy,
0: jest.
1: Ja już nie wiem, kto jest mężem
2: no
1: kogo. Ja już nie wiem, co tu się dzieje w tej grze. Kto co wiedział, wiem, że pani Małgorzata zwyciężyła.
0: To nie ma znaczenia.
1: Pana Marcina pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękuję panie Marcinie, pozdrawiam, do usłyszenia.
1: A pani Małgorzata zwyciężyła, więc wybiera piosenkę, której posłuchamy. Mam nadzieję z językiem polskim pięknym na pierwszym miejscu. Co to będzie?
0: Warszawa da się lubić, bo wczoraj byłam na wystawie Za czym kolejka ta stoi i mogłam sobie odsłuchać tej piosenki i tak ostatnio też państwo rozmawialiście trochę o tych takich starociach muzycznych. Wobec tego tak to sobie połączmy, dobrze?
1: To połączamy. Połączamy w takim razie. Łączymy w zasadzie, żeby
0: łączymy,
1: było po polsku.
0: Łączymy.
1: Pani Małgorzata dokładnie zwyciężyła, tak. Wybrała piosenkę Adolfa Dymszy, Warszawa da się lubić, a w audycji Dobrego Dnia do tej wystawy Za czym kolejka ta stoi na pewno powrócimy. Jeszcze raz gratulacje, pani Małgorzato. Do usłyszenia.
0: Pozdrawiam, dzięki.
4: Trzeba miastu spojrzeć w oczy, jak gieniuchnie swej poczęta. Już tej chwili, tej uroczej się nie zapomni.

tutaj serce można zgubić. Wiadoma rzecz, stolica i każde słowo zbędnem w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem. Z nią się nawet podobnież i miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma, nie ma ja.

Nawety podobnież i miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma, nie ma jak Warszawa. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić, tuż tej

0: Słowa Bronisław Brok, muzyka Jerzy Wasowski, śpiewał Adolf Dymsza, wybrała pani Małgorzata. My wracamy do Kolejowego Biura Rzeczy Zagubionych.
1: W około roku 97, będąc w liceum, jechałem w góry. Weszły wtedy takie botki czarne, takie zamszowe, z traperem pod spodem. W pociągu okazało się, że obok mnie jechał chłopak z takimi samymi butami, tylko miał już tak rok znoszone. I oczywiście ściągaliśmy buty, bo to było nocnej relacji Łódź-Kłodzko. No i jak w Łodzi wysiedliśmy, to on miał jeden but nowy, a jeden but stary. I ja też miałem jeden but nowy, jeden but stary. I przez następny rok tak właśnie chodziłem.
0: No i to była historia z kategorii komediowych, a teraz ta z dreszczowców.
2: Pojechaliśmy podróż poślubną do Warszawy. W drodze powrotnej, w którymś momencie musiałem skorzystać z toalety, przed umyciem rąk zdjąłem obrączkę, kładąc ją na kółeczce pod lustrem. Wróciłem do przedziału. Wykonałem chyba swój najszybszy bieg w życiu, skacząc przez bagaże ludzi stojących. Obrączka jest na miejscu, w którym ją zostawiłem. Od tamtego czasu nie zdjąłem jej ani razu i noszę ją już przez 47 lat na tym samym palcu.
0: Uff, na szczęście skończyło się dobrze w tej historii. Dziękujemy za wszystkie państwa opowieści o rzeczach zagubionych. To był bardzo wesoły poranek dzięki nim.

0: dobrego dnia.
1: I Michał Nogaś i dobrego dnia już po dziewiątej, chwilę po dziewiątej w Trójce.
2: Wszystko się wyjaśni po dziewiątej. Dzisiaj będzie o piosence.
3: Weszłam do studia, nagrałam i spotkałam jakiegoś kolegę, piosenkarza. On mówi, co to za numer świetny nagrałaś? Jaki tam masz wygar, jak to się mówi, że śpiewasz z takim ogniem tam na górze, w sensie te górne dźwięki. Myślę sobie, tak to ludzie odbierają?
2: I będzie o pewnym inżynierze. Dzisiaj w audycji Dobrego Dnia 40-latek słucha Małgośki.
1: I tyle?
2: Tak,
1: i tyle.
2: Proszę zostać z nami, po dziewiątej wszystko się wyjaśni. Będzie też o 40-latku z roku 2026.
1: Michał Nogaś zaprasza po godzinie dziewiątej, a korzystając z chwili czasu, którą jeszcze mamy do dziewiątej, powiedz, czy ty coś kiedyś zostawiłeś w pociągu?
2: Plecak. W czasie studiów w Holandii. Pociąg odjechał na bocznicę, dobiegłem, był. Ale ostatnio byłem w Szwajcarii i widziałem panią, która zostawiła futerał z klarnetem. Jechała w jedną stronę, czekała na stacji, pociąg wracał, instrument był.
1: Całe szczęście.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce.

0: dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, herba świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie. Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:00, dziś poniedziałek, 14 września. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
7: Czujemy strach, mówią mieszkańcy Dorochuska, dobę po atakach Rosji na cele przy granicy.
8: Nasi żołnierze mieli palec na spuście, mówił w Trójce wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
7: Coraz drożej na stacjach benzynowych, rosną ceny ropy naftowej.
8: Po rosyjskich atakach mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Wczoraj dron uderzył w stację paliw niecały kilometr od przejścia granicznego do Dorochusk-Jagodzin. Później doszło do kolejnego ataku na pociąg z Kijowa do Warszawy.
7: We wsi na granicy polsko-ukraińskiej jest Krzysztof Polasik. Witaj, Krzysztofie.
9: Dzień dobry.
7: Co po atakach mówią mieszkańcy Dorochuska?
9: Jesteśmy w szoku, ale także nie wiemy, co mamy robić po usłyszeniu alarmów. W Dorochusku było słychać oba wybuchy, zwłaszcza ten pierwszy około godziny 4:00, bo dron uderzył w stację paliw oddaloną 800 metrów od przejścia granicznego. Tak ataki relacjonowali mieszkańcy.
10: Wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
11: Taki huk dość głośny, że aż no tutaj w koło ludzie mówi, że powstawali z łóżek, co nie?
12: No jest niebezpiecznie, czuć to.
9: Rząd spodziewa się eskalacji i kolejnych ataków przy granicy z Polską. Ta sytuacja pokazała, że nawet w takich miejscach jak Dorochusk, gdzie jest kluczowe przejście graniczne, nie ma miejsc schronienia.
13: No fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiamy z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić? Zejść do piwnicy?
11: Do szkoły może, tam są coś, ale tak to nie. Durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
9: Przejście graniczne w Dorochusku pokonują miesięcznie dziesiątki tysięcy ciężarówek i setki pociągów. Wczoraj było tymczasowo zamknięte, dziś funkcjonuje normalnie. Po niedzielnych atakach rząd będzie pracował nad usprawnieniem ruchu w takich miejscach.
8: Krzysztof Polasik, dziękujemy za relację.
7: Podjęte wczoraj po rosyjskim ataku w pobliżu granicy przez polskie służby działania były przeprowadzone w sposób wzorowy, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
14: Najpierw zamknięcie przejść granicznych wtedy, kiedy były pierwsze ostrzeżenia, a później ewakuowano ludzi z przejścia granicznego tak, żeby nikomu nic się nie stało. My wiedzieliśmy od naszego wywiadu, wiedzieliśmy od strony ukraińskiej, jakie są możliwe zagrożenia. Dowódca operacyjny poderwał polskie myśliwce, śmigłowce. Polscy żołnierze mieli palec na spuście. Wydany rozkaz o zestrzeleniu, jeżeli te obiekty przekroczyłyby granicę.
7: A cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTube.
8: Na stacjach benzynowych cena 80-95 może w tym tygodniu przekroczyć 8 zł za litr, a cena oleju napędowego 9 zł. Wiceminister energii Piotr Masłowski mówił w Polskim Radiu Katowice, że wzrost cen paliw na światowych rynkach wynika przede wszystkim z sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej.
15: Poza tym, że na Morzu Czerwonym się kolejny problem zaczął, jest cieśnina Ormuz. Ukraińcy bombardują rosyjskie rafinerie, a to powoduje, że Rosjanie nie sprzedają ropy do innych państw, które jej nie kupują. No ale to wpływa na rynek podaży i popytu i nawet w Europie mamy problem.

0: problem z rafineriami, bo niski poziom wody w europejskich rzekach powoduje, że Niemcy i Holendrzy mają problem z transportowaniem ropy.
1: Ceny ropy naftowej przebiły granicę 100 dolarów za baryłkę, a w reakcji na zaognienie sytuacji w cieśninie Ormus i ofensywę Huti na Morzu Czerwonym osiągnęły nawet 110 dolarów.
2: Dziś zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po południu działacze mają zdecydować, co dalej po aresztowaniu w związku z aferą Zonda Krypto prezesa Radosława Piesiewicza.
1: Prezydium PKOL-u w zeszłym tygodniu zarekomendowało skorzystanie z procedury, która pozwala tymczasowo powierzyć komuś innemu obowiązki prezesa. 60-osobowy zarząd może wybrać jednego z wiceprezesów, mówi jeden z nich, Marian Kmita.
3: 8 wiceprezesów to jest pula, z której zarząd będzie wybierać, jeśli zinterpretuje artykuł numer 21. Myślę, że jest pełny konsensus w tym gronie prezydium. Zobaczymy, jak zareaguje na to zarząd, no i będziemy pracować.
2: A prezes Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli i został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Premier Kanady Mark Carney chce zacieśnienia związków z Unią Europejską i rozważa formułę członkostwa stowarzyszonego, pisze The Wall Street Journal.
2: Według dziennika Carney rozmawiał już na ten temat z niektórymi politykami wspólnoty. Dyskusje mają dotyczyć możliwości swobodnego przepływu dóbr, usług i pracowników w sektorach takich jak energetyka, AI, obronność i minerały krytyczne.
1: Ponadto trwają rozmowy o wspólnych kablach podwodnych, budowie centrów danych, usług w chmurze, nowych sieciach satelitarnych i infrastrukturze, także w celu eksportu kanadyjskiej energii do Unii. Kanada chciałaby też uczestniczyć w unijnym programie Erasmus.
4: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra, wyjątkiem Poznań, gdzie powietrze jest umiarkowane.
1: Nie wieje i nie ma słońca, zaledwie 10% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do 11 zalecane jest oszczędzanie prądu.
2: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jest 5 po 9, to czas na sport. Norbert Michalak.
7: Rewelacyjnie w Mistrzostwach Europy spisują się polscy siatkarze. Dotychczas zagrali 3 mecze i nie stracili w nich nawet seta. Wczoraj biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0, mówi środkowy kadry Bartłomiej Lemański.
8: Na każdy mecz tak samo się nastawiamy, to nie ma znaczenia, czy gramy z słabszym, czy lepszym przeciwnikiem. No, zawsze się gra na maksa, mimo wszystko. No, w historii było mnóstwo przypadków, że komuś teoretycznie lepszemu się podwiniała noga i cieszę się, że my te pierwsze 3 mecze skończyliśmy w 9 setach i tego się trzymajmy.
7: Kolejny mecz we wtorek z Ukrainą. W piłkarskiej Ekstraklasie 8. kolejka, w Warszawie w ligowym klasyku Legia zremisowała z Widzewem 1-1. W innych meczach w Szczecinie bez niespodzianki Wieczysta przegrała z Pogonią 0-2. Ładnego gola w tym meczu strzelił Darko Czurlinow. Wcześniej Wisła Płock pokonała Krakowie 3-1. Dziś na zakończenie Radomiak Radom zagra z Piastem Gliwice. Początek o 19. Aleksander Zwieriew, zwycięzcą tenisowego turnieju US Open, w finale Niemiec pokonał Amerykanina Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. O szczegółach Jan Pachlowski.
9: Po 3 wyrównanych partiach w 4. secie inicjatywę przejął Aleksander Zwieriew. Ben Shelton nie potrafił znaleźć skutecznej odpowiedzi na grę najwyżej rozstawionego rywala. Przy piłce meczowej Zwieriew zaserwował w stronę Sheltona. Ten odebrał serwis, ale piłka wyleciała poza kort, odbijając się jeszcze przed Niemcem. Zwieriew, triumfator tegorocznego French Open, spokojnym krokiem przemierzał kort, początkowo nie zdając sobie sprawy, że wygrał. Dopiero gdy dotarły do niego wiwaty publiczności i ogłoszenie wyniku przez sędziego, jego twarz rozpromieniała się z radości. Ja myślałem, że wtedy jest 5-1 w gemach. To był długi mecz i długie turniejowe 2 tygodnie. Podsumował z uśmiechem niemiecki tenisista. Z Nowego Jorku dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: I tą relacją kończymy sportowe serwisy, przynajmniej rano, kolejne po południu, pierwsze już kilka minut po 16.
10: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
6: Co my tu mamy w kalendarzu? Dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym i urodziny papieża Leona XIV. Wydarzenia niepowiązane. W Rzymie dziś pogoda jak najbardziej do świętowania, na grilla na przykład, bo tam słoneczne 29 stopni, a w Polsce walczymy z wypaleniem pod chmurką. Popada w różnych regionach, a przejaśnienia po południu możliwe będą na północy i zachodzie kraju tylko. Na ogół ma być od 17 do 20 stopni.
10: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Trójka.
4: program Trzeci Polskiego Radia.
6: Karolina Gonet, Michał Jakubik, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Dziękujemy, pozdrawiamy i czekamy na Państwa jutro o 6:00, a teraz...

0: przejmuje antenę, przejmuje państwa Michał Nogaś. Czy państwo się cieszą? Oczywiście. A my słuchamy.
1: Dobrego dnia.
0: On tu jest, naprawdę.
2: Gdybyś jeszcze mógł piosenkę zapowiedzieć.
0: Bardzo proszę. Mysłowic. Acidland? To tak się czyta?

0: przemysłowiec.
1: Rzeczywiście. Fantastyczny kawałek. I fantastyczna płyta.
0: No wiesz, że to było dzień przed moim ślubem? Człowiek się
1: wszystkiego
0: starzeje.
1: Najlepszego!
0: Na zaś. Dzień dobry.

Mysłowic na początek tego wydania Dobrego Dnia, w którym mówiłem to przed dziewiątą, 40-latek będzie słuchał Małgośki. Szczegóły wkrótce. Michał Jakubik, Piotr Kamasierak i Michał Nogaś. Polecamy się do południa. I czekamy na nową płytę Kings of Leon. Będzie nosić tytuł My Beloved, a to jest pierwszy singiel Piosenka Dnia.

0: Sixpence None the Richer, Kiss Me, a wcześniej Kings of Leon, My Whole World. To jest piosenka dnia i zapowiedź płyty, która się ukaże w listopadzie. Nosić będzie tytuł My Beloved.
1: Dobrego dnia.
0: 20 minut po 9. Dzisiaj audycja pod hasłem 40-latek słucha Małgośki.

0: To jedno z nagrań, które współtworzy wystawę Za czym kolejka ta stoi w Muzeum Historii Polski. Wystawę, przypomnę, współtworzył nasz redakcyjny kolega Piotr Metz. Brał udział w wyborze utworów, przez które, dzięki którym opowiadana jest w muzeum historia Polski Ludowej i piosenek z tego okresu. Po latach Maryla Rodowicz tak wspominała.
1: Weszłam do studia, nagrałam i spotkałam jakiegoś kolegę, piosenkarza. On mówi, co to za numer świetny nagrałaś? Jaki tam masz wygar, jak to się mówi, że śpiewasz z takim ogniem tam na górze, w sensie te górne dźwięki. Myślę sobie, tak to ludzie odbierają?
0: No właśnie tak, nawet w roku 2026 tak to ludzie odbierają. A jednocześnie, kiedy Małgośka była na szczycie i można było jej słuchać na antenie Polskiego Radia, na ekrany telewizji polskiej wchodził serial także kultowy

0: Serial, w którym między innymi główny bohater wsiadał do windy.
1: O, dzień dobry. Jak zdrowie?
2: Nie witam, bo nie chcę pana sąsiada zarazić.
1: Co się stało?
2: Rozbiera mnie całego, głowę mam ciężką.
3: Niech pan będzie łaskaw nacisnąć guzik na ósemkę, bo ja w ogóle nie chcę wchodzić w kontakt z otoczeniem.
1: A co się stało?
3: Aj, nie wiem. Łamie mnie w kościach i mam lekko zajęte drogi.
1: A to wszystkich nas trochę łamie w kościach taka pogoda, ale to nic poważnego.
3: No i co pan mówi, panie sąsiedzie? Zresztą to jest, niech pan się nie obrazi, to jest typowa postawa naszego społeczeństwa wobec grypy. Pan wie, że grypa w ogóle jest nieuleczalna. Medycyna nie ma na nią żadnych sposobów. Słyszał pan o Hiszpance, która zdziesiątkowała ludność Europy.
1: Mnie się wydaje, że to była dżuma.
0: Ech, te rozmowy w windzie lata temu. Dzisiaj to się głównie milczy niestety. Andrzej Kopiczyński jako Stefan Kerwowski w serialu Jerzego Gruzy. Nie bez powodu o nim dzisiaj mówimy. Po 11 państwa i moim gościem będzie Mateusz Znaniecki, który wciela się w Stefana, ale z roku 2026. Dziś w Telewizji Polskiej premiera spektaklu, w Teatrze Telewizji Być jak 40-latek. O tym porozmawiamy po 11. A do 11 byśmy chcieli poznać państwa wspomnienia, skojarzenia i myśli na temat 40-latka. I Karwowskiego. Mamy nagrody dla tych, którzy się do nas dodzwonią. Nagrody, prezenty, właściwie upominki. To są książki, niespodzianki z mojej wielkiej sterty w pokoju. Z radością się podzielę, naprawdę. 22

i 7 trójek. Czekamy na wspomnienia, opowieści, historie związane z 40-latkiem. Jak państwo kiedyś albo dziś widzą ten serial. A w 1973 roku, kiedy ukazała się Małgośka, do której dziś będziemy wracać, pojawiło się także to nagranie i święciło triumfy, więc warto przypomnieć. I nawet przy takiej deszczowej pogodzie warto pamiętać, że do zakochania to zwykle jest tylko jeden krok.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników,

0: Między innymi magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
6: 9:30.
5: Informator ekonomiczny.
6: Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
7: Dzień dobry, ze mną Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
7: A zaczynamy od Bliskiego Wschodu, bo Arabia Saudyjska zamknęła ważny rurociąg po ataku dronów. Orlen zapewnia, że zamknięcie rurociągu wschód-zachód nie wpływa na dostawy ropy naftowej do jego rafinerii. No ale eksperci mówią, że nawet jeśli tej ropy nie zabraknie, to oczywiście będzie drożej. Jeszcze drożej, bo drogo już jest na naszych stacjach. No i wielu kierowców z pewnością zadaję sobie pytanie, czy będzie trzeci CPN?
8: Moim zdaniem nie, a jeśli miałby być trzeci CPN, to już w zupełnie innej formie, bo przypomnijmy, że CPN pierwszy, czyli ten, który wprowadzono po wybuchu tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, czyli wiosną tego roku, pochłonął już z budżetu niemal 5 miliardów złotych, 4,7 miliarda złotych. Potem mieliśmy jeszcze taki dwutygodniowy CPN 2 na koniec wakacji, który też pochłonął około 500 milionów złotych, więc łatwo policzyć ponad 5 miliardów złotych. A sytuacja budżetowa jaka jest, taka jest. Nie możemy sobie pozwolić na zwiększanie tego deficytu budżetowego. Mamy napięty budżet, duże wydatki, choćby zbrojeniowe, więc nie sądzę, żeby był CPN taki powszechny. Jeśli już mielibyśmy go wprowadzić, to pewnie będzie to jakaś punktowa pomoc, czy to dla transportu, czy dla branży rolniczej, ewentualnie dla najuboższych, natomiast nie dla wszystkich, tak żeby wszyscy korzystali, także najbogatsi kierowcy, czy także kierowcy z zagranicy, którzy przyjeżdżali do Polski, żeby zatankować taniej.
7: W Pulsie Biznesu dzisiaj o elektrykach. Piszecie, że samochody elektryczne potrafią być tanie w eksploatacji, ale stają się coraz droższe w finansowaniu. Co się dzieje?
8: No dzieje się to, że firmy leasingowe czy firmy zarządzające flotami nie bardzo wiedzą, nie znają tego rynku, bo to jest nowy rynek. Jaka będzie wartość wynajętego czy wziętego w leasingu elektryka na przykład za 3 lata, kiedy kończy się umowa? Wychodzi z algorytmów, że ten samochód może utracić na wartości nawet 40-50%. Krótko mówiąc, że będzie wart 40-50% ceny katalogowej, gdy był nowy. No więc muszą sobie w ratach po prostu tą utratę wartości odbić. W związku z czym te raty na samochody elektryczne, gdy nie ma już tych programów dotacyjnych, które były Nasze Auto, Mój Elektryk i tak dalej, są dużo wyższe. Auto, ten sam model tej samej firmy, który 3 lata temu kosztował X rata miesięczna klienta, a teraz ta rata będzie 2 razy wyższa. Oczywiście to dotyczy firm leasingowych, zarządzających flotami. Zupełnie inaczej jest, jeśli chodzi o samych producentów, którzy też mają swoje banki, swoje źródła finansowania. Oni tam te elektryki sprzedają taniej, być może dlatego, że muszą je dotować, ewentualnie jakieś koszty wrzucają w marketing. Natomiast no, dla porównania, jeżeli teraz chcemy wziąć średniej jakości elektryka, to możemy w tej samej racie w firmie leasingowej wziąć auto o klasę wyższą, hybrydowe bądź spalinowe. Więc no jest kłopot dla tych firm. Może rozwiązaniem będzie to, że ubezpieczyciele zamierzają wprowadzić nowy produkt, czyli ubezpieczenie od utraty wartości rynkowej samochodu, żeby sobie te firmy wykupywały. Oczywiście muszą to wrzucić

0: chcesz w ratę, żeby sobie to ubezpieczenie pokryć. Natomiast no sama ta utrata wartości ma być niższa, będzie to ubezpieczone, więc rata powinna spaść. Ale teraz nie jest sezon na elektryki i ten wynajem elektryków bardzo mocno spadł.
1: W Kielcach odbył się 34. Salon Przemysłu Obronnego. 1149 firm z ponad 40 krajów brało udział. Ponad 500 wystawców z Polski. No widać, że targi mają coraz większe znaczenie, ale też i potrzeba chwili jest jaka jest.
0: Potrzeba chwili jest. Mamy 43 miliardy euro z SAFE, z mechanizmu SAFE, czyli to jest ponad 170 miliardów złotych. Krótko mówiąc, jest finansowanie. No tam, gdzie są pieniądze, tam też jest biznes, więc nie ma się co dziwić, że te 550 firm z Polski, które przyjechało do Kielc, w czym bardzo dużo firm cywilnych z branży, nie wiem, IT, producentów elektroniki, logistyki, produkujących, nie wiem, naczepy czy podwozia dla samochodów ciężarowych, przyjeżdża, żeby zawierać te kontrakty z wojskiem w systemie tak zwanym dual use, więc żeby wykorzystywać też tą swoją technologię na potrzeby wojskowe. No jest ta potrzeba chwili rzeczywiście. Co ciekawe, no jest to bardzo też promowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, które promuje tak zwany local content, więc wszyscy chcą te polskie firmy w te łańcuchy dostaw w zbrojeniówce wpinać. No wszystkim się to powinno opłacać. No dopóki niestety sytuację mamy taką, jaką mamy i musimy inwestować w zbrojenia, no to firmy też chcą trochę z tego tortu uczknąć, także te cywilne.
1: I na koniec trochę luźniejszy temat. 7 na 10 Polaków woli domowe przetwory od produktów kupowanych w sklepie. Tak wynika z badań. Pan redaktor w której grupie?
0: O tak, taki dobry przetwór od mamy, tak, jest bardzo dobry, zwłaszcza w Warszawie to się utarło, tak zwane słoiki, prawda, że przywozi się gdzieś tam z domu. Ja spojrzałem na te badania i bardzo mnie ciekawią powody, dla którego robi się te przetwory. To jest oczywiście smak. W pierwszej kolejności większość ankietowanych odpowiada jakość, ekologia, nie ma tych konserwantów i tak dalej, i tak dalej. Z punktu widzenia mojego, czyli ekonomisty, no trochę mnie zastanawia, że raptem tylko 15% osób odpowiada, że jest to powód ekonomiczny, a 7%, że z powodów bezpieczeństwa, o czym się teraz mówi, żeby robić przetwory. Myślę, że to może w obecnej sytuacji, no, w związku z tym, o czym rozmawialiśmy, inflacja, ceny i tak dalej, te wskaźniki mogą w przyszłości rosnąć. A co do w ogóle tych nalewek, to tak, nalewek właśnie, przetworów, bo ja zauważyłem, że wśród tych przetworów też są nalewki i mają duże znaczenie, więc nie ma się co dziwić popularności
1: no,
0: tego rodzaju wyrobu.
1: Ja jestem za powidłami śliwkowymi, sama je robię i polecam, swoje są najlepsze. Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu w Studiu Trójki, dziękuję.
2: A ja dziękuję jestem bardzo za przeciwem pomidorowym.
1: O, proszę.
0: Kompot czereśniowy zrobiony przez babcię, pamiętam z dzieciństwa.
1: No i się smakowicie zrobiło.
2: Jabłka na szarlotkę. Długo bym... A ogórki bardziej kiszone czy konserwowe?
0: Ja jestem w grupie konserwowych, pewnie w mniejszości.
2: W mniejszości nie ma kiszone, tylko trzeba na dobrą wodę trafić.
3: Informator ekonomiczny.
2: To mi państwo narobili, że tak powiem, smaka, bo ja jestem z przetworowego domu.
1: O, no ja też, u mnie też zawsze były przetwory.
2: Słoiki stoją
1: i
2: wszędzie i stały.
0: No my z tych 70%.
1: No właśnie.
2: Oliwia Rodrigo.

0: Za 20 minut 10. Fine, fine.
1: Dobrego dnia.
0: Halo, halo, mówi Michał.
2: Mam na imię Michał, dzwonię z Proszowic. Tak pół żartem, pół serio, obok Proszowic leży Kraków. A odnośnie wspomnień związanych z 40-latkiem, to chciałem opowiedzieć, że 2 lata temu organizowałem mojej żonie 40 urodziny i stwierdziłem, że pójdziemy właśnie w styl 40-latka i zrobiłem wtedy mały research. Pan Kopiczyński grający 40-latka również miał 40 lat. Jak żeśmy popatrzyli na niego, który miał takim dla nas wtedy starszym panem 40-letnim, a na nas, którzy jesteśmy, że tak powiem, jeszcze wciąż młodzi, a jeszcze nie starzy, no to się troszkę zdziwiliśmy, że pod wąsem już miał 40 lat, a nie troszkę więcej.
0: Pod wąsem miał 40 lat. Tak, nawet panie Winnicka i Grzebałkowska w piątek ubawiły lub rozsierdziły naszych słuchaczy w audycji porannej, mówiąc, że kiedy one jako małe dziewczynki oglądały 40-latka, to słyszały dookoła siebie takie wypowiedzi, że 40-latek to już nad grobem niemal stoi, pod swoim wąsem. Dziś szczęśliwie to się zmieniło. My z Michałem Jakubikiem przeżyliśmy 40 urodziny. I ja na przykład dalej mam wąsy, a Michał się odmłodził i dzięki temu znów ma 20 kilka. Na wspomnienia związane z 40-latkiem, państwa wspomnienia, czekamy dziś w audycji Dobrego Dnia do południa i przypominamy lata 70. Piosenką, wokół której dziś snujemy opowieść, robi to Michał Margański, jest Małgośka. Będziemy o niej mówić więcej w ciągu najbliższej godziny, ale też sięgamy do utworów, które pojawiły się w polskiej muzyce w roku 1973 i szczęśliwie zostały z nami na zawsze. Oto kolejny.

0: days and all my nights and all my pain and all my pride and all my flaws and all my lies and all my wrongs and never get right. Need all your holy love and I ain't never really want for nothing but you.
1: Cameron Whitcomb, a wcześniej oczywiście Marek Grechuta. Lata 70., pierwsza ich połowa.
2: To właśnie wtedy rozpoczęła się masowa budowa osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty. To wtedy właśnie oddano do użytku trasę łazienkowską w Warszawie, czy pierwszą nowoczesną dwujezdniową drogę z Warszawy na Śląsk. Że wspomnę jeszcze o Hucie Katowice, czy o porcie północnym w Gdańsku, wymyślonym w dekadzie lat 60. przez Władysława Gomułkę. Pod koniec jego rządów swoją premierę miały Przygody pana Michała, ale skoro mówimy o pierwszej połowie lat 70., to koniecznie trzeba wspomnieć o gumie do rzucia, czy o magnetofonach kasetowych, radiach stereofonicznych, czy wreszcie kolorowych telewizorach, które coraz częściej wypierały radio. To jednak cały czas trzymało się mocno. Na przełomie 1974 i 1975 roku program trzeci zaczął nadawać w stereo, co dla uzależnionych od radia było wielkim wydarzeniem.
1: Więcej Michał Morgański opowie po 10, a my teraz sięgamy do piosenki z tego serialu, o który pytamy. Wiadomo, minęło.
3: 40 lat minęło, jak jeden dzień, już bliżej.

0: szkoda, że akurat nie mam na imię Małgosia i mam 40 lat. Mam ogromny sentyment zarówno do serialu, jak i do tego imienia. I też jako pełnostolatka miałam może 12-13 lat, występowała z moją bardzo dobrą koleżanką Patrycją. Ona występowała jako Czefownie, a ja jako Małgośka. Obie mamy teraz 40 lat i jako z takim ogromnym sentymentem, jak usłyszałam, temat dzisiejszej audycji mnie bardzo rozczulił. Także ten temat mi bardzo, bardzo leży na sercu.
1: Bardzo się cieszę. Po 10:00.

Więcej o Małgośce i oczywiście o 40-latku. Przypomnę, po 11 naszym gościem będzie Mateusz Znaniecki. Dziś w Teatrze Telewizji Polskiej premiera spektaklu Być jak 40-latek. A my Państwa z Michałem delikatnie do 10 doprowadzimy teraz.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
0: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. W poniedziałek minęła 10. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Michał, przerwa.
8: Rząd zapowiada specjalny tryb pracy na przejściach granicznych. To po głosie wczorajszych ataków przy granicy. Rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę to nowa codzienność dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, tak mówi wiceszef MON-u. Mijają dwa lata od tragicznej powodzi, która we wrześniu 2024 roku spustoszyła Kotlinę Kłodzką. Jest reakcja rządu na rosyjskie ataki przy granicy z Polską. Zapowiedział specjalny tryb pracy na przejściach granicznych. O tym była mowa wczoraj podczas posiedzenia zwołanej przez premiera narady. O tym też przedstawiciele rządu, wojska i służb będą rozmawiać dziś w Ministerstwie Finansów. Premier Donald Tusk zaznaczył, że najbliższe tygodnie to okres wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła także Polski. Opozycja domaga się zwołania pilnego, tajnego posiedzenia Sejmu. Politycy koalicji rządzącej sceptycznie podchodzą do tego pomysłu. Łączymy się z Sylwią Białek, witaj.
9: Dzień dobry.
8: Sylwia jest przed kancelarią premiera. Powiedz, na konieczność jakich działań wskazują politycy?
9: Premier Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć, jak to ujął, specjalny charakter. Chodzi między innymi o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem, i o tym właśnie będzie dziś mowa w resorcie finansów. Politycy koalicji rządzącej uważają, że nie ma potrzeby zwoływania pilnego tajnego posiedzenia Sejmu w sprawie ostatnich rosyjskich prowokacji. Tomasz Trela z Lewicy mówił w Polskim Radiu, że nie wyobraża sobie, aby z takimi tajnymi dokumentami zapoznawała się, jak to ujął, ekipa Grzegorza Brauna.
10: Więc ja bym był tutaj bardzo ostrożny, ale niewątpliwie Komisja do Spraw Służb Specjalnych, najważniejsze osoby w państwie, z tym powinny być zapewnione.
9: Senator Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Władimir Putin testuje reakcję NATO, ale nie posunie się do ataku na kolejne państwo.
11: To, że on to robi, to nie wynika z faktu, że chciałby tę wojnę rozszerzyć, bo on jest za słaby na to, tylko to wynika z tego, że ma kiepską sytuację wewnętrzną i już desperacko próbuje wystraszyć Zachód.
9: Zdaniem eurodeputowanego Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby trzeba jednak wrócić do dyskusji o konfiskacie rosyjskich aktywów zamrożonych w Unii Europejskiej. Jak mówił w Polskim Radiu, unijny budżet po 2028 roku powinien uwzględniać nowe zagrożenia ze strony Rosji.
8: Relacjonowała Sylwia Białek. Kiedy wyją syreny, trzeba szukać schronienia, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce ocenił, że bardziej intensywne rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę oznaczają nową codzienność dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzały rakietowe i ataki dronów zmuszają Ukraińców do utrzymywania pełnej gotowości bojowej na zachodzie kraju. W czasie rosyjskich ataków na Ukrainę mieszkańcy wschodnich województw Polski otrzymują alerty RCB z ostrzeżeniami. Cezary Tomczyk zwraca uwagę, że gdy zawyją syreny alarmowe, należy reagować.
12: Jeżeli wyją syreny w nocy, jeżeli to jest czwarta, piąta, jakakolwiek godzina w ciągu dnia i wyją syreny, to znaczy, że trzeba szukać miejsca schronienia. I to nie zawsze musi być schron. To jest piwnica, to jest oczywiście podziemny garaż, albo to jest w naszym mieszkaniu miejsce, w którym na przykład nie ma okien.
8: Cała rozmowa z Cezarem Tomczykiem do odsłuchania na naszej stronie internetowej albo na YouTubie. Mijają dwa lata od tragicznej powodzi, która we wrześniu 2024 roku spustoszyła Kotlinę Kłodzką. To właśnie w Stroniu Śląskim została przerwana tama na rzece Morawie.

0: Dawce. Potężna fala wdarła się do miasta, niszcząc domy, mosty i ulice. Zawalił się m.in. budynek policji i straży miejskiej, a woda popłynęła dalej w kierunku Lądka-Zdroju. Dziś krajobraz miasta jest inny. Mieszkańcy mówią, że przez 2 lata Stronie bardzo się zmieniło.
1: Coraz piękniej jest, bardzo pięknie w Stroniu. Tylko no tu jeszcze jak skończą, to już będzie dobrze. Asfalt położą, bo teraz jest trochę kłopotów.
2: Myśmy dom stracili serce, to niestety, ale teraz mieszkamy już tutaj u góry. Wszystko się jakoś poukładało. No pięknie jest teraz już zrobione, ale było bardzo, bardzo tragicznie.
0: W Stroniu trwają prace przy przedszkolu i krytej pływalni. Równolegle przygotowywana jest odbudowa zbiornika, którego przerwanie doprowadziło do katastrofy. Wody Polskie zakładają, że prace będą mogły ruszyć do końca przyszłego roku. Najzamożniejszy polski emeryt otrzymuje 54 072 zł miesięcznie i mieszka w województwie śląskim. Drugą co do wysokości emeryturę 53,5 tysiąca otrzymuje Ślązak. Podium zamyka osoba z województwa mazowieckiego, która co miesiąc dostaje 45 tysięcy zł, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najniższe wypłacane w kraju emerytury są groszowe. W województwie dolnośląskim i lubelskim są osoby, które otrzymują co miesiąc 2 grosze. W polskim systemie prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień. Jednak by otrzymać najniższą emeryturę, która wynosi niespełna 2000 zł, trzeba mieć 20 lat stażu w przypadku kobiet i 25 mężczyzn. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz. Od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu około 16.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 5,5 minuty po 10:00.
6: Dobrego dnia.
5: Michał Jakubik, Piotr Kamasierak i Michał Nogaś. Polecamy się jeszcze przez 2 godziny. Ćwierć wieku temu to był sam szczyt listy przebojów.

0: oczywiście w domach centrum siedzi mąż poza przymierzalnią i ona mu pokazuje. I sukienka składa się z trzech części. I ona cały czas mówi, jak nie będzie pasowała góra do dołu, to dół do góry. I my kupując z córkami teraz cokolwiek zawsze mówimy, góra do dołu, dół do góry.
1: A pamiętają panie i państwo wszyscy będący dziś z nami sceny zazdrości?
2: Inżynier Gajny.
3: On jest dużo starszy ode mnie.
2: O 6 miesięcy. Ty jesteś z kwietnia, on jest z października.
3: Skąd to wiesz?
2: No wiem, bo on jest skorpion.
3: Skorpion? Ja bym ci powiedział, co on jest, tylko się hamuje ze względu na dzieci.
4: Co tato, co on jest?
2: O, Stefan.
3: Jak będziesz duży, to sam się zorientujesz.
4: I tak wiem, tylko się tak pytam.
3: Bo drażnisz mnie z tym Gajnym. Ciągle tylko Gajny i Gajny. Ciekawe, co on jutro rano powie, jak mnie zobaczy w gazecie. Śniadanie mu kością w gardle stanie.
5: O, dobrze, żeś nas ostrzegł.
1: Chcę tylko powiedzieć i wyjaśnić, że z października są także wagi. Wagi. Nas wagi jest tu przy Myśliwieckiej dużo. Wagi są przyjazne. Rozważają wszystko. Takie do serca i do rany przyłóż. Prawda, panie Miśku? No właśnie. Dobrze, czekamy na tyle. Michałów jest najwięcej, oczywiście. 13 nas tu jest, tak? Wszystko wiemy, policzone. Telefony w sprawie 40-latka do południa 22 i 7 trójek. Czekamy. I sięgamy po płytę tygodnia. Nową, bo poniedziałek ukazała się w piątek Noc z Kasandrą. I bardzo nas cieszy. Zaczynamy od najważniejszej podróży. To singiel z piątku. Panie i panowie, wróciły komety.

0: Unfinished Symphony to Massive Attack z płyty Blue Lines, początek lat 90.
1: Dobrego dnia.
0: Kiedy myślę o panu Wojciechu Kilarze, to oczywiście poza Orawą i poza wybitnym polonezem z pana Tadeusza, przypominają mi się także inne jego kompozycje, ale nie wszyscy pamiętają, że w 1973 roku, czyli wtedy, kiedy ukazała się Małgośka, pojawił się także nowy, i to jego autorstwa, sygnał dziennika telewizyjnego.

0: Utwór, którego autorem był Killer, zastąpił poprzedni autorstwa Władysława Szpilmana i był emitowany na antenie Telewizji Polskiej do 17 listopada 1989 roku. Ale, ale.
1: Ponad czasem.
0: Wróćmy do lat 70. i naszej dzisiejszej opowieści. Ja myślę sobie szczerze, że to są takie historie, takie rzeczy wyciągnięte z archiwum przez pana kolegę, że się państwu łezka kręci wokół i chce się tego słuchać. Ponad czasem, to przypomnę, nazwa cyklu Michała Margańskiego, w którym opowiadamy o kontekstach, jakie towarzyszyły 16 utworom wybranym na wystawę Za czym kolejka ta stoi. Można ją oglądać w Muzeum Historii Polski. Za nami autobiografia, parostatek, Wala Twist w żółtych płomieniach liści, a dziś będzie o Małgośce, wydanej po raz pierwszy na 7-calowej epce w roku 1973. Mam na ekranie przed sobą okładkę. Ona przedstawia czerwone serce z płaczącym okiem. Stworzył ten projekt Rafał Olbiński. Za płytę trzeba było wtedy zapłacić 15 zł. Polskie Nagrania Muza z sygnaturą SP0431 ją wydały. I tak oto, panie Michale, żeśmy dotarli do tamtego okresu.
2: I tak, panie Michale, dotarliśmy do złotych lat PRL-u, czyli okresu pierwszej połowy lat 70., kiedy to zaczęto realizować wiele inwestycji za pożyczone pieniądze. To właśnie wtedy rozpoczęła się masowa budowa osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty, to wtedy właśnie oddano do użytku trasę łazienkowską w Warszawie, czy pierwszą nowoczesną dwujezdniową drogę z Warszawy na Śląsk. Że wspomnę jeszcze o Hucie Katowice, czy o porcie północnym w Gdańsku, wymyślonym w dekadzie lat 60. przez Władysława Gomułkę. Pod koniec jego rządów swoją premierę miały przygody pana Michała, ale skoro mówimy o pierwszej połowie lat 70., to koniecznie trzeba wspomnieć o gumie do rzucia, czy o magnetofonach kasetowych, radiach stereofonicznych, czy wreszcie kolorowych telewizorach, które coraz częściej wypierały radio. To jednak cały czas trzymało się mocno. Na przełomie 1974 i 1975 roku program trzeci zaczął nadawać w stereo, co dla uzależnionych od radia było wielkim wydarzeniem. Radio, a w nim stereo. Kiedy w takim systemie docierało do coraz większej liczby słuchaczy i słuchawek, zauważono, że najbardziej wymagające jest czytanie. Najłatwiejsze z kolei oglądanie, a radio znajduje się gdzieś po środku. To najpierw dzięki radiu właśnie szeroka publiczność poznała piosenkę śpiewaną przez Marylę Rodowicz. Wokalistka nieraz wspominała o tym, że na sukces Małgośki złożyły się zarówno tekst i kompozycja.
3: Ja myślę, że i muzyka Kasi Gertner i słowa Agnieszki Osieckiej. Właściwie to jest smutna piosenka, bo to jest historia dziewczyny, która wybiera się za mąż, a tutaj nagle niestety ten narzeczony znika i to się źle kończy, ale może przez to, że muzyka jest taka żywiołowa, to jakby umyka ten sens, że to jest smutna piosenka. Ta piosenka dodaje też otuchy dziewczynom, kobietom, żeby się nie przejmowały, a co tam, poszedł sobie.
2: Poszedł sobie, ale wrócił. Inżynier Karwowski, który idealnie wkomponował się w propagandę sukcesu lat 70. Budowniczy dworca centralnego przyjeżdżał do pracy czerwonym maluchem, czyli Fiatem 126P, z felgami cytrynkami czy chromowanymi zderzakami. Maluch. Polski Fiat 126P. To jeden z symboli tamtych czasów.

40-latek, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, Andrzej Kopiczyński i Maluch. No, miało się szczęście, wspominają ci, którzy żyli już w połowie lat 70., jeśli nie zepsuł się wyjeżdżając z placu odbioru. Maluch. Michał Margański, dziękuję. No i teraz piosenka.

0: To Maryla Rodowicz z 1973.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: I teraz patrz, najpierw kozłujesz, potem podajesz.
3: Tak?
2: Dokładnie tak.
3: Jej, udało się, widzisz?
2: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze

0: nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Żegnamy reklamy.
14: Za 29 minut 11.
15: Brakująca połowa dziejów.
14: Dziś skończyłaby 43 lata, ale na zawsze pozostanie już 27-letnią dziewczyną z głosem niezwykłym, a biografią zdecydowanie zbyt przedwcześnie zakończoną. W rocznicę jej urodzin, o talencie niesamowitym, jednym na pokolenie, i dwóch zaledwie płytach, które odmieniły historię muzyki. O Amy Winehouse opowie Anna Kowalczyk.
16: Pochodziła z żydowskiej rodziny z północnego Londynu. Muzyka była w niej od początku. W domu słuchało się jazzu, a Amy szczególnie mocno związała się z babcią Cynthią, kobietą elegancką, niezależną, związaną w młodości ze środowiskiem jazzowym. Później w muzyce Winehouse spotkają się jazz, soul, rhythm and blues, hip-hop i brzmienia dziewczęcych zespołów z lat 60. Sama pozostanie jednak bardzo londyńska.

Przełom przyszedł wcześniej, gdy miała 16 lat, jej przyjaciel, wokalista Tyler James, przekazał jej demo człowiekowi z branży muzycznej. W 2003 roku ukazał się jej debiutancki album Frank. Został dobrze przyjęty przez krytyków i nominowany do Mercury Prize. Winehouse miała zaledwie 20 lat, a już było wiadomo, że nie jest produktem wymyślonym przy biurku wytwórni płytowej. Pisała własne, bezceremonialnie osobiste teksty i śpiewała głosem, który trudno było pomylić z jakimkolwiek innym.

Prawdziwa eksplozja przyszła 3 lata później. W 2006 ukazał się Back to Black. Album zbudowany z brzmień odsyłających do soulu i R&B lat 50. i 60., ale opowiadający o bardzo współczesnym życiu młodej kobiety. Pożądaniu, zdradzie, zazdrości, alkoholu, rozstaniu i rozpaczy. Utwory z Back to Black rozgościły się na szczytach list przebojów na całym świecie.

i utrzymywały się tam długo. Zwłaszcza piosenka Rehab. Utwór zaczynał się od odmowy pójścia na odwyk, od potrójnego no. They tried to make me go to rehab, I said no. Świat powtarzał je razem z Amy, nie zawsze wiedząc, że artystka już wtedy wyśpiewywała w ten sposób własne zmagania z nałogiem. W 2008 roku Winehouse zdobyła 5 nagród Grammy jednej nocy, w tym dla najlepszej nowej artystki. Był to wówczas rekord liczby nagród Grammy zdobytych jednego wieczoru przez artystkę brytyjską.

0: Ale im większy odnosiła sukces, tym mniej interesowano się jej muzyką, a bardziej jej ciałem, nałogami i kolejnymi kryzysami. Winehouse stała się jedną z najbardziej śledzonych przez paparazzi celebrytek swojej epoki. Jej chudnięcie, zachowania po alkoholu i kłopoty osobiste stały się seryjnie produkowaną rozrywką dla gawiedzi. Nie trzeba było kupować jej płyt, żeby wiedzieć, że Amy znowu upadła, zatoczyła się albo źle wygląda. Ale Winehouse nie była po prostu gwiazdą, która nie poradziła sobie ze sławą. Miała poważne problemy z uzależnieniami, a także zaburzenia odżywiania. Jednocześnie jej kryzys rozgrywał się przed obiektywami aparatów, a choroba stała się widowiskiem. W czerwcu 2011 podczas koncertu w Belgradzie Winehouse była w tak złym stanie, że nie potrafiła dokończyć występu. Publiczność ją wygwizdała. Resztę europejskiej trasy odwołano. Niewiele ponad miesiąc później, 23 lipca, znaleziono ją martwą w jej domu. Miała 27 lat. Amy Winehouse nie zmarła jednak, jak długo sądzono, z powodu przedawkowania narkotyków. Dokładne śledztwo wykazało, że przyczyną było zatrucie alkoholem po okresie abstynencji. Koroner uznał śmierć za nieszczęśliwy wypadek. Kilka miesięcy wcześniej Amy weszła jeszcze do studia Abbey Road z jednym ze swoich muzycznych idoli, Tonym Bennettem. Nagrali jazzowy standard Body and Soul i było to jej ostatnie nagranie studyjne. Ukazało się już po jej śmierci, 14 września 2011, dokładnie w dniu, w którym skończyłaby 28 lat.
1: Mówiła Anna Kowalczyk, wspominając Amy Winehouse. Dlatego teraz wróćmy do utworu, który rozpoczynał historię wyjątkowej, niezapomnianej wokalistki. You know I'm no good.

0: You know I'm no good to Amy Winehouse. Dziś, gdyby żyła, skończyłaby 43 lata.
1: Dobrego dnia.
0: Chciałem prosić, panie Michale, o sygnał dźwiękowy. Ruszy czy nie? Odpalił to najważniejsze, ale czy pojedzie? No właśnie, tego się obawiałem. Czerwonym maluchem jeździł inżynier Karabowski. Przypomnę, po 11 Mateusz Zwaniecki, aktor, który dzisiaj zadebiutuje na ekranie w Teatrze Telewizji Polskiej jako Stefan, ale z roku 2026 będzie naszym gościem po 11. Otóż Stefan oryginalny Karabowski jeździł czerwonym maluchem, samochodem, który stopniowo znikał z polskich ulic, ale zdarzało się, pewnie nie tylko mnie, znaleźć malucha w najmniej spodziewanym miejscu na świecie. I teraz mamy do państwa pytanie, 22 i 7 trójek. Także mamy miłe upominki od trójki za opowieści. Gdzie w najmniej spodziewanym miejscu na świecie spotkali państwo maluszka? 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Ktoś właśnie chciał wejść do studia. To jest znak, że trzeba zagrać piosenkę. Rok 1973. Ten sam, w którym ukazała się Małgosia. O malowaniu świata. 2+1.

więc chodź, 2 plus 1. Pomaluj mój świat. Tak było w roku 1973, a tak jest w 2026. Choć jak w 80-tych latach.

Touch, Touch, Old and Freddy. Zapytałem na antenie o wspomnienia związane z maluchami. W jakich najdziwniejszych, najodleglejszych od Polski miejscach państwo widzieli?

0: dzieli te wspaniałe cuda techniki. Dzień dobry, pani Anno.
1: Dzień dobry.
0: Może zaczniemy w taki sposób. Proszę pozwolić.
1: Dobrze.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. W ogóle prezentem dla mnie jest to, że oczywiście dodzwaniam, a dodzwaniam się do was często. Natomiast historia z maluchem zaczyna się nieciekawie. Mhm. Są lata 90. Mój przyszły teść ma świeżo odebranego maluszka. I jedziemy na narty z moim przyszłym mężem i kolegą. I mamy wypadek, z którego wychodzimy cali, ale maluszek nie. Maluszek świeżo odebrany przez mojego teścia, no nadaje się do kasacji. Mój mąż, złota rączka, wykorzystuje różne części z tego malucha do kasacji, robi składaka, wersja odlotowa, bo zakładaliśmy nawet szyberdach do niego.
0: Czyli składał malucha własnoręcznie?
1: Tak. Aha. A jeździł to, silnik to chyba do tych jeździł z Krosna.
0: Aha, do tych tychów.
1: Tychów. Albo miasta o nazwie Tychy. Natomiast maluch miał tą wersję jeszcze wzbogaconą o szyberdach, który zakładaliśmy w Tarnowie. I może to nie jest dziwne miejsce, gdzie go można spotkać do dziś. On stanowi małą architekturę ogrodową w naszym ogródku.
0: A co w nim rośnie?
1: W nim ja się zastanawiałam, czy kurki by tam nie były.
0: Myślałam, że pomidory, bo można by było opakować folią i byłaby wspaniała szklarnia.
1: Ale mój mąż jest tak uczuciowo z nim związany, z tym maluchem, że nie da nic z nim zrobić.
0: A rdzewieje? I... Pytam o malucha, nie o męża.
1: Rdzewieje, niestety rdzewieje, ponieważ w Krośnie jest technikum mechaniczne. Mhm. Chłopaki nieraz zaglądają przez ogrodzenie, którzy są fanami starych samochodów, zrobiliby z niego cudo, ale mój mąż na razie niestety nie daje.
0: Pani Anno, dzisiaj są pani urodziny, raz jeszcze najlepszego, może w ramach prezentu...
1: 65.
0: Nie słyszałem, nie trzeba powtarzać, nie słyszałem.
1: 65.
0: Fiat 65P. No dobrze, wszystkiego najlepszego. Proszę poprosić męża, aby w ramach prezentu pozwolił tym chłopakom odnowić tego malucha i być może wtedy faktycznie uda się w nim coś wspaniałego wyhodować, bo czuję, że byłoby to zjawiskowe w państwa ogrodzie. Dziękuję za telefon raz jeszcze. Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję bardzo.
0: To pani Anna z Krosna. Od nas będą prezenty książkowe na urodziny. A ja sobie myślę o tym, że gdy chodzi o maluchy, to jest takie miejsce na świecie. Mhm. O właśnie. Musiało do nas przylecieć gołębiem stamtąd, z Kuby, gdzie zobaczyć można Fiaty 126P na każdym rogu. Więc teraz posłuchajmy sobie utworu stamtąd.

Dzień dobry. Ja w sprawie pytania pana redaktora, gdzie można było spotkać czerwonego maluszka? Już 10 lat temu, będąc w podróży poślubnej z moją małżonką na przepięknej wyspie o nazwie Kuba, spotkaliśmy nawet nie jednego, a kilkanaście takowych maluszków w bardzo, bardzo dobrym stanie. Tomek i dzwonię z Warszawy.

0: Autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj około 20:45.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Od 30 lat.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Fort.

0: do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Żegnamy reklamy.
5: Minęła 11, program trzeci w poniedziałek. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis, a przedstawi go Michał Przerwa.
6: Po wczorajszym ataku Rosjan przejście graniczne z Ukrainą działają dziś normalnie. Mobilizacja albo niszczenie infrastruktury. Radosław Sikorski w CNN o scenariuszach dla Putina. Dziś zaczyna się czterodniowa sesja Europarlamentu. Ursula von der Leyen wygłosi w środę orędzie o stanie Unii. Wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą w Lubelskiem działają bez przeszkód, a odprawy odbywają się na bieżąco, zapewnia Straż Graniczna. Podczas ataku Rosji na Ukrainę ich praca została tymczasowo wstrzymana i nastąpiła ewakuacja, mówi rzecznik Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
7: Zarówno ludzie, którzy byli w odprawie granicznej, podróżni, zostali ewakuowani w taki sposób, że po prostu zostali odprawieni, aby mogli opuścić teren przejścia granicznego. Natomiast funkcjonariusze, pracownicy, którzy znajdowali się akurat w pracy w tym momencie na terenie drogowych przejść granicznych, zostali ewakuowani w miejsca bezpieczne. Jest to standardowa procedura przy tego typu zdarzeniach. Wszystko zadziałało bez problemów. Ważne jest to, że nikomu nic się nie stało oraz nie było jakichś szczególnych zdarzeń. W okresie ewakuacji oraz w okresie zagrożenia zagrożenie minęło, wszyscy powrócili do pracy, przejścia wznowiły odprawę graniczną.
6: 8 godzin czekają kierowcy na wyjazd z Polski przez przejście graniczne z Ukrainą do Rochusk-Jagodzin. W kolejce do odprawy stoi 170 ciężarówek. W Chrebennem jest krótsza, dwugodzinna kolejka, w której oczekuje 20 tirów. W Zosinie i Dałchobyczowie odprawy odbywają się na bieżąco. Podobnie na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Kukurykach. Ostatnie wydarzenia pokazują, że każdy obywatel powinien wiedzieć, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Takie incydenty w pobliżu polskiej granicy komentuje ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Robakowski. Jak tłumaczy, powinniśmy poważnie traktować ochronę cywilną.
8: Mówimy i o decydentach, i o społeczeństwie. My w momencie, kiedy mamy taką eskalację, medialne doniesienia o jakimś ataku, właśnie się wtedy szukamy, zastanawiamy, co możemy zrobić, a za chwilę, po jakimś czasie przechodzimy do funkcjonowania na co dzień. Bardzo często podczas wielu takich spotkań na konferencjach zadaję takie proste pytanie, kto z Państwa jest przygotowany, kto z Państwa ma plecak ewakuacyjny, ludzie tak patrzą na mnie, co ja w ogóle wymyśliłem. To jest takie minimum podstawowe tak naprawdę dla każdego obywatela.
6: Rosjanie uderzyli blisko granicy z Polską w ukraińską stację paliw oraz w lokomotywę pociągu towarowego. Władimirowi Putinowi zostały dwie karty do rozegrania, potencjalna mobilizacja oraz niszczenie infrastruktury energetycznej. O takich scenariuszach mówił amerykańskiej telewizji CNN minister Radosław Sikorski. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji obie opcje są złudzeniem, a warunki do rozejmu mogą pojawić się w przyszłym roku.
9: Sikorski ocenił, że Putinowi nie udało się zrealizować pierwotnych celów wojny i teraz próbuje ratować jej sens, żądając całego Donbasu, ale nawet tu jego armia nie dotrzymuje kolejnych terminów. Według szefa polskiej dyplomacji planowana mobilizacja w Rosji będzie nieskuteczna. On wyobraża sobie, że jeśli wrzuci do maszynki do mięsa kolejne 500 000 ludzi, to front zostanie przełamany. Nie zostanie. Sikorski stwierdził, że druga szansa, jaką widzi Putin, to ostra zima. Rosjanie niszczą elektrownie i ciepłownie, licząc, że wyludnione ukraińskie miasta złamią wolę oporu. To złudzenie, bo nie wpływa to na zdolność armii do utrzymania linii frontu. Sikorski nie chciał spekulować o warunkach ewentualnego porozumienia. Powiedział, że nie brakuje domorosłych chamberlenów gotowych handlować cudzą ziemią i cudzą wolnością dla własnego świętego spokoju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącą Komisji Europejskiej to główny punkt rozpoczynającej się dziś czterodniowej sesji Europarlamentu w Strasburgu. Ursula von der Leyen wystąpi na tym forum w środę rano. Orędzie to kluczowe wystąpienie szefowej komisji, podsumowujące rok i wyznaczające priorytety. Na tej sesji będą też punkty dotyczące Polski.
10: Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych zaczęła już anonsować swoje przemówienie. Jednym z elementów ma być wojna na Ukrainie i sytuacja ukraińskich dzieci. Szefowa komisji ma też nawiązać do niedawnego kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. To także będzie jeden z tematów.

0: tematów jutrzejszej debaty. Rezolucja zostanie przyjęta w czwartek. Polska ma być wymieniona jako kraj, który dobrze sobie radzi z obroną granicy.
1: Polska może być przykładem dla innych.
0: Komentował niedawno europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Na tej sesji wiele tematów, w tym także głosowanie pozbawiające Grzegorza Brauna immunitetu za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pochmurno tylko na zachodzie, wkrótce zacznie się przejaśniać, miejscami przelotne opady deszczu. W Zakopanem 15 stopni, w Ustce 17, w Szczecinie 18, w Rzeszowie, Krakowie i Poznaniu 19, w Warszawie 20, a w Zielonej Górze 21.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 5 minut po 11.
6: Dobrego dnia.
5: Godzinę trzecią dziś zaczyna pan Pita.

0: Sledgehammer, Peter Gabriel w programie trzecim, 10 minut po 11. Za chwilę o tym, jak stawał się kawowskim, opowie pan nie Stefan. Warto zostać, przypomnę, dziś przed 21 w Teatrze Telewizji Polskiej premiera Być jak 40-latek.
1: Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione, powtarzamy rytmy.

0: Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Znowu nie złapałeś taksówki, prawda?
0: Znowu tak uciekła mi taksówka, potem musiałem szukać hulajnogi elektrycznej, takie czasy, ale już jestem na łączach.
1: Mateusz Znaniecki, wspaniały aktor, Teatr Śląski w Katowicach na co dzień i Stefan 2026 roku, bo dziś przypomnę o 20.55 w Telewizji Polskiej, w teatrze premiera Być jak 40-latek. Mateusz tam się wciela w postać Stefana Karwowskiego naszych czasów. Zaskoczyła cię ta propozycja Damiana Kocura, reżysera?
0: Nie ukrywam, że trochę zaskoczyła mnie propozycja też, ale bardziej zaskoczyło mnie to, że Damian Kocur podjął się zrobienia teatru telewizji. Znaczy jakoś oczywiście pozytywnie to odebrałem, bo też cenię twórczość Damiana Kocura i znałem ją dużo wcześniej oczywiście, jego filmy, ale byłem zaskoczony, że robi teatr telewizji, bo pomyślałem sobie, że pewnie z tego będzie bardziej film niż teatr.
1: W naszych czasach, tak... Mateusz, teatr w telewizji wygląda jak film, nie oszukujmy się.
0: No tak, dokładnie. No i też chyba trochę tak jest, bo to też jest dziwna forma. Już kiedyś brałem wiele razy udział w spektaklach teatru telewizji i tu byłem przekonany, że będzie to bardziej jednak językiem filmowym opowiedziane i też tak jest, no ale to już nie będę spoilerował, bo to widzowie...
1: Oczywiście, stop. Powiedz, drogi, czy ty się zdziwiłeś może bardziej tym, że za chwilę będziesz miał 40 lat i że to tak szybko minęło?
0: No bardzo szybko, to bo ja realnie będę miał za dwa miesiące 40 lat. I rocznikowo właśnie też tym bardziej, jak to powiedziałem na którymś castingu, że no sytuacja jest taka, że to jakby jest też trochę o mnie, bo ja też zaraz będę miał 40 lat, no bo to potem absolutnie ta decyzja być może przyspieszyła pewne wybory, nie wiem, ale tak, jest mi to szczególnie bliski projekt, bo właśnie jak mówię, ja też jestem na tym, w tym momencie życia, jak
1: zanim...
0: w którym... Stefan.
1: Zanim powiemy, Stefanie, Mateuszu, o tym, co się dzieje w spektaklu, to jeszcze bym chciał cię zapytać o to, czy ty byłeś wychowywany w jakimś sensie w kulcie tego serialu Jerzego Gruzy z Kopiczyńskim w roli głównej?
0: To znaczy tak, no dla rodziców to jest film, znaczy serial kultowy i oczywiście no, w domu było oglądane, że tak powiem. Jak najbardziej. I też jeszcze to były te czasy, kiedy no, oglądanie tej Warszawy, która się odbudowuje, się zmienia, się remontuje. Ja w ogóle podchodzę z małej wsi. Znaczy, nie ukrywam, że było to w pewnym sensie imponujące zobaczyć wtedy na srebrnym ekranie to nabierające tutaj tempa te remonty wielkiego, no, największego polskiego miasta. Więc tak, no, no, ten serial był bliski szczególnie moim rodzicom, ale też mi na pewno w czasach dzieciństwa. No i myślę, że też, no, ja też myślę, że ja mogę dodać, znaczy na pewno moi rodzice utożsamiali się ze Stefanem Karwowskim, w sensie z jego perypetiami, no bo też byli, myślę, że w podobnym wieku i też mieli dzieci, mnie i moją siostrę i myślę, że dla nich to też był taki serial o nich, nie?
1: Tak, i jeszcze myślę, że w czasach, w których powstawał, lata 70. połowa, to była ta złota era Gierka, jeszcze zanim okazało się, jak bardzo jesteśmy zadłużeni, rozkwitający Śląsk, zadłużająca się Polska, w sklepach pierwsze takie produkty, o których wcześniej nawet nie myślano, że się pojawią, to może budzić ogromny sentyment.
0: Tak, zdecydowanie. Więc tym bardziej no, ucieszyłem się, że ten projekt po pierwsze, że powstaje, a po drugie, no, że będę mógł brać w nim udział.
1: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Mateuszem Znanieckim, który jest jak Stefan Karwowski w Teatrze Telewizji Polskiej, ale wcześniej dla ciebie i dla państwa piosenka z tego spektaklu.
2: W taki wieczór ani zimny, ani letni,

0: To nagranie w wykonaniu Magdy Umer będzie można usłyszeć dziś w Teatrze Telewizji Polskiej. Początek o 20:55. Być jak 40-latek, czyli jak Stefan Karwowski, czyli jak Mateusz Znaniecki, który jest Państwa i moim gościem dziś w audycji Dobrego Dnia. Mateuszu, to może powiedzmy w kilku zdaniach o tym, w jakiej kondycji życiowej znajduje się bohater, w którego się wcielasz.
1: No, bohater, którego się wcielam, Stefan, 40-latek 2026 roku, no i absolutnie jest w jakimś zawieszeniu życiowym i w ciągłym pędzie od taksówki do taksówki, od hulajnogi elektrycznej. To będzie jego fragment jego dnia. No właściwie tak, no, bo jeden dzień z życia i ten dzień jest tak dynamiczny i ten bohater się miota co chwilę, no i jest w nim dużo chaosu, jakoś nie umiem sobie tego poukładać i trochę go rozumiem, że próbuje znaleźć tę słuszną, właściwą drogę albo to, na czym warto się skupić i te priorytety, bo tak mu się to troszeczkę rozmywa. No.
0: Dodajmy, nie zdradzając zbyt wiele, rozmawiamy na odległość, dlatego się nie widzimy, przepraszam, że wchodzę w słowo, że w porównaniu z inżynierem Karwowskim, tym oryginalnym, to jego życie rodzinne się inaczej potoczyło.
1: Tak, inaczej się potoczyło. Stefan ma córkę, wspaniałą Zosię, cudowną. Ona chyba po prostu dodaje mu energii i nadziei przez cały ten dzień, no i na pewno w ogóle. Ale no, nie żyją razem ze swoją byłą już żoną i matką ich dziecka. No i tutaj są oczywiście próby znalezienia sobie partnerki ze strony Stefana, no ale no, w dzisiejszych czasach to no, właśnie te aplikacje randkowe i te spotkania, no trudno mu znaleźć bliskość taką prawdziwą, głęboką. I myślę, że to też mocno uwiera.
0: Ale jest tam piękna scena w spektaklu, który dziś ma premierę, w której rozmawiasz ty jako bohater z dziewczyną, która jest obok niego, o tym, czego się boi współczesny 40-latek. Bardzo poruszające. Na koniec jeszcze, Mateuszu, pytanie o rodziców Stefana. Wspaniałe role Marii Maj i Krzysztofa Materny.
1: Tak, no, bo aż żałuję, że nie mogło być więcej scen z rodzicami. Oczywiście dla samego bohatera no, nie są to przyjemne sceny. Myślę, że to jest kolejny element jego życia, z którym jakoś się nie rozliczył.
0: Polska toksyczna rodzina, prawda?
1: No tak, ewidentnie coś tam nie gra, no, i nie ma jakiejś szczerości. I uwiera mu po prostu ta relacja ze swoimi rodzicami. Ale żałuję, że to było tak krótko, to znaczy, no bo i pani Maria Maj i pan Krzysztof Materna to absolutnie wspaniali partnerzy do grania wspólnego i też cudowni ludzie, więc chciałoby się więcej. Tak, z mojej osobistej perspektywy. No i no, to tak, no oczywiście, no, ten ojciec.

0: się z tą w ogóle, to ja myślę, że też jakiś tutaj problem, odwieczny problem z ojcem, no, tak. głównego bohatera.
1: Chociaż bywają też toksyczne relacje z matkami. Tutaj na szczęście matka jest sympatyczniejsza.
0: Tak, matka jakoś tak tonuje to wszystko i takim jest buforem pomiędzy tutaj panami, też widząc, co się dzieje. Ale tak, no gdzieś ten ojciec też troszeczkę, no bo trochę no nie chciałoby się być, Stefan nie chciałby być takim ojcem, jak będzie starszy, a troszeczkę już właśnie z upływem wieku widzi, że może jednak jakieś podobieństwa między jakiś rodzaj cynizmu, bycia zgorzkniałym gdzieś w nim też to może być, no taka niechęć do bycia tym, bycia własnym ojcem, ale gdzieś delikatnie to się ujawnia, więc no trudna jest to relacja. Aczkolwiek też bardzo w ogóle wszystko jest w takim sosie też zdystansowanym, lekko humorystycznym, co też uważam, że jest bardzo ciekawe i dobre dla tego spektaklu.
1: Z przymrużeniem oka. Teatr Telewizji Polskiej Dokładnie. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc od jutra ludzie będą cię na ulicy w Katowicach zaczepiać i mówić: dzień dobry, panie inżynierze. Mateusz Zdaniecki był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
0: Dziękuję również. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Ja przypomnę, że dzisiaj o 20:55 premiera Być jak 40-latek, spektakl w reżyserii Damiana Kocura z Mateuszem Zdanieckim w roli głównej, 40-latek karwowski naszych czasów. Naprawdę warto zobaczyć. 26 minut po 11:00.

0: autopromocja.
1: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
2: Mapa myśli.
1: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Mapa myśli. W audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku po 18:00. Trójkowa kartografka myśli, Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj.

0: Odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Za 27 minut będzie południe.
7: Przysłowie.
6: Uczymy się polskiego.
7: Przysłowie.
8: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Alicja pyta, skąd się wzięła nazwa Bieszczady. Słyszałam, że ma związek ze słowem bies, czyli diabeł. Chciałabym też wiedzieć, skąd wysyłać pozdrowienia, z Bieszczad czy z Bieszczadów, dodaje słuchaczka. Według legendy nazwa Bieszczady to miejsce występowania i ścierania się diabłów, czyli biesów, oraz czadów, czyli dobrych duchów, aniołów. Ta równowaga miała zapewnić spokój, co umożliwiło ludziom zasiedlanie tego kawałka ziemi. I choć to bardzo ciekawa, szczególnie kulturowo, etymologia, to z językoznawczego punktu widzenia nieprawdziwa. Nazwa Bieszczady pochodzi prawdopodobnie od średniodolno-niemieckiego Beskid czy skandynawskiego Beskid w znaczeniu rozdział, rozdzielenie, rozłączenie. Od tego samego przodka pochodzą również Beskidy. Oba te pasma stanowiły i stanowią nadal naturalną granicę. Oddzielają terytorium Polski od innych państw. Dawniej było to Królestwo Węgier, a dziś Ukraina, Słowacja i Czechy. Przejdźmy do odmiany. Dziś możemy pozdrawiać zarówno z Bieszczad, jak i Bieszczadów. Obie formy są poprawne. Dawniej jednak zalecenia językoznawców mieszały się ze sobą, a było tak prawdopodobnie dlatego, że jedni za podstawową formę uznawali te Bieszczady wyłącznie w liczbie mnogiej i stąd

0: tylko tych Bieszczad, tak jak Karpaty Karpat czy Pieniny Pienin. Inni zaś sięgali do formy ten Bieszczad, formy liczby pojedynczej, która widniała w starych dokumentach i tworzyli od niej postać tych Bieszczadów. Na szczęście dziś nie musimy się długo zastanawiać, ponieważ mamy w tej kwestii dowolność. Można więc jednych pozdrawiać z Bieszczad, a innych z Bieszczadów. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: No mam nadzieję, że już teraz na zawsze mamy to wyjaśnione. Ktoś z Bieszczad pozdrawia kogoś z Bieszczadów i to wszystko jest poprawne. Mateusz, dzięki. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Archiwalne odcinki oczywiście do odsłuchania na naszej stronie i w serwisach streamingowych. A któż to?
2: Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Trojka.

0: Świetne nagranie. Marianne, to Fountains DC.
1: Dobrego dnia.
0: Do południa trwa ta audycja. Mówiliśmy o Małgośćce, o inżynierze i o maluchach. O, właśnie.
2: Dzień dobry. W sprawie naszych polskich maluchów. Zbyszek z tej strony. W tym momencie z niemieckiego Sauerlandu. Kilka razy w roku jestem tutaj. I mój znajomy Sebastian zawsze za 10:08 jedzie czerwonym polskim maluszkiem tutaj właśnie do pracy. Za każdym razem jak go widzę, moje serce się po prostu cieszy. A tym bardziej się cieszę, bo w latach 90. miałem dokładnie takiego.

0: samego Maluszka na licencji włoskiej, którym przejechałem prawie 500 tysięcy kilometrów. Także z tym samochodem mam bardzo duże powiązanie, bardzo duży sentyment.
1: Uważam, że należał do pana jakiś wyjątkowo sprawny model. Dzisiaj wracamy do lat 70. też muzycznie. To jest końcówka lat 70., bardzo późny Gierek, ale oglądało się 40-latka, jeździło się maluchem i słuchało się pani Anny.

0: wspaniały, najwspanialszy David Byrne. Everybody's coming to my house. We're only tourists in this life. Bardzo podoba mi się to zdanie. Jesteśmy tylko turystami w tym naszym, oby jak najdłuższym życiu. Jeszcze podsumowując temat maluchów.
1: Dzień dobry. Dzwonię z Wrocławia, mam na imię Ewa. Słuchałam telefonu poprzedniego słuchacza. Przypomniało mi to opowieść mojej siostry z lat 70., kiedy ze swoimi kolegami podróżowała po Europie maluchem właśnie i najbardziej była dumna z tego, że jadąc do Andory, Pireneje, Andora, i oni maluchem pokonali wszystkie przeszkody, a nawet renówkom zdarzało się nie dojechać do góry.
0: Dziękuję za telefon, a ja przyznam, mogą państwo mi wierzyć lub nie, no oczywiście we Włoszech na południu to często, ale zobaczyć malucha w Argentynie, a to mi się przydarzyło, a nawet na ulicach São Paulo w Brazylii, to już był hit. 9 września 1971 roku ukazała się amerykańska wersja tego albumu.

Stanach ta płyta ukazała się wcześniej niż w Wielkiej Brytanii. Imagine, John Lennon, 1971. 9 września. A jaki 9? Nie, to było 9, tak. A 14 ukazała się ta płyta. Wszystko się dzisiaj w tym kalendarzu miesza. 2004. Funeral wyszedł. Dziękujemy za dziś. Michał Jakubik, Piotr Kamasierak i Michał Nogaś. Między 9 a 14 września. Zawieszeni. Dobrego dnia i do usłyszenia. Tomasz Żonda się pojawi po 12 w muzycznej poczcie UKF. Wake up, pobudka. Jest 14 września. Pa, pa.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od

0: 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PKO-u Radosław Piesiewicz może dziś stracić stanowisko. Będzie jeszcze więcej pieniędzy na bezpieczeństwo, zapowiada minister finansów. CDU wygrała wybory komunalne w Dolnej Saksonii, alternatywa dla Niemiec z rekordowym poparciem. Za godzinę zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze mają zdecydować, co dalej po aresztowaniu w związku z aferą Zonda Krypto prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKO-u w zeszłym tygodniu zarekomendowało skorzystanie z procedury, która pozwala tymczasowo powierzyć komuś innemu obowiązki prezesa. Na miejscu jest Agata Król, witaj.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jaki scenariusz może zostać zrealizowany?
3: Wielce prawdopodobne jest odwołanie prezesa ze względu na niemożność pełnienia przez niego funkcji, jako że przebywa w areszcie. I pytanie, co dalej? Zarząd może zdecydować o skróceniu kadencji i zorganizowaniu wyborów w następnej kolejności, tak by zupełnie nowa osoba stanęła na czele PKO-u, ale bardziej prawdopodobne jest zachowanie kadencji i wybranie jednego z wiceprezesów na funkcję prezesa na ten krótki czas, kilku miesięcy. Taki scenariusz przewiduje jeden z wiceprezesów PKO-u, Marian Kmita.
4: 8 wiceprezesów. To jest pula, z której zarząd będzie wybierać, jeśli zinterpretuje artykuł numer 21. Myślę, że jest pełny konsensus w tym gronie prezydium. Zobaczymy, jak zareaguje na to zarząd, no i będziemy pracować.
3: Teraz prezesa Radosława Piesiewicza zastępuje Mieczysław Nowicki, ale wśród potencjalnych następców wymienia się jeszcze kilka innych osób. Między innymi Mariana Kmitę, którego słyszeliśmy przed chwilą, ale też wiceprezesa Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasza Hamerę, pływową pływaczkę Otylię Jędrzejczak czy byłego wioślarza Adama Korola. Czy będzie zgoda w spotykającym się o 13 gremium? Nie wiadomo. Wiadomo, że właściwie każdy chce, aby wizerunek polskiego sportu został odbudowany.
2: O czym mówiła Agata Król. Rząd wyda jeszcze więcej pieniędzy na bezpieczeństwo. Przypomniał o tym w Sejmie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak tłumaczył, to szczególnie ważne w związku z ostatnimi działaniami Kremla. Rosyjskie drony spadły na ciężarówki tuż przy polskiej granicy, a celem stał się również pociąg jadący z Kijowa do Warszawy.
5: Nasz rząd podjął decyzję o radykalnym zwiększeniu nakładów na bezpieczeństwo. Zarówno w tym, jak i w przyszłym roku nakłady na bezpieczeństwo będą sięgać 200 miliardów złotych, prawie 5% naszego PKB. To, myślę, niezwykle istotne właśnie w kontekście ostatnich godzin. Też chciałbym raz jeszcze powtórzyć, iż podjęliśmy decyzję o wyraźnym zwiększeniu nakładów na zarówno Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Agencję Wywiadu.
2: Minister Domański dodał, że obecnie fundamenty polskiej gospodarki są mocne, a skala przemian, jakie dokonały się w ostatnich dekadach, jest dostrzegana na całym świecie. Andrzej Domański uczestniczy w konferencji Kierunek Przyszłość, która odbywa się w Sejmie. Był kapelanem Solidarności, namawiał ludzi, by zło dobrem zwyciężać. Dziś mija 79. rocznica urodzin księdza Jerzego Popiełuszki. O jego życiu przypominać będzie muzeum, które powstaje w rodzinnej miejscowości duchownego w Okopach, niedaleko Suchowoli. Według zapewnień ma być gotowe jesienią przyszłego roku. Kierownik placówki Barbara Bojaryn-Kasberuk zapewnia, że prace idą zgodnie z harmonogramem.
6: Prace są bardzo zaawansowane. Planujemy otworzyć muzeum jesienią przyszłego roku. Myślę, że nie ma żadnych w tej chwili zagrożeń, które by na to nie mogły pozwolić. Jest to bardzo nowoczesna bryła, która jest oczywiście wkomponowana w otoczenie, ale jeżeli chodzi o wystawę, to przede wszystkim będziemy się tutaj posiłkowali nowoczesnymi narzędziami.
2: W maju wmurowano kamień węgielny pod powstające muzeum. Chadecka CDU wygrała przed socjaldemokratyczną SPD wybory komunalne w Dolnej Saksonii. AfD zajęła trzecie miejsce w wyborach samorządowych w landzie sąsiadującym z Saksonią Anhalt, gdzie przed tygodniem skrajna prawica wyraźnie wygrała wybory do lokalnego parlamentu.
7: W Dolnej Saksonii alternatywa dla Niemiec zdobyła 15% głosów i ponad trzykrotnie zwiększyła swoje poparcie w porównaniu do poprzednich wyborów. Partia skrajnej prawicy nigdzie jednak nie wygrała, jedynie w Salzgitter wprowadziła swoją kandydatkę do drugiej tury wyborów na burmistrza. We wczorajszym głosowaniu działaczka AfD zdobyła jednak o 20 punktów procentowych mniej niż urzędujący rywal z CDU. W tym samym Salzgitter, niedaleko Hanoweru, AfD będzie miała najwięcej radnych, ale za mało, by myśleć o większości. Do wielu rad skrajna prawica wprowadziła swoich ludzi, choć w ich składach nie będzie odgrywać większej roli. Głosowanie na radnych i burmistrzów w Dolnej Saksonii odbyło się między budzącymi większe zainteresowanie wyborami do parlamentów krajowych w dwóch sąsiednich landach. Przed tygodniem w Saksonii-Anhalt w lokalnym parlamencie AfD zdobyła wyraźną przewagę i brakuje jej 3 głosów z innych ugrupowań do rządzenia. W najbliższą niedzielę zagłosują mieszkańcy Mecklenburgii Pomorza Przedniego, gdzie AfD również jest liderem sondaży, choć już nie tak wyraźnym. Do urn pójdą również Berlińczycy. W stolicy Niemiec nie ma zdecydowanego faworyta. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
8: Klimat.

0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. 30% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, tylko na zachodzie miejscami przejaśnienia. Lokalnie przelotne opady deszczu, tylko które na południu będą intensywne. 11 stopni na Podhalu, 17 na Podlasiu, 20 w centrum i 21 na zachodzie.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 5,5 minuty po godzinie 12.
4: Muzyczna Poczta UKF.
3: Dzień dobry, Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. Witamy. Przez najbliższe 2 godziny będziemy z Państwem i przez te 2 godziny muzyka, jaką Państwo wybiorą dla nas. Czekam na telefony i maile 22713 klub UKF, małpa polskiradio.pl. A na początek, skoro wrzesień, Earth, Wind & Fire.

0: September, grupa Earth, Wind & Fire, na początek muzycznej poczty UKF. Co wydarzy się dalej? Do 14 państwo decydują, jaka muzyka pojawia się na antenie trójki. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl i telefon pierwszy dziś.
1: Chciałbym takie delikatne upnięcie sobie zamówić w postaci Avenged Sevenfold. Czy coś takiego macie? Najlepiej Hail to the King. Dlaczego akurat to? Włączmy, puśćmy, będziemy wiedzieli dlaczego. Zwłaszcza w trójce nikomu na pewno nie zaszkodzi. Polecam serdecznie.

Avenged Sevenfold w trójce w muzycznej poszczycie UKF. Choć dopiero 14 września za oknami, już czuć troszkę jesień, więc muzyka przyda nam się, byśmy ją przetrwali i doczekali do kolejnej wiosny i lata. Jeszcze zima przed nami, jakby nie patrzeć. 227 trójk UKF małpa polskie radio.pl. Pani Magda prosi dziś o nagranie grupy Texas Inner Smile.

0: Inner Smile, grupa Texas w trójce w muzycznej poczcie UKF. 2-2-7 trójek.
1: Kawałek Chrisa Rea, Little Blonde Flight na mojej żony Kasi od Cezarego. Bo moja żona jest taką fajną, klasyczną blondynką. Kojarzy mi się z tym utworem. Bardzo piękny kawałek. Pozdrawiam.

W muzycznej pościółkę Chris Rea. Pan Przemek z Torunia pisze tak. Chciałbym serdecznie prosić o piosenkę Tears for Fears Shout. Ta piosenka kojarzy mi się z młodością i moimi ulubionymi latami 80.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
1: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę.
3: Życz sobie tego.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Żegnamy reklamy.
4: 22 i 7 UKF@polskieradio.pl 22 i 7 UKF@polskieradio.pl. Do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF powrócimy już za chwil parę, ale teraz opowieść o albumie pierwszym. Często jest tak, że pierwsza płyta zespołu przechodzi do historii, ale zdarza się, że dopiero druga lub trzecia tak naprawdę zaistnieje. Jeśli ktoś da szansę debiutantom, by mogli się rozwinąć,

0: to po to może być sukces. A jak to było z grupą Tok Tok? O tym Maciej Jankowski.
1: Album pierwszy.
2: Dzisiaj Tok Tok kojarzą się przede wszystkim ze Spirit of Eden i Laughingstock, płytami, które wyprzedziły swoje czasy i do dziś inspirują muzyków ambientowych, jazzowych czy postrockowych. Ale kiedy w lipcu 1982 roku ukazał się ich debiut The Party Is Over, nikt jeszcze nie mówił o muzycznej rewolucji. Dla większości brytyjskiej prasy był to po prostu kolejny zespół synth-popowy. Nie było w tym nic dziwnego. Producentem albumu został Colin Thurston, wcześniej odpowiedzialny m.in. za pierwsze dwie płyty Duran Duran. Ta sama wytwórnia, EMI, syntezatory, początek lat 80. Porównania pojawiły się właściwie natychmiast. Tok Tok zdążyli nawet ruszyć w trasę z Duran Duran po zaledwie 6 własnych koncertach. Mark Hollis natomiast bardzo tych porównań nie lubił. W wywiadach powtarzał, że bardziej od wizerunku interesują go same piosenki. Zaznaczał wprost, że chciałby, aby ludzie oceniali zespół po muzyce, a nie po fryzurach czy modzie. To zdanie brzmi dziś wyjątkowo trafnie, bo kilka lat później Tok Tok rzeczywiście poszli własną drogą. Ale najciekawsze jest to, że ślady tej drogi słychać już na debiucie. Sam Hollis mówił, że tytułowy utwór The Party's Over był najnowszą kompozycją napisaną na tę płytę i najlepiej pokazywał kierunek, w którym zespół chciał się rozwijać. To nie przypadek, że właśnie ta ponad 6-minutowa piosenka różni się od bardziej przebojowych singli.

Hollis opowiadał, że jest to historia osoby, która nie potrafi pogodzić się z przemijaniem i za wszelką cenę próbuje odzyskać dawną pozycję. Co ważne, podkreślał też, że teksty nie są autobiograficzne. To raczej obserwacje ludzkich zachowań. To zresztą dobrze pokazuje, dlaczego The Party Is Over warto dziś odkrywać na nowo. Owszem, słychać tu syntezatory i brzmienie początku lat 80., ale pod tą warstwą kryje się autor piosenek, który już wtedy myślał zupełnie inaczej niż większość zespołów nowej fali. Nie interesował go błysk fleszy ani bycie kolejnym idolem. Interesowały go emocje, cisza między dźwiękami i piosenka jako całość.

0: Dwa lata później powstało It's My Life, a potem The Color of Spring, Spirit of Eden i Laughingstock. Albumy, które całkowicie zmieniły sposób, w jaki patrzymy na Tok Tok. Ich debiut natomiast jest fascynujący. Nie dlatego, że jest najlepszą płytą zespołu, ale dlatego, że po raz pierwszy można usłyszeć tam artystów, którzy jeszcze mówią językiem swoich czasów, ale już zaczynają myśleć o muzyce zupełnie po swojemu.
1: O pierwszej płycie grupy Tok Tok opowiadał Maciej Jankowski.

The Party's Over, grupa Tok Tok w Trójce w muzycznej poczcie UKF 227 Trójek, UKF Małpa, polskiradio.pl. Pan Mateusz pisze, 14 września 1985 roku w 180. notowaniu listy przebojów Trójki zadebiutował utwór Unikaj zdjęć zespołu Aja RL. Z tej okazji chciałbym dziś poprosić o nagranie w muzycznej poczcie UKF, a ja przypomnę, że to piosenka z pierwszej płyty grupy Aja RL. I właściwie to był najważniejszy, a właściwie jest ciągle najważniejszy album w historii tej właśnie formacji. Przyniósł mnóstwo wielkich przebojów.

0: iż państwo przed laty usłyszeli ich w radiu, to wiadomo było, że jest to program Trzeci Polskiego Radia. Małgorzata Zwierzchowska, Olek Grotowski, ale telefon wszystko wyjaśni.
1: Chciałbym dzisiaj poprosić o nagranie z niestety smutnej okazji. W sobotę minęła 13. rocznica śmierci pani Małgorzaty Zwierzchowskiej, która w duecie z Olkiem Grotowskim wyśpiewała mnóstwo kapitalnych nagrań do tekstów równie nieodżałowanego Andrzeja Waligórskiego. Był taki czas, że w powtórce z rozrywki nie było tygodnia, żebym nie usłyszał przynajmniej dwóch piosenek pani Małgorzaty. No i tak sobie pomyślałem, no warto wspomnieć tę świetną artystkę. Ona nie nagrała złej piosenki, więc cokolwiek państwo znajdziecie, wiem, że na pewno państwo coś macie, to będę zadowolony.

Oleg Grotowski, Małgorzata Zwierzchowska. Miałem przyjemność poznać artystów dawno, dawno temu. I to, jak śpiewali te piosenki, było też widać w zachowaniu. Po prostu czuli radość dawania siebie na scenie. 227 3 QKF, małpa polskiradio.pl. Pan Marcin mówi, a może by tak mniej znany utwór Lombardu, Kryształowa.

0: Mam dzisiaj prośbę o utwór Anity Baker, Sweet Love. Jeśli mógłbym prosić, to będę bardzo wdzięczny. To jest głos, którego nie ma nikt i szkoda, że nie nagrywa żadnych nowych piosenek, a ostatni album to chyba z 10 czy 12 lat temu został wydany. To jest piękna muzyka po prostu.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Pojechała do Maison Lafitte, minęła świerki sadzone każdego roku w ogrodzie i zaczęła pytać.
2: Nie żałuje pan tego?
1: Hanna Maria Giza pytała, a redaktor Jerzy Giedroyć, szef paryskiej kultury, odpowiadał.
3: Tu mam całkowitą niezależność w działaniu.
1: W Klubie Trójki dzisiaj dokument, który jest zapisem ostatniej rozmowy nagranej z jednym z największych polskich intelektualistów XX wieku. A potem pytania do autorki dokumentu Ostatnie lato w Maison Lafitte i redaktora Andrzeja Mietkowskiego. Zapraszam, Anna Dudzińska.
4: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
12: Za każdy dzień!
13: Utwór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarząd PKL-u zdecyduje w sprawie przyszłości prezesa. Radosław Piesiewicz może stracić stanowisko. Pożar na terenie kompleksu wojskowego w Białymstoku. Z ogniem walczy 9 jednostek straży. Rykowisko w podlaskich lasach. Jelenie zaczęły sezon godowy. Ale zaczynamy od

0: informacji sprzed chwili. W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. To wpis szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MSWiA zawiadamia prokuraturę w sprawie Antoniego Macierewicza. Minister Marcin Kierwiński zareagował po zachowaniu posła PiS-u wobec policjanta, który pilnował siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. O swojej decyzji Kierwiński napisał w mediach społecznościowych. Po skandalicznym zachowaniu Macierewicza wobec funkcjonariuszy zdecydowałem o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza. Dość tego, Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów, tak napisał szef MSWiA. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Pesiewicz może zostać odwołany ze stanowiska. Decyzję w tej sprawie podejmie 60-osobowy zarząd PKOL-u. Jego następcą zostanie wybrany jeden z wiceprezesów, który będzie musiał dokończyć kadencję i przygotować przyszłoroczny zjazd, który wybierze nowego prezesa. Tak mówi wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu i członek zarządu PKOL-u Piotr Pustelnik.
1: Gigantyczna robota dla tego wiceprezesa i ja nie sądzę, aby w prezydium ktoś się pchał do tej pracy. Po prostu jest to coś w rodzaju takiej stajni Augiasza, którą trzeba zwyczajnie wysprzątać i trzeba do tego się mocno dołożyć.
0: Radosław Piesiewicz siedzi w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz zonda krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 9 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar budynku na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Na razie nieznane są szczegóły zdarzenia. Wiadomo jedynie, że pali się remontowany budynek 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku. Nikomu nic się nie stało. Na stacjach benzynowych cena benzyny bezołowiowej 95 może w tym tygodniu przekroczyć 8 zł za litr, a cena oleju napędowego 9 zł. Wzrost cen na światowych rynkach wynika przede wszystkim z sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej, tak mówi wiceminister energii Piotr Masłowski.
2: Poza tym, że na Morzu Czerwonym się kolejny problem zaczął. Jest cieśnina Ormuz. Ukraińcy bombardują rosyjskie rafinerie, a to powoduje, że Rosjanie nie sprzedają ropy do innych państw, które jej nie kupują, no ale to wpływa na rynek podaży i popytu.
0: Zdaniem wiceministra na razie nie ma szans na powrót do programu ceny paliw niżej, ale wszystko w tej sprawie zależy od resortu finansów. W podlaskich lasach trwa rykowisko. To okres godowy jeleni, podczas którego samce charakterystycznym rykiem przywołują samice i rywalizują o ich względy. Najlepiej słychać je o świcie i po zmroku, a donośne odgłosy mogą rozchodzić się po lesie na kilka kilometrów.
3: Samce jeleni rycząc przekazują dwa komunikaty.
4: Anna Gierasimuk z Białowieskiego Parku Narodowego.
3: Mają nadzieję na zgromadzenie wokół siebie jak najwięcej łań. Jednocześnie dostarczają informacje rywalom, że oni są mocni.
5: Jeżeli chcemy usłyszeć, to nie jest trudne. No co usłyszymy te dźwięki?
4: Marcin Sokołowski ze Związku Polskich Fotografów Przyrody.
5: Co innego jest sfotografować to, bo to już trzeba nachodzić się.
6: Czy mogą być niebezpieczne? No raczej jelenie nie.
4: Marek Świć z Białowieskiego Parku Narodowego.
6: Powinniśmy w ogóle unikać bliskiego podchodzenia do zwierząt, żeby ich po prostu nie stresować, zwłaszcza w tak ważnym momencie.
0: A to był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pochmurno, ale z przejaśnieniami na zachodzie, miejscami przelotne opady deszczu, w Zakopanem 15 stopni, w Ełku 17, w Krośnie 19, w Legnicy 21.
8: Sprawdzam to.
9: Z najnowszego raportu PAP Dezinformacja i Bezpieczeństwo wynika, że w ubiegłym roku NASK zidentyfikował ponad 46,5 tysiąca materiałów dezinformacyjnych, a największe zagrożenie, wobec którego po części jesteśmy bezradni, płynie z czterech państw.
10: Kraje takie jak Chiny, Iran, Rosja, Białoruś domknęły swoje infosfery. Nasze infosfery pozostają otwarte i mocarstwa autorytarne mogą wpływać na nas, a my nie możemy wpływać na nie.
9: Wyjaśniał podczas prezentacji raportu jego redaktor naczelny Łukasz Fyderek, który tłumaczył, że działalność tych państw wiąże się między innymi z zatruwaniem źródeł.
10: W niektórych grupach demograficznych zasadniczym sposobem poszukiwania informacji jest pytanie chatbotów. Chatboty odpowiadają na bazie źródeł, które czytają. Produkcja dużej liczby dezinformacyjnych materiałów sprawia, że informacja serwowana przez chatboty będzie dezinformacyjna.
9: Zastraszająca jest także skala rozprzestrzeniania się materiałów dezinformacyjnych.
10: Około 75% linków jest udostępnianych bez wcześniejszego otwarcia. Czyli wiara w prawdziwość nie jest warunkiem rozpowszechniania dezinformacji.

0: To, co należy zdiagnozować, to zjawisko nieuwagi wobec prawdziwości informacji.
1: Autorzy raportu zalecają przede wszystkim uważność, a także potwierdzanie danej informacji w różnych źródłach. Wyzwaniem dla państwa będzie tworzenie nowych przepisów prawa, które skutecznie ograniczą wytwarzanie treści dezinformacyjnych. Więcej sprawdzonych informacji znajdą państwo w serwisie polskieradio24.pl. Witold Banach, do usłyszenia.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 6 minut po godzinie 13.
4: Muzyczna poczta UKF.
3: Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. Zapraszamy na drugą część Muzycznej Poczty UKF i czekamy na państwa zamówienia. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Ale zanim państwa propozycje, to nasza piosenka dnia. Grupa Kings of Leon, ich nowe nagranie, które ukazało się 11 września, My Whole World.

To było nowe nagranie grupy Kings of Leon, My Whole World. A cała płyta już niedługo. 10. płyta zespołu Oh My Beloved. 227 3 QKF, małpa polski.

0: Thin Lizzy w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek.
1: Polecimy po polsku. Dla córki Gabrieli z okazji 20 urodzin Dawid Podsiadło razem z ekipą Hymn z Męskiego Grania. Dzięki wielkie, pozdrawiam, do usłyszenia. Miłego.

0: Dzięki wielkie, Poznań!
1: Czyżby szykowało
0: się. Macie jeszcze sobie ten refren?
2: Musicie to zaśpiewać, kochani, wiecie. Bez tego nie pójdziecie do domu.

0: Dzięki wielkie, Poznań!
1: 227 trójek UKF @polskieradio.pl. Teraz artysta, który swego czasu gościł tu w naszym trójkowym studiu.
2: Chciałbym zadedykować utwór Leonarda Cohena, słynny niebieski prochowiec.

0: Autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj około 20:45.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto.
9: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
17: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
16: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
18: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto.
9: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Żegnamy reklamy.
20: Za 29 minut, godzina 14.
21: Powtórka z rozrywki.
20: Dziś z kroniki dyplomatycznej Andrzej Waligórski.
22: Raz ambasador Sodomy przywdział strój uroczysty, bo miał wręczyć królowi Gomory uwierzytelniający listy. Czuł przy tym wielką tremę oraz niepokój najszczerszy, bo miał tę czynność wykonać w swym życiu po raz pierwszy. Co począć, kombinował z zawartością dyplomatycznej kopalni.

0: Perty, wsadzić królowi w łapy, ukłonić się i fertik? A może trzeba przyklęknąć, o ziemię uderzyć głową? A może przed tym wręczeniem wystąpić z jakąś przemową? Aż wreszcie cały dylemat postanowił rozwiązać najprościej i postąpi w zależności od bieżących okoliczności. Oto już wjeżdża przed pałac ambasadorski ekipaż. Na dziedzińcu pręży się gwardia w tradycyjnych futrzanych slipach. W bramie generałowie, za nimi ministrowie. Idzie nasz ambasador z kompletną pustką w głowie. Wreszcie przed tronem staje, a król już siedzi na tronie. Grubasek, 1,40 m w kapeluszu, to pardon, w koronie. Patrzą na siebie przez chwilę, król sapie jak hipopotam, ambasador też sobie sapie, aż król wreszcie powiada, no co tam, bo ten król trochę seplenił. Na taki grubiański speech ambasador strasznie się wkurzył, poczerwieniał i mówi, a nic. Król jakby się trochę wzdrygnął, znów siedzi i strasznie sapie, pomyślał chwilę i pyta, a co ty tam trzymasz w łapie? Ambasador zesztywniał ze złości, strzepnął pyłek ze złotego haftu na swych spodniach i warknął przez zęby. Nie piliśmy bruderszaftu. Król jakby zgłupiał na chwilę, a trochę jak gdyby zdębiał, zaś ambasador z tych listów zaczął robić od niechcenia gołębia i puszczać królowi pod nosem, zaś król ze wściekłości blady chciał tego gołąbka złapać, ale jakoś nie mógł dać rady, więc zapiszczał. Ambasadorciu, przestań ty sztrugać wariata, bo każe ogłosić w gazecie, że jesteś persona non grata. A dobrze, rzekł ambasador, tylko żebyście wiedzieli, że uznanie mnie za non grata wywoła casus belli. Co mówiąc, usiadł na stopniach, but ściągnął sobie zuchwalec i berłem, co obok leżało, podrapał się w duży palec. Potem wstał, rozbił kukułkę, co kukała w zegarowej dziupli, wytargał króla za uszy, naubliżał mu od kurdupli, wetknął te listy mu do gęby i z ulgą wyszedł na słońce. A nazajutrz gazety doniosły, że ambasador Sodomy wręczył najjaśniejszemu panu listy uwierzytelniające.
1: Donosił Andrzej Waligórski. A my powracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, UKF małpa, polskieradio.pl. Pani Marta pisze, dla mojego chłopaka, aby umilić mu podróż samochodem, I love you, Fontaine DC.

0: Fontaine's DC w trójce w muzycznej poczcie UKF. No i powracamy do klasyki muzyki rockowej.
1: Chciałbym zamówić piosenkę Scorpionsów When the Smoke is Going Down. Jest to piosenka, którą bardzo dobrze wspominam z dzieciństwa. Z 82 roku na liście przebojów w trójce wywiera we mnie jakieś takie nostalgiczne wspomnienia.

0: To grupa Aztek Kamera w Trójce w muzycznej poczcie UKF. No i myślę, że państwo chyba ciągle nie mają dość kabaretów.
1: Czy macie w swoim archiwum taką piosenkę na grzyby, na ryby, to kabaret starszy panu śpiewał? Akurat to, bo pijemy kawę, idziemy zobaczyć do lasu, czy są u nas grzyby. Na razie, hejka.
2: Na ryby w kaszciuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chlód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby.
3: Można i na grzyby.
2: Na grzyby. Aromatów pełen las.
3: Na grzyby przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
3: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby tu borowik, a tam dzik. Dzik wściekły na mnie, dzik.
3: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
3: lyk większy,
2: to na lwy by.
3: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by,
3: na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by,
3: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
3: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, ta, eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
3: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
2: A tu lwica,
3: co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już lupa trupio.
3: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
3: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
3: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
4: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
3: Jak to?
2: Duszone.
0: Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski na ryby. Kabaret starszych panów. To tyle dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Na zakończenie prośba pana Piotra o The Story of Polish Jazz. Jarosław Śmietana, polscy jazzmeni, a także raperze, między innymi WHM.

0: Reaktor Krupa.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
14: Ach, co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
18: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
17: Znaczy Frostę kupiłeś?
18: Proszę, się nie da.
19: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
20: Gabinet masażu, słucham.
21: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
20: Cześć, a co się dzieje?
21: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
20: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
21: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
20: Kochana, sam go stosuję.
22: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
23: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Żegnamy reklamy.
24: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Znaleziono rosyjski dron przy plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, informuje resort obrony. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał m.in. właściciela Biedronki. Chodzi o niedozwolone porozumienie. Rząd jest gotowy do przedstawienia kolejnego projektu dotyczącego rynku kryptoaktywów. W rejonie miejscowości Rusinowo nad morzem wojsko zlokalizowało i podjęło z wody drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Tak poinformował szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Dron przydryfował z wód międzynarodowych, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryżewski.
25: Po dokładnych oględzinach i sprawdzeniu będziemy mogli powiedzieć wtedy więcej, właściwie żandarmeria wojskowa będzie mogła powiedzieć więcej, bo ona prowadzi tamte czynności. Ja mogę przekazać tylko tyle, że została ona odnaleziona przez motorówkę hydrograficzną marynarki wojennej podczas przejścia w tym rejonie.
24: Musimy być przygotowani na takie sytuacje, mówił w Sejmie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
26: Polska jest dziś

0: dzisiaj pod wieloma względami celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe albo obserwacje. Jeżeli chodzi na przykład o ataki w nasze sieci wojskowe, zajmujemy jedno z pierwszych trzech miejsc na świecie. Chciałbym Państwa też przestrzec, budujmy tę odporność, to znaczy tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby.
1: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślał, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Ponad 500 000 000 zł kar nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na właściciela Biedronki, firmy transportowe współpracujące z siecią oraz osoby odpowiedzialne za niedozwolone porozumienie. Chodzi o zmowę dotyczącą zatrudniania kierowców. Według urzędu firmy umówiły się, że nie będą podbierać sobie pracowników. Prezes urzędu Tomasz Chrustny mówi, że takie zasady ograniczyły konkurencję i mogły wpływać na wysokość wynagrodzeń oraz warunki pracy.
2: Wydałem decyzję, w której nałożyłem ponad 500 000 000 zł kar na właściciela sieci Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. Ukarani przedsiębiorcy ustalili pomiędzy sobą, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie. W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczano swobodę zmiany pracodawcy.
1: Porozumienie miało obowiązywać przez wiele lat, do lutego 2024 roku. Najwyższą karę, 525 milionów złotych, nałożono na Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka. Decyzja urzędu opiniowała Komisja Europejska, która zgodziła się z argumentacją urzędu, że doszło do naruszenia zasad konkurencji. Resort finansów jest gotowy do przedstawienia kolejnego projektu dotyczącego rynku kryptoaktywów. Zapowiedział to minister Andrzej Domański. Dodał, że nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja na ten temat. Przypomniał, że prezydent trzykrotnie zawetował rządowe przepisy.
3: My w Ministerstwie Finansów jesteśmy zawsze gotowi do tego, żeby przedstawiać dobre, efektywne prawo. Prezydent trzy razy dostał możliwość, aby stanąć po stronie Polaków. Zamiast tego stanął po stronie dziwnych interesów. Jesteśmy gotowi do tego, aby przedstawiać kolejne projekty ustaw dotyczących rynku kryptoaktywów, ale tutaj jeszcze ostatecznej decyzji co do tego projektu nie ma.
1: Po trzeciej próbie odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie Karol Nawrocki skierował do laski marszałkowskiej własny projekt. Jego fundamentem jest trzecia rządowa ustawa o kryptoaktywach. Projekt został uzupełniony o ostrzeganie obywateli przed zainwestowaniem środków w kryptowaluty. Planowane na dziś rozmowy w Omanie dotyczące cieśniny Ormus nie odbędą się. W reakcji na sytuację w Zatoce Perskiej oraz w cieśninie Bab al-Mandab, gdzie wciąż toczą się walki, ropa zdrożała rana do prawie $108 za baryłkę.
4: Gospodarze rozmów Iran i Oman poinformowali tylko, że spotkanie, w którym miały wziąć udział prawie wszystkie państwa Zatoki Perskiej, zostało przełożone na prośbę niektórych z nich. Najprawdopodobniej zorientowały się, że nie będą w stanie wypracować konsensusu w sprawie cieśniny Ormus, której Iran nie chce otworzyć, dopóki Stany Zjednoczone nie zdejmą blokady z irańskich portów. Rządowe siły jemeńskie, wspierane przez Arabię Saudyjską, próbują odbić z rąk rebeliantów Huti Ilmahe, kluczowy port u wejścia do cieśniny Bab al-Mandab, łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Teren ten od końca ubiegłego tygodnia jest pod kontrolą Huti, proirańskiej grupy, która od kilkunastu lat zajmuje część Jemenu. Twierdzi ona, że statki wciąż mogą przepływać przez cieśninę, za wyjątkiem saudyjskich. W ostatnich dniach przepływało tamtędy kilka statków dziennie. Milena Rafit-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia sporo chmury, miejscami przelotne opady. Na południu ma padać może dość intensywnie. 11 stopni na Podhalu, 17 na Podlasiu, 20 centrum i 21 na zachodzie.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Od 30 lat.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 35.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
9: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Minęła 14:09.
16: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
15: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję przygotowała Monika Gosławska, realizuje ją Michał Jakubik, a na Państwa telefony pod numerem 22 i 7 trójek jak zawsze czeka Piotr Łodej. Dziś w audycji zajmiemy się i porozmawiamy o awanturze schabowego, która wybuchła wokół zmian w polskich szkołach. Od 1 września zmieniły się zasady żywienia przez m.in. szkolne stołówki i sklepiki. I w ślad za tą zmianą rozpętała się prawdziwa awantura. Politycy ostrzegają przed dietą planetarną i ideologią na talerzu. Rząd odpowiada, że chodzi po prostu o zdrowsze jedzenie dla dzieci.
17: No po raz kolejny decyzje polityczne wchodzą do polskich szkół. To, co powinny jeść dzieci, to o tym powinni decydować rodzice tych dzieci, a nie politycy. Po edukacji seksualnej mamy teraz sytuację z żywnością.
18: A bardzo ważne jest, że jest jeden dzień z rybą i jeden dzień z dietą strączkową, co najmniej. Mówimy też o posiłku w szkole, więc rodzice oczywiście w domu mogą żywić czym chcą, ale namawiałabym, żeby żywili zdrowo. To zdrowe odżywianie jest szczególnie ważne, kiedy widzimy, z jak wieloma problemami dotyczącymi chociażby otyłości mierzy się młode pokolenie.
15: Dietą i ideologią na talerzu martwił się Łukasz Rzepecki z Konfederacji. Uspokajała ministra edukacji Barbara Nowacka, choć to akurat nie jej resort, a resort zdrowia te zmiany wprowadził. No i w tej dyskusji fakty bardzo szybko się wymieszały z mitami. W politycznej przepychance ginie, ja mam takie wrażenie, zobaczymy co państwo na to. Ginie to, co nas powinno w tej zmianie naprawdę interesować, czyli to jest, czy to jest krok w dobrą stronę i czy dzięki tej zmianie nasze dzieci będą jadły zdrowiej. Zapytałam o to więc dietetyczkę kliniczną Katarzynę Błażejewską-Sztur. Co naprawdę zmieniło się w szkolnym menu?
7: ta zmiana de facto nie jest tak duża, bo od właściwie 10 lat

kontrolujemy to, co jedzą i co dostają do jedzenia nasze dzieci na stołówkach. No i okazało się, że po tej pierwszej reformie, tak zwanej sklepikowej, te zmiany nie poszły aż tak daleko, jak ustawodawca je zakładał. To nowe rozporządzenie właściwie tylko doprecyzowuje, że dzieci mają

0: spożywać rybę, która, jak wiemy, jest podstawą diety śródziemnomorskiej i jest bardzo zdrowa i odżywcza, nie tylko dostarcza białka, ale także zdrowych kwasów tłuszczowych. I rozporządzenie mówi, tu chyba najbardziej kontrowersyjny punkt, że raz w tygodniu mają się pojawiać rośliny strączkowe jako baza produktów czy dania roślinnego. Tu w ogóle tego oburzenia nie rozumiem. Nie wiem, zaczynamy rozmawiać o polityce zamiast pomyśleć o tym, że strączki są po prostu bardzo zdrowe. Jemy ich zdecydowanie za mało w stosunku do zapotrzebowań i do norm, bo średnio Polacy jedzą teraz niecały kilogram strączków w ciągu roku. I oprócz tego rozporządzenie mówi, że dzieci mają mieć stały dostęp do wody, natomiast na terenie szkoły nie można sprzedawać, i tam szczegółowo są omówione, w jaki sposób dosładzane produkty i w jaki sposób przetworzone, czyli po prostu chroni nasze dzieci przed tym, żeby nie kupowały rzeczy, które działają jednoznacznie negatywnie na ich zdrowie.
1: Kto jest za, kto jest przeciw?
2: Kto jest za, kto jest przeciw zmianom na szkolnym stołówkom, w stołówkach i sklepikach szkolnych? Pan Michał z Poznania dodzwonił się do nas w tej sprawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć taką rzecz, tak zastanawiam się odnośnie tego rozporządzenia, tego całego zamieszania. Dlaczego w tym jadłospisie nie ma dziczyzny? Przecież każdy dietetyk, który faktycznie, nie jeden dietetyk może to potwierdzić. Dziczyzna jest najzdrowszym mięsem, które jest tak naprawdę dostępne dla nas. Jak bardzo mało tłuszczu, jeśli są to tłuszcze nienasycone, to jest mięso, które jest tak naprawdę bez żadnych antybiotyków, bez żadnej chemii de facto, a mało tego, jest minimalny ślad węglowy takiego mięsa, więc chciałbym się dowiedzieć tak naprawdę od ministerstwa, dlaczego zupełnie został pominięty ten temat.
2: Czy ten temat został zupełnie pominięty, to nie jestem pewna. To, co rozporządzenie precyzuje, to jakby rodzaj mięsa, to znaczy to, że to mięso nie może być wysoko przetworzone i niemożliwe już będzie panierowanie mortadeli i podawanie jako porcji mięsa dzieciom na stołówkach. Co do rodzajów tego mięsa, to nie mam takiej wiedzy. Może w dalszej części rozmowy uda się nam to rozstrzygnąć, a tymczasem jest z nami pan Tadeusz z Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Tadeuszu. Słuchamy.
4: Dzień dobry. Znaczy, ja chciałem powiedzieć tyle, że krzewienie zdrowych nawyków żywieniowych jest elementem profilaktyki zdrowia publicznego. I to jest zadanie każdych rządzących. Nie tylko rodziców, tak jak niektórzy uważają. I to, jak dzieci się odżywiają, wpływa później na obciążenie służby zdrowia i na wzrost kosztów leczenia. Epidemia otyłości wśród dzieci wiąże się bezpośrednio ze stopniem spożycia przez nich produktów wysoko przetworzonych. I tych produktów pojawia się w sprzedaży dla dzieci coraz więcej. Także my w latach 80. mieliśmy na przykład jeszcze w Stanach Zjednoczonych zakaz reklamy produktów, zakaz używania dzieci w reklamach produktów spożywczych. Teraz dziecko jest takim samym konsumentem jak każdy inny, bez względu na to, ile później kosztuje jego leczenie.
2: Niewątpliwie, a nawet powiedziałabym jako mama dziecka szkolnego, że ma większy wpływ niż ja na przykład w jego wieku na to, co będzie jadło. Krótko mówiąc, my jako rodzice bardziej słuchamy chyba tego, na co nasze dzieci mają ochotę. Mamy też być może większe możliwości, żeby im takie wymarzone produkty dostarczać. Pan Arkadiusz z Zachodniopomorskiego, co sądzi na ten temat?
5: No ja jestem akurat, dzień dobry przede wszystkim.
2: Dzień
5: ja
2: dobry.
5: Jestem przeciwny zmianom wprowadzania tej nowej diety w szkole, dlatego że już z tego, co ja się orientuję i wiem to z dobrego źródła, że bardzo dużo dzieci zrezygnowało, rodzice powypisywali dzieci ze stołówki. Ale jest proste rozwiązanie, ja pani redaktor powiem jakie. Przecież szkoła wie, ma przygotowany jadłospis na cały miesiąc. No to powinna zrobić w ten sposób, że zrobić zestaw taki naprawdę dietetyczny, a drugi taki zestaw no, w miarę dietetyczny, tak to określę. No żeby tam trochę więcej tego mięska było, tylko nieprzetworzonego, jak tu pan niedawno zasugerował. No i wtedy na przykład, żeby uczeń czy rodzic mógł się zapoznać, który zestaw wybiera na dany tydzień. Na przykład dzisiaj mamy poniedziałek, na przyszły tydzień od poniedziałku ma możliwość zapoznania się z jadłospisem i na przykład wybiera

0: zabiera dla dziecka swojego tezesa, bo wie, że dziecko w domu to je. I przecież nie jemy tak najgorzej, a dzieci są otyłe z tego, nie tego samego jedzenia.
1: No, czy my nie jemy tak najgorzej, to zdania na ten temat są podzielone. Powiemy jeszcze trochę więcej na ten temat w naszej dzisiejszej audycji. A teraz damy Państwu chwilę oddechu i czekamy na kolejne telefony 22 i 7 trójek oraz maile. Porozmawiajmy @polskieradio.pl. Rozmawiamy dziś o zmianach na szkolnych stołówkach.

0: Red Hot Chili Peppers w trójce, a my rozmawiamy z Państwem o zmianach w szkolnych jadłospisach i czekamy na telefony rodziców, nauczycieli, może słuchają nas też uczniowie i uczennice, których ta zmiana bezpośrednio dotyczy. Z nami jest już pan Tomasz Starnowski-Gór, tata dzieci szkolnych. Czyżby?
1: Jednej córy.
0: No i co pan sądzi o tej zmianie stołówkowej, która się stołuje w szkole czy poza?
1: Oczywiście, że tak. I ja powiem tak, mnie troszeczkę przeraża taka tendencja, że zamiast posłuchać czasami mądrych głów, tak zwanych, ale nie w cudzysłowie, nie ironicznie, tylko ekspertów odżywienia, czyli dietetyków, którzy no jasno wskazują na to, że źle się odżywiamy. Przepraszam, że tutaj pozwolę sobie mieć odmienne zdanie od słuchacza, który był na antenie chwilę przede mną.
0: Odmienne zdania mile widziane w tej audycji.
1: Dziękuję uprzejmie. natomiast

0: sprawa jest prosta. No, jemy źle. Próbuję się z pewnymi metodami wprowadzić poprawki w tym żywieniu i trafia to na jakiś dla mnie zupełnie niezrozumiały opór. No kochani rodzice, nie wszyscy jesteśmy dietetykami. Posłuchajmy po prostu ludzi, którzy się na tym znają. Ograniczmy szkodliwe żywienie dla naszych dzieci. Jeżeli spojrzymy w statystyki, to mamy kolosalny problem z otyłością wśród młodzieży szkolnej. No przecież to się nie bierze z niczego, to się nie bierze z dobrego żywienia, to się bierze ze złego odżywiania.
1: Niestety tak? Muszę potwierdzić to zaniepokojenie pana Tomasza. 33% polskich ośmiolatków ma nadwagę, z czego 15% otyłość. To są alarmujące dane, czy one martwią pana Marcina z Lubuskiego? Dzień dobry.
2: Tak, oczywiście, bo to jakby każdego z nas dotyka. Wszyscy to widzimy, jak się zmieniają. My też kiedyś byliśmy młodzi i wiemy, jak wyglądaliśmy. Jedliśmy jabłka z ogrodów i tak dalej. Ale to jakby chciałem poruszyć troszeczkę inny temat, jakby z innej strony na to spojrzeć, bo to, że dzieci tyją i powstaje ogólno, że tak powiem, światowe, że tak powiem, tycie, to też nie wychodzi z samej szkoły, bo to my tam w tej szkole jemy, tak? Dzieciaki, które ganiają po korytarzach, nie myślą o tym, żeby jeść. Mało tego, te śniadanka pyszne, które szykujemy dzieciakom, często i gęsto są gdzieś na dnie tornistra, w ogóle niezjadane, tak? Bo dzieci żyją po prostu życiem szkolnym, nie myślą o tym, co mają jeść, ale jeżeli już jedzą, to jedzą to, co im smakuje. A smakuje, wiadomo, zawsze to, co jest niekoniecznie dobre.
1: Ale to zakłada, że to zdrowsze jedzenie na stołówkach będzie niesmaczne. Czy to musi tak być?
2: Bardziej, ja bym się tu bardziej skłaniał do raczej edukacji żywieniowej, żeby pokazać dzieciom, co powoduje złe jedzenie i wprowadzać takie nawyki żywieniowe do szkoły, a nie zmieniać jadłospis. Wiadomo, że jak się coś zmieni, to każdy będzie miał inny punkt widzenia. Jeden powie, że super rybki, eleganckie, zdrowe tłuszcze i tak dalej, ale umówmy się, że są ryby, które nie mają tych tłuszczy dobrych i tak dalej. To jakby spojrzenie na to żywienie będzie zawsze z każdego oka inne.
1: No i jak pogodzić te wszystkie sprzeczne racje? Kto miałby to robić i w jaki sposób? Może pan Przemysław z Wielkopolski ma odpowiedź? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja mam krótkie pytanie do pani minister oświaty. Co to jest śmietana roślinna? Bo taką wypowiedź słyszałem pani dietetyk szkolnej w audycji, że zamienią tą na tą. Dziwne dla mnie, nie wiem, co to jest śmietana roślinna. Drugi temat. Dlaczego nie zabroni się reklam słodyczy, jak tu pan redaktor mi powiedział, z witaminami E i cukrem fruktozowym, który jest tak szkodliwy generalnie dla organizmu. Nikt się z tym nie robi. Absolutnie.
1: Zakaz reklamy słodyczy to jest temat na oddzielną dyskusję. Bardzo zresztą ciekawy, może do niego wrócimy. Za to śmietana roślinna to jest zapewne jedno z rozwiązań, które rzeczywiście w tym rozporządzeniu jest przewidziane. To znaczy ono zobowiązuje dostarczycieli posiłków dla dzieci szkolnych uwzględnienie tego, że niektóre dzieci nie jedzą mięsa i produktów odzwierzęcych i dotąd nie było takiego obowiązku, żeby ta alternatywa roślinna funkcjonowała w jadłospisie. Teraz ten obowiązek jest. Pan Maciej z Bydgoszczy też jest zaniepokojony śmietaną roślinną, czy może czym innym? Albo zadowolony?
4: Znaczy, nie czytałem rozporządzenia, to ciężko mi powiedzieć, jak to będzie dokładnie wyglądać. Jeszcze przynajmniej nie czytałem. Ale generalnie z tego, co powiedzmy, jest rozmowa z intendentkami w szkołach, to mówią, żeby chyba, no nie do końca jest sens panikować, chociaż jeszcze same do końca nie wiedzą, jak ma to wyglądać.
1: A jeszcze raz proszę powiedzieć, czyja to jest opinia z osób pracujących na stołówkach?
4: No niektóre, powiedzmy tam intendentki, tak?
1: A intendentki, nie dosłyszałam tego ważnego słowa, czyli nie panikować, ale jeszcze nie wiadomo, jak to w praktyce wyjdzie, tak?
4: No uważają, żeby jeszcze nie panikować, nie wiadomo, jak to w praktyce wyjdzie, ale generalnie no jeżeli chodzi, no tak, już było gadane też o słodyczach na przykład, tak, no to jest temat na inną dyskusję, ale z tych słodyczy po prostu już w samych domach pewnie już mamy za dużo, nie? Tak samo jeżeli chodzi o generalnie, no nie przejmowałbym się tylko otyłością dzieci, chociaż wiadomo, to jest gdzieś tam w perspektywie przyszłości, czy to kwestia zdrowotna, odciążenie służby zdrowia i tak dalej, ale to też jest generalnie problem dorosłych, a nawet podejrzewam, że większy problem jest u dorosłych,

0: bo nawet, nie wiem, chociażby normy, zalecenie, jeżeli chodzi o spożywanie soli. Dosłownie 5 gram dziennie to jest łyżeczka. Łyżeczka soli, nawet do jakiegoś tam, powiedzmy, jakiejś fasoli zdrowej czy czegokolwiek, no to jest naprawdę bardzo mało. Tak naprawdę to powinno się jest dosyć, można powiedzieć, surowo, że tak powiem. No to są takie, no faktycznie, nie wiem, no może na pewno jakaś tendencja, gdzie jakiś ten nawyk ala zdrowy są te dzieci wytworzy, nie? No to może coś takiego, nie wiem.
1: Zdrowe nawyki rzeczywiście nie tylko odgórnie zadekretować się da, a może w ogóle się nie da. Ja jeszcze zapytałam naszą dzisiejszą ekspertkę, dietetyczkę kliniczną Katarzynę Błażejewską-Sztur, o co chodzi z dietą planetarną, bo chociaż w rozporządzeniu ministra zdrowia ta nazwa nie pada, to już w materiałach towarzyszących owszem, a przeciwnicy tej zmiany używają tej nazwy, tego terminu po to, żeby dyskredytować tą zmianę. Pytanie, czy mają podstawy naukowe?
2: Dieta planetarna to jest w moim odczuciu od wielu lat najwspanialszy model żywienia, jaki został stworzony przez naukowców, bo dietę planetarną rozpisali naukowcy z ponad 20 różnych dziedzin nauki i założenia przy tworzeniu tej diety były trzy. Po pierwsze, żebyśmy zmniejszyli zapadalność na choroby dietozależne i wydłużyli nasze życie, bo teraz prawdopodobnie nasze dzieci będą pierwszym pokoleniem od wielu pokoleń, które będzie żyło krócej niż ich rodzice, a właśnie to ze względu na częste występowanie chorób dietozależnych. Drugim założeniem diety planetarnej była neutralność klimatyczna w produkcji żywności i trzecie, taka sprawiedliwa dystrybucja jedzenia, żeby wykarmić wszystkich mieszkańców Ziemi, a nie tylko tak jak teraz jest, że mieszkańcy Europy czy Ameryki Północnej cierpimy na nadmiar żywności, a z kolei mieszkańcy głębokiego południa coraz częściej odczuwają niedobory czy to wody, czy żywności. Ta dieta mówi o tym, w jakich proporcjach powinniśmy spożywać różne produkty. Czyli, że żebyśmy wszyscy żyli zdrowo, to połowę naszego talerza w każdym posiłku powinny stanowić warzywa i niewielką część owoców, potem pełne ziarna zbóż, produkty odzwierzęce, różne źródła białka, orzechy, pestki, oleje, no i niewielka ilość dodanego cukru.
3: I co państwo sądzą?
1: Dieta planetarna to bardzo nośne hasło, nie zupełnie odtworzona w tych zaleceniach 1:1, tylko w elementach, ale i tak budzi kontrowersje i sprzeciw. Pani Ewa z Podkarpacia jest z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Bez zbędnych uprzejmości, w największym skrócie, zadbajcie o odporność swoją i swoich dzieci, bo zima się zbliża i będziemy chorować. Co niszczy odporność? Odporność niszczy stres, a także alkohol, papierosy, narkotyki oraz cukier. Cukier szkodzi i dorosłym, i dzieciom. Co buduje odporność? Warzywa, owoce, różne kasze, dobre mięso, ale gotowane, niesmażone i jakieś kiszonki dla zdrowia jelit. Trzeba też zadbać o sen, ruszać się trochę, marsz albo spacer i jeszcze trochę czasu mamy do zimy, można sobie odporność podreperować. Oczywiście proszę się skonsultować z lekarzem i zdrowia życzę. Dzięki.
1: I my życzymy zdrowia, pani Ewo. W rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia dopuszczalna ilość cukru w diecie stołówkowej i tak konkretnie w napojach przygotowanych w szkole została zmniejszona o połowę z 10 do 5 gram na 250 ml, więc tego cukru ma być mniej. Czy pani Agnieszka z Warszawy zmianą na stołówkach jest ucieszona czy przerażona?
5: Tak, jestem mamą trójki dzieci. Ja jestem bardzo ucieszona, ale uważam, że cały czas edukacja i jeszcze raz edukacja. Dlatego, że jeżeli ludzie wiedzą i sprawdzą nawet na swoim organizmie rodzice, że jeżeli codziennie jemy drożdżówki rano, a to ten organizm i różne słodycze, niestety dzieci bardzo lubią słodycze, dorośli również, i jeżeli mają mniej, jeżeli bardzo dużo jedzą słodyczy i organizm jest przyzwyczajony, to powoduje stres, bo tutaj pani przede mną powiedziała bardzo słusznie, że to jesteśmy bardziej zestresowani.

0: ani bardziej lękliwi, ponieważ te procesy takie proste w naszym organizmie powodują, że musimy znowu sięgnąć, bo to niezdrowe. Spróbujmy na chwilę zrobić taki detoks i proszę sobie wyobrazić, że sama na sobie kiedyś sprawdziłam, że ten organizm nauczony przez nas sięgnąć nie po cukierek, a po malinę, to sam przestanie domagać się tego cukru, nauczymy swój organizm, a w dodatku będziemy mniej lękliwi. Więc nie trzeba nawet iść do lekarza, tylko spróbować zaufać właśnie więcej owoców zamiast tych buł.
1: Czy państwo, dziękuję pani Agnieszko i pytam państwa, czy państwo ufają tej zmianie przygotowanej i wprowadzonej od 1 września w szkolnych stołówkach, jadłospisach i sklepikach. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl. Czekamy na państwa głosy i opinie.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Zakaz mięsa w szkołach, przymuszanie dzieci do przejścia na weganizm, zakaz smażenia. To tylko niektóre z mitów, powiedzmy to wprost, które krążą wokół zmiany zadekretowanej przez Ministerstwo Zdrowia na polskich stołówkach i szkolnych i w szkolnych sklepikach. My pytamy państwa, czy ta zmiana państwa cieszy, czy zastanawia, czy może jednak drażni. I pan Wojciech Stychów zadzwonił w tej sprawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Ale jakie nośne te mity, które pani przytoczyła. I teraz zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że ta rozmowa a propos diet, a propos tych, jak powinno to wyglądać w szkołach, ona powinna być merytoryczna, a my tutaj tak naprawdę odnosimy się do jakiejś sfery emocji,

0: jakichś własnych przekonań polityczno-światopoglądowych. I tak naprawdę absolutnie nie ma kogoś, któremu można by było w 100% powiedzieć tak, jesteś autorytetem w sprawach żywieniowych, bo zobaczmy, jak jedna strona, która mówi tak, rzeczywiście ta dieta jest super, pokazuje, my mamy takie badania mówią to, to druga strona mówi, nie, te wasze badania są zmanipulowane, bo wy chcecie wpływać na nasze dzieci tak i tak, tak? Tu były też głosy w audycji po tego, że mamy zadaniem państwa jest budowanie takich dobrych nawyków żywieniowych u dzieci. Natomiast co do tego budowania, także była dyskusja światopoglądowa, czy te zdrowe nawyki żywieniowe, one są dobre, zgodne ze światopoglądem, czy rodzice powinni się wcześniej decydować na to, czy dać państwu. W związku z tym nie mamy jakiejś takiej jednej osoby, może nie osoby, ale jakiegoś takiego wspólnej wizji tego, jak powinno to zdrowe żywienie wyglądać u naszych dzieci. To jest największy
1: problem.
0: No
1: my może nie mamy. Współczesna nauka, Światowa Organizacja Zdrowia i parę innych organizacji, które zajmują się tym od lat i w gronach eksperckich, jednak do pewnych konsensusów doszły. Pani Daria z Poznania uważa, że w dodatku wcale niespecjalnie odkrywczych. Czy tak?
2: Witam, dzień dobry. Tak, ja się cieszę, że inne dzieci będą mogły jeść zdrowo, tak jak zdrowo je moje dziecko w państwowej placówce przedszkolnej. Dla nas to nie jest nic nowego. Zawsze była ryba, mamy oczywiście swoją kuchnię. Mięsa były gotowane, pieczone, własny chlebek nawet. Dania strączkowe nie były niczym obcym. Kasza jęczmienna, gryczana. Też ja się tak wychowywałam w domu mojej babci, także to są smaki mojego dzieciństwa, smaki mojego dziecka. I dzięki temu dzieci w przedszkolu też spróbują. To nieprawda, że jak dziecko czegoś nie zna, nie spróbuje. Właśnie nie. Dzieci siedzą razem, dzieci razem spożywają posiłki, dzieci z ciekawości skosztują czasami to, czego właśnie w domu brakuje.
1: Dziękujemy pani Dario i słuchamy pana Zbigniewa z Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Nie jestem dietetykiem, nie jestem ekspertem w sprawie żywienia, tylko uważam, że każdy powinien mieć wybór i nikt nie powinien narzucać od góry tego, że powinien coś jeść, a coś nie jeść. Poza tym przestańmy modyfikować żywność. Myślę, że od tego powinniśmy zacząć, bo ile składników ma teraz, przepraszam, pieczywo, a ile miało kiedyś?
1: No to jest niestety trochę poza jurysdykcją szkolnych stołówek, a jakiś rodzaj ujednolicenia oraz ucywilizowania w pewnych kwestiach tego, co serwowane jest dzieciom na talerze, mieć miejsce chyba musi. Pełna dowolność jest tu po prostu technicznie niewykonalna.
3: Ja myślę, że kiedyś była taka dowolność i nikt nie miał z tego powodu problemu, że dziecko je więcej mięsa czy więcej kaszy. Zależy to, co lubi.
1: No więcej mięsa to być może mają szansę nasze dzieci zjeść teraz, bo dotychczas minimalna porcja czy ilość posiłków mięsnych nie była regulowana prawem, a od teraz jest to dwa posiłki co najmniej.
3: To moje pytanie, dlaczego ktoś ma mi dyktować, jak mam żyć, skoro nikt za mnie nie umrze?
1: No na tym polega państwo, panie Zbigniewie, i zwłaszcza w szkole ta demokracja jest jednak nieco ograniczona wobec naszych dzieci. Pani Monika Zgiżycka też jest zaniepokojona zamachem na wolność jadłospisu i wyboru żywieniowego? Dzień dobry, pani Moniko, czy jesteśmy? Chyba jednak się z panią Moniką nie słyszymy, za to może z panem Januszem z Siemianowic. Dzień dobry.
4: Witam panie redaktor. Zadam takie jedno pytanie. Czy któryś z rodziców by nie chciał mieć swojego dziecka, żeby było zdrowe?
1: No, oby żaden.
4: Który z rodziców? No, żaden. Czyli pozwólmy zdecydować tym specjalistom, żeby tak wykreowali jakieś tam dania dla naszych dzieci. Te, które chcą zjeść. Niech sobie zjedzą to, co potrzebują. Szkoła to nie jest restauracja. Ja pamiętam ze swoich szkolnych lat zupa mleczna, kubek mleka, bułka z masłem. Kto chciał, to brał. Ale to nie był obowiązek. to było dobrowolność, ale te biedne dzieci, które nie miały co zjeść, jadły to co było.
1: To do dziś nie jest obowiązek, jednak stołować się na szkolnych stołówkach obowiązku nie ma, ale faktycznie dla niektórych dzieci jest to często jedyny pełnowartościowy posiłek. Mógłby być jedyny pełnowartościowy, o ile będzie pełnowartościowy.
4: Mięso takie, ryba taka. Ameryka już przez to przechodziła. Zobaczmy, że 78% w Ameryce dzieci żyje z nadwagą. Wszystko przez te

0: wszyscy pasują.
1: Obyśmy nigdy nie osiągnęli tak zatrważających statystyk. Pani Monika z Giżycka wróciła do nas, a w dodatku jest lekarką. Dzień dobry. Co pani na to?
2: Dzień dobry.
1: Jako lekarka właśnie.
2: Zdecydowanie uważam, że powinniśmy zaufać dietetykom, dlatego że oni wiedzą, jak dzieci nasze powinny być żywione. My niejednokrotnie popełniamy zupełnie bezwiednie błędy w żywieniu dzieci. Dla tych dzieci, które mają prawidłowe żywienie w domu, nie będzie różnicy. One wiedzą po prostu to, co jest zdrowe i dostaną to samo zdrowe w domu.
1: A jak natomiast pani ocenia odsetek dzieci, które nie odczują różnicy? Bo ja mam pewne podejrzenie, że jednak wiele dzieci odczuje.
2: No myślę, że około 50%. Około. Natomiast dużo jest grono dzieci, dla których ten jeden posiłek zdrowy nie zrobi różnicy. One przyjdą po złym pierwszym śniadaniu, one będą miały byle co w śniadaniówkach na drugie śniadanie. One, jeżeli nie zechcą zjeść, bo będą grymasiły obiadu w szkole, sobie spokojnie kupią chipsy, czekoladę, mleko skondensowane, słodzone w tubce. One w domu dostaną niewłaściwy posiłek i tutaj zaczynamy leczenie od rodziców.
1: Oczywiście, że od rodziców i od domu zaczynamy zawsze, ale szkoła...
2: ...ukształtować nawyki żywieniowe dziecka. Dlatego, że dzieci, które mają złe nawyki, one tak naprawdę sięgną po właśnie słodycze, od których uzależniają się dużo szybciej niż od kokainy. Taka jest prawda. Więc zaczynajmy tą edukację również od dorosłych.
1: Ale
2: od
1: jak tego, zwykle jedno rozwiązanie. Dziękuję pani Moniko, dajmy szansę innym słuchaczom. Wielotorowo te rozwiązania muszą iść, żeby były naprawdę skuteczne, ale ten argument, który też powraca w państwa wypowiedziach i w dyskusji, którą śledzimy od kilkunastu dni, czyli dzieci tego nie zjedzą, to jest też ciekawa kwestia i zapytałam o nią Katarzynę Błażej Sztur, dietetyczkę kliniczną.
3: Ja trochę nie potrafię zrozumieć intencji osób, które się sprzeciwiają tej diecie, które rozpoczęły właśnie tę dyskusję, podnosząc tematy polityczne i jakieś wolnościowe w kontrze do zdrowia naszych dzieci i nas wszystkich. Ja przez 20 kilka lat praktyki zawodowej przeprowadziłam 1000 godzin warsztatów kulinarnych z dziećmi i za każdym razem, jak wchodziłam do jakiejś grupy w przedszkolu czy w szkole ze szpinakiem, burakiem czy z celerem, to słyszałam od któryś dzieci, że tego nie lubią. Ja mówię, okej, nie musicie tego jeść, tylko słuchajcie, pomóżcie mi, tu pokrójcie, tu obierzcie, tu wyciśnijcie sok, tu zblendujcie. Oczywiście łączyłam to z owocami, na przykład robiąc koktajle, czy z różnymi innymi rzeczami w przypadku sałatek czy zup. I za każdym razem dzieci były finalnie zachwycone smakiem tego jedzenia. Mówiły, że nie wiedziały, że szpinak potrafi być taki dobry na przykład w połączeniu z jabłkiem. I myślę, że to rozporządzenie jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że niestety jako rodzice i społeczeństwo nieodpowiednio się odżywiamy i nieodpowiednio karmimy dzieci.
4: Kto jest za? Kto jest przeciw?
1: Za odpowiednim odżywianiem się i naszych dzieci. O to dziś pytamy w audycji Porozmawiamy 22 i 7 trójek. Pan Sławek z Zielonki dzwonił się do nas w tej sprawie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Ja bym chciał jakby zamknąć ten temat, bo w ten sposób przecież nie ma przymusu. Jeżeli wiadomo, co jemy, co będzie podawane na stołówce, więc to jemy. Jeżeli komuś to nie pasuje, niech te dzieciaki chodzą, napychają się hamburgerami i innym świństwem, kitami kupowanymi.
1: No może
5: tam
1: jednak nie stawiajmy sprawy aż tak na ostrzu noża. Dla wielu rodzin stołówkowe obiady to jest jednak realna pomoc i wyręka. Nie wszyscy mają taką szansę, żeby sponsorować fast foody albo gotować codziennie.
5: Więc jeżeli ktoś komuś coś daje i chce pomóc, to nie wybrzydzamy, tylko przyjmujemy i mówimy dziękuję.
1: Ale mamy prawo zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Pani Karolina z Lublina ma pytania i wątpliwości, czy wszystko jasne?
6: Dzień dobry. Ja bym chciała tutaj trochę spojrzeć na to ze strony mam i dzieci, tego jak to naprawdę wygląda. Ja jestem ogromnym zwolennikiem zdrowej diety i zdrowego odżywiania i uważam, że kierunek tych zmian jest bardzo słuszny. Jednak patrząc na to, co się dzieje w szkole moich synów, widzę, że to nie tędy droga. Trochę nawiązując do
1: dlaczego?
6: Słuchania dietetyczki przed chwilą, po pierwsze, należy edukować. Pani mówiła, że wchodzi dzieciom, pokazuje, daje do posmakowania i to jest super. I jakbyśmy takie zmiany w rozporządzeniu poparli taką akcją naprawdę porządną, skierowaną do każdego dziecka, żeby każde dziecko mogło to spróbować, być może te dzieci by się przekonały. W tej chwili wygląda to tak, że dzieci oddają

0: pełne zestawy obiadów, które dostają. Nawet czasami nie próbują nawet otworzyć tego pudełeczka i spróbować, co tam jest, bo już wiedzą, że to jest na pewno niedobre. Po czym bezpośrednio po lekcjach biegną do Stokrotki, Biedronki czy innej żabki, która jest tuż obok i kupują to, co uważają, że im smakuje i że będzie dobre. Czy rodzice się na to godzą, świadomie czy nieświadomie, nie wiem. Ale w momencie, kiedy rodzice w domu nakarmią dziecko kurczaczkami z KFC, burgerem i pizzą z mrożonki, ten obiad nie ma prawa temu dziecku posmakować bez naprawdę dużej dawki przekonywania.
1: A, no to właśnie, więc może pora zacząć od uderzenia się we własne piersi. Dziękuję pani Karolino. Słucham pana Sylwestra z Leszna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, słychać mnie dobrze?
1: Bardzo dobrze.
2: Ja, jest takie stare jeszcze powiedzenie, Tadek nie jadek. Jak nie je, to później mu zasmakuje albo z głodu zje. Ale jest takie powiedzenie, że jeśli mu nie smakuje, to niech podzieli się z kolegą obok. Albo jak idzie ten na obiad, to niech spojrzy na jadłospis i spyta kolegi z klasy, czy nie ma ochoty na to danie, bo jemu akurat to nie smakuje. Trzecie jest takie, że rodzice mają swój spokój psychiczny. Ja zapisałem dziecko w szkole na obiady, a czy on pójdzie, czy on nie pójdzie, to już jest jego sprawa.
1: Ja, ale pana pieniądze, bardzo dziękujemy panie Sylwestrze i słuchamy pani Beaty ze Szczecinka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Moje zdanie jest takie, dzieci miały mieć edukację zdrowotną, która gwarantowała właśnie między innymi podstawy zdrowej dietetyki. Bardzo źle, że nie ma tego przedmiotu.
1: Już tylko moduł dotyczący seksualności nie jest obowiązkowy, ale faktycznie dla wielu dzieci w ubiegłym roku to byłaby szansa, żeby usłyszeć o zdrowych nawykach wcześniej. Usłyszą dopiero w tym roku szkolnym.
3: Ja sama uczyłam się w szkole jeszcze niedawno o podstawach żywienia właśnie. Jest coś takiego jak piramida żywienia. Kiedyś na samym dole tej piramidy było mięso i białkowe jakieś tam pokarmy i tak dalej. W tej chwili jest to zmienione z powodu jakichś tam mikro zanieczyszczeń mięsa na świecie i w ogóle zanieczyszczeń. I podstawą są rośliny, owoce i warzywa. I powinny dzieci to wiedzieć i przede wszystkim też rodzice, moim zdaniem.
1: Przede wszystkim rodzice. Dziękujemy pani Beato i słuchamy głosu pana Jacka z Krakowa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja bym chciał na ten temat powiedzieć może w tej kwestii ceny, bo wszyscy rodzice się tu wypowiadają na różne tematy, natomiast nikt nie poruszył ceny. W bardzo dużo sytuacjach te ceny są bardzo zaniżane i jakość posiłków dla dzieci jest niska z tego tytułu. Nikt się nie pochylił nad tym, żeby ustalić jakiekolwiek ceny. Pani minister robi zmiany, wszystko dobrze się wprowadza, tylko nikt się nie, jeszcze raz powtórzę, nie pochylił na tym, żeby po prostu zasugerować jakieś ceny. Jak te dzieci mamy żywić? Bo jeżeli będą te ceny bardzo niskie, to wiadomo, że nie może być coś za coś, więc jak te ceny będą bardzo niskie, to wydaje mi się, że ta jakość posiłku będzie słaba.
1: No niestety, na ceny produktów żywnościowych na rynku Ministerstwo Zdrowia ma wpływ bardzo ograniczony, ale już na wytyczne co do jakości tych posiłków, owszem. I ostatni głos od pana Marka z Lublina. Dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry, słychać mnie?
1: Bardzo dobrze.
5: Świetnie. Jak tylko i wyłącznie chciałem takie zadać podstawowe pytanie, czy ktokolwiek pytał rodziców w ogóle, czy oni się zgadzają na tego typu zmiany? To jest takie pierwsze pytanie generalne.
1: Były prowadzone konsultacje społeczne, odpowiem od razu.
5: Tak, no to bynajmniej ja nie byłem zapytany. Dowiedziałem się generalnie z radia o tym i po prostu gdzieś tam z internetu. A druga rzecz, mówiąc tylko i wyłącznie o tym, mięso jest budulcem generalnym dla dzieci, więc zamierając mięso, ja rozumiem tutaj inne komentarze od rodziców, zamieniając to na dietę strączkową taką, no nie sądzę, że to jest właściwy kierunek.
1: Ale nie ma takiej zamiany. Mięsa wedle tego rozporządzenia będzie więcej niż było do tej pory, obowiązkowo. Ale no, będą roślinne alternatywy i tu pan ma rację.
5: No właśnie i teraz chciałbym zadać jeszcze jedno, bo odrobinę poczytałem w przeciągu tego poprzedniego tygodnia. No i dowiedziałem się, że różne koncerny właśnie promują generalnie tą dietę planetarną, bo tak to się nazywa.
1: Środowiska naukowe z 20 krajów również.
5: Ja się zgadzam, ja mówię o Polsce, mówię o naszym kraju.

0: najlepszych dzieciach w Polsce tutaj i uważam, że jeżeli byśmy zapytali ogólnokrajowo wszystkich rodziców, to nie sądzę, że większość rodziców by była za tym, żeby poprzeć właśnie tą zmianę.
1: Dziękujemy, także... panie Marku. My mieliśmy szansę zapytać o to tylko słuchaczy i słuchaczki Trójki. Bardzo państwu dziękuję za te wszystkie zdrowie, za te wszystkie głosy odnośnie zdrowej i niezdrowej diety naszych dzieci, a tych, którzy chcieliby poczytać więcej o tym, jak ten talerz zdrowego żywienia, bo już teraz nie piramida, a talerz zdrowego żywienia obowiązuje nas bardziej. Zapraszam na stronę Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Tam wszystkie najświeższe i sprawdzone informacje. Anna Kowalczyk, Monika Gosławska, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Dziękujemy za dziś i słyszymy się jutro.

0: Autopromocja.
1: Pojechała do Maison Lafitte, minęła świerki sadzone każdego roku w ogrodzie i zaczęła pytać.
2: Nie żałuje pan tego?
1: Hanna Maria Giza pytała, a redaktor Jerzy Giedroyć, szef paryskiej kultury, odpowiadał.
3: To mam całkowitą niezależność w działaniu.
1: W Klubie Trójki dzisiaj dokument, który jest zapisem ostatniej rozmowy nagranej z jednym z największych polskich intelektualistów XX wieku. A potem pytania do autorki dokumentu Ostatnie lato w Maison Lafitte i redaktora Andrzeja Mietkowskiego. Zapraszam, Anna Dudzińska.
4: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: W weekend 19 i 20 września Łódź ponownie stanie się stolicą komiksu, gier i popkultury. Laureaci nagród Eisnera, twórcy Spidermana, Batmana oraz kultowego magazynu Produkt. Spotkania, warsztaty i wystawy. Strefy targowa, gier wideo i tych bez prądu. Konkursy cosplay, scena autografów oraz gala rozdania nagród. Do zobaczenia w łódzkiej Atlas Arenie na 37. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Szczegóły na comicsfestival.com. Poleca Radiowa Trójka.
5: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 września. Jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Służby badają drona znalezionego nad Bałtykiem. To najprawdopodobniej rosyjski bezzałogowiec. PKOL wybiera nowego prezesa. Dotychczasowy ma zarzuty w sprawie zonda krypto i jest w areszcie. Strażacy z Chorwacji walczą z pożarem na wyspie Brać. Ewakuowano ponad 500 ludzi. Dron wydobyty z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
14: On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały. Polska jest dzisiaj pod wieloma względami celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe albo obserwacje.
13: Ekspert wojskowy Mariusz Marszałkowski z Defense 24 mówił w TVP Info, że dron mógł przydryfować do Polski z innego kraju.
15: Ten dron prawdopodobnie nie wleciał przez polską przestrzeń powietrzną, ale wleciał przez przestrzeń powietrzną innych państw. Litwa wczoraj informowała o tym, że przez jej terytorium w kierunku obwodu królewieckiego przeleciał niezidentyfikowany dron. I możliwe, że to jest właśnie ten bezzałogowiec, który dzisiaj został wyłowiony. Nie wiemy, czy ten bezzałogowiec miał jakieś zadanie do wykonania, czy po prostu doszło do usterki technicznej.
13: Wersję o możliwym przypłynięciu bezzałogowca za najbardziej prawdopodobną uznaje też dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Drona znaleźli wojskowi marynarki wojennej. Jest to prawdopodobnie produkowana w Rosji Gerbera.

0: Obraduje zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma wybrać pełniącego obowiązki prezesa komitetu. Zanim to zrobi, musi uznać dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza za niezdolnego do pełnienia obowiązków.
1: Przedstawiciele zarządu PKOL, którzy wypowiadali się przed wejściem na obrady, unikali deklaracji, czy chcą pełnić obowiązki prezesa. Otylia Jędrzejczak zadeklarowała natomiast, że chce, by decyzje były podejmowane z rozsądkiem.
2: Najważniejsze jest to, aby zarządowi zostały przedstawione wszystkie możliwości.
1: Andrzej Supron powiedział, że chce, by sytuacja w komitecie była jak najszybciej uzdrowiona.
3: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty i cieszymy się z faktu, że Mieczysław Nowicki przyjął pełnomocnictwo.
1: Prezydium PKOL w zeszłym tygodniu zarekomendowało skorzystanie z procedury, która pozwala tymczasowo powierzyć komuś innemu obowiązki prezesa. Adam Konopka nie chciał deklarować, czy zgłosi swoją kandydaturę. Wskazał, że ważna jest też rozmowa o powrocie do idei sportu.
4: Chcielibyśmy rozmawiać o idei, no i pewnie o pieniądzach w takim zakresie, które pozwolą tą ideę realizować, a nie wypłacać prowizji.
1: Dotychczasowy prezes PKOL Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Jak dowiaduje się Polskie Radio, przed momentem właśnie okazało się, że pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego został wiceprezes Marian Kmita. Pożar szaleje na chorwackiej wyspie Brać. Nocą w rejonie Milne ogień zbliżył się do zabudowań i zmusił setki ludzi do ucieczki. Dwie osoby zostały ranne.
5: Miejscowe służby ewakuowały drogą morską ponad 500 ludzi z zagrożonych terenów. Wśród nich były dzieci oraz osoby starsze. Strażacy przez kilka godzin bronili domów przed ogniem. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Ostatecznie udało się ochronić zabudowania. Ogień nadal nie został jednak całkowicie opanowany. Strażacy reagują na pojawiające się płomienie i dym, nie dopuszczając do ich rozprzestrzeniania. Według dowódcy Straży Pożarnej Żupani Splitsko-Dalmatyńskiej Iwana Kowaczewicza długość całego obszaru zajętego pożarem wynosi od 35 do 40 km. Dotychczas spłonęło 4000 hektarów lasów, zarośli i maki. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Ostrudologia to lekcja o historii, tożsamości oraz walorach rodzinnego miasta. Przez 5 dni uczniowie szkół w Ostródzie uczestniczą w niecodziennych wydarzeniach. Odwiedzą muzeum, bibliotekę, zorganizowano też dla nich zawody sportowe, wędkarskie i spacery z przewodnikiem. Na pomysł wpadł burmistrz Rafał Dąbrowski.
6: Od zawsze marzyło mi się, żeby rozkochiwać młodych Ostrudzian w naszej najpiękniejszej miejscowości na świecie, w naszej Perle Mazur. No i stąd już kolejna edycja Ostrudologii.
0: Uczniowie z chęcią uczestniczą w takich zajęciach.
6: A o czym była legenda?
7: O Ostródzkiej Syrence.
8: Wy wiecie coś o swoim mieście, o historii?
7: Ten zamek był zamkiem krzyżackim i tutaj mieszkali Krzyżacy i to nie byli Polacy, to byli Niemcy i wtedy to były jeszcze niemieckie te strony, coś takiego.
9: Tutaj żył Napoleon.
0: Zwieńczeniem Ostrudologii będzie Parada Smoków oraz finałowy koncert w amfiteatrze.
10: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Niemal 40% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości regionów utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, które na wschodzie mogą być dość intensywne. Teraz od 17 do 21 stopni, nad ranem od 9 stopni na Dolnym Śląsku do 10 nad morzem, 12 w centrum i 13 na Podkarpaciu.
12: Autopromocja.
13: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
14: Mapa myśli.
13: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Mapa myśli. W audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku po 18. Trójkowa kartografka myśli. Agnieszka Lichnerowicz.
12: Autopromocja.
15: Zapraszamy do reklamy.
16: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
17: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
16: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.

0: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk, bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Wróżka, prawdę ci powie?
7: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
6: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
8: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24,35.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Żegnamy reklamy.
17: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: 10 minut po godzinie 15.
19: W tonacji Trójki.
18: Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Program realizuje Elżbieta Malinowska. Za oknem może nie za jasno, więc utulmy się muzyką.

Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie od najnowszej płyty grupy Alabama Shakes. Jak to się rymuje z tematem dzisiejszego programu, który brzmi Dlaczego warto żyć? O tym nieco później, chociaż kluczem akurat do skojarzenia z Alabama była ich nowa płyta i to, że zespół powstał w Atenach, ale w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, a do Aten greckich jeszcze dojdziemy. Jednak najpierw małe PS do naszego spotkania przed tygodniem, kiedy film Tony wywołał na antenę Karen Dalton, a ja z kolei jako PS chciałam nagranie Something on Your Mind zaprezentować w wykonaniu Angel Olsen.

I raz jeszcze Karen Dalton, raz jeszcze, bo przed tygodniem wykonywała osobiście swój utwór Something on Your Mind, którego wersję także oryginalną można usłyszeć na ścieżce dźwiękowej do filmu Tony, opowiadającego o Antonym Bourdainie, filmu, który jest na naszych ekranach i bardzo gorąco go polecam. Absolutnie pasuje do zadanego przeze mnie pytania, co jest najważniejsze w życiu. A te dźwięki, które teraz słychać, to dźwięki z kraju, którego stolicą są Ateny i tutaj już tłumaczę pierwsze z rzędu skojarzeń, które doprowadziło mnie do Alabama Shakes. Ekipa grecka bardzo duża pracowała przy tym filmie węgierskiego reżysera. Film nosi tytuł Kura, więc myślę, że wiele osób może tak instynktownie nie być zainteresowanymi, a będzie to ogromny błąd, o czym zresztą już Kasia Borowiecka mówiła na antenie Trójki. Film Kura ma dwa takie ważne momenty z perspektywy głównej bohaterki, którą rzeczywiście jestem, tak? Są to momenty, w których spotyka koguta. Jeden, no, jest właściwie jej wybrany, ale drugiego wybiera sobie sama i obu tym momentom w filmie towarzyszą liryczne utwory z greckiej przeszłości.

Dwa takie cacuszka w tonacji trójki, odległe w czasie i z Grecji. No ale myślę, że w uszach wielu z nas Grecja brzmi no, zawsze takimi podobnymi dźwiękami, które już jakoś tak się skleiły z tymi obrazkami też. Nie zawsze z wakacji, ale jednak mamy już taki zasób podobnych skojarzeń. Oczywiście nie wszyscy i oczywiście każde uogólnienie jest krzywdzące, ale wracając do filmu, naprawdę warto zapisać sobie datę 18 września, najbliższy piątek. Kura wchodzi na ekrany kin. Georgiego, mam nadzieję, że nie przekręcam imienia Palfiego, reżysera węgierskiego. Akcja dzieje się naprawdę w Grecji, na nabrzeżu. Czas dla Kury nie ma znaczenia, stąd te ilustracje sięgające w przeszłość, także muzyczne. Mają znaczenie oczywiście czasy, w których żyją dla bohaterów ludzkich, którym ta Kura, realizując swoją odpowiedź na pytanie, dlaczego warto żyć, którym się przygląda i których losy splatają się z jej wędrówką do własnego celu. Bardzo to enigmatycznie brzmi, bo trudno też nie zdradzając zbyt wiele opowiadać o tym filmie, ale serio jest w nim na pierwszym planie Kura, dokładnie postać, którą zagrało 8 kurzych aktorek. I jest to film opowiadający o współczesnym świecie, w którym żyjemy, ale jednocześnie pokazujący takie

wsparcie do realizacji tego, co zaryzykowałabym, powinno być dla nas najważniejsze. Nic więcej nie powiem, zamykam usta na kłódkę. Chciałam jeszcze się poradować i pocieszyć, a mianowicie wspaniale, że w połowie perfekcyjnej płyty Justyna Grabarz w zeszłą środę przypomniała płytę Marvina Gaya. Cały czas można jej opowieść, Justyny, i oczywiście muzykę znaleźć w zakładce półperfekcyjnej płyty na naszej stronie trójka.polskieradio.pl, no ale przede wszystkim też wracać do tego albumu.

Dwie wyprawy w stronę najnowszego albumu Alabama Shakes. I Must Be Dreaming to tytuł nagrania. I Feel Hope Coming to nagranie właśnie teraz wybrzmiewa na antenie w tonacji trójki. Skojarzenie z od filmu Kura, Kura chodzi mi po głowie czy w głowie, do właśnie zespołu Alabama Shakes, ale też przez jakąś taką wspólnotę brzmień, która tutaj nastąpiła, bo z kolei zespół idealnie dogadał się z harmoniami i muzykami sprzed lat wielu. Mam na myśli nagranie Marvina Gaye'a. Na zakończenie chciałabym udać się do krainy, w której no myślę, że po prostu olśnienie czeka na wyciągnięcie ucha, dłoni, ręki i tutaj mogłabym naprawdę dużo opowiadać o tych wyłącznie pozytywnych rzeczach, które kojarzą mi się z grupą Współgłosy, bardzo często obecną na naszej antenie, a także z ich wczorajszym koncertem, pierwszym koncertem po wydaniu drugiej płyty, który odbył się w Nowym Teatrze w Warszawie. Jako zapowiedź wielu koncertów w październiku przyjadą też do nas, no ale przypomnijmy, z czym mogą przyjechać.

Angielskojęzyczny utwór na drugiej płycie Współgłosów zespół Marcela Balińskiego. Chór wspaniały, złożony z osobowości oryginalnych w każdym przypadku, a także goście zaproszeni na drugą płytę budują jej charakter. Wśród nich Piotr Polak, myślę, że dobrze znany aktor, w bardzo tajemniczym nagraniu się pojawia. Błażej Król, o czym doskonale wiemy, bo utwór Usta bardzo fajnie biega po naszej antenie. Ale jest jeszcze jeden gość na tej nowej płycie. Zachęcam oczywiście do posłuchania całości, także żeby docenić zaproszonych instrumentalistów. I ten gość właśnie zamknie nasze dzisiejsze spotkanie, mierząc się zupełnie śmiało i wprost z odpowiedzią na pytanie, co jest najważniejsze w życiu. Tym gościem jest Tomasz Kot, też aktor. Widziałam wczoraj, że dołączenie do chóru Współgłosów jest dla niego wielkim przeżyciem. Wierzę, że posłuchanie najnowszej płyty też będzie takim dla tych, którzy jeszcze jej nie znają. I to właśnie z nimi. Współgłosy, Tomasz Kot. Zamykamy dzisiejsze wydanie w tonacji trójki. Agnieszka Szydłowska, Elżbieta Malinowska. Bardzo dziękujemy.

to się stało nagle wieczorem. Znudziło mnie już wszystko, co wiedziałem. Teraz chcę czegoś więcej. Czegoś, czego jeszcze nie było. Wiesz, ja naprawdę nie potrzebuję wiele. Tylko nos, oczy, dłonie i okno. Pewnie masz jakieś w mieszkaniu. Uważaj, miękki misiu. To naprawdę jest wariatka. Może ci zawrócić w głowie. Ona zna te zaklęcia. Od wieków zastane. Jak je wypowie, to ci zostanie. Do końca życia.

Uważaj, ona ma na to papiery. Jak wyjdziesz poza ramę, to zobaczysz, już nie wrócisz. Zaczniesz podkreślać ważne napisy i hasła na murach. Tego się nie zapomni. To się wsącza powoli.

prowadzić zeszyt ze śledztwem. Podejrzenia, dlaczego jest tak pięknie. Zaczniesz projekt zrozumieć ludzi, których nie rozumiesz. Zrobisz z nimi wywiady. O co ci tak właściwie chodzi? O czym marzysz? Co ci się ostatnio śniło? I to się musi jakoś udać. To się musi dać zrobić. Wszystko się musi dać.

0: Autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj około 20:45.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING.

0: i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
8: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
7: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-14 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
3: Marian Kmita na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Decyzję podjął zarząd PKOL. Zderzenie samochodu z autobusem PKS-u w Wielkopolsce. Nie żyją 3 osoby. Etna znów wyrzuca wulkaniczny pył. Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte do wieczora. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Marian Kmita przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Tak zdecydował zarząd PKOL. Marian Kmita zapowiada, czym chce się zająć w pierwszej kolejności.
4: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać od początku.
3: Marian Kmita ma pełnić funkcję do kwietnia przyszłego roku, kiedy powinno dojść do wyborów PKOL. Poprzedni prezes organizacji został zatrzymany w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Sąd w Katowicach nie uwzględnił dziś zażalenia jego obrońcy na tymczasowy areszt. A więcej o zmianie na stanowisku prezesa PKOL powiemy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Trzy ofiary śmiertelne zderzenia samochodu osobowego z autobusem PKS-u w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. Do wypadku doszło na trasie Lasówki – Biała Wieś. Zginęli wszyscy, którzy byli w aucie osobowym, mówi Karol Płócieniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
5: Z samochodem podróżowało 2 mężczyzn i 1 kobieta. Autobusem podróżowało 5 osób i nikomu nic poważnego się nie stało. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
3: Trwa ustalanie tożsamości ofiar. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wstępne oględziny wskazują, że to dron wojskowy z Rosji. Bez załogowca znaleźli żołnierze w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Jest badane, informuje major Tomasz Zygmunt ze szczecińskiego oddziału żandarmerii wojskowej.
6: Na miejscu zdarzenia są wszystkie służby odpowiedzialne za realizację czynności w tego typu zdarzeniach, w tym również żandarmeria wojskowa, jak i policja. Nie jestem w stanie powiedzieć, że będzie trwało godzinę, 2 czy 8. Proszę dać nam jeszcze chwilę popracować. Mam nadzieję, że taki komunikat, jakaś informacja

0: Rosja już po potwierdzeniu wszystkich danych tych wstępnych z oględzin bynajmniej na pewno się ukaże.
1: Rusinowo znajduje się niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce, gdzie cyklicznie odbywają się manewry Wojska Polskiego i NATO. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że niedzielny rosyjski atak na pociąg w pobliżu granicy z Polską świadczy o rosnącej desperacji Władimira Putina, a zapewnia, że sojusz nie pozwoli się zastraszyć i zwiększy wsparcie dla Ukrainy. Atak na pociąg pasażerski w Ukrainie pokazuje, jak zdesperowany stał się Putin. Sądzi, że może powstrzymać nas przed wspieraniem Ukrainy i podważyć naszą jedność. Myli się. Odpowiemy zwiększeniem pomocy, by Ukraina miała wszystko, czego potrzebuje do obrony. Nasze zobowiązanie do zbiorowej obrony NATO pozostaje niezachwiane.
2: NATO's collective defense is ironclad.
1: Rosyjski dron uderzył w niedzielę w lokomotywę w pobliżu stacji Jachodyn, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Pasażerów wcześniej ewakuowano. Lotnisko w Katanii we Włoszech zamknięte do wieczora. Przyloty i odloty wstrzymano do godziny 22. Wulkan Etna znów jest aktywny. Z kraterów wydobywa się popiół. Powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Do pasażerów jest apel, by przed podróżą na lotnisko w Katanii sprawdzili status swojego lotu w liniach lotniczych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A teraz czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
5: I na początek serwisu krótkie uzupełnienie informacji z serwisu głównego o wyborze Mariana Kmity na pełniącego obowiązki prezesa PKO w miejscu aresztowanego Radosława Piesiewicza. Przypominamy, że Kmita długo był zwolennikiem prezesu orzeczonego Piesiewicza, potem zmienił barwy. Teraz już o prawdziwym sporcie i ostatnim spotkaniu kolejki numer 8 w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Radomiak przed własną publicznością zagra z Piastem Gliwice. Gospodarze stracili dopiero co trenera. Tomasza Kaczparka podkupił Raków Częstochowa i w trybie pilnym trzeba było zatrudnić Rafała Grzyba, byłego piłkarza kojarzonego głównie z Jagiellonią Białystok. W jej trykocie rozegrał prawie 300 spotkań. Na boisku i w pomeczowych wywiadach zawsze imponował spokojem. Wygląda na to, że podczas kariery trenerskiej nic się specjalnie nie zmieni.
6: Mam nadzieję, że tej funkcji prosto. Chciałbym, żeby w tej drużynie pojawiło się trochę więcej radości z piłki, więcej takiej werwy, więcej zespołu, który jest głodny i dąży do zwycięstwa. Oczywiście to nie będzie łatwe, nie będzie to modernizacji, to będzie bardziej...
5: Mówił Rafał Grzyb. Powodzenia trenerze w nowej roli. Pierwszy gwizdek sędziego w Radomiu o 19:00. Kończymy tenisem i zmianami w rankingach po zakończonym wczoraj US Open. Triumfatorka turnieju pani Elena Rybakina awansowała na pozycję liderki zestawienia, spychając na miejsce drugie finałową rywalkę Arynę Sabalenkę. Trzecia jest Jessica Pegula, Iga Świątek jest 9, Maja Chwalińska 26. U panów na prowadzeniu nieobecny w Nowym Jorku Jannik Sinner. Drugie miejsce zajmuje wczorajszy zwycięzca z Flushing Meadows Aleksander Zwieriew, trzecie Carlos Alcaraz. Na czwartą pozycję awansował finalista US Open Ben Shelton. Hubert Hurkacz jest 46, Kamil Majchrzak 73.
4: W nocy przelotnie popada na wschodzie Polski, w centrum i na północy także może popadać. Temperatura minimalna od 7-10 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie Polski. Jutro w zachodniej połowie Polski będą chmury i słońce, a we wschodniej prawie same chmury. Miejscami na wschodzie popada przelotny deszcz, a temperatura maksymalna jutro ma wynieść od 18 do 22 stopni Celsjusza.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 6,5 minuty po godzinie 16. Dzień dobry. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Jacek Frenzel.
7: Zapraszamy do Trójki.
4: W dzisiejszej audycji popołudniowej sytuacja po atakach tuż przy polskiej granicy.
10: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej.
4: I to nie jedyna budząca niepokój sytuacja. O rosyjskim dronie na polskiej plaży też Państwu opowiemy. U nas dziś też o tym, że ekologia w nauczaniu Kościoła to nie nowość.
11: Przyroda cierpi z powodu człowieka.
4: W ostatnich dniach głośno zrobiło się o grzechu ekologicznym. My sięgniemy nieco do historii, sprawdzić, co Kościół

2 2 7 3. Czekamy na głosy od Państwa. Przypomniało mi się, jak całkiem niedawno z Anią Kowalczyk prowadziliśmy poranne Zapraszamy do Trójki z ogrodu naszego trójkowego. I tam usłyszeliśmy, że elementem przygotowania do sytuacji kryzysowych mogłoby być na przykład oddanie 12-latkowi w domu weekendu do zaplanowania. Żeby wydzwonił hotele i najlepiej, żeby wszystko zrobił bez internetu. Ciekawy jestem, czy mają Państwo jakieś takie doświadczenia na swoim koncie oddawania na przykład nastoletnim dzieciom władzy w ręce, żeby poczuły się nieco bardziej sprawcze. 22 7 3. Czekam na Państwa głosy.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Jest z nami pan Wojciech. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze.
0: Z jaką myślą?
1: Ja jako stały słuchacz i fan trójki, tak jak powiedziałem, znowu od pół roku, bo ją odkryłem, ja mam taką prośbę, bo słucham wiadomości w każdej, staram się gdzieś słuchać w innych radiach też, ale generalnie w trójce i teraz znowu słyszę to samo, czyli że ma przyjść wojna, że są rakiety. A ja bym prosił jako ten zwykły obywatel, żeby temu naszemu społeczeństwu troszeczkę dać odetchnąć, bo to, co ja zawsze mówię...
0: Ale sądzi pan, że jeżeli na przykład pojawia się jakiś atak przy naszej granicy, to nie powinniśmy o nim w ogóle mówić?
1: Nie, czyli jeżeli ten atak już nastąpił, jest zagrożenie minęło, my powinniśmy jako społeczeństwo jak najmniej o tym wiedzieć. Moje takie zdanie jest, dlatego że my na to nie mamy żadnego wpływu. Jeżeli Putin będzie chciał nas zaatakować, to on i tak to zrobi i nam tego nie powie.
0: Dziękujemy panie Wojtku, dziękuję bardzo za ten głos. Czekam na to, co inni słuchacze mają do powiedzenia. 2 2 7 3, ten numer do państwa dyspozycji. A my przypomnijmy, na czym polega ta sytuacja, która niepokoi pana Wojciecha, o której pewnie chciałby słyszeć trochę mniej, ale wydaje mi się, że jednak warto poruszać te tematy po to, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jaki jest stan sytuacji na ten moment i to może nam zbudować poczucie bezpieczeństwa właśnie. Rosyjski latający dron leży na polskiej plaży, to jest jedno takie wydarzenie. Według ministra obrony z morza w okolicach Jarosławca wyłowiło go polskie wojsko. Rosyjski lodowód potwierdzają na razie wstępne ustalenia. Zamieszanie wokół tego bezzałogowca dokłada się do tych wczorajszych niepokojów, o których dwa słowa już powiedziałem. Ataków na stację kolejową w Dorohusku Jagodzinie i stację paliw w miejscowości Starowojkowe tuż przy naszej granicy. Eksperci podkreślają, że te ataki to próba paraliżu przejść granicznych między Polską a Ukrainą, a przedstawiciele rządu zapowiadają większą czujność i zmiany na przejściach granicznych.
2: Odnaleziony przez motorówkę hydrograficzną marynarki wojennej nad Bałtykiem dron wyglądem przypomina samolot.
3: Domniemamy, że przydryfował z wód międzynarodowych w nasze wody terytorialne.
2: Mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Jak twierdzą eksperci, zbadanie tego obiektu wzbogaci wojskowych o nowe informacje dotyczące technologii wykorzystywanych przez Rosję.

0: Rosję. Po wczorajszych atakach bezzałogowców przy przejściach granicznych Polski z Ukrainą premier Donald Tusk podkreślał, że działania ze strony Rosji nie są przypadkowe.
1: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
0: Rosjanie takimi atakami jak wczoraj

0: rosyjskie.
1: I chodzi nie tylko o granice lądowe, ale także, jak w przypadku odnalezionego dziś nad Bałtykiem drona, granice morskie.
2: Przeciwko prowokacjom nie da się zabezpieczyć, bo po prostu jest to niemożliwe.
1: Mówi profesor Daniel Boćkowski, ekspert od bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku i dodaje, że musimy się liczyć także z nasileniem dezinformacji w internecie.
3: Sprawą zajął się Jacek Frenzel, a my już mamy pana Pawła na linii. 2 2 7 3. Halo, halo.
4: Dzień dobry. Ja tak jedno zdanie odnośnie tego, czy powinni państwo informować, czy nie. Oczywiście powinni państwo informować, ale ta informacja dla rządu, dla NATO, dla władz krajowych nie powinna być legitymizowaniem na wojnę. Powinny nasze władze zająć się naciskiem na zaprowadzenie pokoju, a nie sponsorowaniem wojny i zabijania ludzi.
3: Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na więcej głosów w tej sprawie. Przepraszam za to przerwanie, panie Pawle, ale my już teraz słuchamy piosenki dnia w programie trzecim. My Whole World, Kings of Leon, 15 minut po godzinie 16.

0: naszego kraju, do Polski.
1: Arabia Saudyjska odpowiadała za około 47% dostaw do Polski.
2: Wylicza Michał Stajniak z XTB i przyznaje, najbliższe dni i tygodnie będą kluczowe.
1: Jeżeli doszło do niewielkich uszkodzeń samych nitek ropociągu, no to teoretycznie zbudowanie takich zastępczych bypassów może zająć kilka dni.
2: Gorzej, a wiele na to wskazuje, jeśli uszkodzenia na przykład pomp czy instalacji są poważniejsze. Saudyjskie zapasy przygotowane do transportu są bowiem znikome.
3: W porcie Yanbu zapasy surowca wystarczą na około 8 dni eksportu bez zakłóceń.
2: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Czeka nas więc nerwowy czas, choć rząd i analitycy uspokajają, przerw w dostawach ropy raczej nie będzie.
4: Nigdzie tej ropy nie zabraknie,
2: przewiduje ekonomista Marek Zuber.
4: Chyba że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny, no to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiał być naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy.
2: Pomaga nam też fakt, że Saudowie są współwłaścicielami rafinerii w Gdańsku i będzie im zależało na utrzymaniu dostaw. Gorzej z cenami paliw. Wiele wskazuje na to, że idziemy na kolejny rekord.
1: Nie wygląda to najlepiej. Cena diesla takiego zwykłego mogłaby przebić poziom 10 zł za litr.
2: Gdyby, powtarzam, gdyby kursy walut utrzymały się na podobnym poziomie, a cena baryłki ropy przebiła 120 dolarów.
0: Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Ja mam tu takie dane. Baryłka ropy kosztuje 109 dolarów z małym haczykiem. Jej cena raczej jest w tym trendzie wzrostowym, czyli drożej będzie. Zarówno wiceminister energii Piotr Masłowski, jak i minister finansów Andrzej Domański unikali dzisiaj jednoznacznych deklaracji co do powrotu programu CPN, tego, który obniżał nam ceny paliw na stacjach o około złotówkę. Obaj przerzucali odpowiedzialność na prezydenta, który zablokował projekt ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliw, z których miałby taki program być finansowany. 21 minut po godzinie 16. To może coś, żeby tak spokojnie się zrobiło i jakoś łagodniej. Mela Koteluk na przykład, Ralf Kamiński, Zobaczyć Ciebie. To teraz, w programie trzecim.

18 minut po 16 i niestety nie mam dla Państwa dobrych informacji z rynku paliw. Jest drogo, taniej nie będzie, bo wybuchy zniszczyły fragment rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej, którym część ropy omijała blokadę cieśniny Ormus. My zastanawiamy się, jak te problemy wpłyną na Polskę, bo Saudowie to jedni z głównych dostawców ropy do

0: W sytuacjach kryzysowych ważne jest opanowanie. To bierze się z doświadczenia sprawczości. Można ją budować u dzieci, oddając im na przykład planowanie wycieczek. Takie budowanie samodzielności to skarb.
1: Mój 15-letni syn gotuje obiady. Na przykład sam, samodzielnie. Oraz jest najlepszy w planowaniu w ogóle wycieczek górskich, bo ja na przykład się gubię w ogóle w terenie, a on świetnie się zna na mapach i ostatnio byliśmy 2 tygodnie w Czechach na urlopie i on wszystkie wycieczki planował górskie.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. A państwo jak opanowani są w takich sytuacjach?
1: A ja właśnie wczoraj, 4:30, syreny zawyły w moim mieście. I ja wcale nie jestem jakiś zbulwersowany. Oczywiście rozejrzałem się, gdzie mój plecaczek. Aha, dokumenty może by schował, jakieś pieniążki drobne. Wcale nie uciekałem z domu, ale czekałem z cierpliwością. Jakieś 25 minut alarm został odwołany. Nie mam nic przeciwko tym alarmom.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKOL-u? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa Ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ach, co za dzień.
4: Co się stało? Rano kłótnia.

0: Z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
7: Od audytu chce rozpocząć pracę nowe pełniące obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś odwołano aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza, a jego miejsce zajął dotychczasowy wiceprezes PKOL Marian Kmita. Pokieruje on instytucją do wyborów w kwietniu przyszłego roku. Wizyta Andrzeja Poczobuta na Białorusi przebiega spokojnie. We wtorek wraca do Polski, poinformowała szefowa Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys. Polacy są mu bardzo wdzięczni za to, co dla nich zrobił. Andrzej będzie naszym głosem w Polsce, dodała Borys. Ponad 4 promile alkoholu w organizmie miał kierowca zatrzymany w Rybniku na Śląsku. Wpadł dzięki reakcji świadków, mówi podkomisarz Bogusław Kobeszko z Policji w Rybniku.
8: Świadkowie zawiadomili mundurowych o kierującym osobówką, który podjechał pod sklep i wyszedł z pojazdu chwiejnym krokiem. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że mężczyzna ma 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Dodatkowo okazało się, że tego samego dnia mieszkaniec Rybnika zakupił samochód osobowy, którym jeździł pomimo zakazów i spożytego alkoholu.
7: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Konserwatorzy sztuki z Czech rozpoczynają renowację Święta Różańcowego Albrechta Dürera, jednego z najcenniejszych dzieł europejskiego renesansu. Było ono w przeszłości przechowywane w niewłaściwych warunkach, a do jego degradacji przyczyniły się także nieudane próby renowacji. Miejscami warstwy farby odchodzą. Prace nad dziełem potrwają około 5 lat. Więcej informacji w Trójce o 17:00.
6: Teraz w Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna.
9: Zapraszam. Ceny na stacjach paliw w tym tygodniu dalej będą rosnąć, ale raczej nie sięgną 10 zł za litr, mówią analitycy. Negatywnie odczuwamy sytuację na światowych rynkach ropy i paliw. Ceny hurtowe rosły przez cały poprzedni tydzień, zwłaszcza ceny diesla. Ponad 500 000 000 zł kar nałożył prezes Łokiku na właściciela sieci Biedronka i współpracujące z nią firmy transportowe. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a Jeronimo Martins Polska koordynowało to porozumienie. W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy.
10: Przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne Biedronki ustalili, że nie będą konkurowali między sobą pracowników. Oznaczało to w praktyce, że nie będą zatrudniali kierowców z innych firm uczestniczących w zmowie. Kierowca, który pracował wcześniej w jednej z takich firm, musiał uzyskać zgodę swojego dotychczasowego pracodawcy na zmianę pracy. W przypadku jej braku nie mógł przez kilka miesięcy świadczyć pracy w danym centrum dla innej firmy. W efekcie zatrudnienie kierowcy przez konkurenta stawało się wręcz nieopłacalne.
9: Pracownicy mają prawo szukać lepszej płacy i warunków pracy. Zmowa to prawo im odbierała. Biedronka na ten moment nie komentuje decyzji prezesa Łokiku. Chiny po raz pierwszy największym dostawcą towarów do Polski. Jak podał Narodowy Bank Polski, w lipcu wyprzedziły Niemcy. 1 października wystartuje nabór dla rolników, którzy chcą inwestować w przetwarzanie i sprzedaż żywności. Będą mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości do 120 tysięcy złotych, a mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 10 osób do 500 tysięcy. Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na budowę i modernizację pomieszczeń do przetwarzania żywności, zakup maszyn, magazyny, chłodnie i linie do pakowania produktów. Nabór wniosków potrwa do 2 listopada.

0: spada. Dolar podrożał, kosztuje 3,76 zł, a euro 4,34.
1: W nocy temperatura od 7 do 13 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na wschodzie. No, może jeszcze być stopień cieplej nad samym morzem. Jutro w zachodniej połowie Polski chmury i słońce, we wschodniej raczej chmury. No i temperatura od 18 do 22 stopni. 26 minut do 17. Tu Trójka.

0: Czambałamba w Trójce. 22,5 minuty do godziny 17. Pora zająć się Polskim Komitetem Olimpijskim, który zdecydował, kto zastąpi Radosława Piesiewicza, przebywającego w areszcie prezesa. Przed siedzibą PKOL-u, gdzie zakończyło się właśnie posiedzenie zarządu, jest Józef Niewiarowski. Cześć, Józku.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, kto stanął na czele PKOL-u?
1: Działacz i dziennikarz sportowy Marian Kmita został nowym pełniącym funkcję prezesa PKOL-u i to był faworyt, co pokazują chociażby wyniki głosowania. Z 53 osób, które pojawiły się na posiedzeniu zarządu, 43 głosowały za Marianem Kmitą. Pierwsze wyzwania: oczyścić stajnię Augiasza, czyli przede wszystkim rozwiązać problemy finansowe, zlecić zewnętrzny audyt, poprawić relacje z Ministerstwem Sportu i usprawnić komunikację z mediami. Marian Kmita również chce naprawić, jego zdaniem, dziurawy statut komitetu.
2: W zasadzie może nawet chcemy go napisać od początku. Po to, żeby nigdy już w historii tej szacownej instytucji nie przetarzył się przypadek, którego nie można kontrolować, czyli żeby prezes był powoływany i odwoływany, znany i klarowny.

0: sposób.
1: To Marian Kmita. Józku, powiedziałeś, że jest pełniącym funkcję prezesa, czyli nie jest nowym prezesem.
2: Nie, nie jest. Artykuł 21, na podstawie którego zarząd podjął dzisiaj decyzję, nie pozwala na odwołanie prezesa. Pozwala jednak na uznanie go niezdolnym do pełnienia tej funkcji i wybranie jego zastępcy spośród 8 wiceprezesów.
3: Pytanie było skierowane do wszystkich po kolei, czy będą kandydowali, no i tylko Marian zgłosił się jako kandydat. Wszyscy pozostali zrezygnowali z tego prawa.
2: Odsłania kulisy wyboru Kmity wiceprezes Adam Konopka. Kmita będzie więc pełnił rolę szefa PKOL-u do końca kadencji.
1: A tak, kiedy się skończy?
2: Najpewniej w kwietniu przyszłego roku. Z tego, co słyszymy od obecnych tu dzisiaj członków zarządu, nikt nie planuje rozpisywać przyspieszonych wyborów. Ale czy Kmita będzie kandydował wiosną na stanowisko prezesa PKOL-u?
4: Tego nie wie pan. To jest tak odległa perspektywa. Dobrze, że Robert Korzeniowski już się zgłosił. Mamy jednego kandydata, no i będziemy mu uczyścić to pole.
2: Tak, w szranki o fotel prezesa wiosną stanie były biegacz Robert Korzeniowski, który, jak dowiedziało się dziś Polskie Radio, jutro przedstawi swoje stanowisko dotyczące dzisiejszych decyzji Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Przypomnijmy, że ten kryzys w PKOL-u rozpoczął się od kontrowersyjnej umowy sponsorskiej, jaką prezes Radosław Misiewicz podpisał z dziś już upadłą giełdą Zonda Krypto. No i od dziś w funkcji prezesa PKOL-u zastąpi go Marian Kmita, a przed siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego był Józef Niewiarowski. Dzięki, Józku.
2: Dzięki.
1: A to wszystko, czego chciałem, czyli Mrozo i Kacperczyk w programie trzecim. 20 minut przed 17:00.

16,5 minuty jeszcze mamy do 17. Tu trójka. Wojna w Ukrainie przybliża się do granic Unii i NATO. Zniszczony wagon relacji Kijów-Warszawa.

0: pożar w poliskiej fabryce w Równem, eksplozje tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Pojawia się pytanie, czy ataki tuż przy samej polskiej granicy to jest test odporności Warszawy i test reakcji sojuszu. Czym kieruje się Rosja? To pytanie Moniki Suszek.
1: Centrum świata.
2: W weekend Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. Rosyjskie rakiety i drony uderzyły w cele cywilne. Domy, szpitale i osiedlowe place zabaw.
3: Tu wszędzie jest kurz i pył. Atak był straszny. Błyski, wybuchy ognia. Zniszczył wszystko po drodze. Tu był mały, taki prowizoryczny plac zabaw i już go nie ma.
2: Moskwa przesuwa jednak granicę szantażu jeszcze bliżej nas. Zniszczony wagon pociągu relacji Kijów-Warszawa, dym nad polską fabryką w Równem i eksplozje słyszalne bezpośrednio po polskiej stronie granicy. Ostrzały w rejonie przejścia Jagodyn-Dorohusk to celowa prowokacja. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha apeluje do Zachodu.
3: Terror Putina dosłownie puka do drzwi NATO i Unii Europejskiej. Właśnie dlatego dziś nie wystarczy podejmować częściowych decyzji. Potrzebne są stabilne sankcje, dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy i maksymalna presja na Rosję.
2: Kreml nie zamierza się cofać. Zapytana o powody uderzenia w pociąg kursujący do Polski, rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow powiedział.
4: Nasze
3: wojsko prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy. Robi to teraz i będzie to robić nadal.
2: Celem tych ataków jest wywołanie paniki w Warszawie i paraliż decyzyjny. Prawdziwym sprawdzianem dla Polski staje się dziś nie tylko skuteczność obrony powietrznej, ale odporność na psychologiczny szantaż i wojnę informacyjną. A naszym gościem jest dr Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego i działań hybrydowych z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Czy istnieje jakiś taki scenariusz, wokół którego Rosjanie budują swoje działania terrorystyczne w tej wojnie hybrydowej?
5: Tym sznytem jest to, co oni już robili. To, co działo się na przykład na początku lat 20. po pokoju ryskim na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, to była, nazwalibyśmy to dzisiaj wojną hybrydową. Mieliśmy regularne bojówki, swoisty ówczesny zielony ludzik przekraczający granicę. I Rzeczpospolita Polska musiała stworzyć specjalną formację do ochrony pogranicza. Mam wrażenie, że ta linia, sposób myślenia jest cały czas aktualny. Różnica polega na środkach i ich intensywności.
2: Bo my tutaj na Zachodzie skorzystaliśmy z tego terminu doktryny Gierasimowa, ale gdyby pan mógł sprostować, tego nie ma.
5: Dokładnie. Gierasimow wygłosił 13 lat temu pewne przemówienie, później opublikowane w formie artykułu, natomiast to było charakterystyczne. To było spojrzenie Gierasimowa na to, jak wojna jest postrzegana przez niego w kontekście wojny prowadzonej przez Zachód przeciwko Rosji. Oczywiście potem to trafił na Zachód i dziennikarz, zresztą bardzo dobry analityk spraw rosyjskich, Mark Galotti popełnił taki tekst o doktrynie Gierasimowa, po czym kilka lat później popełnił tekst, przepraszam, że wymyśliłem doktrynę Gierasimowa.
2: Ale ona się zakorzeniła.
5: Dokładnie, natomiast to jest takie pojęcie, które jest bardzo często używane. Faktem jest, że jest pewien sposób myślenia, natomiast no, nie jest to doktryna wymyślona przez Gierasimowa.
2: To jaka doktryna rządzi Rosją? Na czym oni się skupiają, jeżeli chodzi o Polskę w swojej takiej myśli wojskowej?
5: Przede wszystkim na destabilizacji wewnętrznej. Jeżeli państwo i społeczeństwo są zdestabilizowane, zajęte wewnętrznym konfliktem albo dojdzie do wywołania konfliktu z innym państwem czy społeczeństwem, czyli na przykład polsko-ukraińskiego, to wówczas jesteśmy mniej świadomi i gorzej przygotowani na ewentualną konfrontację z Rosją. Trzeba znowu mieć na uwadze, że te działania rosyjskie, które są poniżej progu wojny otwartej i nazywamy je wojną hybrydową, są działaniami, które są prowadzone na przedpolu otwartego konfliktu zbrojnego. Po prostu jeżeli takie działania destrukcyjne, destabilizujące okażą się skuteczne, to wówczas państwo zaatakowane będzie miało mniejsze szanse na stawienie oporu, jeżeli dojdzie do otwartego użycia siły zbrojnej. I tutaj jest to pewne kontinuum, na które trzeba zwracać uwagę. Rosjanie nie robią tego po to, żeby zdestabilizować nas na samej destabilizacji, tylko jest to środek do osiągnięcia celu. Tym celem jest to, czego otwarcie zażądali w 2021 roku. Rosyjska strefa wpływów w Europie Wschodniej, odtworzenie tego, co oni uważają za im przynależne, a więc wycofanie na przykład wojsk państw zachodnich, w przyszłości przejęcie kontroli, włączenie choćby Litwy, Łotwy, Estonii, a być może także Polski do rosyjskiej strefy wpływów. Działania hybrydowe, dezinformacyjne, dywersyjne to jest środek do osiągnięcia tego celu.
2: Tym głównym celem ataków rosyjskich jest na pewno wywołanie w polskim społeczeństwie i strachu, może takiego paraliżu. My jesteśmy podatni jako społeczeństwo na taką wojnę informacyjną, jak pan ocenia?
5: Okazaliśmy się częściowo podatni, bo te działania na kierunku animozji polsko-ukraińskiej okazały się być bardzo skuteczne. To, czego nam brakuje i to widać praktycznie w całym spektrum, czasem od instytucji państwowych i od służb,

0: po społeczeństwo, to jest zrozumienie dwóch rzeczy. Po pierwsze, czas pokoju się skończy. Jesteśmy de facto na wojnie, którą nazywamy hybrydową i nie możemy zachowywać się, jak to miało miejsce w czasie pokoju. Inne muszą być priorytety, inne muszą być nasze procedury zachowania. Po drugie, nasza odporność i obronność to nie jest tylko kwestia sił zbrojnych, ich sprzętu i personelu. To wszystko, co się dzieje, wymaga także zaangażowania innych służb, ale także społeczeństwa. Nie możemy zakładać, że jeżeli coś się wydarzy, to wojsko przyjedzie i weźmie na siebie cały ciężar reagowania. Odtworzenie, odbudowa obrony cywilnej i przygotowanie instytucji cywilnych, administracji, policji, służb ratowniczych na takie nową rzeczywistość, no jest tutaj fundamentalna.
1: Doktor Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego i działań hybrydowych z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: Czy ja mogę odpowiedzieć temu słuchaczowi, który się wypowiadał na początku audycji? Ja słucham Trójki, bo chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć, co się dzieje na świecie i w Polsce. Nie bądźmy dziećmi.
4: Ja mieszkam w centralnej Polsce, mam zaszczyt być sołtysem i powiem, że co z tego, że zawieje alarm, co z tego, że ludzie będą się musieli ewakuować, ale ludzie nie wiedzą, gdzie mają się ewakuować. Wyjście z plecaczkiem na zewnątrz z domu to jest jedna rzecz, ale co dalej?
5: Panie Piotrze, jest taka strona gdziesieukryć.pl, tam można znaleźć miejsca schronienia, chociaż jeśli chodzi o te mniejsze miejscowości, to wcale nie są one blisko. W mojej wsi na przykład trzeba iść 50 minut na piechotę do najbliższego punktu schronienia. A pani Ewa odnosiła się do słuchacza, który mówił, żeby nie informować za dużo, jeśli chodzi o takie niebezpieczne działania związane na przykład z wybuchami przy naszej granicy. One niepokoją społeczeństwo i według tamtego słuchacza to było namawianie do wojny.

Dreams, Comeback, Role Model w programie trzecim. 7 minut do 17. Państwo mogą dzwonić pod 2 2 7 3 w każdej sprawie. Ale dzisiaj też komentują Państwo te niebezpieczne sytuacje za naszą granicą. No i różne pomysły na to, jak przygotować się. Na przykład jak przygotować swoją rodzinę. Pojawiły się głosy o tym, że dobrze jest uczyć sprawczości swoich dzieci. No i ktoś tu podał przykład 15-latka, który planuje wycieczki. Co Państwo na to?

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru to

0: Lego marki Auchan 10 rolek, drugie opakowanie za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat!
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
3: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
4: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17. 14 września. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
7: Będziemy nadal wspierać Ukrainę. Nie damy się zastraszyć. Unia i NATO odpowiadają na rosyjskie ataki. Paliło się czerwone światło. Mimo to w Gierałtowicach kierowca wjechał na przejazd kolejowy. Rosyjski oligarcha sfinansował w części wesele Donalda Trumpa juniora, ujawnia portal ProPublica. Przywódcy NATO i Unii Europejskiej potępiają rosyjski atak na pociąg w pobliżu granicy Ukrainy z Polską. Oceniają, że Moskwa chce zastraszyć Zachód i osłabić jego wsparcie dla Kijowa.
8: Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas uważa, że atak był sygnałem skierowanym do państw wspierających Ukrainę. Jej zdaniem Europa powinna odpowiedzieć odwrotnie niż oczekuje Kreml. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę i nie damy się zastraszyć. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że uderzenie pokazuje desperację Władimira Putina. Putin sądzi, że może powstrzymać nas przed wspieraniem Ukrainy i podważyć naszą jedność. Myli się. Mark Rutte zapowiedział zwiększenie pomocy dla Ukrainy i zapewnił, że NATO będzie bronić każdego skrawka terytorium sojuszu. Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot dodał, że Moskwa próbuje zastraszyć, zniechęcić i podzielić Europejczyków. Jan Olencki, Polskie Radio.
7: Premier spotkał się z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i służb. Szef rządu omawiał wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Spotkanie Donald Tusk zapowiedział wczoraj w związku z uderzeniem rosyjskich dronów w cele przy granicy z Polską. 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych dostał kierowca, który w Gierałtowicach wjechał na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Ruszył, kiedy rogatki nie zdążyły jeszcze się podnieść. Traf chciał, że za samochodem na przejazd czekał policyjny radiowóz. Funkcjonariusze od razu podjęli interwencję, mówi Marzena Szwed z Gliwickiej Komendy.
9: Czerwony sygnał na przejeździe kolejowym oznacza bezwzględny zakaz wjazdu. Nie ma znaczenia, czy rogatki właśnie zaczynają się podnosić. Dopóki sygnalizacja nadaje czerwony sygnał, kierowca ma obowiązek czekać.
7: Trwają prace nad nowymi przepisami. Zgodnie z nimi za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Wesele Donalda Trumpa juniora na Bahamach opłacił w znacznej części rosyjski oligarcha, bliski Władimirowi Putinowi. Ujawnił to portal śledczy ProPublica. Rzecznik syna amerykańskiego prezydenta nie zaprzeczył tym doniesieniom.
10: Trzydniowe wesele odbyło się w maju na dwóch ekskluzywnych wyspach. Goście przylatywali helikopterami, a tort przywieziono samolotem z Florydy. Według ProPublica szef Międzynarodowego Związku Bokserskiego Umar Kremlow pokrył koszty organizacji imprezy w wysokości setek tysięcy dolarów, w tym noclegi gości oraz pokaz sztucznych ogni. Pieniądze szły przez spółkę w Dubaju powiązaną ze Związkiem Bokserskim, który jest finansowany przez Gazprom. Umar Kremlow dostał w kwietniu od Putina order przyjaźni, a miesiąc później towarzyszył mu w Chinach. Objęty jest ukraińskimi sankcjami. Rzecznik Trumpa juniora nie zaprzeczył płatnościom. Powiedział, że Kremlow jest jego osobistym przyjacielem, a łączy ich boks oraz myślistwo. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
7: To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 3:00. Czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
12: Radomiak kontra Piast Gliwice to ostatnie spotkanie kolejki numer 8 w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Mecz w Radomiu będzie debiutem w roli szkoleniowca

0: Podaży dla Rafała Grzyba, mówiliśmy o tym przed godziną. Teraz posłuchamy szkoleniowca gości, Damiana Myśliwca. To człowiek z klasą, więc nie dziwią jego słowa o rywalu.
1: Duża jakość ofensywna, duża kreatywność piłkarzy, bo można mówić o różnych transferach, ale tacy piłkarze jak Wolski i Grzesik to jest marka ekstraklasowa nie tylko na poziomie samej drużyny Radomiaka, ale transfery też robione z taką myślą, że to jest drużyna pod granie intensywne, to jest drużyna pod granie atrakcyjne na pewno.
0: Mecz w Radomiu od 19:00. Zostajemy przy krajowej piłce. Adrian Siemieniec długo nie chciał posypać głowy popiołem po tym, jak ujawniono jego SMS-y do jednego z sędziów pod koniec poprzedniego sezonu, gdy wywierał presję, żeby nie kartkować, używając futbolowego żargonu jego podopiecznych. Jego postawa była do tej pory wręcz butna i chyba wreszcie przemówiono mu do rozsądku i opublikował następujące oświadczenie. Mam świadomość, że nie powinienem zachowywać się w ten sposób i naprawdę bardzo żałuję tego, co się stało. Jestem sobą rozczarowany i wiem, że zawiodłem wielu ludzi. Przede wszystkim jednak zawiodłem sam siebie. Przepraszam wszystkich sędziów i całe środowisko sędziowskie. Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się rozczarowani, a którym zależy na dobru polskiej piłki. Popełniłem błąd i zasługuję na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz. Ta granica została przez wielu ludzi przekroczona, dodał trener Jagiellonii. Kończymy siatkówką. Ukraińcy, tak jak my, kroczą w naszej grupie w Mistrzostwach Europy od zwycięstwa do zwycięstwa. Właśnie pokonali do zera Portugalczyków i objęli prowadzenie w grupowej tabeli. Jutro o 18:00 w Sofii mecz Polska-Ukraina, zapowiada się arcyciekawie.
2: Jutro miejscami na wschodzie popada przelotny deszcz. We wschodniej połowie Polski będzie też sporo chmur. Nieco mniej chmur, bo i odrobina słońca w tej zachodniej połowie. A temperatura maksymalna jutro od 18 do 22 stopni Celsjusza.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 6 minut po 17:00, ze mną Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Jacek Frenzel. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19:00.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: W Pulsie Trójki za niecałe pół godziny pomówimy o szkole, w której nauczyciele chcieli powrotu prac domowych.
5: No jeżeli chcecie koniecznie zadawać te prace domowe, to musicie je koniecznie sprawdzać.
6: Bardzo się cieszę, że dzieci wreszcie będą mogły się skupić na tym, czego mają się nauczyć, czego mają się dowiedzieć i nie z telefonu.
7: Mega słabo.
8: Nożyczki, tabelówka.
9: Ceny powalają.
8: Kierka, gumka, farby, pędzele.
10: Wszystko jest strasznie drogie.
2: O szkole porozmawia Agnieszka Laskowska w Pulsie Trójki, a ja już teraz poproszę panie nauczycielki i panów nauczycieli o komentarz do tego, jak te pierwsze 2 tygodnie szkoły po reformach wyglądają. 22 i 7 trójek.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Pani Zuzanna jest już z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie nauczycielka.
1: Nie nauczycielka, ale mamy wyremontowaną szkołę podstawową i na pewno najpierw z powodu termomodernizacji, tak? Ale również dlatego, że już była na nią pora i znam babcię, która zaprowadza wnuczkę do drugiej klasy szkoły podstawowej właśnie tej i babcia mówi, że dzieci są zachwycone, że są bardzo ugrzecznione, że się rozglądają i mówią, to jest moja szkoła, moja klasa. To chyba zrobiło dobre wrażenie.
0: Brzmi bardzo dobrze. Dziękujemy za ten telefon. Ja czekam na więcej telefonów od Państwa w sprawie szkoły i tych pierwszych dwóch tygodni nauczania w tym roku. Dwie dwójki, siedem trójek.

0: It's My Life, No Doubt w Trójce, 10 minut po 17. Ataki w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy pokazały, że mamy jeszcze sporo do nadrobienia. W niedzielę rosyjskie drony uderzyły w stację paliw i pociąg z Kijowa do Warszawy. Oba cele znajdowały się obok, zaraz obok przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Mieszkańcy wsi Dorohusk usłyszeli alarmy, ale co robić nie wiedzieli. Rozmawiał z nimi Krzysztof Polasik.
1: Po wczorajszych atakach pozostały strach i nagrania z domowych kamer.
2: Jasno się zrobi jak w dzień i za chwilę czekajcie.
1: Tutaj na nagraniu widać, tak, ten moment?
3: Jest najpierw błysk, a później taki przeraźliwy huk.
1: Pierwszy dron uderzył w stację paliw 800 metrów od przejścia do Dorohusk-Jagodzin.
3: Pierwszy raz chyba mieliśmy taką możliwość słyszeć taki w ogóle huk tutaj w naszych rejonach. Także my jesteśmy szokowani, wcale nie przyzwyczajeni, bo nie mieliśmy do tej pory takiej sytuacji.
4: Wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
5: No jest niebezpiecznie. U nas też jest stacja i idą wagony z paliwem.
1: Drugi dron uderzył w odległości 2 kilometrów od granicy w pociąg z Kijowa do Warszawy. To fragment nagrania podróżującej nim piosenkarki Oli Polakowej. Pociąg ewakuowano wcześniej 3 razy, a podczas ataków ewakuowano wszystkie przejścia graniczne w województwie lubelskim.
6: Po tym, gdy zagrożenie minęło, tak naprawdę już wczoraj w godzinach porannych odprawy wróciły do normy. Te przejścia funkcjonują do tego momentu.
1: Przekazał rzecznik prasowy Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki. W gminie brakuje miejsc schronienia.
3: Mam 4 dzieci, prawda? W tym momencie też myślę jako matka w trosce o swoje dzieci. Jak miałabym się zachować? Tak za bardzo tutaj faktycznie nie mamy możliwości uciec gdzieś, schować się. Nie ma schronu.
7: Mówią nam, że mamy wyjść z domu i udać się, ale gdzie? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść? W pole, w las?
8: Powiem ogólnie, warto korzystać z aplikacji, gdzie się ukryć.
1: Zaleca rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Chełmie, ogniomistrz Damian Misiura.
8: Tak, w Dorohusku akurat w tej aplikacji nie ma takiego miejsca schronienia, dlatego przestrzegamy mieszkańców. Najlepiej ukrywać się w miejscach bez szyb, czy to jest piwnica, czy to jest łazienka, gdzie ewentualnie, czy jakiś wybuch nie zrani nas po prostu jakimiś odłamkami, między innymi szkła.
1: W województwie lubelskim zdecydowana większość schronów jest w dużych miastach.
9: Nie mamy schronów, to jest pewne.
1: Mówi wójt Dorohuska Wojciech Sawa.
9: Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają.
0: Rządowa strona poleca też, żeby nawet jeżeli nie ma gdzie się schować, to zwykłe zagłębienie terenu zapewni lepszą ochronę niż przebywanie na otwartej przestrzeni, ale oczywiście najbezpieczniejsze są schrony. 2 2 7 3 to numer telefonu do Państwa dyspozycji. Przypomnę, Puls Trójki dzisiaj 2 tygodnie po rozpoczęciu szkoły. O tym, jak ona wygląda po reformach, Państwo mogą dorzucić swoje 3 grosze. 22 7 3, Jacek Frenzel czeka na Państwa przysłuchawce. A to Inhaler, A Question of You.

0: Każda pora roku ma swoje wyjątkowe brzmienie i jak z zimą, takim najprzyjemniejszym dla mnie, najprzyjemniej kojarzącym się jest chyba chrzęst śniegu pod podeszwami butów. Tak z wiosną to będzie pewnie śpiew ptaków. Jeśli chodzi o lato, to może jakiś szum morza, co z jesienią? Ciekawy jestem, czy państwo mają jakieś swoje dźwięki jesieni ulubione. Zachęcam do tego, żeby podrzucać je nam pod numerem 22 7 3. Można też te dźwięki wyśpiewać. Jacek Frenzel czeka przy słuchawce. A ja teraz zachęcam do położenia się w trawie. Mają państwo gdzieś w swojej okolicy? Tu za krzaczkiem na przykład. Zapraszam, zapraszam. W lasach trwa rykowisko. To okres godowy jeleni, podczas którego samce charakterystycznym rykiem przywołują samice i rywalizują o ich względy. Najlepiej słychać je o świcie i po zmroku, a donośne odgłosy mogą rozchodzić się po lesie na kilka kilometrów.
1: Samce jeleni rycząc przekazują dwa komunikaty.
2: Anna Gierasimuk z Białowieskiego Parku Narodowego.
1: Mają nadzieję na zgromadzenie wokół siebie jak najwięcej łań. Jednocześnie dostarczają informacje rywalom, że oni są mocni, silni.
3: Jeżeli chcemy usłyszeć, to nie jest trudne, bo naprawdę jak pojedziemy w nocy gdzieś pod puszczę, zapewne za suprest wystarczy, czy za cieliczankę, to w nocy usłyszymy te dźwięki.
2: Marcin Sokołowski ze Związku Polskich Fotografów Przyrody.
3: Co innego jest sfotografować to, bo to już trzeba nachodzić się i jakieś odpowiednie miejsce znaleźć pod to.
4: Czy mogą być niebezpieczne? No raczej jelenie nie.
2: Marek Świć z Białowieskiego Parku Narodowego.
4: Ale powinniśmy w ogóle unikać bliskiego podchodzenia do zwierząt, jakiejś takiej ingerencji, żeby ich po prostu nie płoszyć, nie straszyć i nie stresować, zwłaszcza w tak ważnym momencie.
0: Z ekspertami od podsłuchiwania i podglądania jeleni rozmawiała Izabela Gosk z Radia Białystok. A ja muszę powiedzieć, że raz na jakiś czas sam w swoim domu słyszę, jak szczekają sarny. Bo one rzeczywiście mają taki głos, który można zupełnie ze szczekiem psa pomylić. 22 7 3 to jest numer do państwa dyspozycji. Czekam na wszystkie opowieści o jesiennych dźwiękach, takich, które najprzyjemniej kojarzą się państwu z tą porą roku. Można też taki dźwięk wyśpiewać. Tak, tak. No, to Krzysztof Zalewski.

0: 22 minuty po godzinie 17. Tu program trzeci. Rozmawiamy teraz o dźwiękach jesieni, bo te wiosenne, letnie i zimowe jakoś tak łatwo się kojarzą, a jesień nie ma swoje dźwięki, na przykład te z rykowiska, o którym przed chwilą słyszeliśmy. Ale pan Stanisław ma inny swój ulubiony dźwięk jesieni. Dodzwonił się do programu trzeciego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cóż to jest za dźwięk? Proszę wszystkim zdradzić.
1: Halo?
0: Halo, halo, jest pan na antenie.
1: Jestem. Dzień dobry. Moim ulubionym odgłosem jesieni jest odgłos rosnących grzybów. Gdy wchodzę na jesień do lasu, może nie każdy to poczuje, ale grzybiarze czują, jak grzyby rosną.
0: Ale czy jest pan w stanie odróżnić odgłos rosnącego zajączka od podgrzybka, od prawdziwka, od koźlaka?
1: Raczej nie. Raczej kieruję się też zapachem, ale odgłos, jeżeli wchodzę do lasu, to aż słyszę, że te grzyby rosną.
0: Wie pan co, jestem taki trochę chyba przygłuchy, bo nigdy mi się grzyba rosnącego nie zdarzyło usłyszeć. Proszę powiedzieć, zdradzić, opisać albo może zaprezentować mniej więcej, jak taki grzyb rosnący brzmi, to będziemy wszyscy wiedzieli.
1: To znaczy, ja powiem tak, chcieć to móc, trzeba uwierzyć. Trzeba uwierzyć w ten dźwięk, w dźwięk, odgłos. Jest to do zrobienia, ale tylko, tak jak mówię, chcieć to móc.
0: Trzeba być zapalonym grzybiarzem, zamknąć oczy i słuchać. Dziękujemy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólno

0: polscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
1: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Żegnamy reklamy.
5: Jest 17:30. Puls Trójki Agnieszki Laskowskiej.
6: Puls Trójki.
7: Dzień dobry, a w naszym studiu wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnaur. Dzień dobry, pani ministro.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: Dziękuję za wizytę. Powód mamy ważny. Podsumowywaliśmy na antenie Trójki, jeszcze zanim rozpoczął się nowy rok szkolny, to, co się zmienia, to, co jest już inaczej od 1 września. I polska szkoła jest teraz szkołą bez telefonów, ale za to z obiadami w szkolnej stołówce, gdzie serwuje się kotlety z tofu. Jest też szkołą bez prac domowych, ale za to z tygodniem projektowym. I jest też szkołą, w której brakuje psychologów i w której nauczyciele domagają się podwyżek. Chciałabym...
8: Czy możemy najpierw rozgryźć te wszystkie fragmenty, bo tam się wkradło sporo nieprawidłowości. Po pierwsze, rzeczywiście jest z zakazem telefonów.
7: Laskowska, siadaj dwójka, tak?
8: Dokładnie. Po pierwsze, jest rzeczywiście z zakazem telefonów i ten zakaz dotyczy zarówno przedszkoli, gdzie nie wolno w ogóle przynosić tego sprzętu do przedszkola, jak i szkół podstawowych, gdzie jest zakaz korzystania z telefonu i jeżeli szkoła ma odpowiednią przestrzeń, to trzeba zostawić ten sprzęt w depozycie. Natomiast w przypadku szkół ponadpodstawowych to decyzja już należy do samej szkoły, oczywiście, i w statucie jest regulowana. To jest raz. Jeśli chodzi o posiłki, to chciałam też wyjaśnić tą pewną, taką mam wrażenie, niejasność, która jest dość wyraźna. To jest rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. I mało osób zauważyło, że Ministerstwo Zdrowia już kilkukrotnie wydawało tego typu rozporządzenie.
7: Ale podlegające pani resortowi szkoły muszą to rozporządzenie wcielić w życie. I ciekawa jestem, czy pani... tak samo jak ja, nie spodziewała się tej burzy ideologicznej, którą wywoła nowa szkolna dieta.
8: Rzeczywiście tą burzę ideologiczną widzimy bardzo dużą i co więcej, czasami mam wrażenie, że niektórzy posuwają się już do takich gestów, które są po prostu nieeleganckie. Po pierwsze, na przykład pan Patryk Jaki, nasz europoseł, właściwie nie nasz, bo to Prawa i Sprawiedliwości, ale chodzi o to, że polski europoseł, który, żeby zobrazować swoją krytykę diety planetarnej, postanowił wykorzystać moje zdjęcie. Moje zdjęcie, poruszając temat, ciekawy jak ja się odżywiam i co jest w stołówce Ministerstwa Edukacji. Po pierwsze, wykazał się ignorancją ze względu na to, że to Ministerstwo Zdrowia, a nie Ministerstwo Edukacji. Nie wiem, czy był w Ministerstwie Zdrowia w stołówce, tego nie umiem ustalić. Natomiast poza wszystkim, to czego my uczymy dzieci, to uczymy, żeby swoich kolegów nie krytykowali, nie obśmiewali z powodu ich tuszy, z powodu ich odstających uszu, okularów czy jakichś chorób. Natomiast pan Patryk Jaki, mimo tego, że wie, że to jest niskie, co sam wspomina, że może to jest niskie, posuwa się do takich argumentów po to, żeby grać tym w celach politycznych. Ale co jest zabawne, dzisiaj jeden z moich współpracowników odkrył, że kiedy pan Patryk Jaki próbował być prezydentem Warszawy, to chciał być tak bardzo warszawski, że pokazywał, jak gotuje zdrowo, czyli gazpacho z arbuza oraz potrawkę, czy tam gulasz z ciecierzycy, czy z oczewicy. Nie pamiętam, które z tych warzyw strączkowych użył.
7: No to rzeczywiście takie argumenty ad personam zasługują i słusznie tutaj na potępienie, ale...
8: I teraz jeszcze jeden element też tego pierwszego wylistowania. W polskiej szkole nie ma zakazu zadawania prac domowych. Jest ograniczenie związane z tym, że prace domowe nie powinny być oceniane. Ale wprowadziliśmy w tej chwili taki przepis, który mówi dość wyraźnie, że nauczyciel w ocenie końcowej na koniec roku może uwzględnić systematyczność ucznia w odrabianiu prac domowych.
7: Nauczyciele, z którymi rozmawialiśmy, mówili o tym, że ta zmiana, która w tej chwili jest wprowadzona, akurat jeżeli rozmawiamy o pracach domowych, polega też na tym, że nauczyciel zadając musi wszystkie prace domowe sprawdzić, nawet jeżeli nie,
8: nie końca,

0: skali ocen?
1: Musi dać informację zwrotną. Tą informacją zwrotną nie zawsze musi być sprawdzenie każdej pracy. Może to być tak, że na przykład jak z matematyki, matematyka jest mi najbliższa z dość oczywistych powodów, zada jakieś zadanie, to potem w klasie rozwiąże to zadanie i pokaże, jaka jest prawidłowe rozwiązanie, a uczeń, który widzi, że zrobił to inaczej, może mu na przykład zadać pytanie, w którym miejscu popełnił błąd. Praca domowa ma sens tylko wtedy, kiedy uczeń ma pewność, żeby mógł się z czegoś z niej nauczyć. Ma pewność dotyczącą tego, że zadanie, które ma w zeszycie, jest po pierwsze dobrze zrobione, bo jeżeli jest źle zrobione, no to ono pozostaje w tym zeszycie jako coś, z czego on potem korzysta, a może być nieprawidłowo zrobione. A po drugie, co wiemy zresztą z takiego przewodnika po strategiach edukacyjnych, kwestia informacji zwrotnej jest kluczowa z punktu widzenia tego, jak się uczeń uczy i czy robi postępy. My ostatnio mieliśmy wyniki testów PISA i to było dość ważne wydarzenie, dlatego że w tych testach PISA wzięły udział.
0: Bardzo optymistyczne dla naszych 15-latków wyniki.
1: Też za chwilę to możemy omówić. Ale tam się okazało, że dobrze sobie poradziła na przykład Wielka Brytania, właściwie nie cała Wielka Brytania, tylko Anglia. Anglia od dłuższego czasu korzysta właśnie między innymi z czegoś, co się u niej nazywa toolkit dla nauczycieli, gdzie pokazuje, jakie techniki pracy z uczniem
0: takie jest. Narzędzia, tak?
1: Tak, są skuteczne. I my to narzędzie mamy również dostępne dla polskich nauczycieli na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych. Zachęcamy wszystkich do czytania przewodnika po strategiach edukacyjnych i tam jest informacja, również ta informacja zwrotna jest jednym z kluczowych elementów procesu nauczania, właściwie procesu uczenia się, bo my zawsze musimy pamiętać, że szkoła właściwie nie tyle naucza, co powoduje, że ktoś uczy się, bo tylko wtedy to jest skuteczne.
0: Ja pamiętam, jak moje córki chodziły do szkoły podstawowej, no to już było naście lat temu i któregoś razu, kiedy zjawiłam się w klasie, była wystawa prac wykonanych chyba przez pierwszo lub drugoklasistów, mówię tu o szkole podstawowej.
1: Same Picassy.
0: I nie miałam wątpliwości, że te precyzyjnie sklejone całe wioseczki z zapałek, to nie była praca tych dzieciaków. Czy ta zmiana, którą wprowadzają państwo teraz, sprawi, że mamusie i tatusiowie nie będą odrabiali
1: między innymi
0: prac
1: domowych? Tak jest
0: domowych.
1: Nasz cel. Naszym celem są dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby prac domowych nie odrabiali rodzice. Dlatego, że w ten sposób zakłamują rzeczywistość. Co więcej, uczą dzieciaki tego, że ich przyszłość nie zależy od nich.
0: Ale też podcinają skrzydła, dokładnie. Bo takie dziecko nie wierzy w swoje możliwości, uważa, że zawsze ktoś inny zrobi za nie lepiej.
1: Więc to jest jeden powód, ale drugi powód to jest sztuczna inteligencja. Mamy w tej chwili taką sytuację, że każde zadanie matematyczne, każdy temat pracy z polskiego wystarczy wrzucić, nie tylko trzeba mieć jakieś skomplikowane oprogramowanie typu ChatGPT, ale wystarczy nawet do Google'a wrzucić, żeby otrzymać nie tylko odpowiedź, ale nawet całe rozwiązanie. I teraz to, co my zmieniamy w ogóle w polskiej szkole, to też jest pod wpływem nie tylko tegorocznych, bo jeszcze wtedy nie znaliśmy wyników, ale też poprzednich wyników testów PISA, to jest reforma Kompas Jutra. I reforma Kompas Jutra stawia na kilka rzeczy, które powodują, że po pierwsze polska szkoła ma uczyć młodych ludzi uczenia się, pewnej sprawczości dotyczącej swojej przyszłości, ale również ma być ciekawsza z punktu widzenia ucznia. Przede wszystkim ma być dużo bardziej praktyczna. Mówiąc o tym, że ma być praktyczna, chodzi nam o to, że uczy wiedzy, bo wiedza jest kluczowa w edukacji, ale też po pierwsze korzystania z tej wiedzy, a po drugie uczy ją przez doświadczenie edukacyjne, przez tydzień projektowy, przez działania konkretne, które powodują, że młody człowiek widzi, że wiedza może być inspirująca i uczy go wiedzy głębokiej. I nawet we wnioskach nowej tej PISA z 2025 roku, bo wyniki były teraz, ale PISA była w 2025 roku, też jest wyraźnie wpisane, że bardzo ważna jest ta wiedza głęboka. Czyli nawet nie to, że wylistujemy bardzo dużo tematów, ale że nauczymy młodego człowieka coś nie tylko wiedzieć tu i teraz, ale ta wiedza głęboka, czyli wiedza, która pozostaje z nami na całe życie. I to jest kluczowe. I teraz również mówiliśmy o tych pracach manualnych i o tym całej wiosce zbudowanej przez rodziców. Wprowadzamy zajęcia praktyczno-techniczne. Teraz była technika, której było po pierwsze mniej, a po drugie ona była bardzo teoretyczna.
0: Czyli stare, dobre ZPT.
1: Dokładnie. A teraz będą zajęcia praktyczno-techniczne, ale praca ma się odbywać na lekcji. Zajęcia to są 2 godziny w tygodniu. One muszą być w bloku, tak żeby dziecko od początku do końca mogło w szkole wykonać swoją pracę, a nie niosło do domu ten domek dla ptaków, że potem tata sklei resztę, żeby wyglądało to jak, tak jak wymuskane. Bo musimy rzeczywiście dzieciaki nauczyć również tych manualnych zdolności, bo w tym nas na pewno sztuczna inteligencja nie wyprzedzi.
0: Pani ministro, nie mogę nie zapytać o poczucie bezpieczeństwa naszych dzieci, młodzieży.

0: Dzisiaj na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem znaleziono rosyjski dron. Co powinni jutro nauczyciele powiedzieć dzieciom w szkole i szerzej? Czy w szkołach, gdzie nie ma psychologów, a brakuje ich ponad 1000, to jest około prawie 12% etatów dla psychologów, czy miejsc pracy dla psychologów w polskich szkołach. Czy kadra pedagogiczna wie, jak opowiadać to, co się dzieje u nas teraz w kraju, kwestie bezpieczeństwa i jak odpowiadać na przykład na pytanie, czy będzie wojna? Bo dzieci takie pytanie zadają.
1: Dzieci zadają zawsze bardzo trudne pytania i to jest charakterystyczne dla tego wieku, bo nie wstydzą się, nie boją, uważają, że jeżeli są ciekawe, to powinny zadać pytanie. Natomiast gdybyśmy teraz zaczęli zastanawiać się, co opowiadać dzieciom, to byłoby za późno. My już od początku, właściwie od początku tej kadencji bardzo dużo robimy, żeby budować odporność dzieciaków. Zacznijmy od tego, że już w roku 2024, od 1 września, pierwsza pomoc jest obowiązkowa w klasach 1-3. Wszystkie dzieci w klasach 1-3 uczą się pierwszej pomocy. Prowadziliśmy to wspólnie z Wielką Chrystą Świątecznej Pomocy, która wsparła nas w kształceniu nauczycieli, jak i również w dostarczeniu pomocy naukowych, które pozwalają rzeczywiście na tych fantomach ćwiczyć dzieciakom pierwszą pomoc. Potem wprowadziliśmy edukację z wojskiem. Teraz już mieliśmy piątą edycję edukacji z wojskiem. W sumie w ten sposób zostało przeszkolonych na takich trzygodzinnych szkoleniach dotyczących pierwszej pomocy i tego, jak działać w sytuacji zagrożenia, jak zbudować, jak spakować plecak ewakuacyjny, ponad 500 000 młodych ludzi, dzieciaków, które są w polskich szkołach. W tej chwili będziemy za chwilę mieli szóstą edycję i to jest chyba największy taki program szkoleniowy dla dzieci, które mamy. Zmieniamy też podstawę programową kształcenia ogólnego. Zmieniliśmy już podstawę programową WF-u, tak, że na tym WF-ie jest taki moduł dotyczący przygotowania do testów sprawnościowych do służb, który jest w szkole podstawowej fakultatywnie, natomiast w szkole ponadpodstawowej jest obowiązkowo realizowany. Kolejną rzeczą, która wchodzi 1 września tego roku, weszła już właściwie 2 tygodnie temu, to jest to, żeby 1 na 4 lekcje wychowawcze była poświęcona bezpieczeństwu. Bo my musimy pamiętać, że kształcenie, obecnie edukacja dla bezpieczeństwa, jest tylko w klasie 8 i potem w szkole ponadpodstawowej. Natomiast bardzo ważne jest, żeby dziecko systematycznie zdobywało wiedzę i było przygotowane do tego, jak działać w sytuacji, w którym jest alarm, zagrożenie, kiedy wiedzieć, jak postępować w sytuacji, w której się czegoś boi. Dlatego te lekcje o bezpieczeństwie raz na miesiąc na wychowawczej ma być ta wiedza dotycząca bezpieczeństwa. To jest kolejna zmiana, którą wprowadziliśmy. Natomiast jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, pedagogiczną, to
0: już kończyć, pani ministro, to 30 zdanie, sekund poproszę.
1: Tylko od roku 2022 do roku 25-26 tego roku szkolnego, który mija, 2,5-krotnie zwiększyła się ilość psychologów i pedagogów w polskiej szkole z 22 do 58 tysięcy, których już w tej chwili mamy.
0: Nauczyciele się pewnie na nas pogniewają, ale zadam jeszcze to pytanie, już poproszę tylko tak czy nie. Będą rozmowy z nauczycielami o podwyżkach?
1: My zawsze rozmawiamy z nauczycielami. W tej chwili na przykład nad kwestią dotyczącą komisji dyscyplinarnych zaczęły się konsultacje. Razem z nauczycielami wypracowywaliśmy również rozwiązania dotyczące czy godziny czarnkowej, czy nagród jubileuszowych, czy rozliczania godzin ponadwymiarowych, czy wyższej odprawy emerytalnej. W związku z tym jesteśmy w stałym procesie rozmów ze związkami zawodowymi. Natomiast przyszłoroczna podwyżka, przypomnę, to jest 3%. Skumulowane podwyżki to jest tam ponad 40% i tak zdajemy sobie sprawę, że mogłyby być wyższe.
0: Wiceministra Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer, dziękuję za wizytę w studiu Trójki. Agnieszka Laskowska, do usłyszenia.
2: Puls Trójki.

0: Open the door, see what you find. W Trójce, 12,5 minuty do godziny 18. My dzisiaj odrobinę rozmawialiśmy już o dźwiękach rykowiska na przykład, a ja szukam cały czas i chciałbym, żeby państwo mi podrzucili jakieś dźwięki, na których jesienią można zawiesić ucho. Numer pewnie państwo znają, prawda?
1: Tu 2 2 7 3 radio. To my mamy te właśnie jelenie przy domu, rykowisko, wis. Kupicach w Jankowie i tam słychać.
0: A u państwa słychać? A może mają państwo jakieś inne swoje ulubione dźwięki jesieni? Chętnie o nich porozmawiamy. 22 7 3 przy telefonie Jacek Frenzel.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: 8 minut do 18. To była Madame in Poland. A dziś mijają 2 lata od powodzi na południu Polski. Samorządy Kotliny Kłodzkiej cały czas wydają na odbudowę dziesiątki milionów złotych. Bardzo. Otrzymało prawie 70 milionów złotych rządowego wsparcia. Kłodzko na inwestycje przeznacza 40 milionów złotych. Mateusz Czmiel.
1: W Bardzie odbudowano m.in. szkołę, przedszkole, place zabaw oraz ulicę Skalną i Krakowską. Trwają prace przy Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, Bibliotece i obiektach sportowych. Najważniejsza inwestycja dotyczy jednak mieszkańców, którzy stracili swoje domy, mówi Marta Ptasińska, burmistrz Barda.
2: Budowa 40 domów dla powodzian, ponad 27 milionów wsparcia rządowego. Domy będą oddane 30 listopada do użytku i to jest dla mnie najważniejsze, że osoby będą miały swoją słoneczną przystań, swoje bezpieczne miejsce na ziemi.
1: W Kłodzku duża część pieniędzy trafia na odbudowę infrastruktury sportowej. Burmistrz Kłodzka Michał Piszko podaje konkretne kwoty.
3: Mamy zaangażowanych ponad 40 milionów. Boisko pełny wymiar o wartości ponad 13 milionów złotych. Korty tenisowe o wartości ponad 5 milionów złotych. Chcemy oddać do użytku basen odkryty.
1: W obu gminach powódź zniszczyła dużą część infrastruktury publicznej i prywatnych domów, choć wiele obiektów udało się już odbudować. W Bardzie i w Kłodzku usuwanie skutków wielkiej wody potrwa jeszcze kilka lat.
0: Powódź z jesieni 24 roku największe straty wyrządziła na Dolnym Śląsku, w Kotlinie Kłodzkiej, między innymi gminach Lądek Zdrój, Stronie Śląskie czy Bystrzyca Kłodzka. Straty według szacunków sięgnęły co najmniej 5 miliardów złotych. Na zegarach 6 minut do 18, a państwo dzwonią w sprawie odgłosów.
4: Odgłosy jesieni, które już dają znać o sobie, to nawoływania odlatujących ptaków, nawet to... Nie wiem, czy się to nie nagra w tym telefonie. Teraz całe gromady widzę. I drugie, to co się nasuwa, to szelest liści pod butami. Niech nam nie będzie smutno, może jeszcze będzie trochę słońca.

0: Autopromocja.
1: Pojechała do Maison Lafitte, minęła świerki sadzone każdego roku w ogrodzie i zaczęła pytać.
2: Nie żałuje pan tego?
1: Hanna Maria Giza pytała, a redaktor Jerzy Giedroycz, szef paryskiej kultury, odpowiadał.
3: To mam całkowitą niezależność w działaniu.
1: W Klubie Trójki dzisiaj dokument, który jest zapisem ostatniej rozmowy nagranej z jednym z największych polskich intelektualistów XX wieku. A potem pytania do autorki dokumentu Ostatnie lato w Maison Lafitte i redaktora Andrzeja Mietkowskiego. Zapraszam, Anna Dudzińska.
4: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKOL-u? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa Ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-20

0: 6 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
1: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płaci. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-14 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
6: Znaleziony w Bałtyku dron to prawdopodobnie nowy model rosyjskiego bezzałogowca typu Garbera. Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, twierdzi amerykański prezydent. Jest poprawa w leczeniu i kontroli nadciśnienia tętniczego Polaków, oceniają lekarze.
7: Ale widać, że powinniśmy robić jeszcze więcej po to, żeby nasi rodacy byli zdrowsi i szczęśliwsi.
6: Minister obrony ujawnia kolejne informacje w sprawie drona, którego wojsko wydobyło z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca. Wicepremier zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie obiektu. Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Garbera, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Drona w Bałtyku odnalazł patrol marynarki wojennej. Na miejscu działają policja i żandarmeria wojskowa. Obiekt sprawdzali też saperzy. Służby podejrzewają, że bezzałogowiec przydryfował z wód międzynarodowych. Tej tezy nie wyklucza generał Bogusław Samol. W Polskim Radiu mówił, że mimo to jest to sygnał, by ocenić Bałtyk w kontekście obronności.
8: Jeżeli mamy przestrzeń powietrzną monitorowaną nad krainą Białorusią, to zastanawiam się też, w jaki sposób ta przestrzeń jest monitorowana na kierunku bałtyckim. I to jest też zadanie dla wojskowych, ale również polityków, żeby zwrócić na to uwagę. Taki dron mógł być wystrzelony z konteneru statku przepływającego pod banderą rosyjską czy pod banderą cieni. Operują tutaj, przewożą towary rosyjskie, które są objęte sankcjami, między innymi ropa i gaz.
6: W tej chwili wokół obiektu ustawiono parawan i prawdopodobnie trwają przygotowania do jego wywiezienia. Donald Trump ogłasza, że Kijów i Moskwa zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Ukraina zgodziła się, by nie uderzać na rosyjskie obiekty energetyczne. Rosja podobnie się zgodziła, poinformował amerykański prezydent w mediach społecznościowych. Ocenił przy tym, że wzrost ceny oleju napędowego, który w USA jest obecnie najdroższy w historii, jest w większości spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Ministerstwo Sportu przyjęło do wiadomości decyzję zarządu PKOL. Komitet odwołał aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza, a na pełniącego obowiązki wyznaczył Mariana Kmita. Ministerstwo oczekuje od nowego kierownictwa pełnej transparentności, odpowiedzialnego zarządzania oraz odbudowy zaufania do polskiego ruchu olimpijskiego. Czytamy w komunikacie resortu. Marian Kmita zapowiedział, że pierwszym zadaniem będzie audyt i zapewnienie płynności finansowej instytucji. Wybory nowego prezesa PKOL wiosną. Jest poprawa, ale wciąż jest dużo do zrobienia. Tak eksperci komentują wyniki największego w kraju badania zdrowia sercowo-naczyniowego Polaków. Z umiarkowanym optymizmem mówi o nich profesor Aleksander Prejbisz.
9: Wnioski są jasne. Leczymy lepiej, uzyskujemy lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego, dobrze leczymy cukrzycę, powinniśmy lepiej leczyć hipercholesterolemię. A więc to wszystko, co robimy, skutkuje, ale widać, że powinniśmy robić jeszcze więcej po to, żeby nasi rodacy byli zdrowsi i szczęśliwsi.
6: Danych do analiz dostarczyły losowo wybrane osoby z 16 województw i 107 gmin, które badają swój stan zdrowia, odpowiedziały na pytania ankietera. Ponad 4000 osób podpisało petycję o odsunięcie poseł PSL Urszuli Pasławskiej od kierowania pracami nad zmianami w prawie łowieckim. Autorzy zarzucają jej związki ze środowiskiem myśliwych. Posłanka zapewnia, że jako przewodnicząca Komisji Środowiska chce wysłuchać obu stron.
10: Moją rolą jest szukanie kompromisu, a nie stawanie po jednej stronie sporu politycznego.
6: Obywatelski projekt zmian w prawie łowieckim zakłada m.in. zwiększenie odległości polowań od budynków mieszkalnych.
11: Klimat.
6: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 1/4 prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości regionów Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 4 minuty po 18:00, prawie. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski.
13: Za niecałą godzinę ostatni mecz 8 kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Radomiak na własnym stadionie zagra z Piastem Gliwice. Przed godziną trener gości Daniel Myśliwiec z szacunkiem wyrażał się o rywalach. Teraz kurtuazję w drugą stronę kieruje szkoleniowiec gospodarzy Rafał Grzyb.
14: Poprzez ten cały czas, którym trener Myśliwiec dostał czas na pracę z tym zespołem. Widać w końcu, powiedzmy sobie, jego pomysł na

0: Gray. Jest to ciekawy zespół, bazujący przede wszystkim na dużej ilości podań, który widać, że ma pomysł na swoją grę, który jest ofensywny, który nie boi się rozgrywać, powiedzmy sobie, piłki na krótko od swojej bramki.
1: Mecz w Radomiu od 19. Już po meczu naszych najgroźniejszych przeciwników grupowych w Mistrzostwach Europy Siatkarzy, Ukraińcy do zera pokonali Portugalczyków i są liderem tabeli. Pewnie do jutra, no bo jutro przyjdzie im od 18 zmierzyć się w Sofii z naszą reprezentacją. Przypominamy, że Ukrainę prowadzi doskonale znany i bardzo dobrze kojarzony w naszym kraju Argentyńczyk Raul Lozano. Wracamy do piłki. To, że Arkadiusz Milik nie znalazł się w kadrze Juventusu na najbliższy sezon, zorientowanych nie dziwi ani trochę. Z jednej kontuzji przechodzi niemal płynnie w kolejną i w klubie chcą go czym prędzej wypchnąć. Podobno rozmowy na temat transferu z jednym z klubów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich są na zaawansowanym etapie. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower i z przyjemnością informujemy o sukcesie Dominiki Włodarczyk. Wygrała jednodniowy wyścig o Grand Prix regionu Stuttgartu. Zdecydowała o tym samotna ucieczka Dominiki na 32 km przed metą. Drugą na mecie Włoszkę Elisę Balsamo wyprzedziła z ponad 40-sekundową stratą.
2: W nocy temperatura sięgnie 14 stopni Celsjusza. Tyle ma być nad samym morzem. Do 13 stopni na wschodzie to temperatura, którą zdecydowanie częściej będzie można spotkać na większej powierzchni Polski w nocy. Jutro ma być od 18 do 22. Na wschodzie popada, w zachodniej połowie Polski może zdarzyć się słońce.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 6 minut po godzinie 18:00 ze mną Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Jacek Frenzel i w tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: A w studiu naprzeciwko mnie pojawiła się Agnieszka Lichnerowicz, szykująca się do mapy myśli. Dzień dobry.
5: Tak, ale trudno się szykować, bo przyspieszyły wydarzenia w temacie, o którym dziś będziemy w mapie myśli rozmawiać.
2: Ja patrzyłem na telewizor całkiem nie tak dawno temu i widziałem, że spadają akcje spółek technologicznych.
5: Tak, Chiny zabrały głos, minister spraw zagranicznych, no ale przede wszystkim zabrał głos Donald Trump, ale...
2: O co chodzi w ogóle, może powiedzmy.
5: Już nie trzymać w napięciu. Dziś chciałabym, byśmy porozmawiali z Janem Jęczem z Polityki Insight. O co chodzi w tych ostrzeżeniach szefów tych czołowych, największych firm technologicznych, którzy w ostatnich dniach wzywają do tego, żeby spowolnić rozwój tych modeli tak zwanej sztucznej inteligencji i wprowadzić niezależne kontrole bezpieczeństwa. Najpierw to wypowiedział, zaapelował o wprowadzenie tego rodzaju bezpieczników Dario Amodei, czyli prezes firmy Anthropic, czyli właściciel modelu Claude, to jest jeden z tych popularniejszych modeli sztucznej inteligencji, a potem po kolei łącznie z Elonem Muskiem zaczęli go wszyscy wspierać. Więc o co chodzi? Oni twierdzą, że chodzi o to, że ten system się tak szybko uczy, szybciej niż rozumieją to inżynierowie, no i w jakimś skrajnym przypadku może doprowadzić do wyginięcia ludzkości. A z
2: pewnością... I tutaj chyba postawimy przecinek.
5: Przecinek, bo ja tylko chciałam powiedzieć, że tak naprawdę nie wiadomo, czy oni się o nas boją, czy mają jakiś plan, żeby mieć więcej pieniędzy.
2: Na pewno jakieś takie plany mają, żeby mieć więcej pieniędzy, ale czy przy okazji się o nas boją? O tym wszystkim w mapie myśli się Państwo dowiedzą. A to jest tak dobrze, że trzeba jeszcze raz. Open the door, see what you find. Noel Gallagher.

11 minut po 18, 2 2 7 3, to jest numer do Państwa dyspozycji. Czy Państwo boją się sztucznej inteligencji? Bo ja muszę powiedzieć, że trochę przeraziły mnie te wieści, o których zrobiło się głośno w weekend i które teraz dzieją się na naszych oczach, które skutkują między innymi tym, że jednak te spółki technologiczne tracą trochę na giełdzie. O tym rozmawialiśmy z Agnieszką Lichnerowicz, a ona o tym porozmawia w Mapie Myśli już za chwilę w Trójce. 22 7 3, telefon do Państwa dyspozycji.

0: Martin Polacy i Błękit. A ja mam nadzieję, że ta rozmowa mnie nieco uspokoi.
1: Mapa myśli.
2: Agnieszka Lichnerowicz, nie wiem, czy uspokoi. Zaraz, mam nadzieję, dowiemy się więcej od Jana Jęcza, analityka Ośrodka Analitycznego z Polityka Insight, z którym się teraz połączyliśmy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Właśnie, będziemy uspokajać, czy nie?
3: Myślę, że trochę tak. O. Myślę, że jeżeli przynajmniej chodzi o te zagrożenia egzystencjalne, to tak. Jeżeli chodzi o inne zagrożenia ekonomiczne,

0: Na przykład, to już może niekoniecznie, ale co do tych haseł o zagładzie ludzkości do końca dekady, to mam nadzieję, że troszeczkę uda mi się uspokoić.
1: No to już najważniejsze padło, ale przechodząc do rzeczy albo wprowadzając słuchaczki i słuchaczy, w ostatnich dniach czołowi przedstawiciele branży

0: Państwa. Pierwszy powiedział o tym Dario Amodei, czyli prezes firmy Anthropic, a potem po kolei Sam Altman, Elon Musk, Demis Hassabis, no wszyscy ci giganci. No i właśnie z jednej strony sugerują, nie oni, ale jeden z pracowników Anthropica zasugerował nawet, że jest 10% ryzyko, że AI, sztuczna inteligencja mogłaby doprowadzić do wyginięcia ludzkości przed końcem dekady. Sam Amodei mówił, że za pół roku, rok rój agentów AI będzie w stanie przejąć kontrolę nad całym internetem. O co w tym chodzi? Czy oni naprawdę się boją tego, co robią, ale sami nie umieją się zatrzymać? Czy mamy im wierzyć? Czy to jednak jest albo element rywalizacji z Chinami, albo odwracanie uwagi, albo PR?
1: Tutaj jest kilka odpowiedzi, które się wzajemnie nie wykluczają. Zacznijmy od tych lęków o zagładę ludzkości. Bo to jest bardzo ciekawa kwestia związana trochę z takim filozoficznym klimatem, który panuje w Kalifornii, w Dolinie Krzemowej i którym przesiąknięte są firmy takie jak Anthropic. Tam jest oczywiście taki cały amalgamat różnych filozofii, ale jedną z dominujących jest coś, co się nazywa mianem racjonalizmu. To jest taki nowy racjonalizm, który się wywodzi między innymi z takiego forum Less Wrong. Tam są tacy znani myśliciele jak Eliezer Jutkowski, którego książkę niedawno wydał PWN. Niestety wydał w takiej bezkrytycznej formie, a przydałoby się, żeby jednak trochę z większym dystansem podchodzić do tego, co ci racjonaliści mówią o przyszłości sztucznej inteligencji, ponieważ oni operują na takich aksjomatach no, bardzo mocnych, takich jak na przykład to, że jeżeli już zaczęliśmy pracę nad sztuczną inteligencją, to o ile właśnie nie spowolnimy, to z całą pewnością doprowadzimy do rozwoju superinteligentnej sztucznej inteligencji, a taka superinteligentna sztuczna inteligencja będzie z dużym prawdopodobieństwem miała jako jeden z celów eliminację ludzkości. I to nie dlatego, że jakoś nas nienawidzi czy coś takiego, tylko po prostu musi realizować inne swoje cele, a my możemy ją powstrzymać, no więc trzeba nas powstrzymać pierwszych. I to są takie aksjomaty parareligijne, bym powiedział. One przypominają mocno wierzenia, nie wiem, chrześcijańskie czy innych wielkich religii. Aksjomaty, które wyznaje wiele osób w Dolinie Krzemowej, w tym wielu pracowników tych firm, których szefowie teraz właśnie apelują o spowolnienie.
0: Bo im się wydaje, że oni budują nowy świat, tak.
1: Budują nowy świat, że są na takiej trajektorii, która nas doprowadzi w bardzo złe miejsce.
0: No i to jest jedno, czyli że jest tam jakieś przekonanie, ale czy te ostatnie ostrzeżenia, między innymi od prezesów tych firm, a wcześniej od jednego z pracowników, który zrezygnował z pracy w Anthropicu, Jacoba Cochona, to one rzeczywiście wynikają tylko z tej szczerej troski o ludzkość, czy jednak z czegoś innego też?
1: Nie, to jest istotne tło, bo jeżeli mamy firmy, w których bardzo duża część pracowników wierzy w takie rzeczy, no to jednak prezesi muszą jakoś reagować, prawda? No inaczej będą mieli po prostu do czynienia z buntem na pokładzie i z jakimś naprawdę nieprzyjemnym fermentem, więc jeżeli te obawy się nasilają, a one się nasilają ze względu na to, no, że rzeczywiście jest, obserwujemy szybki postęp w rozwoju sztucznej inteligencji w ostatnich miesiącach, to akurat nie ulega wątpliwości, no to ci prezesi muszą też jakoś te nastroje w branży, w swoich firmach uspokoić. I te apele o spowolnienie po części temu służą, tak? To znaczy, żeby trochę rozładować napięcie w branży, w sektorze. Natomiast przy okazji one służą też wielu innym celom i tutaj wprowadziłbym na przykład kwestie związane z przyszłością w ogóle tego, jak będą regulowane technologie w Stanach Zjednoczonych. No jesteśmy przed bardzo ważnymi wyborami, wyborami połówkowymi. Już wiadomo, że demokraci szykują się według sondaży no, do wielu zwycięstw. No i demokraci są generalnie dużo ostrzej nastawieni do potrzeby regulowania branży technologicznej w ogóle. To nie będzie już takiego laissez-faireistycznego podejścia, jakie obecnie republikanie promują. Więc te apele o spowolnienie tempa pracy rozwoju nad sztuczną inteligencją, czy wprowadzenie na przykład zewnętrznych ewaluatorów, to też jest istotne, że ci zewnętrzni ewaluatorzy to tak. Mają być takie dosyć zaprzyjaźnione organizacje, na przykład Metr. To jest organizacja niezależna, ale mocno tak osobowościowo powiązana z tymi firmami. Więc to jest taka próba wyprzedzenia ruchów, na przykład demokratów, które stworzyłyby mniej przychylne otoczenie regulacyjne.
0: Donald Trump już powiedział, że to jest obłąkana intryga z ich strony, ale na koniec jeszcze zabrał głos minister spraw zagranicznych Chin i powiedział, że też nie przyjmuje tej koncepcji, żeby międzynarodowe tworzyć jakieś zasady. Trzeba po prostu spokojnie ten system rozwijać.
1: I to jest trzeci ważny kontekst, ponieważ wiemy, że przede wszystkim Anthropic i OpenAI bardzo obawiają się z powodów biznesowych, ale też

0: trochę z tych powodów związanych z właśnie lękiem o cyberbezpieczeństwo, obawiają się chińskich otwartych modeli sztucznej inteligencji i tej rywalizacji z Chinami, że ona przede wszystkim nas doprowadzi w te złe miejsca, o których racjonaliści mówią. Więc oni by chcieli, i to jest jedna z propozycji Amodejego, żeby jednak stworzyć jakieś takie międzynarodowe porozumienie na wzór na przykład regulacji energii jądrowej, które by sprawiło, że będziemy razem szli w bezpieczniejszym kierunku, a nie bez przyczyny teraz zaczynają te dyskusje i nie bez przyczyny teraz pojawia się ten apel Dario Amodejego, ponieważ 24 września w Białym Domu Trump ma się spotkać z Xi Jinpingiem. Więc to jest trochę budowanie też presji przed tym spotkaniem, żeby może jednak ci przywódcy trochę porozmawiali w tonie, w jakim chcieliby, żeby, w jakim branża chciałaby, żeby oni rozmawiali. No ale jak na razie, no właśnie, oni absolutnie się ku temu nie skłaniają. Wręcz przeciwnie, zbywają te obawy prezesów amerykańskich firm, bo są tak pogrążeni w tej rywalizacji technologicznej.
1: Czyli to jest dyskusja o tym, kto ma regulować i do jakiego stopnia regulować rozwój tych korporacji i systemów.
0: Tak, i tutaj ostatni wątek, zarzuty ze strony mniejszych firm w branży sztucznej inteligencji, ale też na przykład Davida Sachsa, że to jest po prostu pojawiająca próba stworzenia kartelu. I to też o tym musimy pamiętać, że te cele ekonomiczne, wzmocnienie pozycji na rynku przez właśnie wpływanie na regulacje, to jest też coś, co na pewno przynajmniej w tyle głowy prezesom amerykańskich firm przyświeca.
1: Bardzo dziękuję. Jan Jęcz z Polityki Insight był gościem Mapy Myśli i Trójki.
2: Mapa Myśli.
3: Ten cykl od poniedziałku do czwartku o 18:13 w Radiowej Trójce. A to Marcy, Edge of the Knife.

0: 25 minut po godzinie 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Po 18.30 porozmawiamy między innymi o grzechu ekologicznym. Od kilku dni media rozpisują się o nowym grzechu ekologicznym i nieco innej polityce Watykanu względem środowiska naturalnego właśnie, ale my przyjrzymy się temu, jak historycznie wyglądało podejście Kościoła do ekologii. I powiemy o tym, że ten grzech ekologiczny to wcale nie taka nowość, jaką się wydaje. Więcej po 18.30, po której pojawi się też chyba największe do tej pory wyzwanie czeskich konserwatorów sztuki. Ale najpierw punktualnie o 15:30 to będzie serwis, a w nim o przedłużonych sankcjach na Rosję państwo usłyszą. Tych unijnych sankcjach. Przedłużonych, ale o bardzo niewiele.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sawera.
16: Prezydent zgodził się na odwołanie zawieszonego komendanta Służby Ochrony Państwa. Generał brygady Radosław Jaworski nie pełnił funkcji od stycznia po wszczęciu wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Od 21

0: Przegolipca służbą tymczasowo kieruje pułkownik Maciej Lewiński. Unijne sankcje na Rosję przedłużone tylko o tydzień. Chodzi o tzw. czarną listę, na którą do tej pory w związku z agresją Rosji na Ukrainę trafiło blisko 3000 osób i podmiotów. Według unijnych źródeł Słowacja i Francja domagają się usunięcia z niej rosyjskich oligarchów. Kierowca ciężarowej chłodni przewoził migrantów. Samochód zatrzymali do kontroli drogowej na autostradzie A2 pogranicznicy. 35 migrantów było ukrytych w części ładunkowej pojazdu. Wszystkich zatrzymano, czytamy w komunikacie Straży Granicznej. 100 tysięcy osób podpisało się pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Potrzeba 130 tysięcy podpisów, ale cel mamy ambitniejszy, podkreśla inicjator referendum Maciej Wilk.
1: Ta górka powinna wynosić minimum jakieś 150-160 tysięcy. To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc, nie ma sensu nawet składać specjalnie do komisarza, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
0: Głosowanie może być ogłoszone, ale potrzeba 132 tysięcy ważnych podpisów, na co organizatorzy mają czas do 28 września. Pełny serwis w Trójce o 19.
2: W nocy przeważnie od 7 do 13 stopni, popada na wschodzie. Jutro od 18 do 22 stopni Celsjusza, również na wschodzie. Jutro deszcz przelotny. 28 minut do 19. Tears for Fears w Trójce. Sowing the seeds of love.

Polityczny protest song po wygraniu wyborów przez Margaret Thatcher został napisany w 1989 roku. Sowing the Seeds of Love to za nami. Teraz w trójce nieco nowsza piosenka, nieco, bo dokładnie 27 lat starsza. No i tam parę dni jeszcze. Czyli kawałek, który ukazał się przed niecałym miesiącem, Marianne, Fontaines D.C., a do godziny 19 zostało nam jeszcze około 22 minut.

0: 18 minut do 19. Ekologia stała się pałką do okładania politycznych przeciwników, do tego stopnia, że straciła właściwie swoje pierwotne znaczenie. W takich zwykłych, codziennych rozmowach wystarczy powiedzieć, że jest się zwolennikiem zielonej energii, żeby zostać zapisanym do grupy zwolenników partii głównego nurtu, albo załapać się na etykietkę lewactwo. Wystarczy powiedzieć, że jest się zwolennikiem energii węglowej, żeby otoczenie przypisało nam wszystkie poglądy konserwatywnej prawicy. A czy kiedyś było inaczej? Od kilku dni media piszą o nowym grzechu ekologicznym. No i w komentarzach sporo można poczytać o tym, jakie jeszcze poglądy są przypisywane tym, którzy w Watykanie takie pojęcie wymyślili. Media ostrzegają katolików, że na sumieniu może ciążyć teraz nie tylko to, co zrobiliśmy bliźniemu, ale także to, co zrobiliśmy naszej planecie. Karolina Gonet przyjrzała się też temu, jak to kiedyś właśnie z ekologią w kościele bywało.
1: Sam termin grzech ekologiczny pojawił się już w 2019 roku podczas synodu biskupów poświęconemu Amazonii.
2: To, że teraz ktoś próbuje definiować, nie powoduje, że wcześniej nie było to grzechem.
1: Ksiądz profesor Rafał Pastwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
2: Tu cały czas mamy w tych definicjach jednak koncentrację na ubogich, nawet w wypowiedziach papieża, że najbardziej cierpią kraje czy społeczności ubogich, zależnych, słabych.
1: Innymi słowy, człowiek wciąż pozostaje w centrum tej refleksji. Za mało miejsca poświęca się temu, że skutki naszej działalności ponoszą także zwierzęta i cała przyroda. W dyskusji o ekologii w Kościele często przywołuje się pontyfikat papieża Franciszka. Papież Leon XIV również podkreśla znaczenie odpowiedzialności za środowisko i tak zwany wspólny dom człowieka. Tymczasem korzenie tego myślenia sięgają znacznie wcześniej.
2: Cały system ekologii integralnej stworzył Jan Paweł II. My tutaj w Polsce, mając papieża, również tego nie zauważyliśmy, nie doceniliśmy.
3: Degradacja środowiska naturalnego jest coraz większa. Przyroda cierpi z powodu człowieka. Dar panowania nad przyrodą winniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności.
4: Ja widzę tutaj bardzo wyraźną linię rozwojową.
1: Ksiądz dr Krzysztof Smykowski, Katedra Bioetyki Teologicznej.
4: Począwszy od papieża Pawła VI w latach 70. jako pierwszy tak bardzo wyraźnie odniósł się do problematyki ekologicznej, wskazując na kryzys będący taką bardzo dramatyczną konsekwencją niekontrolowanej działalności człowieka. U Jana Pawła II to dochodzi jeszcze bardziej do głosu już w pierwszej programowej encyklice, ale także można tutaj przywołać wypowiedź Adhortacji Pastores Gregis, czyli w dokumencie, który jest skierowany do biskupów, mówi, że jednym z ich podstawowych zadań jest potrzeba głoszenia nawrócenia ekologicznego. To jest już rok 2003.
1: Jeśli dziś mówi się o grzechu ekologicznym, to najczęściej w kontekście zanieczyszczeń, nadmiernej konsumpcji czy marnowania zasobów. Część teologów zwraca jednak uwagę, że debata powinna pójść o krok dalej.
2: W tych dokumentach mamy nadal niewiele o wrażliwości. Masowy, przemysłowy chów i ubój zwierząt. Nadal brakuje przełamania skrajnego antropocentryzmu. I tutaj widać pewną linię ze strony Kościoła, ale brakuje mi jeszcze wrażliwości.
0: Ciekawy jestem, jak państwo patrzą na takie teologiczno-ekologiczne powiązania. 2 2 7 3, numer telefonu zawsze do państwa dyspozycji. A u nas teraz Little Numbers, Boy.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Jest z nami pani Jagoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałam zwrócić uwagę na ten problem właśnie, jakim jest zanieczyszczanie powietrza przez przemysł tytoniowy i klientów tego przemysłu, czyli palaczy, którzy wypalają codziennie kilka miliardów papierosów. I to wszystko idzie w nasze płuca, ponieważ oprócz czynnego palenia jest tak zwane bierne palenie i oddychają w tym wszyscy z tym zatrutym powietrzem. Już dzieci małe, dlatego jest tyle chorób nowotworowych, płucnych, kardiologicznych, to się właśnie stąd bierze.
0: I na co dzień pani ma takie przypadki biernego palenia, do którego pani jest zmuszana?
1: No ja sama jestem do tego zmuszana, ponieważ mam sąsiadów palaczy i wiele osób, którzy mieszkają w blokach, właśnie są w takiej sytuacji i wiem o tym od tych osób i w ogóle nawet taka strona była na Facebooku, popieram zagarnienia na balkonach, ale oni palą wszędzie, przed sklepami, na ławkach, jak się przechodzi, czy idzie się ulicą za palaczem, no to wszystko to się wdycha. I dlatego chciałam zwrócić na to uwagę, żeby po prostu również media zwracały na to uwagę, ponieważ to oddychają również małe dzieci, które... Dlaczego dzieci chorują na nowotwory, małe dzieci, a jest ich coraz więcej.
0: Dziękujemy pani Jagodo za ten głos. 2 2 7 3. Czekamy na więcej telefonów od państwa.

0: 11 minut do 19. Teraz coś, co dla czeskich konserwatorów sztuki jest prawdziwym wyzwaniem. Pewnie ze strachem biorą się za renowację Święta Różańcowego Albrechta Dürera. Obraz przedstawia siedzącą na tronie Maryję z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów, które zakładają jej na głowę koronę. To jest dzieło, jedno z najcenniejszych dzieł europejskiego renesansu. Z Pragi Wojciech Stomba.
1: O potrzebie restauracji obrazu Dürera mówiło się od lat, zauważył szef zespołu konserwatorów Adam Pokorny. Miejscami warstwy farby odchodzą od podłoża. Jest też problem natury estetycznej. Wcześniej restaurowane fragmenty obrazu ściemniały, a niektóre wręcz zmieniły kolor. Renowacja jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych tego typu projektów w Czechach. Otwartą kwestią pozostaje, jak będzie wyglądało dzieło po zakończeniu prac. Odpowiedzi mają dostarczyć szczegółowe badania, w których specjaliści wykorzystają m.in. analizę fluorescencji rentgenowskiej. Pomiary pokażą nam, w jaki sposób obraz został namalowany, które jego części są oryginalne, a które są efektem późniejszych ingerencji. Wyjaśnił Tomasz Trojek z Wydziału Inżynierii Fizycznej Praskiej Politechniki. Restauracja Święta Różańcowego potrwa około 5 lat. W pracach nad dziełem, które Galeria Narodowa w Pradze określa mianem bezcennego, uczestniczyć będzie Międzynarodowa Komisja.
0: Niesamowite. 5 lat ślęczenia nad jednym obrazem. Coś wspaniałego. True Love Can't Be Blind, Curtis.

Tu program Trzeci Polskiego Radia i kończąca się już powoli audycja popołudniowa. Kłaniamy się Państwu nisko. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwał Jacek Frenzel. Ale muszę się Państwu przyznać, że cały czas ja po tej audycji się będę zastanawiał, jak te grzyby w lesie rosną, jak one brzmią rosnąc. Bo przecież zadzwonił do nas słuchacz, który stwierdził, że on właśnie na słuch rozpoznaje. Jak wychodzi do lasu, to wystarczy się skupić i chcieć i wtedy się te grzyby słyszy. Myślę, że z takim zmysłem zdecydowanie łatwiej się takich grzybów szuka. Michał Matus, dziękuję Państwu, dobrego wieczoru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życz sobie tego, co...

0: zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Alter Art prezentuje Fontaines DC w Polsce. Irlandzka grupa o mocnych postpunkowych korzeniach. Twórcy świetnie przyjętych płyt, w tym fenomenalnego Romans z przebojem Starbuster. Wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie 31 października, aby promować swój nowy album Dopamin Chamber. Patroni Nuance poleca Radiowa Trójka. Bilety na alterart.pl.
2: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
4: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 września, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Amerykański prezydent twierdzi, że Rosja i Ukraina porozumiały się co do wstrzymania ataków na infrastrukturę. Szpital w Lublinie ukarany. Chodzi o głośną sprawę z sierpnia, gdy pacjent nie mógł dostać się do izby przyjęć. Od audytu chce rozpocząć pracę nowy prezes PKOL, Marian Kmita. Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować swojej infrastruktury energetycznej. Ogłosił to amerykański prezydent. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: Ukraina zgodziła się nie uderzać w rosyjskie cele związane z energetyką. Rosja zgodziła się postąpić tak samo. Napisał Trump w serwisie Truth Social. Prezydent USA nie ujawnił żadnych szczegółów rzekomego porozumienia. Nie wiadomo, kiedy ustalenia miałyby wejść w życie, ani jak długo obowiązywać. Prezydent USA powtórzył swoje wcześniejsze twierdzenie, że wzrost cen oleju napędowego na świecie spowodowany jest głównie wojną rosyjsko-ukraińską, a nie amerykańską wojną z Iranem. Wczoraj Trump publicznie wezwał Wołodymyra Zełenskiego, by przestał atakować rosyjskie rafinerie. W Stanach Zjednoczonych cena diesla po raz pierwszy w historii przekroczyła 6 dolarów za galon. Według ekspertów główną przyczyną tego wzrostu jest blokada cieśniny Ormuz, jaka nastąpiła po amerykańskim uderzeniu na Iran. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Prezydent Ukrainy potwierdza pośrednio słowa Donalda Trumpa o wstrzymaniu ataków na obiekty energetyczne. Napisał w mediach społecznościowych, że Kijów zaproponował partnerom wypracowanie z Rosją porozumienia, które powstrzymałoby niszczenie infrastruktury krytycznej. Dodał, że Ukraina nie ma jednak pewności, czy Rosja będzie przestrzegała jakiegokolwiek porozumienia. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie ukarany przez NFZ musi zapłacić 30 tysięcy złotych grzywny. Karę nałożyliśmy po tym, jak w sierpniu jeden z pacjentów próbował dostać się na izbę przyjęć przy ulicy Herberta, ale nie został wpuszczony, mówi rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ Małgorzata Bartoszek.
2: Lubelski oddział NFZ otrzymał wyjaśnienia z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w przedmiotowej sprawie. Wynika z nich, że przyczyną zaistniałej sytuacji były zaniedbania dwóch pracowników personelu pielęgniarskiego, którzy nie dopełnili swoich obowiązków.
0: Szpital wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec pracowników, którzy pełnili wówczas dyżur. Sprawą zajmują się też śledcze. Zmiany za starami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz stracił funkcję prezesa. Obowiązki przejął wiceprezes PKOL, działacz sportowy Marian Kmita. O szczegółach Agata Król.
3: Pilne do zrobienia porządki to m.in. relacje z Ministerstwem Sportu, które przez 3 ostatnie lata wyglądały jak sinusoida. PKOL będzie starać się o spotkanie z ministrem Jakubem Rutnickim. W tej sprawie zarząd mówił jednym głosem co do roli komitetu w ekosystemie polskiego sportu, przekazał nowy szef PKOL. Kolejna rzecz to audyt finansów, podkreślił Marian Kmita.
4: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku.
3: To właśnie ze względu na statut Radosław Piesiewicz stracił funkcję, ale wciąż jest członkiem zarządu. Pod koniec sierpnia trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto i usłyszał w tej sprawie zarzuty. Agata Król, Polskie Radio.
0: Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Rozwoju Plus Janusza Cieszyńskiego. Sprawa dotyczy interwencji poselskiej z 11 września, gdy, jak pisze resort, poseł wyniósł z ministerstwa dokumenty. Chodziło o kopię 3 notatek w sprawie odwołania rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł Cieszyński zarzuca resortowi mijanie się z prawdą. Proszę poszukać u siebie, zanim zlecicie przeszukanie, napisał w mediach społecznościowych polityk Rozwoju Plus. Mijają 2 tygodnie od wprowadzenia w szkołach zakazu korzystania z telefonów komórkowych. Jak radzą sobie uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego?
5: Normalnie.
6: Nie przeszkadza ci, że nie możesz mieć w szkole telefonu?
5: Nie, według mnie lepiej. No bo jak mam ten telefon, to mi tak przeszkadza itp. A jak nie mam telefonu, mogę się skupić normalnie. Siedzę na przerwach, gadam z kolegami, a najbardziej to się wygłupiamy. Na przykład się ganiamy po salach i pukamy do innych sal.
7: Bawimy. Chodzimy na dwór, gramy w głuchy telefon, gramy w papuszkę tam.
0: Uczeń może sięgnąć po telefon, by pilnie skontaktować się z rodzicami, na przykład w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, a także ze względów zdrowotnych czy związanych ze szczególnymi potrzebami ucznia. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, które na wschodzie mogą być dość intensywne. Nad ranem od 9 stopni na Dolnym Śląsku do 10 nad morzem, 12 w centrum i 13 na Podkarpaciu.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Alter Art prezentuje Fontaine's DC w Polsce. Irlandzka grupa o mocnych postpunkowych korzeniach. Twórcy świetnie przyjętych płyt, w tym fenomenalnego Romance z przebojem Starbuster. Wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie 31 października, aby promować swój nowy album Dopamin Chamber. Patroni Nuance poleca Radiowa Trójka. Bilety na alterart.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
4: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Aksamit.

I tak właśnie, godnie, mam nadzieję, rozpoczyna się to wydanie Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Ania Lalka, Anna Gacek. No już chyba coraz bardziej dobry wieczór. Zapraszamy do 21.00.

I już pokręcone nastolatki, Twisted Teens, chyba nawet nie, dwie sekundy, ponad dwie minuty. Trochę rozgrzewki na początek tego wydania audycji. Już widzę pytania, co dziś w Aksamicie. Pozwolę sobie być kobietą tajemniczą i nie powiedzieć wiele więcej niż to, że dzisiaj w audycji mieszanka firmowa. Miejmy nadzieję, mieszanka wyborowa.

Nie zapominamy o tej płycie, bo to jest jedna z najlepszych tegorocznych płyt, a z całą pewnością jedna z moich najulubieńszych music, fashion, film. Tegoroczny album Charlie XCX i z niego Wing Wing. Wszystkim niecierpliwiącym się co dzisiaj w roli głównej w Aksamicie podglądam bardzo skrupulatnie przygotowany plan tej audycji. Jeszcze dwie piosenki potrzymam was w tajemnicy. Teraz utwór, który nie zmieścił się w ubiegłotygodniowej audycji i nie dawało mi to spokoju przez ostatnich 7 dni.

To jest zamknięcie niezwykle udanej ubiegłorocznej płyty Euro Country, trzeciego albumu See Matt. Ten album jest zdecydowanie bardziej kolorowy, szalony i eklektyczny niż zamykające nagranie, ale to właśnie w tym finale jest coś bardzo, bardzo aksamitnego i mam nadzieję, że teraz 4 minuty później już rozumiecie, dlaczego musiałam wrócić do tej piosenki. A teraz nowość.

Blister Sunrise to jest zapowiedź płyty numer 10 w dyskografii M83, albumu I Wrote You a Letter. No dobrze, jeśli chodzi o to, co dziś w Aksamicie, to jest to wydanie audycji, w którym postanawiam nie walczyć z tym, że kalendarz muzyczny istnieje, rocznice również i przypominają czasem tupiąc i krzycząc o swoim istnieniu. Więc dziś kilka takich rzeczywiście odnotujemy, ba, nawet będziemy nieco celebrować. To jedna z nich.

35 lat temu, w drugim tygodniu września, ukazał się singiel, który, ach, by już nie mówić górnolotnie, zmienił bieg historii, więc powiedzmy to małymi literami i drobnym drukiem. Ale ileż można słuchać Smells Like Teen Spirit? Nirwany stąd dzisiaj, może nieco przewrotnie, strona B tamtego wydawnictwa, piosenka Even in His Youth. O Nirwanie pewnie powiedziano i napisano już wszystko.

blisko, więc czym prędzej biegniemy dalej, acz z całą pewnością nie jest to jedyna dziś celebrowana rocznica w Aksamicie. Jeśli dla kogoś te poszarpane wątki w audycji, poszarpana faktura tego materiału to jest nieco za dużo, to teraz biegnę i spieszę z wielkim uspokojeniem.

No właśnie, skoro to 35 lat od wydania Smells Like Teen Spirit Nirwany, to mamy już kolejne pokolenia muzyków. Ta sytuacja rodzinna to Dave Grohl, perkusista Nirwany, a to jego córka Violet Grohl, która wydała naprawdę, naprawdę niczego sobie płytę. A teraz też płyta niczego sobie, że tak się powtórzę, mało inspirująco dla samej siebie, ale właśnie to można powiedzieć o tym albumie. Dzisiaj zapomniany, właściwie trochę prawem przypadku wybrałam go z półki i pomyślałam, jak to dobrze gra.

No i teraz z ręką na sercu, a drugą podniesioną, jeśli ktoś mówi, że tak, do odpowiedzi wyzywam. Kto jeszcze pamięta ten zespół? The Zootons, płyta sprzed 20 lat, co jest dość niewiarygodne. Tired of Hanging Around, to jest tytuł tego albumu, a to była piosenka, która promowała wydawnictwo zespołu, o którym pewnie trochę świat by zapomniał, gdyby nie jeden utwór z tego właśnie albumu. Piosenka Valerie, którą wykonała w swojej wersji Amy Winehouse i uczyniła z Valerie istotę i pieśń nieśmiertelną. A jeśli już mowa o Amy, to za kilka tygodni ukaże się specjalna edycja jej najsłynniejszej płyty Back to Black, bo za kilka tygodni będą 20 urodziny tej wspaniałej płyty i z tej okazji podzielono się kilkoma rzeczami dodatkowymi, bonusami, w tym inną wersją doskonale znanej piosenki.

Prawda, jak inaczej brzmi w tej finalnej wersji, którą zna cały świat, powiedzmy, triumf rozpaczy. A tutaj wszystko jakby spokojne w tej wersji demo Tears Dry on Their Own. To jeszcze raz, coś mniej oficjalnego.

Emma Kate's Accident, jeden z dodatków ery A Weekend in the City, drugiej płyty Block Party. A przed 20 jeszcze piosenka, która niezwykle zauroczyła Was w ubiegłym tygodniu. Z największą przyjemnością raz jeszcze.

0: Autopromocja.
1: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
2: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
1: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam. Dzisiaj około 20:45.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
6: Alter Art prezentuje Fontaines DC w Polsce. Irlandzka grupa o mocnych postpunkowych korzeniach, twórcy świetnie przyjętych płyt, w tym fenomenalnego Romans z przebojem Starbuster. Wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie 31 października, aby promować swój nowy album Dopamin Chamber. Patroni Nuance poleca Radiowa Trójka. Bilety na alterart.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Każdy z nas szuka miejsca, w którym czuje się bezpiecznie. Chronią nas mury, rytuały, przedmioty, którym przypisujemy moc. Od 24 do 27 września festiwal Wawel jest Wasz zaprasza na spotkania, warsztaty, spacery i oprowadzania. Czekają 4 dni odkryć, rozmów i inspiracji. Zobacz ogrody na Zamku Królewskim na Wawelu rozświetlone po zmroku i odkryj Wawel na nowo. Program i bilety na wawelkrakow.pl.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
15: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
3: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 14 września, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Całą noc służby będą badać rosyjskiego drona znalezionego na plaży w Jarosławcu. Marian Kmita przejmuje stanowisko prezesa PKOL-u. Indywidualne sankcje na Rosję przedłużone, ale tylko na tydzień. Jeszcze kilka godzin potrwa badanie i zabezpieczenie drona wydobytego z morza i leżącego na plaży koło Jarosławca. Służby są przygotowane na całonocne działania. Najpierw obiekt zbada wyspecjalizowana jednostka chemiczna, która oceni go pod względem bezpieczeństwa.

0: mówił major Tomasz Dawidowicz.
1: Następnie pirotechnicy przystąpią do sprawdzenia wszystkich elementów. Jak już będziemy mieli pewność, że obiekt jest bezpieczny, będą mogli wejść technicy kryminalistyki i tenże obiekt zostanie usunięty z plaży.
0: Służby podejrzewają, że bezzałogowiec przydryfował z wód międzynarodowych. Zmiany w Polskim Komitecie Olimpijskim. Od dziś to Marian Kmita pełni obowiązki prezesa. Dotychczasowy wiceprezes PKOL-u będzie nim kierował do wyborów, które odbędą się w kwietniu. Przed nowym prezesem niełatwe zadanie, mówi politolog Sergiusz Trzeciak.
2: Trzeba na nowo zbudować wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego, rozliczyć poprzedników, zbudować nowe relacje ze sponsorami. To jest bardzo trudne zadanie i też ze związkami sportowymi, więc to jest na pewno sytuacja nie do pozazdroszczenia.
0: Dziś zarząd PKOL-u odwołał dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza, który od 2 tygodni przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. Nadodrzański oddział Straży Granicznej zatrzymał do kontroli drogowej na autostradzie A2 ciężarową chłodnię. Okazało się, że wewnątrz kierowca przewoził 35 migrantów ukrytych w części ładunkowej pojazdu. Wszystkich zatrzymano. Indywidualne sankcje na Rosję przedłużone na razie tylko na tydzień. Choć do tej pory Bruksela przedłużała je co pół roku, to teraz z powodu blokady Słowacji nie było na to zgody. A chodzi o tak zwaną czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie.
3: Słowacja tym razem zablokowała decyzję o przedłużeniu, bo po pierwsze uzależniła zgodę od wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Usmanowa i Friedmana. W odniesieniu do Usmanowa znalazła poparcie Francji, a podobna jest grupa krajów wspierająca ten postulat. A po drugie Słowacja nie chce się zgodzić na zmianę, by przedłużać sankcje indywidualne o rok, a nie tak jak do tej pory o 6 miesięcy. Gdyby do jutra nie było zgody na przedłużenie, skutki byłyby katastrofalne. Prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji otrzymałoby automatycznie dostęp do swoich aktywów w Unii czy kont w europejskich bankach. By uniknąć czarnego scenariusza, zdecydowano się na awaryjne rozwiązanie. Przedłużenie do przyszłego wtorku i do tego czasu irlandzka prezydencja będzie szukała porozumienia. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczorem i w nocy pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, które na wschodzie mogą być intensywne. Nad ranem od 9 stopni na Dolnym Śląsku do 13 na Podkarpaciu.
5: Sprawdzam to.
6: Donald Trump obwinia Ukrainę za rekordowe ceny oleju napędowego. Jego zdaniem kryzys na rynku wywołały ukraińskie ataki dronowe na rosyjskie rafinerie. Posłuchajmy relacji Marka Wałkuskiego z weekendowego briefingu prezydenta Stanów Zjednoczonych.
7: Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Przestać niszczyć w Rosji olej napędowy. Niech wybiera inne cele, ale nie atakuje oleju napędowego, bo tworzy niedobór paliwa diesel. To nie jest spowodowane wojną w Iranie, tylko tym, co się dzieje pomiędzy Rosją a Ukrainą.
6: Taka diagnoza jest niepełna i pomija główną przyczynę obecnej zwyżki cen, odpowiada Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex.
8: Dlaczego ten diesel jest taki drogi? Przede wszystkim z powodu wojny na Bliskim Wschodzie właśnie. Bliski Wschód był bardzo istotnym kierunkiem dostaw oleju napędowego do Europy. Z tego względu, że od 2023 mamy embargo na dostawy rosyjskiego diesla. I to głównie przez wybuch wojny na Bliskim Wschodzie, wzrost cen ropy i wzrost cen produktów naftowych, które obserwujemy, diesel jest taki drogi.
6: Gwałtowny wzrost cen to zdaniem ekspertów wynik ogłoszonej w piątek decyzji Arabii Saudyjskiej o zamknięciu rurociągu wschód-zachód, który odpowiada za 4-5% globalnego zapotrzebowania na ropę naftową. Dlatego też zdaniem Rafała Zywerta jednoznaczne stwierdzenie, że wysokie ceny diesla to wynik ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie, jest absolutną nieprawdą.
8: W 80% wysoka cena diesla jest spowodowana wojną na Bliskim Wschodzie, a być może 10-20% do tego wniosła sytuacja, którą od lipca obserwujemy, związaną z atakami dronów na rafinerię, na sektor rafineryjny, udęczenie produkcji ropy naftowej.
6: Główną przyczyną wzrostu cen diesla pozostają zakłócenia dostaw z Bliskiego Wschodu. Do napiętej sytuacji na rynku dokładają się też ograniczenia podaży z Rosji i Chin. Daria Kania, do usłyszenia.
9: Autopromocja.
10: Pojechała do Maison Lafitte, minęła świerki sadzone każdego roku w ogrodzie i zaczęła pytać.
11: Nie żałuje pan tego?
10: Hanna Maria Giza pytała, a redaktor Jerzy Giedroycz, szef paryskiej kultury, odpowiadał.
12: Tu mam całkowitą niezależność w działaniu.
10: W klubie

0: Trójki. Dzisiaj dokument, który jest zapisem ostatniej rozmowy nagranej z jednym z największych polskich intelektualistów XX wieku. A potem pytania do autorki dokumentu Ostatnie lato w Maison Lafitte i redaktora Andrzeja Mietkowskiego. Zapraszam, Anna Dudzińska.
1: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Aksamit.

jak ja już się nie mogę doczekać, żeby zagrać wam tę płytę prawie w całości. Mule, nowy album od Villa Peka, ukazuje się w najbliższy piątek, więc plan zajęć na przyszłotygodniowy Aksamit już jest i ustalony, i ogłoszony. Przy okazji, jeśli macie ochotę, możecie chcieć pamiętać, przypomnieć mi, bym za tydzień opowiedziała wam, dlaczego tytuł tego albumu za każdym razem powoduje we mnie wewnętrzny chichot i muszę mocno walczyć ze sobą, by nie wydobył się na przykład na radiowej antenie. Jeśli chodzi a propos o kontakt ze mną, oczywiście zachęcam i zapraszam. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie, na moich imiennych kontach. Jestem także bardzo niecierpliwie ciekawa i oczekująca nowej płyty Beka.

to też będzie płyta niedługo bardzo w Aksamicie ważna, Ride Lonesome. Nowy album Becka, a to jedna z zapowiadających to wydawnictwo piosenek, zresztą tytułowa. Kilka tygodni temu obiecałam wam w tym okresie przejściowym wchodzenia w jesień, a potem w zimę, trochę muzyki łagodzącej szok klimatyczny. I jest ktoś, a przede wszystkim głos tego kogoś, kto robi to najlepiej na świecie.

pan Leon, a teraz będzie pan Michael, który postanowił świętować dziesięciolecie swojego znakomitego drugiego albumu, wydając sesję sprzed 10 lat i przypominając, co takiego jest i było w tych piosenkach, co sprawiło, że pokochaliśmy je całym sercem.

Michael Kiwanuka 10 lat temu wydał swoją fantastyczną płytę Love and Hate. Na niej m.in. ten utwór Rule the World, który wrócił po latach jako zapis zdarzeń z wtedy, z tamtych czasów, bo ta sesja też ma 10 lat. W londyńskich studiach państwo sobie postanowili dla własnej przyjemności zagrać te utwory. No i tak to właśnie brzmi. Tak sobie myślę.

Myślę, że będzie to trochę trylogia cudownie aksamitnych głosów. Pan Leon, pan Michael i za chwilę pan... trochę też Michael, wyjaśni się, ale rzeczywiście już do końca audycji pozostaniemy w nastroju szeroko rozumianym, rocznicowym. Teraz rocznica dla mnie strasznie ważna i po prawdzie pewnie tylko dla mnie, ale jutro 5. urodziny mojej pierwszej książki i kiedy pomyślałam, że wypowiem to zdanie w przestrzeni publicznej, w eter pójdzie ta wypowiedź, to zaczęłam myśleć, jaka piosenka kojarzy mi się z pisaniem ekstazy, ze wszystkim, o czym jest ta książka. I odpowiedź była jedna i przyszła do mnie tak naprawdę bardzo prędko, ale pomyślałam, żeby było to troszkę mniej oczywiste, to zagramy to w nieco mniej oczywistej wersji, która dzisiaj, kiedy przygotowywałam się do audycji, położyła mnie na łopatki. Ta wersja i cały album, z którego pochodzi. Trzeci wspaniały głos, pan George.

Też mogę tutaj klaskać, bo z koncertami MTV Unplugged było tak, że kiedy były dobre, naprawdę dobre, to był triumf. Triumf talentu, bo tam nie było się za czym skryć. I George Michael i jego głos, no oni nie potrzebowali niczego. Ta para, ten duet inny niż Wham. I ten koncert z 96 roku MTV Unplugged jest po prostu fantastyczny i troszkę o tym zapomniałam i przypomnę o tym wam w przyszłym tygodniu w Aksamicie. Na Freedom 90, niezapomniane wejście w lata 90 z pomocą Naomi, Cindy, Lindy, Christy i Tatiany. Pięciu gracji, pięciu supermodelek w niezapomnianym teledysku Davida Finchera. Teraz rzecz, o której z kolei pamiętać należy i trzeba. To był tydzień wspomnień i myśli wokół ataków z 11 września. I oczywiście można na nie także patrzeć i pamiętać przez pryzmat kultury masowej. Kiedy przyszło do powrotu, do nowej normalności, ludzie w telewizjach musieli zacząć myśleć, jak pokazywać wszystko, co pokazywaliśmy wcześniej, kiedy wszystko jest już inaczej. I w tym między innymi były pytania o to, jaką grać muzykę i kto powinien wystąpić w tych miejscach, w których kiedyś muzyka grała. I kiedy David Letterman był już gotowy na to, by w jego talk show pojawiła się muzyka, wybrał ten utwór.

Tori Amos promowała wtedy swoją płytę z coverami Strange Little Girls i wspólnie z produkcją Show Lettermana wybrali właśnie ten utwór Time z repertuaru Toma Waitsa. No to skoro już historia występów muzycznych w programie Dave'a Lettermana, obiecajcie mi, że zobaczycie, co te łobuzy wykonały, kiedy zostali zaproszeni. Aha, i to jest moment głośniej.

0: 10 lat temu ukazała się Skeleton Tree. Najsmutniejsza, najtragiczniejsza, najbardziej posępna i trudna płyta w dyskografii Nicka Cave'a i jego Bad Seeds. Nawet jeśli piosenki powstały przed katastrofą, przed śmiercią syna, to piosenki niestety mają, wiedzą lepiej, mają czasem tę przerażającą, profetyczną moc. I tak właśnie jest w przypadku muzyki na tym albumie, o którym choćby 10 lat temu w specjalnym wydaniu Aksamitu powiedziano już bardzo wiele. I zostały tylko one, po latach tak bardzo piękne. Do usłyszenia.
1: It's called I Need You. When

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Nigdy wcześniej się nie wypuszczałem tak daleko w tym swoim pisaniu na takie szerokie wody. No i chciałem opowiedzieć taką historię właśnie krwistą, mięsistą, ale z perspektywy bohatera, który jest taki trochę zagubiony i w sumie sam nie wie, kim jest, stąd ten tytuł, bo on jest kilkoma osobami naraz w pewnym sensie. Jest zarówno klaunem w cyrku, później jest marynarzem, wcześniej był jeszcze jakimś tam takim trochę opryszkiem. I w ogóle miałem takie marzenie, żeby napisać książkę, która jest jednocześnie kameralna i taka przygodowa, awanturnicza.
0: Nowa powieść w Trójce.
2: Jakub Małecki, Chimera.
0: Czyta Rafał Mor, Łukasz Borowiecki, muzyka.
2: Fragment pierwszy. Nie mogę już patrzeć na duchy. Od 8 miesięcy wozimy je z południa na północ i wiem, że powinienem się przyzwyczaić. Obserwuję, jak napływają łodziami i wchodzą po metalowym trapie, jak siadają na rozgrzanym pokładzie, z ulgą zamykają oczy. Odwracam się z postanowieniem, że wrócę do kajuty, kiedy wpada na mnie trzeci oficer i mówi: kapitan chce cię widzieć. Jeszcze nigdy kapitan nie wzywał mnie do siebie. Przez całą długą podróż morską i 8 miesięcy tutaj, w kraju wojny, komarów, duchów. Pytam trzeciego, czy wie, o co chodzi, ale ten tylko kręci głową. Schodzę pod pokład, mijam swoją kajutę i kolejne trzy, w których mieszkają szef mój, Cyryl Kozubek, radiooficer Janek oraz Beciński, wciąż prawdopodobnie pijany. Pukam. Czekam na krótkie proszę i wchodzę, a kapitan powoli, jakby w zamyśleniu, kładzie na biurku jakiś zadrukowany kwit i oznajmia, podnosząc na mnie wzrok: właśnie przyszedł telegram. Nadawcami są Czesława i Olgierd Kołodziejowie. Twoi rodzice. Unosi brwi, spoglądając na mnie wyczekująco. Wysoki i szczupły znak zapytania z wąsami. Nie odpowiadam. Domyślam się, do jakiego portu zmierza ta rozmowa. Kapitan kontynuuje. No więc twoi rodzice,

0: piszą do mnie z zaskakującą wiadomością. Chodzi o odszkodowanie z ubezpieczenia, które należy im się, ponieważ jak informują, tu stuka palcem w telegram, ponieważ jak informują, ich syn, Emil Kołodziej, czyli ty, zmarł dokładnie rok temu. Podnosi się i przesuwa telegram w moją stronę. Kajuta staje się nieco ciaśniejsza niż przed chwilą. Nic nie mówię. Sądziłem, że to się jednak nie wydarzy, zwłaszcza teraz, kiedy tyle czasu minęło od wypłynięcia. Tymczasem kapitan turbinowca parowego MS Kiliński, doświadczony i poważny Hieronim Gut, absolwent Wydziału Nawigacyjnego Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni i człowiek wielu zalet, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, szanowany przez całą załogę i czasem wzbudzający w niej lęk, czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś? Chodzi po kajucie. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Z kajuty i w ogóle ze statku. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów, 10 tysięcy kilometrów od Gdyni. Tymczasem on powtarza z miną, która świadczy, że trzeci raz nie powtórzy: kim jesteś? Powiedzieć mu, że ukradłem nazwisko pijanemu marynarzowi, który w walce na noże pod Cafe London zginął na moich oczach? Powiedzieć, dlaczego w ogóle musiałem uciekać z kraju? Podać prawdziwy zawód? Wyznać, kogo i w jaki sposób zabiłem? A może jeszcze więcej? Może cofnąć się dalej, w głąb mojego życia, do klasztoru sióstr miłosierdzia i pokoju w piwnicach? Do mojego tatki? Odchrząkuję. Nie wiem, o czym pan mówi, obywatelu szefie. Nie? Nie? Widzę wyraźnie, że z tego sztormu nie ujdę już cało. Wdech, wydech. Za burtą dżungla. Stoimy zakotwiczeni na redzie Kwinion, a duchy dalej wchodzą po trapie na pokład. Siadają wokół ładowni na dziurawych kocach. Wzrok kierują ku kotłom stojącym na ogniu. Nie wiedzą, że prawie nic w nich nie ma. Za bulajem widzę fragment naprężonego łańcucha kotwicznego i zdaje mi się, że jeszcze chwila, a pęknie i wystrzeli nas wszystkich ku czarnej, nieznanej przyszłości. Kapitan patrzy na mnie, a ja wreszcie pod wpływem chwili i niewytłumaczalnego impulsu postanawiam zrobić rzecz szaloną. Robię głęboki wdech i mówię mu prawdę.
1: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle. Zaczynamy latem, kończymy jesienią.
0: Jakub Małecki, Chimera, fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam,

0: Program Trzecie Polskiego Radia, jest poniedziałek, 14 września, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Dron znaleziony w Bałtyku był raczej zwiadowczy niż bojowy, ocenia minister obrony. Dorohusk ma być lepiej chroniony przed ewentualnymi zagrożeniami. Powrót imiennych zaproszeń ma zachęcić kobiety do pójścia na mamografię. Dron znaleziony w Bałtyku był prawdopodobnie zwiadowczy, a nie bojowy, przekazał minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w TVN24, że dron prawdopodobnie nie był uzbrojony. Jak dodał, wszystko wskazuje, że nie był on wymierzony w żaden konkretny cel. Na plaży w Jarosławcu, gdzie zabezpieczono drona, cały czas pracują służby, mówi pułkownik Dariusz Roko, rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.
1: Czynności związane z ustaleniem, wyeliminowaniem zagrożenia zarówno chemicznego, jak i zagrożenia materiałów wybuchowych. I dopiero po wyjaśnieniu tych wszystkich okoliczności, że strefa działania jest bezpieczna, na miejscu przystąpią do działania żołnierze Żandarmerii Wojskowej. Będą prowadzone oględziny miejsca zdarzenia wspólnie z udziałem z prokuratorem.
0: Dron to prawdopodobnie produkowana w Rosji Gerbera. Zauważono go podczas patrolu marynarki wojennej niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych.

0: powietrznych w Ustce. Po niedzielnych wydarzeniach Dorohusk ma być gotowy na ewentualne zagrożenia. Wczoraj rosyjski dron uderzył w stację paliw w odległości 800 metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Rząd i lokalne władze zapowiadają działania, które mają poprawić bezpieczeństwo przy granicy z Ukrainą.
1: No jest niebezpiecznie. U nas też jest stacja i idą wagony z paliwem.
2: Służby czekają na rządowe wytyczne w sprawie nowej organizacji ruchu na przejściach granicznych, w tym w Dorohusku, przekazuje rzecznik prasowy Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
3: Na ten moment realizujemy nasze czynności w oparciu o dotychczasowe zasady w sprawie granicznej. Oczywiście mamy na uwadze zagrożenia, które występują.
2: Ruch ma być usprawniony, żeby na przejściach nie gromadziły się ciężarówki, zwłaszcza z paliwem. Wójty Dorohuska Wojciech Sawa organizuje awaryjny transport.
4: No na pewno uruchamiane są autobusy i przewoźnicy, z którymi będziemy podpisywali porozumienia odnośnie ewakuacji. Na dzień dzisiejszy mamy 3 takich przedsiębiorców.
2: Gmina zleciła ekspertyzę obiektów, w których można zorganizować miejsca schronienia, bo do tej pory w Dorohusku schronów nie było. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: W związku z zagrożeniem ze wschodu kluczową rolę odgrywają alerty RCB. Problem w tym, że nie zawsze docierają do odbiorców. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk tłumaczy, że wynika to z ograniczonej przepustowości systemu, ale nie tylko.
5: My treść komunikatu przekazujemy operatorom telekomunikacyjnym. I to tak naprawdę ci operatorzy wysyłają do swoich abonentów na danym terenie SMS-a ostrzegawczego. Rzeczywiście mogą zdarzyć się takie przypadki, że ktoś tego SMS-a nie otrzyma. Najczęściej jest to związane z tym, że telefon osoby, która znajduje się na zagrożonym obszarze, loguje się do stacji bazowej, która jest poza miejscem ostrzegania.
0: W związku z wczorajszym zagrożeniem mieszkańcy województwa lubelskiego z 6 powiatów otrzymali alerty. Samorządowe trzęsienie ziemi w Gdyni, koniec koalicji rządzącej miastem. Radna Beata Zastawna została nową przewodniczącą Rady Miasta. W tajnym głosowaniu pokonała dotychczasowego szefa Rady Tadeusza Szemiota. Wybór odbył się w godzinach wieczornych podczas nadzwyczajnej sesji, w trakcie której doszło do ogłoszenia rozpadu Sojuszu Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy oraz odwołania dotychczasowego przewodniczącego. Do walki o fotel przewodniczącego stanęło 2 kandydatów. Beata Zastawna uzyskała wymaganą bezwzględną większość 15 głosów i przejęła prowadzenie obrad. Na Tadeusza Szemiota zagłosowało 13 osób. Powrót imiennych zaproszeń na mammografię to pomysł, by kobiety częściej korzystały z badań. W Sejmie lekarze, politycy i eksperci dyskutowali, co zrobić, by więcej niż co 3 Polka korzystała z mammografii. Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska zwracała uwagę, że obecnie jest ponad 360 tysięcy wolnych terminów na to badanie.
6: Mamy w Polsce pewien paradoks. Coraz więcej kobiet wie, że mammografia może uratować życie. Są wolne terminy na to, żeby tą mammografię zrobić. Natomiast sama wiedza nie wystarcza, bo ten najważniejszy krok należy do kobiety.
0: W Polsce każdego dnia 55 kobiet słyszy diagnozę rak piersi.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Prawie 9% prądu w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Dariusz Urbanowicz.
9: Dobry wieczór. Jeśli ktoś czekał na wieści z boisk piłkarskich i wyniki poniedziałkowych szlagierów, spieszę ze świeżutkimi jak bułeczki informacjami. W Ekstraklasie Radomiak uległ u siebie Piastowi Gliwice 0-2. W pierwszej lidze Stal Mielec przegrała z Niecieczą 1-2. Jeszcze więcej dzieje się w Polskim Komitecie Olimpijskim. Trwają próby gaszenia pożarów znieconego przez rządy poprzedniego prezesa Radosława Piesiewicza. Obowiązki aresztowanego Piesiewicza przejmuje Marian Kmita, wieloletni szef Polsatu Sport, wiceprezes PKOL. Według mistrza olimpijskiego i prezesa Związku Wioślarskiego Adama Korola Kmitę czeka skrajnie trudne zadanie.
10: Sytuacja nie jest wesoła, to trzeba mówić otwarcie. Pan prezes Marian Kmita nie będzie miał łatwego zadania, ale nikt się nie nastawiał, że będzie łatwo i przyjemnie. Mówiłem, że wykonaliśmy ten pierwszy krok już na prezydium, które odbyło się w zeszłym tygodniu. Zupełnie inna kultura prowadzenia i to był ten pierwszy krok odnowy PKR-u. Dzisiaj krok kolejny, zarząd i to, czego chcieliśmy my wszyscy i myślę, że oczekiwało też od nas społeczeństwo.
9: Jutro odbędzie się konferencja prasowa Roberta Korzeniowskiego, który już wcześniej zgłosił się jako kandydat na stanowisko prezesa PKOL. Wybory w kwietniu przyszłego roku. Dziki Warszawa awansowały do ćwierćfinału turnieju kwalifikacyjnego Ligi Mistrzów FIBA. Po wygranej z BK Opawa 116-99 czeka ich bój o półfinał z WEF-em Ryga. Turniej odbywa się w bułgarskim Samokowie. Triumfator zagra w rundzie zasadniczej Ligi Mistrzów. Jakub Piotrowski przeszedł zabieg ablacji, który ma

0: uregulować wykrytą u zawodnika arytmię serca. Reprezentant Polski w piłce nożnej i gracz Udinese przed tygodniem zszedł z boiska już po kwadransie meczu z Lazio. Piotrowski zgłaszał w trakcie gry problemy oddechowe. Dla wyjaśnienia i uspokojenia, ablacja serca jest mało inwazyjnym zabiegiem polegającym na niszczeniu tkanki, która jest przyczyną arytmii. Ablacja wykonuje się najczęściej przez wprowadzenie elektrody przez żyłę udową. I jeszcze siatkówka i przypomnienie, że na Mistrzostwach Europy nasi grają jutro z Ukrainą, mówi Tomasz Fornal.
1: Na pewno podejdziemy z szacunkiem do przeciwnika i z pewną determinacją, bo ważne jest, żeby wyjść z pierwszego miejsca dla nas. Ale tak jak mówię, najważniejsze jest, żebyśmy my dobrze grali. Ale wydaje mi się, że to jest jakaś niespodzianka, że wygrali z Bułgarią. Chyba raczej tak, przy pełnej hali pokonali gospodarza. Więc na pewno też jakiś poziom prezentują. Byli w Final 8 Ligi Narodów, także musimy się nastawić na pewno na ciężkie starcie. Skupiamy się na sobie.
0: Jutrzejszy mecz z Ukraińcami o 18. Dziś Ukraina wygrała z Portugalią 3-0. Bułgarzy z naszej grupy pokonali Izrael 3-1.
2: A w nocy tylko w centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Będzie od 7 do 14 stopni. Jutro miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu, a temperatura na przeważającym obszarze od 18 do 22 chłodniej, tylko na wybrzeżu 16.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Misiek?
5: Tak?
4: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
5: Ale jak?
4: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
6: A co to jest PBC?
4: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
7: Przystanek Zdrowa Wątroba.
8: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę.
3: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 8 minut po godzinie 21.
11: Klub Trójki. Audiodokument.
10: Na Dudzińska, Michalina Bieńko i Elżbieta Malinowska mówimy najcieplejsze dobry wieczór, a z nami głos redaktora. Taki głos, takie zdanie, którego nie można zapomnieć.
12: Ja w pewnym sensie przypominam pająka. To znaczy, ja mam to swoją pajęczynę i tych, którzy tą łapię, to wypijam tą krew z nich. To znaczy, ja po prostu tych ludzi wykorzystuję, kształtuję.
10: Redaktor paryskiej kultury Jerzy Giedroyć, jeden z najważniejszych polskich intelektualistów XX wieku. Postać, której nie da się zamknąć ani w żadnym filmie, radiowym dokumencie, ani nawet w książce, których przecież wiele powstało. A jednak w roku, w którym pamiętamy o 120. rocznicy urodzin redaktora, 80. rocznicy powstania Instytutu Literackiego w Paryżu i wreszcie dokładnie w rocznicę dzienną jego śmierci, czyli 14 września, Hanna Maria Giza postanowiła wrócić do nagrań, które zarejestrowała 26 lat temu w Maison Lafitte. Kilka tygodni przed śmiercią Giedroycia, gdy po raz pierwszy wchodziła do podparyskiej siedziby kultury, nie mogła nawet przypuszczać, że będzie to ostatni wywiad redaktora. I tak powstała ta opowieść dzisiejsza, w której mistrz monosylaby, bo tak o nim mówiono, powiedział znacznie więcej. Powiedział, czego mu w życiu brakowało, jaką cenę zapłacił za tak silne zaangażowanie się w polskie sprawy. Ale jest to też opowieść, w której wysłuchamy Zofii Hertz, bez której ani Jerzy Giedroyć, ani gościnny dom w Maison Lafitte nie mogłyby funkcjonować. Zapraszam więc Państwa w tę niezwykłą podróż, która nigdy by się nie wydarzyła, gdyby nie nagrania sprzed 26 lat. Ostatnie lato w Maison Lafitte to dokument Hanny Marii Gizy, który powstał pod redakcją Bartosza Panka, a zrealizował go Bartek Machajewski.
12: Ja w pewnym sensie przypominam pająka. To znaczy, ja mam tą swoją pajęczynę i tych, którzy tą łapię, to wypijam tą krew z nich. To znaczy, ja po prostu tych ludzi wykorzystuję, kształtuję.

0: Ostatnie lato w Maison Lafitte. Audycja dokumentalna Hanny Marii Gizy.
1: W połowie sierpnia 2000 roku, będąc dziennikarką radiowej Trójki, poleciałam do Paryża, żeby nagrać rozmowę z Jerzym Giedroyciem. Tłukły mi się po głowie słowa zaprzyjaźnionego z redaktorem Marka Krawczyka. Musisz pojechać i go nagrać. Marek nagle wyrzucił z siebie jednym tchem. Giedroyć powiedział, że umrze w tym roku. Takie ma przeczucie. Musisz pojechać i go nagrać. Reakcja była błyskawiczna i moja, i Trójki. To było upalne lato. Maison Lafitte sprawiało wrażenie pięknego, ale wymarłego miasteczka. A jednak ogród przy Avenue de Poissy otulał przyjemny cień rzucany przez świerki sadzone każdego roku po świętach Bożego Narodzenia przez panią Zofię Hertz. Jerzy Giedroyć, podpierając się laską, stał w otwartych drzwiach i uśmiechał się. 27 lipca tego roku skończył 94 lata. Przez kilka dni spotykaliśmy się w gabinecie redaktora. Rozmawialiśmy o kulturze, która była jego dzieckiem, jego miłością, jego absolutnie wszystkim.
2: Pismo tego typu jako kultura jest pismem jednego człowieka. Można kontynuować dziennik, prawda, informacyjny. To jest zupełnie normalne. Natomiast jeśli idzie o periodyk zajmujący się sprawami ogólnymi, to jest tylko sprawa jednego człowieka. Następcy kontynuatora absolutnie nie widzę.
3: Właściwie on redaktorem był sam jeden i był despotycznym redaktorem. I nikt mu nie mógł niczego wybić z głowy. Ja mogłam, bo ja go znałam bardzo dobrze. Także ja umiałam to załatwić. Bo ja od początku 1943 roku pracowałam z Jerzym. Byłam jak gdyby jego sekretarką. I znałam wszystkie jego pomysły, które mnie bardzo odpowiadały i dlatego nam się bardzo dobrze pracowało ze sobą.
2: W zasadzie wybrałem Francję, prawda? Nie dlatego, że akurat Maison Lafitte, po prostu dlatego, że to jest kraj, który był znacznie bliżej położony Polski i z którego miałem kontakt z Polską, wydawał mi się znacznie łatwiejszy, a przede wszystkim tu, że to miałem punkt zaczepienia, mianowicie Józefa Czapskiego, jego placówkę i nawet dom, w którym, prawda, mieszkał jeszcze na Kornei, to Maison Lafitte. Także to jest kwestia już raczej przypadku.
1: Gabinet redaktora to był niewielki pokój, pełen książek, notatników, teczek z dokumentami. Witraż z pogonią, herbem Litwy, w drzwiach prowadzących do ogrodu rzucał zieloną smugę na biurko redaktora. Na regałach książki i w ramkach Matka Boska Ostrobramska. Na ścianie po prawej portret marszałka Józefa Piłsudskiego, po lewej Adama księcia Czartoryskiego. I cisza. Tu pracował redaktor. Witraż z pogonią i obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej to był jego znak rozpoznawczy. Opowiedział mi o szkole w Moskwie, następnie w rodzinnym Mińsku Litewskim, o bardzo endeckim liceum imienia Jana Zamoyskiego w Warszawie, dokąd przeprowadziła się jego rodzina, o pracy w dwóch ministerstwach, o młodzieżowych organizacjach, które kształtowały jego poglądy, o działalności politycznej w klubie złośliwych szczeniaków. Polegało to na tym, że siedziało się w jakimś barze, piło wódkę i politykowało. To pozwoliło mi stworzyć takie pismo Bunt Młodych, a później Politykę. To były takie jakby początki kultury, powiedział redaktor.
4: Co wpłynęło na pana decyzję o niewracaniu do Polski? Czy miało to jakiś związek z upadkiem powstania, czy nie?
2: Nie, nie.

Nie, ja po prostu wiedziałem, ponieważ miałem bardzo wyrobioną markę przez swoją działalność w Polsce antysowiecką czy antykomunistyczną.

0: stosunków, znaczy politykę Mikołajczyka.
1: Nie żałuje pan tego?
0: Byle mnie nie żałuje. Ten kraj bym nic nie mógł zrobić. Albo bym się miotał gdzieś w jakichś tych wszystkich rozgrywkach wewnętrznych, bardzo jałowych, na które nie miałbym żadnego wpływu, ale znakomicie byłbym unieszkodliwiony w swojej działalności. A tu mam całkowitą niezależność w działaniu. To jest najważniejsze. To jest kwestia niezależności, prawda? Jest rzeczą niesłychanie ważną, niedocenianą przez Polaków, którzy zawsze szukają jakiegoś oparcia, jakiegoś związania się z kimś, czy to będą Francuzi, czy Amerykanie, czy CIA, czy coś takiego.
1: Chciał pan założyć niezależną, prywatną instytucję kulturalną?
0: Tak, ale znaczy przy pomocy wojska, to niewiele pomogło, więc na przykład jedna rzecz szła o wyposażenie parku maszynowego, drukarnie, więc domagałem się, żeby po prostu konfiskować w Niemczech i we Włoszech. Znakomicie te rzeczy grabili Francuzi. Francuzi świetnie potrafili wszystko zbierać, co tylko można, no ale tutaj niestety nasi nie potrafili tych rzeczy zorganizować i to właściwie dosyć mało wszystko obchodziło. Jak wróciłem do drugiego korpusu, to wtedy Anders zaakceptował stworzenie takiego instytutu literackiego. Ja byłem powołany rozkazem, prawda, stworzenie tego instytutu, nominowanie mnie, Zosi i tak dalej, do współpracowników. Zostaliśmy z funduszu dyspozycyjnego Andersa 100 złotych funtów sterlingów, no ale przede wszystkim prawo zabierania nafty i salwedżu. To salwedż to jest to, co Anglicy wyrzucali, rzeczy dla siebie niepotrzebne. Więc tam były na przykład namioty, trochę tam podarte, coś takiego. To się na przykład zabrali. Dobrzyśmy na to zarobili, dlatego że od nas te namioty kupiło harcerstwo włoskie za duże pieniądze, prawda? No a przede wszystkim prowadziliśmy handel benzyną na wagę złota na czarnym rynku i mieliśmy taki klasztor w Rzymie. Myśmy deponowali tę benzynę. To było zupełnie legalne, prawda? Nielegalne były sprzedaże, ale same zabranie tej benzyny było najbardziej legalne, dlatego że mieliśmy na to pozwolenie. No a przede wszystkim najważniejsze, że udzielili nam kredytu na kupienie drukarni.
2: Wszystko zaczęło się w Rzymie. Jeszcze w mundurach drugiego korpusu armii generała Władysława Andersa. Ale jak powiedział Jerzy Giedroyć, wprawdzie decyzja o stworzeniu Instytutu Literackiego i Kultury zapadła w Rzymie, tam ukazał się już pierwszy numer kultury, to jednak osiedlił się w Maison Lafitte wraz z hercami dzięki pomocy Józefa Czapskiego, wtedy kiedy już wyraźnie ustalił swoje cele i zadania. To był moment przełomowy, decydujący.
1: Czy ten cały zespół, który tutaj z panem dotarł, od początku wiedział, co będą państwo tutaj robić?
0: Tak, tak. Byli na to przygotowani, biorąc wszystkie ryzyka, prawda, tych rzeczy i zdając sobie sprawę, że to nie będzie rzeczą łatwą. To było tych parę osób, z którymi rozpocząłem swoją robotę, to znaczy hercowie, Józef Czapski i z pewnym opóźnieniem mój brat. To był taki bardzo szczupły zespół, prawda, początkowo. To była decyzja, powiedziałbym, bardzo bohaterska, bo powiedzmy sobie, bo to był skok w ciemność.
1: A czy to prawda, że pani mąż dla pani poświęcił swoje życie i swoją karierę dlatego, żeby pani umożliwić to, co pani chciała robić?
3: Tak jest. On nie był przejęty tą całą pracą i tak dalej. On potem się wciągnął, ale to nie było ideałem jego życia.
1: A czy pani sobie wówczas zdawała z tego sprawę tak do końca, jakie podejmuje pani ryzyko?
3: Nie, na pewno nie. Nie wyobrażałam sobie w ogóle, jak to się ułoży wszystko. Ale z drugiej strony, no co? Trzeba było coś robić, utrzymać się. Tak, byliśmy tak jak wyrzuceni za burtę. No. Do kraju nie mogliśmy wrócić.
1: A czy nie zdarzyło się nigdy, że pani mąż, pan Zygmunt mówił: Zosiu, zostaw to, zostaw tego Jerzego, zostaw tę kulturę i zacznijmy gdzie indziej życie, inaczej?
3: Mówił. No trudno, mówił, no, ale ja, mnie to odpowiadało tutaj. No i on potem przekonał się, że to nie jest tak złe.

0: Przede wszystkim Jerzy miał bardzo takie dalekosiężne pomysły. Mnie interesowało, czy to się może udać, czy nie.
1: Funduszy nie mieliśmy do dyspozycji, to żeśmy sprzedali drukarnię Oggi, któreśmy kupiliśmy w Rzymie za dosyć dobre pieniądze i po spłaceniu pożyczki wojsku, które nam pomogło w kupieniu tej drukarni, została nam dosyć okrągła suma.
2: To było wszystko, żadnych przecież dochodów na początku.
1: No nie, absolutnie żadnych, prawda? Rzecz była o tyle ułatwiona w sensie życiowym, że byliśmy jednak jeszcze ciągle w wojsku, wobec tego płacono nam żołd i mieliśmy powiedzmy jakiś tam tak zwany suchy prowiant, jakieś prawda żywności, nieżywności, które nam wojsko dostarczało, dlatego że sytuacja we Francji w tym okresie była bardzo ciężka gospodarczo. Dla nas głównym oparciem wtedy, w pierwszych chwilach przynajmniej, był Józio Czapski, no i jego kontakty, które nam w dużym stopniu ułatwiały życie.
3: Józef Czapski, malarz, pisarz, więzień, między innymi Starobielska, major Wojska Polskiego, był największym przyjacielem Jerzego Giedroycia. Poznali się w armii Andersa, gdzie Czapski pracował w propagandzie. Jak wspominał redaktor, rozkręciliśmy wówczas całą tę robotę małej Polski, to znaczy budowę prasy i wydawnictw. Miałem wtedy poczucie dobrej, bardzo pozytywnej pracy, która daje rezultaty, powiedział Giedroyć. Zasługi Czapskiego w zorganizowaniu bazy Instytutu Literackiego w Maison Lafitte są nieprzecenione. Najpierw znalazł lokum w zrujnowanym przez Niemców domu na Corneju, czyli przy ulicy Pierre'a Corneja, autora Cyda, a potem kupili dom, który do dzisiaj jest siedzibą Instytutu. Ale dlaczego nie zostali w Rzymie?
0: Musieliśmy wyjechać do Rzymu. Tam była taka prowincja straszna. Poczta nie działała, telefony nie działały. Nikt nie przyjeżdżał, nie było papieża. Bardzo miły kraj, bardzośmy lubili Włochy. No ale tutaj byliśmy bliżej pępka Europy i Polski. Jeżeli chcieliśmy oddziaływać na Polskę, to nie mogliśmy być odcięci od telefonu, od poczty i tak dalej. I żeśmy się zdecydowali tu przyjechać. Ale wszyscy przyjaciele mówili, że wyście oszaleli. Że wy jesteście na obczyźnie. Że wy nie macie pieniędzy. Zaczęliście wydawać pismo. Kto będzie do tego pisał? Bo już nawet jeżeli znajdziecie kogoś, kto wam da pieniądze, to komu będziecie to sprzedawać? No i słusznie mówili. I my nie bardzo wiedzieliśmy, jak to będzie. No, ale jak myśmy spłacili te długi, to zostało nam trochę pieniędzy, które według naszego obliczenia mogły wystarczyć na rok wydawania pisma. Ale nie książek jeszcze, tylko pisma, bo pierwszy numer Kultury wyszedł w Rzymie. No więc liczyliśmy, że coś nam skapnie z nieba w ciągu tego roku, na który mieliśmy te pieniądze. No i rzeczywiście jakoś Pan Bóg dopomógł. Mieliśmy paru ludzi, którzy bardzo się do nas przekonali. Jednym z nich był Stefan Zamoyski. Dzięki niemu w ogóle ten dom był kupiony. To znaczy nie on dał pieniądze, bo ich nie miał, ale dzięki niemu. Byli niektórzy ludzie, którzy nam ofiarowywali na przykład pieniądze na wydanie jednego numeru. To byli ludzie zamożni w Ameryce, czy nawet niektórzy arystokraci polscy, którym się dobrze powodziło na Zachodzie. Myśmy stawali na głowie, żeby zdobyć sobie czytelników, którzy byli rozsiani po 60 krajach zachodnich. Jak tylko dostawaliśmy jeden adres, to pisaliśmy własnoręczny list. Myśmy takich listów z Zygmuntem napisali 1000. I dostawaliśmy odpowiedzi. No a ludzie do nas się garnęli. Przecież ci wszyscy ludzie jednak żyli jeszcze Polską, nie wszyscy zdecydowali się zostać. To było to. I to, że myśmy byli wojskowi, myśmy byli prawdziwymi migranci, nie jesteś, że nie robiliśmy tego dla pieniędzy, bo wiadomo było, że my majątku na tym nie zrobimy.

0: Zapytałam redaktora, czy to właśnie książę Adam Czartoryski, którego portret umieścił na honorowym miejscu w swoim gabinecie, był dla niego wzorem organizowania na emigracji pracy dla Polski.
1: Jedynym wzorem była działalność Czartoryskiego na terenie międzynarodowym. Jego cały szereg inicjatyw, które podejmował z ogromnym uporem i z dużą dozą wyobraźni. Natomiast możliwości skupienia emigracji, Polacy byli bardzo skłóceni i wtedy, jak i dzisiaj, prawda? Także dla mnie wzorem jest głównie jego działalność polityki zagranicznej, a przede wszystkim jego zainteresowanie wschodnimi sprawami. Po prostu to był pewien wzór. Powiedzmy tak, jak jeśli idzie na moją politykę wschodnią czy narodowościową, takim wzorem był marszałek Piłsudski. Ale tylko jako wzór, ale nie pójść jego śladami, po prostu dlatego, że my podchodzimy do tych spraw zupełnie inaczej niż on to sobie planował.
2: Największy sukces, że się sytuacja jednak tak odmieniła w Polsce. Prawda, że byliśmy wrogami numer jeden i teraz nagle jesteśmy w łaskach numer jeden. Że to za życia naszego jeszcze do tego doszło, to jest bardzo duże osiągnięcie, bo to się rzadko zdarza. On był bardzo dobrym redaktorem. To było jego pismo. Polityka była jego. Pod tym względem myśmy się zgadzali z nim. A myśmy widzieli to, co jest, wydaje nam się, dobre, żeby to zrobić dla Polski jako taki. A nie czy to będzie Polska endeków, czy Polska komunistów.
0: Ostatniego dnia przyjechałam do Lafitu wcześniej. Pomyślałam, że redaktor być może uciął sobie poobiednią drzemkę. Wstąpiłam więc do kafejki przylegającej do ogrodzenia siedziby Instytutu Kultury. Pani Zosia powiedziała mi, niech pani nie dzwoni do furtki, tylko wejdzie od tyłu ogrodu. Swoi tamtędy wchodzą. Weszłam więc od tyłu. Minęłam dawne stajnie zamienione na gościnny domek, bibliotekę w pawilonie i warzywnik pani Zosi. Weszłam do domu przez werandę i nagle usłyszałam głos redaktora dobiegający z gabinetu, a którędy ta myszka się przemknęła. I rozbawiła mnie ta myszka. Przyznałam, że to za radą pani Zosi weszłam przez ogród. Giedroyć zaczął wspominać zasługi Zofii Hertz.
1: No, Zosia była o tyle nieoceniona, że przede wszystkim zajmowała się rachunkami, buchalteriami, tym wszystkim niesłychanie skomplikowanymi rzeczami, które do tej pory się nie bardzo orientuje w tych podatkach, także to już było na jej głowie. No poza tym właściwie praktycznie biorąc wszystko, dlatego że jednocześnie odgrywała rolę sekretarki redakcji, korekty i kwestia prowadzenia domu, która się eksperymentowała na naszych żołądkach, prawda, swoje eksperymenty kulinarne, które były czasami bardzo śmieszne.
2: No gotowałam i mówiłam, że to dobre, a oni jedli, no bo musieli sobie jeść. Proszę pani, ja gotowałam zupę pomidorową. Ta zupa przeszła do historii, a Jerzy jeszcze wiele lat potem mówił do mnie, że słuchaj, no zrób tą zupę, tą bebełuchę jeszcze raz. Słynna zupa dlatego, że ja chciałam robić takie potrawy, które lubiłam w Polsce, a ja lubiłam zupę pomidorową. Więc pomyślałam sobie, no cóż tam trzeba? Trzeba pomidorów, prawda? Tam była śmietana, trzeba mieć jakiś rosół, no to mięso, i jarzyny, i ryż. I ja wszystko tak kupiłam i wrzuciłam do garka, z wyjątkiem śmietany. I to postawiłam i to się gotowało. Jak się ugotowało, to wcale nie było złe. To się rozgotowało, ale wcale nie było złe. I jak jeszcze posoliłam, popieprzyłam i dodałam śmietany, tośmy wszyscy jedli z zachwytem i oni myśleli, że to powinna być tak wyglądać zupa pomidorowa. I stosując pewne zmiany, własny smak i to coś takiego, zaczęłam gotować.
3: Co by pani nie mówiła o zupach pomidorowych czy innych zupach, oczywiste jest to, że ci panowie bez pani nie mogli żyć.
2: No mogliby pójść do restauracji, tylko nie mieli za co.
3: Ale ja mówię w znacznie szerszym tego słowa znaczeniu.
2: No, w każdym razie niewątpliwie ja też byłam potrzebna.

0: To tak, zajmowała się pani rachunkowością, zajmowała się pani wydawnictwem, pisała pani listy, gotowała pani zupę pomidorową i parę innych rzeczy.
1: Bawiłam gości, lokowałam ich, rozmawiałam z nimi. Stwarzałam sytuację domu otwartego. Po 2 latach przyjechał brat Jerzego. Jak ja pojechałam do Londynu, to zobaczyłam, że on tam się niepotrzebnie siedzi. I przyjechał tutaj Henryk. I byliśmy wtedy w czwórkę do roku 61. Wtedy wzięliśmy sobie maszynistkę na pół dnia. Myśmy wszystko robili. I każdy robił to, co trzeba było robić. I to, że myśmy tak tutaj żyli w zgodzie, bo ludzie nie mogą zrozumieć, że myśmy się co 50 lat i że się nie żyli sobie we włosach. Nigdy. To nie znaczy, żeśmy zawsze byli tego i samego zdania. Nie. Absolutnie nie. I każdy został przy swoim, ale można było się dogadać, prawda? Ale myśmy mieli jedną wspólną cechę. Nam nigdy nie zależało na pieniądzach. Nie, rzeczywiście kultura była dla mnie wielką rzeczą.
2: Jestem bardzo przyzwyczajony do jakichś takich ryzykackich decyzji w swoim życiu. Ale kto będzie wytrzymywałby, prawda, konieczność tej stałej żebraniny, z całego martwienia się, czy będą pieniądze na następny numer i tak dalej. To było główne zmartwienie. Ja muszę powiedzieć, że dużo talentów nie posiadam, ale jeden posiadam. To znaczy, powinienem być ministrem skarbu w każdym bankrutującym kraju, dlatego że ani razu nie było opóźniona kultura. Mimo wszystkich kłopotów, zawsze coś się wygospodarowało, jakieś pieniądze. Ale to jest rzecz, która była i jest moim koszmarem roboty. Jeżeli pani weźmie moją korespondencję, no to jest ciągle sprawy finansowe. Wyobrażam sobie, że gdybym, prawda, miał 100 tysięcy dolarów czy 1 000 000 dolarów, no to można z takimi pieniędzmi można robić rewolucję światową. Ale robić to wszystko bez pieniędzy, to już jest rzeczywiście bardzo trudne.
0: Z czego jest pan najbardziej zadowolony w swoim życiu, a czego pan żałuje?
2: Zadowolony, to trudno powiedzieć. Ja nie jestem zadowolony, dlatego że to wszystko jeszcze jest niedokończone, niedopracowane i bardzo się boję, mam ciągle to poczucie, że już nie zdążę tego bardziej ustabilizować czy usztywnić. To mnie tak najbardziej gnębi. No i poczucie, prawda, że to się wszystko skończy po mojej śmierci.
0: Że się skończy, że nikt tego dalej nie będzie kontynuował po panu?
2: Tak. No a żałować, no bo to, tego jest może coraz mniej, ale czego żałuję? No znaczy braku życia osobistego. To niewątpliwie się bardzo odczuwam, specjalnie w jakimś takim starszym wieku. Tym bardziej, jak się czuję się najbardziej samotny, a przecież w tej chwili nie ma dnia, żebym nie miał jakiejś wiadomości, że ktoś umarł. Taka pustka naokoło, że już nawet wszyscy tak po kolei wymierają. Także to bardzo niedobra rzecz jest długowieczność, ma swoje złe strony również.
0: Ale pan przecież świadomie wybrał taki tryb życia, świadomie pan wybrał pasję swoją.
2: Tak. Ale nie przeszkadza to, że można tego żałować. Jest inne, że to zawsze mówię, że no, gdyby zaczynał nowo, to prawdopodobnie z niewielkimi różnicami robiłbym to absolutnie to samo.
0: A co pan naprawdę kocha? Co pan kochał w życiu?
2: Bo ja wiem. Trudno powiedzieć. Ja mam bardzo obrzydliwy charakter. To znaczy o tyle, że jestem niesłychanym egoistą. Niepotrzebnie zbyt zimny w stosunku do ludzi. Ja uchodzę za człowieka bardzo uczynnego, ale to wynika

0: przyzwyczajenia. To, że ja przez długi czas byłem sekretarzem ministra, więc człowiek się tam na tym stanowisku i przyzwyczaja się do załatwienia rozmaitych spraw, robienia jakichś usług. To jest rutyna i to u mnie zostało, ale nie ma tego odruchu jakiejś takiej spontaniczności. I dlatego to jest takie właśnie bardzo egoistyczne.
1: Proszę mi powiedzieć, o czym pan marzy.
0: O, proszę pani, to są marzenia, wie pani, więcej niż skromne. Marzę, żeby poleżeć gdzieś na piasku nad morzem i przeczytać kilkanaście książek, które bezinteresownie, książek, które wydaje mi się, że dla mnie mogą być bardzo ciekawe, które nie mam czasu do przeczytania.

0: Kiedy przed powrotem do Polski wpadłam jeszcze do Lafitu, żeby się pożegnać, redaktor powiedział: wie pani, mam wrażenie, że znamy się od dawna. Niech pani tu jeszcze kiedyś do nas przeskoczy. Niech pani tu do nas jeszcze przeskoczy. Przeskoczyłam, ale redaktora już nie było. Zapaliłam znicz na jego grobie. Moje rozmowy z Jerzym Giedroyciem, nagrane w Maison Lafitte w sierpniu 2000 roku, były ostatnimi, jakie ktokolwiek z nim zarejestrował. Redaktor zmarł na zawał serca we śnie w nocy z 14 na 15 września 2000 roku. Niespełna miesiąc po naszym spotkaniu.
1: Była to audycja dokumentalna Hanny Marii Gizy, Ostatnie lato w Maison Lafitte. Redakcja Bartosz Panek. Mastering i realizacja akustyczna Bartek Machajewski.
2: Klub Trójki. Audiodokument.
3: A w trójkowym studiu redaktor i redaktorka, którzy mieli wielkie szczęście, by redaktora Jerzego Giedroycia spotykać osobiście. Dobry wieczór państwu, to wielki zaszczyt dla mnie, naprawdę.
0: Dobry wieczór,
3: Hanna Maria,
0: bardzo się cieszę.
3: Giza, dziennikarka programu Drugiego, ale też przecież i przez lata Trzeciego, a dzisiaj autorka podcastu Klub Ciekawych Wszystkiego, i Andrzej Mietkowski, dyrektor Archiwum Polskiego Radia, ale przede wszystkim dziennikarz związany przez lata i z kulturą, i Radiem Wolna Europa. Ja specjalnie i na początku, i wysłuchaliśmy reportażu, który od tego się zaczynał, wyciągnęłam tę pajęczą metaforę, żeby trochę pokazać państwu, że ta nasza rozmowa będzie biegła dzisiaj w jakimś rysowaniu redaktora Jerzego Giedroycia bardzo osobistym. Że być może skończymy na tym, o co wszyscy pytają, co Jerzy Giedroyć by mówił nam dzisiaj, gdyby wiedział o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale jednak on jako osoba, spróbujemy go oświetlić reflektorem. I zacznę, Hanno, jeśli pozwolisz, od pana Andrzeja, bo to on wraca przecież właśnie z Maison Lafitte, prawda? Po raz kolejny spotkaliście się tam, żeby uczestniczyć w tych okolicach śmierci Jerzego Giedroycia. To jest rzeczywiście niezwykłe, że tego reportażu mogliśmy wysłuchać dokładnie w tę noc, prawda?
4: Kiedy tak.
3: Skończyło
4: od
3: się
4: lat,
3: jego życie.
4: Od lat ten krąg ludzi związanych jakoś z paryską kulturą, z pamięcią o redaktorze, spotyka się z inicjatywy Stowarzyszenia Instytutu Literackiego właśnie w Maison Lafitte w okolicy tej daty, tej rocznicy, i byliśmy tak teraz w Maison Lafitte wspominając redaktora i pochylając się nad cieniami.
3: No właśnie, gdzieś tam blisko tych...
0: Ja niestety nie mogłam pojechać, mimo też zaproszenia bardzo serdecznego, po prostu mam taką sytuację w domu, że nie mogłam zostawić.
3: Ale zostawiłaś nam chyba piękniejszy i najwspanialszy pomnik, jaki można zostawić i nam, słuchaczom przede wszystkim, za co ci bardzo dziękuję, ale też myślę, że i redaktorowi, i Zofii Hertz, która...

0: bardzo chciałabym ten fragment przeczytać listu, który dostała Hanna Maria Giza po tym, gdy wyemitowała po raz pierwszy te wywiady, te fragmenty, z których dzisiaj ten przepiękny dokument przygotowała dla państwa. Pani jest chyba pierwszą osobą, przed którą Jerzy tak się otworzył. Jak to się stało? W rozmowach z Jerzym można było różnych rzeczy się dowiedzieć, ale tak jak pani opowiadał, to zupełnie do niego niepodobne. Przypuszczam, że umiała pani i pytać, i słuchać. Za to ci bardzo dziękujemy. Panie Andrzeju, miał pan też takie wrażenie, że to jest Giedroyć, którego pan nie zna?
1: Nie znałem tej wypowiedzi pani Zofii, ale dokładnie oddaję moje wrażenia. Ja muszę się przyznać, dziś przed południem też słyszałem ten reportaż po raz pierwszy i dwie rzeczy właśnie mnie zwróciły moją uwagę, że pani była tam mistrzem w momentami ciszy nieprzerwanej i to było szalenie ważne, bo no, jako zajmujący się archiwami w Polskim Radiu, a wcześniej kilkadziesiąt lat związany z Wolną Europą, znam wszystkie nagrania, które przetrwały chyba z Jerzym Giedroyciem radiowe. Takiego wywiadu nie słyszałem, bo rzeczywiście no, wielki dar zachowania
0: takiego wycofania
1: tak,
0: się
1: wycofania
0: właśnie, prawda?
1: W momencie i zachowania ciszy w momencie ciszy i pozwolenie na to, aby wrócił do wątku. Rzeczywiście otworzył się nieprawdopodobnie. To on był nazywany właśnie, tu pada gdzieś w zapowiedziach, mistrzem monosylaby, człowiekiem wycofanym, introwertykiem. On się wyrażał, wypowiadał w listach, których napisał prawie 200 tysięcy, natomiast w rozmowie słuchał. Bardzo rzadko mówił. Znam wywiady długie, zrobione przez specjalnych wysłanników Wolnej Europy, jak Jerzy Kaniewicz wysłany przez Znajdera. Długa, długa opowieść, gdzie ja słyszę głównie Jerzego Kaniewicza. A redaktor dopowiada. Nawet jak zaczynają mówić o pisarzach, których wydawał Giedroyć, padają nazwiska ze strony Kaniewicza, a Giedroyć mówi tak, tak, to był doskonały, albo tak, tak, Białoruś. Pani potrafiła go skłonić do mówienia i to wielka rzecz, naprawdę.
2: No, dziękuję bardzo, to wzruszające. Dziękuję za dobre słowa, ale ja byłam tak zafascynowana Giedroyciem i tak interesowało mnie wszystko, dosłownie wszystko, co jego dotyczy, wszystko, co widzi, wszystko, co on słyszy, bo słuchał. Słuchał ludzi, słuchał świata i miał swoje zdanie, miał nieprawdopodobną, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, panie Andrzeju, ale miał nieprawdopodobną intuicję polityczną. Niesamowitą zupełnie. To, co powiedział
0: mi... Chyba i na talent, i na to, co wydarzy się w świecie, prawda? Bo on wysłuchiwał też talenty, myślę sobie.
2: Tak, tak. Oczywiście, że tak. Natomiast, ja nie wiem, jakieś takie wizjonerskie spojrzenie w głęboką przyszłość. Ta rozmowa przecież została, te rozmowy, bo było przecież to przez kilka dni tych spotkań, pięć bodajże, 26 lat temu. Z tego, co wówczas powiedział redaktor, zawsze pisany dużą literą, można było już przeczuć i wyciągnąć wnioski na temat tego, co będzie dzisiaj. I to, co mówił o polityce wschodniej, dlaczego się nie zgadzał z Piłsudskim, bo Piłsudski proponował federację z Litwą, Białorusią, Ukrainą. Giedroyć się z tym nie zgadzał. On uważał, że każde państwo musi być oddzielne, samodzielne i wolne. I wolne. Jak ja go zapytałam w którymś momencie, kim on się czuje tak naprawdę, to powiedział, że czuje się człowiekiem wschodu, wschodnioeuropejczykiem. Dla niego sytuacja Polski w tym rejonie, w tej konfiguracji miała ogromne znaczenie dla Europy. I to wszystko on po prostu, to wszystko mi powiedział. Tu już nie było miejsca na to, żeby wszystko zmieścić przecież, bo te rozmowy trwały.
0: Teraz mamy czas,
2: godzin,
0: żeby chwilkę o
2: ale
0: tym
2: powiedział, że rolą Polski jest budowanie przyszłości na bazie kultury, nie na aferach, nie na tragicznych wspomnieniach, na bazie kultury z zachodnią, Europą. I że to ma być ten przykład, który będzie działał na

0: Litwę, Białoruś, Ukrainę.
1: Myślę, że dlatego powstała kultura, dlatego kulturę potem przenoszono przecież jednak też i do innych, a przynajmniej ten koncept innych krajów, prawda? Natomiast ja jeszcze próbuję sobie cały czas, Hanno, wyobrazić, kiedy ty tam weszłaś po raz pierwszy, mijając te choinki sadzone co roku
0: Świerki.
1: Przez Zofię Herz. To jakie były te pierwsze odczucia, bo wyobrażam sobie, że wobec takiej postaci siedzi się w jakiejś ogromnej pokorze, prawda?
0: Znaczy byłam oczywiście onieśmielona, wiesz, że było tak, że chciałam zrobić zdjęcie, miałam taki jednorazowy aparacik i tak mi się trzęsły ręce z wrażenia, że nie mogłam pstryknąć. I Henryk Giedroyć,
1: brat,
0: na którego wszyscy mówili Dudek zresztą, bardzo miły pan, też już odszedł, wziął ten aparacik i zrobił zdjęcie. Ja mam kilka tych zdjęć, które potem też sama robiłam, ale to było niesamowite była atmosfera tego domu, dlatego że była cisza. Redaktor pracuje, to jest to, co powiedziałam tam. Była cisza, tak jakby w ogóle nikogo nie było. Moje wejście zaczęło się aferą, ponieważ pies Spaniel Fax, wspaniały,
1: naruszył ciszę.
0: Ukradł mi okulary.
1: Jeszcze gorzej.
0: Z tymi okularami schował się pod stół i nie chciał ich oddać. I dopiero jak mu Giedroyć pogroził palcem, to on wyszedł i rzucił tak, wypluł z pyska te okulary. Więc zaczęło
1: Czyli
0: się
1: nawet
0: to,
1: psy redaktora z dużej litery, wiadomo, się obawiały, bo słuchały go wiernie.
0: Ale wszyscy go słuchali. Byliśmy zaproszeni, bo tam jeszcze było kilka osób z Onetu na samym początku, bo oni przyjechali nagrać czat z najstarszym czatowiczem, jak mi powiedziano. I zostaliśmy zaproszeni przez panią Zofię Herz na obiad. I było tak, że siedzieliśmy przy stole, redaktora nie było, że poszedł odpocząć i nagle takie słyszymy sz. Idzie redaktor, podpiera się laską, powiesił laskę na klamce drzwi i mówi, no i co tam w Polsce słychać?
1: No tak, on był chyba bardzo wyczulony na to, co przywozili do niego Polacy. I to właśnie nie z tych głównych ośrodków, ale z maleńkich, prawda? Ta wystawa wszystkich gazet, które w nawet najmniejszym miejscu i pograniczach były wydawane. Panie Andrzeju, zastanawiam się, bo ta dykteryjka z psem jakby powraca nas do tej myśli o tym byciu pająkiem, redaktorem pająkiem. To są no, takie dosyć mocne słowa. Domyślam się, że też pan ich nigdy z jego ust nie usłyszał, ale no właśnie, pan ma zupełnie inny odbiór pewnie człowieka, do którego wchodził bardzo często, obok którego przechodził bardzo często. Są to inne relacje niż dziennikarka, która przyjeżdża na parę dni.
2: No, spędziłem w cieniu 10 lat. Tak się złożyło, że w 81
1: roku... Zobaczmy, czy na pewno należy zazdrościć.
2: Ja uważam, że to był ze względu na redaktora, ale nie tylko, również Józefa Czapskiego, Konstantego Jeleńskiego, panią Zofię Herz, Michała Hellera, Gustawa Herlinga, tych wszystkich ludzi. Uważam, że to był czas najważniejszy w moim życiu i czas mi darowany. Te psy, żeby zamknąć o psach, to były potwory zawsze i wszyscy byli zgodni, że każdy kolejny pies, czy on się nazywał Fax, czy on się nazywał inaczej, jest zagrożeniem i w każdej chwili może się zatrzasnąć na przegubie dłoni lub coś podobnego. Co do pająka, no, redaktor znany był z takiego bardzo powściągliwego, można by powiedzieć trochę angielskiego, poczucia humoru. Bardzo powściągliwego.
0: Tak. Tak.
2: Natomiast pajęczyna, bo to do tego zmierza pająk, była w naszych rozmowach, opowieściach o redaktorze bardzo często obecna, bo rzeczywiście to, co on stworzył, dzisiaj się mówi network, ale to jest to samo, sieć, prawda? Wtedy nie było tego angielskiego punktu wyjścia. Ta sieć fenomenalnie współpracujących ze sobą, rozsianych po całym świecie ludzi, którzy nawet nie wiedzieli, że ze sobą współpracują, ponieważ w środku tej sieci no, był

0: pająk,
1: mistrz,
0: po prostu.
1: Tak, mastermind był ten pająk, właśnie był redaktor, który potrafił wartościowego człowieka wyłuskać naprawdę na końcu świata. No gdzież on znalazł, wyszukał, dotarł do Gombrowicza, Straszewicza. Miał w swoim notatniku również zapisanych ważnych ludzi, którzy sprawują jakieś funkcje w Japonii, i przychodził taki moment, że to było do jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu przydatne. Kiedy w 80-tych latach wczesnych w stanie wojennym zaczął majstrować przy Noblu dla Wałęsy, bo trzeba wiedzieć, że był jednym ze sprawców tego Nobla,
0: to
1: naprawdę wyłuskiwał ze swojego, no przecież nie komputera, tylko notatnika, a miał ich w tych notatnikach miał fenomenalny porządek, wyszukiwał wszystkich ludzi, którzy mogą być dla tej sprawy przydatni.
0: To też ma dzisiaj nazwę lobbying, o tym mówimy, i na pewno był
1: networking,
0: on mistrzem
1: lobbying. No lobbingu. Tak, ale on był w tym naprawdę mistrzem, i trzeba sobie zdać sprawę, że czynił to głównie korespondencyjnie, bo na telefony po prostu nie było ich stać. Telefony za ocean, do Brzezińskiego, byłyby bardzo kosztowne, czy również po Europie Zachodniej. Nie było wtedy unijnych taryfikatorów i roamingu. Nie było komputerów, nie było maila. Był list, naklejany znaczek. Czapski opowiada, jak na Bliskim Wschodzie spotkał Giedroycia i go ściągnął do swojej roboty, no bo to on go ściągnął do propagandy. Pierwszego wieczoru Giedroyć wysłał około 30 listów i Czapski po dziesięcioleciach był pod wielkim wrażeniem, że to chyba naprawdę zaczyna się poważna robota.
0: Zaletą tej opowieści przygotowanej przez Hannę jest również wyciągnięcie Zofii Hertz tutaj na pierwszoplanową właściwie postać, nie taką dopełniającą, tylko no równoległą dla Giedroycia. I tak się zastanawiam, że bez niej chyba te listy wszystkie, które szły w świat, nie byłyby możliwe, prawda?
2: Oczywiście, że tak. Redaktor powiedział mi, że ja pisałem jak kura pazurem. Gdyby nie Zosia, to tych listów by nie było. Ale ja jeszcze, oczywiście, że Zosia była tam niezwykle ważną osobą pod każdym względem.
0: I to nie tylko z powodu zupy pomidorowej.
2: Nie tylko, nie tylko z powodu zupy. Bez niej, jak powiedział redaktor, kultura by nie istniała. Przepraszam. Ale ja jeszcze chciałam do tego, co pan Andrzej powiedział, bo Giedroyć, tak jak on mówi, że ludzi wykorzystywał, że jak pająk wysysał z nich krew, on miał bardzo wielu prawdziwych przyjaciół. To był między innymi Czapski. I powiedział mi, że przyjaźń z Czapskim się skończyła, bo zepsuła ją Marynia, czyli siostra Czapskiego, która była strasznie o niego zazdrosna. I przyjechała
0: Czapski
2: i wprowadziła
0: zresztą mieszkał
2: się do
0: nad nimi, prawda? Nad Gustawem.
2: Tak, i wprowadziła się do nich, i jak to zresztą pani Zosia potwierdziła, jak tylko Czapski zostawał u nich na kolacji na dole, to z góry krzyczała: Józiu, wracaj! Wracaj tutaj do nas! I o tym też mi powiedział, opowiadał redaktor, ale była niesamowita również historia, coś źle połknęłam, przepraszam, z Jerzym Niezbrzyckim.
1: Tak, Ryszard Wraga, pseudonim.
2: Tak. Tak. Czyli oficerem wywiadu, któremu Giedroyć bardzo wiele zawdzięczał, bardzo mu ufał. I potem...
1: No, drogi się rozeszły, tak, ale myślę też, muszę się zrewanżować opowieścią, którą zawdzięczam Czapskiemu, bo on z kolei był zdania, że te relacje popsuła pani Zofia, więc tutaj nie jest łatwo spędzić ze sobą w takim falansterze pół wieku i zachować relacje jak na samym wstępie, ale potrafili się w tym odnaleźć. Co ja jeszcze chcę powiedzieć, że zaletą też moim zdaniem tej rozmowy, której słuchaliśmy przed chwilą, jest ograniczenie zbioru bohaterów, bo jest to pierwszy tak duży materiał opisujący kulturę redaktora, w którym nie pojawiają się pewne nazwiska. Tu nie ma Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, tu nie ma Juliusza Mieroszewskiego, nie ma Konstantego Jeleńskiego, Michała Hellera. I na końcu tej rozmowy myślę sobie, że dobrze, bo to jest swoje

0: skoncentrowane tak bardzo na samym redaktorze, na pani Zofii, że pozwala nam naprawdę na mocny, bliski z nimi kontakt i wsłuchanie się w tę opowieść.
1: Umiejętność wyboru to jest też, no, tak jak pan powiedział tutaj i jak napisała Zofia Hertz, Hanna nie dosyć, że potrafi słuchać, to też potrafi wybierać. Panie Andrzeju, no myślę sobie, że musimy w jakiś sposób kończyć i stawiać tutaj kropki. Tak bardzo dużo dostaliśmy w samym tym dokumencie, ale chciałabym zapytać i zadać to pytanie, które pewnie wszyscy teraz zadają. Na ile ta wizja świata redaktora Giedroycia wytrzymuje zderzenie z dzisiejszą rzeczywistością, z tym wszystkim, co dzieje się na wschodzie, z tym testowaniem przez Rosję i wystawianiem nas na kolejne prowokacje?
0: W mojej ocenie politycznie, czysto politycznie na to patrząc, to wytrzymuje w 3/4, ponieważ ta strategia Giedroycia wypracowana wspólnie z Juliuszem Mieroszewskim nazywana była skrótowo ULB. Ukraina, Litwa, Białoruś. I do tego redaktor i Herling i Czapski dodawali ULB i R. I teraz moim zdaniem w tych trzech pierwszych literach absolutnie wytrzymujemy. Chcemy mieć na wschodzie trzy niepodległe, ważne państwa, które równocześnie będą nas oddzielały od tego czwartego. I to czwarte, no to jest to, co nie zadziałało. Wierzono w Maison Lafitte, że są różne Rosje, że jest ta Rosja sowiecka i że jest ta Rosja, z którą powinniśmy szukać porozumienia. Tej ostatniej nie odnajdujemy w ostatnich latach.
2: Ale redaktor powiedział, przepraszam, że ta Rosja może być też partnerem Polski pod warunkiem, że będzie demokratyczna.
1: Jak wiemy, tak na razie cały czas się nie dzieje. Bardzo państwu dziękuję. Hanna Maria Giza, Andrzej Mietkowski, Michalenina Bieńko i realizująca audycję Elżbieta Malinowska, Anna Dudzińska. Mówimy państwu już dobranoc i przypominam, że rok 2026 to nie tylko rok Jerzego Giedroycia, ale też wspomnianego tutaj wiele razy Józefa Czapskiego. Dobrej nocy.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
5: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
6: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 września, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Dron znaleziony w Bałtyku jest badany przez służby na plaży w Jarosławcu. PKOL ma nowego szefa, to były wiceprezes Marian Kmita. By ukrócić kradzieże drewna i dewastację przyrody, strażnicy ruszają do lasów. Służby nadal badają drona, który został znaleziony na plaży koło Jarosławca. Najpierw obiekt zbada wyspecjalizowana jednostka chemiczna, która oceni go pod względem bezpieczeństwa. Potem do pracy przystąpią pirotechnicy. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski apeluje o niezbliżanie się do miejsca, gdzie pracują służby.
8: Teren w promieniu około 400 metrów został zabezpieczony. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur obiekt zostanie podjęty. Prosimy mieszkańców o niezbliżanie się do zabezpieczonego obszaru i zachowanie spokoju.
7: Rosja będzie nas testować. Takie zdarzenia będą się powtarzały, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
9: Tak, już będzie. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać. Po prostu budujmy tą świadomość i odporność społeczną.
7: Dron w Bałtyku został odnaleziony przez motorówkę marynarki wojennej. Służby podejrzewają, że rosyjski bezzałogowiec Gerbera przedryfował z wód międzynarodowych. Od audytu chce rozpocząć pracę nowy PO prezesa PKOL-u Marian Kmita. Dziś odwołano aresztowanego Radosława Piesiewicza, a jego miejsce zajął dotychczasowy wiceprezes. Jak mówi audyt, wynika z kondycji finansowej komitetu.
10: To jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.

0: chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Pieszewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu. Chcemy go napisać od początku.
1: W PKOL-u nie doszło do żadnej zmiany, uważa były minister sportu Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej.
2: Był jego najbliższym współpracownikiem, autorem tych słynnych billboardów pana Pieszewicza ze sportowcami przed Paryżem i nie jest tajemnicą, że panowie w ogóle mieli pomysł, żeby Pieszewicz był kandydatem na prezydenta w PiS-ie. Więc to jest żadna zmiana, pan Kmita.
1: Marian Kmita pokieruje PKOL-em do wyborów w kwietniu przyszłego roku. Donald Trump oświadczył, że kraje, które nie pomogły Stanom Zjednoczonym w wojnie z Iranem, powinny pokryć jej koszty. Ropa naftowa płynie przez cieśninę Ormuz. Państwa, które w żaden sposób nam nie pomogły, zwrócą koszty, gdy ta oszukańcza awantura się skończy, napisał Donald Trump. Nie sprecyzował, w jaki sposób inne kraje miałyby zwrócić USA koszty wojny, ale niejednokrotnie sugerował, że mogą być wprowadzone opłaty za tranzyt przez cieśninę Ormuz jako opłata za gwarancję bezpieczeństwa. Straż Leśna wraz z policją rozpoczęły akcję Jesień 26. W lasach będzie można spotkać specjalne patrole, których celem jest poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z terenów leśnych oraz ochrona przyrody i infrastruktury.
3: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
1: Mówiła Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych. Akcja potrwa do 18 października. Jutro w Rzymie w Palazzo Bonaparte będzie można obejrzeć ponad 70 prac Wasilego Kardińskiego, jednego z najsłynniejszych przedstawicieli abstrakcjonizmu w historii sztuki. Większość dzieł przyjechała właśnie z centrum Pompidou, które jest czasowo zamknięte z powodu remontu, mówi historyczka sztuki Francesca Villanti. To kompleksowa retrospektywa, która prowadzi nas od początku twórczości artysty w Monachium aż do ostatnich lat w Paryżu. Pozwala prześledzić całe życie Kardińskiego poprzez jego dzieła. W jednym z pomieszczeń zaaranżowano zestawienie prac, które Kardiński chciał zachować. Na wystawie odtworzyliśmy jego jadalnię, w której znajdowało się arcydzieło z okresu Bauhausu, Sul Bianco. Mamy też fotografie pokazujące tę przestrzeń z obrazem zawieszonym na ścianie. Wystawę Kardiński w Rzymie można oglądać do 14 lutego. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy tylko w centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz na termometrach od 7 do 14 stopni, a jutro miejscami na wschodzie przelotnie popada. Temperatura na przeważającym obszarze od 18 do 22, chłodniej na wybrzeżu 16.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
7: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
8: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: GH+.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Będziemy dziś słuchać muzyki z różnych dekad, z płyt, które łączy mnogość gatunków w obrębie jednego dzieła. Lata 80. reprezentuje grupa Love and Rockets.

Zespół Love and Rockets. Zespół założony przez muzyków formacji Bauhaus bez głównego wokalisty, czyli Petera Murphy'ego. Innymi słowy, Daniel Ash, gitara, śpiew, David Jay, bas i śpiew i Kevin Huskins, instrumenty perkusyjne. Pod nowym szyldem muzycy odeszli od surowego, postpunkowego, gotyckiego brzmienia z elementami awangardy na rzecz bardziej komercyjnego, psychodelicznego popu i rocka. To tyle, jeśli chodzi o zespół Love and Rockets w dzisiejszej audycji. Teraz pora na lata 90., które będzie reprezentować najważniejsza postać muzyki alternatywnej tej dekady ze Szwecji, Stina Nordenstam.

To był tytułowy fragment albumu Dynamite z roku 1996. Stina Nordenstam w roli głównej. I na tej płycie, i na innych artystka bardzo umiejętnie łączy różne gatunki. Artystyczny pop z folkiem.

instrumenty smyczkowe, przede wszystkim skrzypce, ale także altówka, wiolonczela, no i też instrumenty dęte, flet, trąbka, fagot, klarnet i obój. Wracamy do muzyki. Drugi utwór z albumu Dynamite, Under Your Command.

Stop Your Crying. Jeden z największych przebojów singlowych Jasona Pierce'a i grupy Spiritualized, fragment albumu Let It Come Down z roku 2001. Jason przeszedł długą drogę od minimalistycznej garażowej muzyki swojego pierwszego zespołu, czyli Spaceman 3, do muzyki monumentalnej, zaaranżowanej naprawdę z przepychem. I tu istotna informacja, otóż w nagraniach do płyty Let It Come Down udział wzięła ponad 100-osobowa orkiestra i chór, co świadczy o wielkim rozmachu całego przedsięwzięcia. Cel został osiągnięty, bo Let It Come

To był zespół The Microphones i utwór The Moon. I właśnie ta grupa reprezentuje kolejną dekadę, oczywiście na czele z Philem Elverumem. Konkretnie mam na myśli płytę The Glow Part 2, najsłynniejszą w całym dorobku grupy The Microphones. Album uznawany za arcydzieło muzyki alternatywnej XXI wieku. Tu znowu mamy do czynienia z fuzją różnych gatunków, teoretycznie do siebie nieszczególnie pasujących. Ambient, folk, metal i awangarda. Zespół uzyskał intymne, a zarazem przestrzenne brzmienie, a teksty Phila Elveruma traktują o kruchości człowieka wobec natury. I want wind to blow.

Za nami utwór z kolejnej płyty w dzisiejszym zestawie, Cheerleader, tytuł nagrania, fragment płyty Strange Mercy. To trzeci album w dyskografii St. Vincent, prywatnie Annie Clark. Większość utworów z albumu ma chwytliwe linie melodyczne, poprzetykane jednak ostrymi dźwiękami gitary, czasami też syntezatorów. Annie Clark chwilami traktuje gitarę wręcz jako instrument perkusyjny. Do tego teksty mówiące o związkach uczuciowych i tym, co jest z nimi zazwyczaj związane, czyli pożądanie, miłość, rozczarowanie i żal. Tytuł kolejnego utworu, Cruel.

Cruel śpiewała i grała St. Vincent. Na zakończenie album sprzed lat 20. I am not afraid of you and I will beat your ass grupy Yola Tengo. To jeden z najciekawszych i najważniejszych amerykańskich zespołów niezależnych lat 80. i 90. aż po czasy współczesne, bowiem wciąż nagrywają po prostu. Na płycie I am not afraid po raz kolejny mamy dziś do czynienia z niezwykle udanym połączeniem różnych stylów muzycznych, bo z jednej strony rock, z drugiej soul, z jednej hałas, z drugiej intymność. Posłuchamy utworu stanowiącego potężne otwarcie albumu I am not afraid of you and I will beat your ass. Tytuł utworu: Pass the hatchet, I think I'm good kind. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 września, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Dron znaleziony w Bałtyku nie ma cech uzbrojenia, ocenił minister obrony. Podczas alarmu najlepszym schronieniem jest łazienka lub piwnica, jeśli nie ma schronu. Etna znowu straszy, lotnisko w Katanii zamknięte do jutrzejszego poranka. Rosyjski dron znaleziony w Bałtyku prawdopodobnie nie był uzbrojony, uważa minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w TVN24, że wszystko wskazuje na to, że był to dron zwiadowczy, niewymierzony w żaden cel. Zdaniem generała Bogusława Samola nie można wykluczyć, że dron został przeniesiony przez prądy morskie. Mimo to jest to sygnał, by ocenić Bałtyk w kontekście obronności.
3: Jeżeli mamy przestrzeń powietrzną monitorowaną nad Ukrainą, Białorusią, to zastanawiam się też, w jaki sposób ta przestrzeń jest monitorowana na kierunku bałtyckim. To jest też zadanie dla wojskowych. A taki dron mógł być wystrzelony z konteneru statku przepływającego pod banderą rosyjską czy pod banderą cieni. Operują tutaj, przewożą towary rosyjskie, które są objęte sankcjami, między innymi ropa i gaz.
2: Na plaży w Jarosławcu, gdzie zabezpieczono drona, cały czas pracują służby. A w związku z eskalacją rosyjskich działań przy granicy z Polską premier spotkał się z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i szefami służb, by omówić wzmocnienie bezpieczeństwa naszych granic.
4: Premier Donald Tusk zapowiedział, że na przejściach granicznych będzie wprowadzony specjalny tryb pracy. Rozmawiał dziś o tym z koordynatorem służb specjalnych, a także ministrami spraw zagranicznych, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów. Andrzej Domański poinformował przed spotkaniem o już podjętych działaniach.
5: Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście tutaj ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
4: W niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na zachodnią Ukrainę. Rosyjskie drony spadły na ciężarówki tuż przy polskiej granicy, a celem stał się również pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Schronieniem podczas alarmów może stać się łazienka, radzą strażacy mieszkańcom terenów przygranicznych. Podczas wczorajszego alarmu mieszkańcy Doruchuska skarżyli się, że nie mają gdzie się schronić, bo w gminie nie ma schronów.
6: Przestrzegamy mieszkańców, najlepiej ukrywać się w miejscach bez szyb, czy to jest piwnica, czy to jest łazienka, gdzie ewentualnie, czy jakiś wybuch nie zrani nas po prostu jakimiś odłamkami

0: między innymi szkła.
1: Radził strażak Damian Misiura. Wójt Dorohuska zapewnił, że urząd analizuje możliwość utworzenia schronu w 5 budynkach na terenie gminy. Obecnie do najbliższego schronu mieszkańcy Dorohuska mają 15 kilometrów. MSZ zaleca osobom podróżującym z Sycylii bieżące sprawdzanie statusu swojego lotu przed udaniem się na lotnisko i kontakt z linią lotniczą. A komunikat ma związek z aktywnością wulkanu Etna i zamknięciem lotniska w Katanii. Dyrekcja portu lotniczego poinformowała, że z powodu aktywności Etny wstrzymano przyloty i odloty do jutra do godziny 10. To kolejna już aktywność wulkanu Etna w ostatnim czasie. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność doprowadziła do wielodniowego paraliżu lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. Minister finansów zapewnia, że jego resort jest gotowy do przedstawienia kolejnego projektu ustawy dotyczącego rynku kryptoaktywów. Andrzej Domański przypomniał, że prezydent trzykrotnie zawetował rządowe przepisy.
2: My w Ministerstwie Finansów jesteśmy zawsze gotowi do tego, żeby przedstawiać dobre, efektywne prawo. Prezydent trzy razy dostał możliwość, aby stanąć po stronie Polaków. Jesteśmy gotowi do tego, aby przedstawiać kolejne projekty ustaw dotyczących rynku kryptoaktywów, ale tutaj jeszcze ostatecznej decyzji co do tego projektu nie ma.
1: Prezydent skierował do Sejmu własny projekt. Jego fundamentem jest trzecia rządowa ustawa o kryptoaktywach. Jest poprawa w leczeniu nadciśnienia tętniczego u Polaków, ale wciąż jest dużo do zrobienia. Tak wynika z najnowszych badań serca. Z umiarkowanym optymizmem mówi o nich profesor Aleksander Prejbisz.
3: Wnioski są jasne. Leczymy lepiej, uzyskujemy lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego, dobrze leczymy cukrzycę, powinniśmy lepiej leczyć hipercholesterolemię. A więc to wszystko, co robimy, skutkuje, ale widać, że powinniśmy robić jeszcze więcej po to, żeby nasi rodacy byli zdrowsi i szczęśliwsi.
1: Danych do badań dostarczyły losowo wybrane osoby z 16 województw i 107 gmin. Do Watykanu popłynęły dziś życzenia z całego świata. Papież Leon XIV kończy dzisiaj 71 lat. Podróże apostolskie, historyczne wizyty, encyklika o sztucznej inteligencji oraz nieustanne apele o pokój. Tak wyglądał miniony rok Ojca Świętego.
4: I choć jest okazja do świętowania, Leon XIV spędza ten dzień pracując. Rano w Bibliotece Apostolskiej w Watykanie otworzył wystawę poświęconą wodzie, a potem wrócił do codziennej posługi. Wierni przybywający na plac Świętego Piotra złożyli papieżowi życzenia za pośrednictwem serwisu Vatican News.
5: Happy birthday to you!
6: Zum Geburtstag, Papst Leo!
7: Happy birthday, Pope Leo!
8: Najlepszego z Polski!
9: 생신을 진심으로 축하드립니다.
4: Dziś życzenia napływają także od włoskich biskupów, którzy podkreślają papieskie wezwania do pokoju i przebaczenia. W urodzinowym dniu papież podjął też decyzję o rozbudowie biblioteki i archiwum watykańskiego. Dotychczasowe przestrzenie nie wystarczają już na rosnące zbiory dokumentów i książek. Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago. To jego drugie urodziny jako papieża. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Leon XIV nie zwalnia tempa, najbliższa jego podróż już 24 września do Francji. W podlaskich lasach trwa rykowisko. To okres godowy jeleni, podczas którego samce charakterystycznym rykiem przywołują samice i rywalizują ich względy. Najlepiej słychać je o świcie i po zmroku.
10: Samce jeleni rycząc przekazują dwa komunikaty.
11: Anna Gierasimuk z Białowieskiego Parku Narodowego.
10: Mają nadzieję na zgromadzenie wokół siebie jak najwięcej łań. Jednocześnie dostarczają informacje rywalom, że oni są mocni, silni.
12: Jeżeli chcemy usłyszeć, to nie jest trudne, bo naprawdę jak pojedziemy w nocy gdzieś pod puszczę, zapewne za słupkę wystarczy czy za cieliczankę, to w nocy usłyszymy te dźwięki.
11: Marcin Sokołowski ze Związku Polskich Fotografów Przyrody.
12: Co innego jest sfotografować to, bo to już trzeba nachodzić się i jakieś odpowiednie miejsce znaleźć pod to.
13: Czy mogą być niebezpieczne? No raczej jelenie nie.
11: Marek Świć z Białowieskiego Parku Narodowego.
13: Ale powinniśmy w ogóle unikać bliskiego podchodzenia do zwierząt, jakiejś takiej ingerencji, żeby ich po prostu nie płoszyć, nie straszyć i nie stresować, zwłaszcza w tak ważnym momencie.
1: Rykowiska można posłuchać także na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: U nas czas na sport i Dariusz Urbanowicz.
15: Sportowym tematem dnia były efekty zebrania zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który w następstwie opublikował następujący komunikat. Informujemy, że zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego w trybie artykułu 21 statutu PKOL powierzył wiceprezesowi Marianowi Kmicie pełnienie funkcji prezesa PKOL do końca obecnej kadencji organów władzy PKOL.

0: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która no, będzie teraz nas spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Pisiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu. Chcemy go napisać od początku.
1: Szef sportu w Polsacie i wiceprezes PKOL ma pokierować instytucją olimpijską przynajmniej do kwietniowych wyborów. Marian Kmita zapewnił, że aresztowany Radosław Pisiewicz nie będzie mógł kwestionować jego wyboru po ewentualnym wyjściu na wolność. W Ekstraklasie zakończyła się ósma kolejka. W ostatnim meczu Radomiak uległ w Radomiu Piastowi Gliwice 0-2 po golach Ugo Walecho i Jakuba Łabojki. Mówi zadowolony trener Daniel Myśliwiec.
2: Kolejne zwycięstwo z rzędu, bo czwarte licząc wszystkie rozgrywki. Kolejne czyste konto, szapoba dla mojej drużyny. Myślę, że my wykazaliśmy się dużą jakością w wykończeniu w tych sytuacji trudniejszych. Generalnie to było takie wynikające trochę z dynamiki meczu, że my bronimy się i bronimy się dobrze, a Radomiak już nie ma nic do stracenia i stąd między innymi takie niby niebezpieczne wejścia w pole karne, ale takich bardzo klarownych sytuacji nie było aż tak wiele, żebyśmy mieli się martwić.
1: Piast awansował na piąte miejsce, Radomiak jest 14. liderem, Górnik przed Legią i Lechem. Tabele zamykają Motor, Wieczysta i na szarym końcu Raków. W Serie A Inter Mediolan pokonał Udinese 5-3, Piotr Zieliński z asystą, Como Parma 2-1, Torino 0, AS Roma 2. Na Wyspach Leeds Newcastle 4-1, a w La Liga Villarreal uległ Betisowi 1-2. Mała rewolucja w rankingu WTA. Od dziś formalnie światową jedynką zestawienia singlistek jest triumfatorka US Open Jelena Rybakina, która zdetronizowała Arynę Sabalenkę. Trzecia jest Amerykanka Jessica Pegula. Iga Świątek spadła o jedną pozycję i jest dziewiąta. Maja Chwalińska 26, Magdalena Fręch 57, a Magdalena Net 74. Po 1227 notowaniach ATP po raz pierwszy od 7 października 2002 roku w czołowej dziesiątce nie ma nikogo z wielkiej trójki. Federer, Nadal, Djokovic. Liderem pozostaje Jannik Sinner, za nim zwycięzca nowojorskiego wielkiego szlema Aleksander Zwierew i Carlos Alcaraz. Czwarty Ben Shelton, Hubert Hurka 46, 73 Kamil Majchrzak, a wspomniany Djokovic 12.
3: Tej nocy popada w centrum i na wschodzie, ale jedynie przelotnie, będzie od 7 do 14 stopni, a jutro parasole przydadzą się na wschodzie. Temperatura przeważnie od 18 do 22, chłodniej na wybrzeżu 16.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: El? Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest?
6: To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem.
7: Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała elan vital, czyli ten pęd życia.
6: Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania.

Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dotyczące niektórych multiinstrumentalistów, określenie jednoosobowa orkiestra, znane od ponad 50 lat, do dziś nie utraciło atrakcyjnej magiczności. Początkowo definiowało solistów muzyki rockowej, z czasem przenosząc swój semantyczny idiom na twórców L-muzyki. Pamiętamy elektroniczną robot Estrę, niemena obszerne realizacje Józefa Skrzeka, Roberta Kanana, Mikołaja Hertla, światowych gwiazd Michael Oldfielda, Vangelisa, również słynnych wykonawców ilustracji filmowych i wreszcie popularnych wirtuozów, którzy w swoich solowych nagraniach wykonywali partie wszystkich instrumentów. Termin jednoosobowa orkiestra wciąż zawiera tajemnicę artystycznego warsztatu.

Z dwupłytowego albumu Magic Piano wybrałem nagrania Raya Hamiltona Perfect Day i The Promise You Made. O takich wielościeżkowych popisach solistów mówi się z uznaniem. Jednoosobowa orkiestra. Wśród wydawanych w świecie albumów mamy niezliczone wersje światowych instrumentalnych przebojów, a zamiast orkiestr i zespołów jednoosobowe wykonania. Występujący pod pseudonimem Methos, berlińczyk i syntezatorzysta Stefan Kaske własne trio rozwiązał w 1972 roku. Nagrywa solo, zachowując spopularyzowaną nazwę. Przed laty w studiu El Muzyki mogli Państwo poznać Stefana jako aranżera i wirtuoza nagrywającego znane przeboje rozrywkowe i muzyki poważnej. Jako kompozytor elektronik Stefan Kaske wystąpi za chwilę w kilku syntezatorowych medytacjach z cyklu wydanego po raz pierwszy w 1997 roku. Czy określenie jednoosobowa orkiestra ma mieć tu głębszy sens? Proszę zająć wygodną pozycję. Projekcja utworów Magic, Black Forest i Indian Monsoon zabierze Państwu 20 minut. Ten czas wypełni intuicyjna skala dźwiękowych doznań. Stefan Kaske.

różne dźwięki muzyki Stefana Kaska. Nie tylko elektroniczne głosy, a w następnych utworach gwizdy, impulsy, a nawet mruczenie. Kompozytor ozdobił okładkę płyty Drugich Medytacji sentencjami o życiu i miłości. Przy okazji odwołuje się do wielkich wypiętrzeń i przestrzeni, jak góry skaliste i niekończących się tras wśród egzotycznych krajobrazów. Być może uda się Państwu to wszystko wysłyszeć w dzisiejszej premierowej projekcji studia El Muzyki.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Służby sprawdzają, jakiego typu dron pływał w Bałtyku i skąd się tam wziął. Niezidentyfikowany dron zniszczony przez myśliwce NATO na Litwie. Tankowiec pod banderą Panamy wpłynął na minę w ciśnienie Ormus i stanął w płomieniach. Rząd reaguje na łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Nowelizacją przepisów zajmie się dziś Rada Ministrów. Za wjazd na czerwonym świetle na tory bądź objeżdżanie zapór kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące. To reakcja rządu na katastrofę kolejową w Sokolnikach Suchych, w której zginęła jedna osoba, a 10 trafiło do szpitala. Całą noc może potrwać badanie i zabezpieczenie rosyjskiego drona wydobytego z morza i leżącego na plaży koło Jarosławca. Najpierw obiekt zbada wyspecjalizowana jednostka chemiczna, która oceni go pod względem bezpieczeństwa, mówił major Tomasz Dawidowicz.
1: Następnie pirotechnicy przystąpią do sprawdzenia wszystkich elementów. Jak już będziemy mieli pewność, że obiekt jest bezpieczny, będą mogli wejść technicy kryminalistyki i tenże obiekt zostanie usunięty z plaży.
0: Dron to prawdopodobnie produkowana w Rosji Gerbera. Według ministra obrony bezzałogowiec nie był uzbrojony, a jedynie służył do zwiadu. Służby podejrzewają, że prądy przyniosły go z wód międzynarodowych. Niezidentyfikowany dron, który wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy, został zniszczony przez myśliwce NATO. Wcześniej mieszkańcy wschodniej Litwy otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe. Alerty już odwołano.
2: Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że w reakcji na zagrożenie poderwano natowskie myśliwce pełniące misję Baltic Air Policing. Dron został skutecznie zniszczony w rejonie Kowieńskim, powiedział w litewskim radiu publicznym jego szef Vilmantas Vitkauskas. Nie wiadomo jednak dokładnie, gdzie obiekt spadł. Wiadomo jedynie, że bezzałogowiec prawdopodobnie przyleciał od strony Białorusi. Alerty po północy czasu lokalnego wysłano mieszkańcom Wilna i Wileńszczyzny oraz rejonów Trockiego i Elektreńskiego. Informowało o tym, że w przestrzeni powietrznej mógł pojawić się dron. W komunikacie zalecano znalezienie bezpiecznego miejsca. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Pełniący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak uważa, że jego poprzednik został

0: skutecznie odwołany ze stanowiska, a zawdzięczał je wyłącznie powiązaniom politycznym.
1: Został rektorem kilka dni, kilka miesięcy po tym, jak zyskał stopień doktora. Chyba to zasługuje na rekord Guinnessa, bo w polskiej nauce nie było takiego przypadku, aby tak młody człowiek stał się rektorem publicznej uczelni.
0: Michał Sopiński, zanim objął stanowisko rektora AWS, był urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości zarządów Zjednoczonej Prawicy. W Cieśninie Ormus tankowiec pod banderą Panamy wpłynął na minę i stanął w płomieniach, poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Tankowiec próbował przepłynąć przez obszar zamknięty dla żeglugi na południe od Cieśniny. Po eksplozji podjęto próbę opanowania pożaru, ale zakończyła się niepowodzeniem. Do zdarzenia doszło 3 tygodnie po tym, jak Waszyngton poinformował, że wszystkie miny znajdujące się w Cieśninie Ormus zostały usunięte albo zdetonowane. Cieśnina Ormus pozostaje zamknięta od 28 lutego. Dla czeskich konserwatorów sztuki to nie lada wyzwanie. Galeria Narodowa w Pradze rozpoczyna właśnie renowację Święta Różańcowego Albrechta Dürera, jednego z najcenniejszych dzieł renesansu.
2: O potrzebie restauracji obrazu Dürera mówiło się od lat, zauważył szef zespołu konserwatorów Adam Pokorny. Miejscami warstwy farby odchodzą od podłoża. Jest też problem natury estetycznej. Wcześniej restaurowane fragmenty obrazu ściemniały, a niektóre wręcz zmieniły kolor. Renowacja jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych tego typu projektów w Czechach. Otwartą kwestią pozostaje, jak będzie wyglądało dzieło po zakończeniu prac. Odpowiedzi mają dostarczyć szczegółowe badania, w których specjaliści wykorzystają m.in. analizę fluorescencji rentgenowskiej. Pomiary pokażą nam, w jaki sposób obraz został namalowany, które jego części są oryginalne, a które są efektem późniejszych ingerencji. Wyjaśnił Tomasz Trojek z Wydziału Inżynierii Fizycznej Praskiej Politechniki. Restauracja Święta Różańcowego potrwa około 5 lat. W pracach nad dziełem, które Galeria Narodowa w Pradze określa mianem bezcennego, uczestniczyć będzie Międzynarodowa Komisja. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A we wtorek miejscami na wschodzie tylko przelotne opady deszczu, temperatura na przeważającym obszarze od 18 do 22, chłodniej na wybrzeżu 17.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
6: This is culturally inappropriate.
7: Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko powiedzieć dobranoc, bo 6 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek na dobry początek dnia bądź koniec dnia poprzedniego to jest...
8: Zbiórka z podwórka.
7: Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Irena Dan, a ja się nazywam Filip Kalinowski i dzisiaj przychodzę do Państwa znów audycją tematyczną i one czasami mają za temat przewodni jakieś wydarzenie, czasami jakiś kontekst, innym razem zdarzało się też porę roku, ale chyba najczęściej jest to kontekst geograficzny, ponieważ hip-hop, rap realizuje się w tych takich małych przestrzeniach i jest kulturą na wskroś lokalną, więc warto czasami tą mapę zmierzyć, zbadać, opisać. I o ile na przykład mieliśmy swego czasu audycję o francuskim rapie, nawet nie jedną, w jednej uczestniczył DJ Zetten, w drugiej Tymek z rapu francuskiego, mieliśmy zbiórkę z podwórka niemieckojęzyczną z kolegą Maćkiem, mieliśmy ostatnio taką zrealizowaną przeze mnie własnym sumptem hiszpańskojęzyczną, błądzącą pomiędzy samą Hiszpanią, a Ameryką Środkową i Południową, to dzisiaj się wybierzemy do miejsca, które nie przychodzi mi pierwsze do głowy, kiedy myślę o rapie na świecie i dlatego też

Poopowiada nam o tym miejscu mój gość, z którym zaraz się przywitamy po pierwszym utworze pochodzącym z tego właśnie kraju.

Tu chciałem się od razu poprawić, bo dzisiejszą audycję realizuje Halina Leszczyńska, nie Irena Dan. Przepraszam za tą pomyłkę, bo to właśnie wszystko robimy razem, więc to jest ważne, żeby było poprawione. A moim gościem dzisiejszym jest Konstanty Usenko, muzyk związany z takimi składami jak Naya Kotiwa, 19 wiosen, Supergirl i Romantic Boys. Działacz kontrkulturowy, nie wiem czy to tak można określić, bo jakieś takie różne wątki promotorskie ci się zdarzały. No i mój ulubiony pisarz muzyczny, lokalny, autor 3 książek jak na razie, chociaż wiem, że kolejna jakoś tam już powstaje, wielu tekstów, człowiek, który słucha głęboko i zajmująco o tym pisze, dodatkowo też różne konteksty naświetlania.

0: A dzisiaj ten kontekst mi zupełnie właściwie obcy, więc z tym większą ciekawością będę nadstawiał uszu, bo porozmawiamy dzisiaj o irańskim rapie. Cześć, dzień dobry.
1: Dobry wieczór. Tak jest, dzisiaj wybieramy się do Iranu i będziemy słuchali irańskiego hip-hopu, który ma już dość długą historię, bo niewiele krótszą niż polski chyba hip-hop, nie wiem, no. Ja, tak, datujmy początek gdzieś na właśnie pierwszą część lat zerowych. Więc wcale nie jest tak o wiele młodszy od polskiego hip-hopu.
0: I ten pierwszy utwór muzyczny, który słyszeliśmy, to jest właśnie rzecz, która jest z tego etapu, z tego samego początku, i to jest jedna z nielicznych ksyw z tego rozdania, które kojarzę. I człowiek, który też chyba gdzieś na Wyspach Brytyjskich nagrywał, opowiedz trochę, i ja nie wiem, jak się czyta, Hiczkas?
1: Hiczkas. Hiczkas, czyli w języku perskim nikt. To jest człowiek, który zaczął całą tą rap historię w Iranie. Na początku, powiedzmy 2003-2004, pierwsza jego płyta, z której słuchaliśmy kawałka. Teraz jest z 2005 roku i to jest pierwsza taka duża hip-hopowa płyta, która wyszła w Iranie. Nazywa się Jungle Asphalt, czyli betonowa dżungla.
0: To jest ciekawe, że w ogóle są w historii tych ruchów oddolnych, muzycznych, te takie, czasami da się namierzyć, że to jest jedna osoba, która gdzieś coś przywiozła, i jak to zadziałało u niego?
1: To nie było przywiezienie czegoś, to wyszło bardzo wszystko spontanicznie. To były czasy anten satelitarnych, jak gdyby Iran, który był odizolowany od świata, ale jednak wtedy trwała jakaś pewnego rodzaju odwilż w tym czasie, w tych latach zerowych, i nie było takich restrykcji jak wcześniej i jak zaczęły się później. I nie było też takiego, nie było jeszcze, to było sprzed ery cyfryzacji powszechnej, więc wszystko było właśnie przez te satelity, docierało. Więc w Iranie po prostu wszystkie rzeczy, które docierały, były na przykład lokalna muzyka taneczna irańska też była, która robiona przez diasporę w Kalifornii, była słuchana oprócz tego, że z kaset przegrywanych na bazarach, kupowanych właśnie gdzieś tam pokątnie, no to były po prostu programy w różnych stacjach dobieranych przez satelitę. No i Surush Lashkari, bo tak się naprawdę nazywa Hiczkas, jako młody chłopak po prostu się zainfekował hip-hopem przez MTV oczywiście, i Tupac Shakur był jego ulubionym raperem. No ale wszystko, jak gdyby to nie było kopiowanie. To nie było żadne kopiowanie, bo po prostu Teheran jako miasto miał bardzo dużo szemranych dzielnic i jak gdyby cała ta kultura oddolna, uliczna miała też swoją drugą tradycję, chuligańska, czy jakby ją nazwać. Po prostu ludzie wykluczeni, ludzie biedniejsi i tak dalej. Cała historia związana też z przemytem heroiny z Afganistanu, bo cały szlak w ogóle heroinowy z Afganistanu, jego drugim największym po prostu przystankiem był właśnie Teheran. Dalej to szło już w naszą stronę, że tak powiem, i też jak gdyby te struktury dealerskie, struktury właśnie przestępcze, jakieś tam uliczne związane z rozprzestrzenianiem się heroiny w Teheranie od dawna były bardzo rozwinięte, i już jako naprawdę młody dzieciak właśnie Surush, czyli Hiczkas późniejszy, dorastał w takich dzielnicach, gdzie zadawał się z takimi ludźmi, potem jakby odbił w odpowiednim czasie odbił od nich i wyszedł na prostą, bo inaczej nie wiadomo,

jakby się jego los potoczył, ale poznał trochę takiego życia, no i jak gdyby to, że on poznał kulturę hip-hopową, to jak gdyby było dla niego czymś naturalnym, że to jak gdyby to są opowieści o takich rzeczach, o życiu po prostu w takich dzielnicach, więc on zaczął to

0: nagrania, to o czym on robił muzykę i muzycznie też to od początku był taki jego pomysł, bo jak spojrzymy na mapę świata, to jest ciekawe, że na przykład ja uważam, że polska kultura rapowa, hip-hopowa wytworzyła swój język trochę przypadkiem, że jakby czy Wzgórze, które się mocno inspirowało Cypress Hillem, House of Pain, czy Molesta, która mocno się inspirowała Mobb Deep i Queensbridge'owym rapem, to trochę było tak, że jak się szło do sklepu płytowego, no to nie było płyt z Motown, z Taxu, więc się samplowało polski jazz i trochę się wykuł taki...
1: To jest chyba naturalne, że jak gdyby beatmakerzy robiący podkłady i bity do hip-hopowych kawałków czerpią z lokalnej tradycji.
0: Ale wiesz,
1: muzycznej.
0: Na przykład w Wielkiej Brytanii było tak, że ta pierwsza faza brytyjskiego rapu to były kopie jeden do jednego Stanów, że oni w ogóle udawali amerykański akcent, oni samplowali dokładnie te same płyty i to czasami wydaje mi się...
1: Tak, Londyn miał tą tradycję jamańską sound systemową już od bardzo dawna i jak gdyby to wyrosło bardziej na takiej glebie, jednakże to musi być bas, jakiś mocniejszy i miało to jakieś inne flow według mnie.
0: Ale to się ziściło dopiero przy Grime'ie i przy 2000 latach, a wcześniej London Posse to była ekipa,
1: ale też
0: która...
1: był Britcore.
0: Były rzeczy, jak
1: i
0: najbardziej.
1: I to były też, też takie kawałki, gdzie beat przypomina na przykład wczesne Prodigy. One są szybsze.
0: Totalnie, tak, ale jednocześnie ta pierwsza fala, Derek B, na przykład taki ziomeczek był, Hijack, to
1: Hijack,
0: były,
1: tak.
0: Kurde, takie trochę Public Enemy, trochę tam, jednak czuć było bardzo te Stany. Jestem ciekaw, jak to się realizowało w Teheranie, czy, bo rozumiem, że baza dostępnych płyt, nie wiem, czy Hitchcock samplował, czy jak działał, to po prostu naturalnie, czy to był taki jego azymut, bo w Polsce taki azymut to miał Nun, nie? Że on mówi, że będzie samplował tylko polską muzykę, a myślę, że Volt by samplował chętnie Stax i Motown, gdyby miał do tego dostęp.
1: No, była taka, jak gdyby Hitchcock miał jaką misję, że on chce robić coś, co jest lokalne. On był bardzo przywiązany do swoich korzeni i do korzeni ulicznych swojego miasta, które mają bogatą tradycję. Też irańska muzyka sprzed rewolucji islamskiej ma bardzo bogatą tradycję właśnie od lat powiedzmy 50., 60., 70. No nie mówię o tej już klasycznej, starej perskiej muzyce, ale ona też była samplowana przez Hitchcocka i perskie instrumenty strunowe, takie jak sytar, po prostu te takie. No właśnie teraz na przykład słuchamy, słyszymy perską taką impresjonistyczną muzykę fortepianową nagrywaną dla audycji radiowych w latach 50. przez pianistę, który przestrajał fortepian na perską skalę specjalnie i on robił tło dla muzyki, dla audycji z poezją klasyczną perską i to była taka kultowa rzecz, absolutnie fundamentalna dla perskiej takiej nowożytnej kultury, zanim właśnie rewolucja islamska wszystko pozamykała i zakazała muzyki i w ogóle tańca no bo w pierwszej jak gdyby fazie to było naprawdę hardkorowe i więc, ale jeszcze w latach 60., 70., no to po prostu był cały ocean muzyki, był po prostu i był tam i rock and roll, i mochi, i po prostu i funk, i disco, i były diwy perskiej estrady, Gugusz, H&D. Właśnie w dwutygodniku napisałem taką trylogię, trzyczęściowy artykuł. W pierwszej części właśnie opisuję tą pierwszą, pierwszy etap taki dla mnie, znaczy to się nazywa, artykuł się nazywa Narodziny Śmierć Teherańskiej Ery Swingu. I to jest jak gdyby klimat miasta tamtych czasów i jego też szemranych okolic tam jest bardzo dobrze ukazany, bo były subkultury takie lokalne, na przykład dżahele albo laci, że Hitchcock jest bardzo, jak gdyby był związany od początku z taką tradycją też, bo to po prostu jest tradycja jego okolic. I to są jak gdyby ludzie, którzy też zajmowali się różnymi szemranymi sprawami, jeździli na motocyklach, mieli

0: chodzili do barów, byli ochroniarzami jakichś szemranych lokali. Tam się działo dużo różnych rzeczy. To był świat zupełnie jak gdyby endemiczny, ale naprawdę było tam mnóstwo własnych inspiracji. Natomiast, nie wiem, kiedyś było dużo wpływów na przykład oczywiście francuskich w tych czasach wcześniejszych, ale były też wpływy brytyjskie, czyli właśnie rock and roll, czy później funk, była era disco, która się oberwała nagle. Takie pierwszego disco, funk disco. No ale to wszystko było oczywiście miksowane, znaczy wszystko było bardzo perskie, bardzo jak gdyby tam była atmosfera taka tajemnicza, melancholijna, zawsze były te smyczki, teksty były poetyckie, wszystko było takie w takiej aurze tajemnicy i jedyne w swoim rodzaju, no jakby irańska kultura jest irańską kulturą i to wszystko było w niej osadzone. Więc tak jak te inne style zachodu przenikały do Iranu, tak samo i przeniknął w innych już okolicznościach izolacji, ale jednak no, przeniknął ten hip-hop. Więc Hitchcock, chociaż oczywiście było sporo ludzi, którzy chcieli, na początku próbowali wymyślać tekst po angielsku i te sample też brali oczywiście chałupniczo, jakoś to nagrywali na magnetofony i to po prostu zapętlali. Później to już były jakieś pirackie Cubase'y na rozklekotanych PC-tach, były po prostu programy lewe kupowane na bazarach, wszystko już się robiło w kompie. Zresztą tak samo jak i w Polsce, no nie, no tak za blatem komputera Atariego, jak tutaj w klasycy opowiadają, ale no to było podobnie wszystko konstruowane. Więc nawet w tym kawałku, który żeśmy słuchali przed chwilą, który był z tej pierwszej takiej płyty Jungle Asphalt, która była rozprowadzana w ogóle w Teheranie, w tysiącach egzemplarzy się rozeszła, ale była sprzedawana po prostu z motocykli na ulicach ludziom.
1: Okay.
0: I ludzie na motocyklach podjeżdżali, też ją kupowali i odjeżdżali, bo to albo z okien samochodów.
1: I tak, to wszystko tak, tak te płyty się rozchodziły. Samoruba Hitchcocka, czy to tak. Było takie wieloobiegowe, że później kopiowane i...
0: No tak, potem były też kopiowane, o ile można było kopiować, ale tak już były syntiery, były wypalarki. Była jak gdyby, był do tego dostęp, przynajmniej w Teheranie, no bo jak gdyby tam był ten duży bazar i tam było wszystko na tym bazarze.
1: No to więc, może jeszcze drugi numer z tej płyty.
0: Tylko chciałem powiedzieć, że właśnie mówiłem o tych divach perskiej estrady Gugusz, więc w tym kawałku, co żeśmy słuchali, były sample w refrenie właśnie z Gugusz. Więc to już jest jak gdyby od samego początku takie, że bazujemy na własnych samplach, na własnych materiałach, robiąc bity i robiąc rap.
1: No dobrze, to ja cię jeszcze za chwilę zapytam może bliżej tych numerów, o czym one były, a teraz jeszcze drugi utwór z tej samej płyty, Teherańska miejska dżungla,
0: 2005,
1: tak? Betonowa dżungla.
0: 2005 rok, taki pierwszy old school w Iranie.

0: Hitchcas i drugi utwór z tej samej płyty Barpa. Co znaczą te tytuły?
1: Oh, Barpa, niestety nie powiem, nie wiem.
0: A ten wcześniejszy?
1: On Manam, ogólnie Manam, tak jak zespół Manam, to jest jedno ze słów, które w języku perskim jest cały czas słyszalne i to jest ja jestem.
0: A powiedz mi, tak w ogóle ta cała twoja fascynacja Iranem, skąd się wzięła?
1: Trudno mi powiedzieć, to już naprawdę już od lat 80. jakoś się tak zaczęło się od jakichś, nie wiem, relacji z telewizji, z wojny iracko-irańskiej, jak gdyby, nie wiem, ja się interesowałem Bliskim Wschodem jako dzieciak i w ogóle Afryką też i różnymi dziwnymi, odległymi miejscami. No i potem jakoś się zaczęło do mnie docierać różne inne rzeczy też, jak gdyby z biblioteki różne książki wypożyczałem o Iranie. Jakoś mi ten Iran tak naprawdę... Cała ta atmosfera właśnie jakaś, to było jakieś takie dla mnie magiczne, bo to nie był ani Bliski Wschód arabski, ani Indie, w ogóle coś zupełnie jeszcze innego. A też jak gdyby, no to jak gdyby bardzo robiło wrażenie na mnie cała ta atmosfera jak gdyby i jakieś fragmenty muzyczne i te i jak gdyby zdjęcia z tych miast i to jak to wszystko wygląda, bo to było w tym... dużo takiego mroku, ale dajesz takiej magii, jakiejś takiej tajemnicy. No ale potem zacząłem zgłębiać temat i po prostu potem się okazało, że właśnie Iran to jest kraj, który jest jak gdyby takim praprzodkiem w ogóle europejskiej kultury przecież, jak gdyby, i to też w tym języku słychać. I później jak gdyby już w 2001 roku pojechałem tam. A wizę dostałem 11 września 2001 roku i po prostu wracając z ambasady włączyliśmy telewizor, no i oczywiście wszyscy zaczęli tam panikować, odradzać nam ten wyjazd, no a my nie, jedziemy, no nie ma to tamto i trzeba jechać. No i pojechaliśmy. No było niesamowite. Ten wyjazd był niesamowity. Już zresztą wcześniej i też rozmawiałem z innym kolegą, który tam był i też jakbyś po prostu wsiąkł w ten Iran. Absolutnie. Miał jechać do Indii, ale nie wyjechał już z Iranu, został.
0: Ja w ogóle wszyscy moi znajomi, co tam byli, tylko fascynujące i same pozytywne rzeczy mi opowiadali i ja byłem o krok, dosłownie o jeden dzień od bycia w Iranie, bo ja jestem przyzwyczajony, że w wielu krajach we wnioski wizowe nie mogę wpisywać, że jestem dziennikarzem, więc we

0: wniosek wizowy do Iranu. Nie wpisałem tego, tylko muzyka wpisałem, ale się okazało, że zawód mojej żony, czyli aktorka, też nie jest dobrze widziany w Iranie, bo to drugoobiegowe kino, które tam jakby opowiada o cieniach tego, co tam się dzieje, to często jest wywożone w jakichś po prostu walizkach ludzi, którzy się zajmują filmem z innych krajów i tak było z wieloma w ogóle filmami nagrodzonymi na festiwalach.
1: Nie, no jasne, przecież.
0: I to też nam się udało przewalczyć, bo musieliśmy pokazać cały plan, gdzie my jedziemy dokładnie, że Ola nie jedzie tam kręcić żadnego filmu, w drugim obiegu i tak dalej. No i na dzień przed wyjazdem moja córka dostała zapalenia ucha i to już ostatecznie nas odwiodło od tego, że się nie udało. Żałuję bardzo.
1: No, jak gdyby ja to miałem turystyczną wizę i jeszcze to był czas, kiedy tam była taka odwilż, bo był prezydentem, był Mohamed Khatami, który był nazywany irańskim Gorbaczowem, chociaż jak gdyby był też mułą i tak dalej. Był z tego teologicznego jak gdyby systemu, ale chciał tam dużo zmieniać, no ale jakoś to była taka czas odwilży. Więc też jak gdyby, jeśli jedziesz turystycznie, no jak gdyby dużo ludzi tam jeździło turystycznie.
0: Tak, tak.
1: Więc...
0: A byłeś raz, tak, czy więcej
1: razy? Raz, tylko raz. Już później nie udało mi się pojechać. Natomiast później, już mieszkając w Berlinie, poznałem ludzi z Iranu, jakby tam z diaspory irańskich, tam artystów i zajmujących się tam multimedialną, tam różnymi rodzajami sztuki i robiących koncerty, instalacje, wystawy i tak dalej. I poznałem wtedy też trochę ludzi z Iranu, którzy przyjeżdżali tam.
0: No to wróćmy do wątku muzycznego stricte i teraz trochę zmienimy lata, prawda? Bo Hitchcock i jego pierwsza płyta, a jego droga trwa do dzisiaj.
1: Oczywiście jest bardzo aktywny, ale on jest jak gdyby już od... No bo jak gdyby historię Iranu najnowszą się datuje takimi po prostu... regularność różnych ulicznych akcji, protestów, w których ginie dużo ludzi i coraz więcej, jak teraz to wiadomo, że zginęło naprawdę już tysiące ludzi zginęły ostatnim. No a pierwszą taką dużą akcją była tak zwana Zielona Rewolucja, to był 2009 rok i w tym czasie właśnie podczas po tej rewolucji, znaczy po jej upadku, jej zławieniu, Hitchcock opuścił Iran i zamieszkał w Londynie, a wcześniej też był w więzieniu za rozprowadzanie swojej płyty. I jak gdyby no, spędził tam
0: tej, której
1: nie dużo czasu, tak, nie dużo czasu tam spędził, no ale jak gdyby jednak zamknięto go, bo namierzono go, to jeszcze były czasy sprzed internetu, więc nie tak, że jak gdyby jakoś do niego dotarto za pośrednictwem klipów w YouTubie, bo jeszcze nie było takiego systemu YouTube. Jak gdyby YouTube nie był głównym medium. Dopiero później zaczął być, ale już później jak gdyby zaczęły też wlatywać teledyski irańskie do YouTube'a, na którym widać te wszystkie ekipy i to jak gdyby Hitchcock, mówimy cały czas o Hitchcockie, a Hitchcock zebrał grupę, swoje crew duże, które miało nazwę 021, to jest prefiks telefoniczny Teheranu i jak gdyby graffiti, też była scena, wszędzie były to 021, gdyby to jak gdyby strasznie zaczęło promieniować. I jak gdyby trzeba powiedzieć, że Iran zawsze, jak gdyby Iran jest krajem ludzi młodych. Tam większość populacji ma mniej niż 18 lat. Tak było już wtedy i jak gdyby ta nastoletnia energia, jak gdyby to jest wszędzie widoczna na ulicach, więc to jest taki kontrast z tym reżimowym,
0: tak.
1: Z tą presją reżimu, jak gdyby, więc wszystko było zawsze tak na kontrze zbudowane. Więc jak gdyby oni uważają, jak gdyby ludzie uważają, że po prostu ich kraj został im ukradziony. No, gdyby i

0: łącznie z ich kulturą i ze wszystkim. Więc to jak gdyby ta tradycja, jak gdyby tradycja oporu była bardzo, bardzo, bardzo dawna. Już jak gdyby z pokolenia na pokolenie to przechodziło i więc co było nowego w tym hip-hopie, że jak gdyby te warstwy wykluczonych ludzi, którzy kiedyś doprowadzili do rewolucji, która później została przyjęta przez fundamentalistów dopiero potem, bo to była rewolucja społeczna tak naprawdę i została ona ukradziona przez fundamentalne skrzydło i dopiero później jak gdyby ludzie pokładali w niej duże nadzieje, tak samo ci wszyscy wykluczeni, te wszystkie właśnie mieszkańcy tych biedniejszych dzielnic. Oni byli uczestnikami tej rewolucji, a potem jak gdyby stali się im pierwszymi ofiarami. To dotyczyło tych dżahelów, jak gdyby na przykład.
1: Kto to byli dżahelowie?
0: Dżahelowie to byli tacy... kurde, no. To byli bardzo stylowi... oni się zajmowali szemranymi interesami, jednocześnie mieli swój styl, mieli swój taniec, mieli swoją muzykę, byli trochę, przypominali takich latynoskich gangsterów stylowych, no okay. Ale bardziej jak gdyby chodzili w kapeluszach, mieli wąsy, jakieś tam spodnie eleganckie i tańczyli swój taniec, Baba Karam.
1: Czyli tacy irańscy Rude Boys.
0: Młodsi byli bardziej Rude Boys, a ci starsi byli właśnie bardziej tacy już starej daty, takimi właśnie gangsterami, chuliganami. Taka tradycja trochę jak w Warszawie, po prostu tych trochę cwaniaczków, trochę, ale jednak szarmanckich i tak dalej, stylowych. I oczywiście jeździli na motorach i tak dalej. No jak gdyby to była kultura tych dzielnic, no ale dżahelowie w większości zostali właśnie przez islamski późniejszy reżim straceni. Chociaż oni też jak gdyby na przykład uważali siebie za gorli. Oni byli bardzo religijni, byli szyitami, ale mieli na przykład dziary z podobiznami imamów. Trochę na zasadzie jak, nie wiem, gdzieś w Kolumbii czy w Meksyku, jak gdyby są te religijne symbole używane przez gangi też.
1: Tak.
0: Więc, ale to nie było po linii jak gdyby nowego systemu zupełnie.
1: No mało więc, co jest po linii tego systemu.
0: Więc oni stali się ofiarami, jednymi z pierwszych ofiar. No natomiast później oczywiście jak gdyby Teheran jest bardzo podzielony na tą bogatszą północ, tam jest więcej właśnie intelektualistów, więcej artystów, ludzi, którzy są nastawieni bardziej wolnościowo, powiedzmy mniej konserwatywnie, a ta południe takie biedne zawsze było konserwatywne bardzo. No a właśnie ten hip-hop Hitchhasa odmienił to, bo jak gdyby korupcja systemu i samowolka mundurowych i przemoc policji, wszystko co się działo w kraju jak gdyby wpłynęło na to, że właśnie te biedniejsze warstwy też jak gdyby odwróciły się od tego.
1: A było coś...
0: Od tej Republiki Islamskiej, którą kiedyś jak gdyby no jeszcze była cała dekada po prostu bardzo mroczna tej właśnie wojny iracko-irańskiej. Na przykład w rodzinie Hitchhasa był jeden z takich znanych pilotów, który tam został uprowadzony do Iraku i tak dalej. Więc nie można powiedzieć, że Hitchhas że to jest jak gdyby taka złota młodzież kopiująca zachodnie trendy. W ogóle wręcz przeciwnie. To był człowiek absolutnie z ulicy i...
1: Ale
0: jak gdyby był też... Trzeba powiedzieć, że właśnie, jak można coś nazwać rapem patriotycznym, to Hitchhas robi rap patriotyczny. Perski rap patriotyczny. To jest bardzo takie, jak gdyby wszystko totalnie osadzone w irańskiej tradycji i jest to jakaś tęsknota za Iranem, którego nie ma, no. Który mógłby być, a którego nie ma.
1: No tak, a w ogóle... Ta skala tego zjawiska hip-hopowo-rapowego w Iranie i jakbyś to oceniał jeszcze względem tego właśnie, że mówisz, że to jest kraj, który jest bardzo młody, to jest coś, co rozlało się szeroko po tym kraju? Czy to jednak mówimy o jakimś takim zjawisku, że... Bo rozumiem, że przez internet później było inaczej. No z początku tą powielaną płytę to po prostu

0: ktoś musiał ci wręczyć, ale jaka to była skala i jest dzisiaj
1: później,
0: na przykład?
1: Dzisiaj to w ogóle zupełnie, to jeszcze są było dużo, etapów pomiędzy, żeby dotrzeć do tego, co jest dziś. Dziś jest totalna jakaś masakra i jest jakaś powrót do, prawie do lat 80. tylko przez to, co się stało ostatnio. No ale dobra, do tego jeszcze dojdziemy. W każdym razie, no oczywiście internet, tak jak wszędzie, wszystko zmienił i YouTube, i jak gdyby to, że ludzie zaczęli wrzucać swoje klipy zrobione przez siebie do YouTube'a i to się zaczęło się roznosić. Jak gdyby, no oczywiście, że YouTube wszystko to spowodował i tak jak wszędzie na całym świecie zresztą. No i tak samo jak gdyby wpływy, jakieś inspiracje z całego świata zaczęły docierać. Jak gdyby wszystko, jak gdyby YouTube spowodował, że był dostęp do wszystkiego i już ludzie byli na bieżąco ze wszystkim, wszędzie. Więc to się wtedy, jak gdyby ta historia się dalej zaczęła toczyć. Natomiast scena hip-hopowa podzieliła się na tą emigracyjną i tą lokalną. A ta lokalna, no to jak gdyby wiadomo, że ci, co są ludzie, którzy tworzą w emigracji, mogą więcej powiedzieć w swoich tekstach, swoich kawałków, mniej ryzykując, tak? No, w odróżnieniu od tych, którzy są na miejscu. No, ale jak gdyby zasady BHP, zasady bezpieczeństwa cyfrowego już od początku były znane wszystkim ekipom. Jak się należy zachowywać, żeby cię nie namierzyli. Więc no, można powiedzieć, że była jakaś taka przerwa, ale jak gdyby ten hip-hop taki był, scena hip-hopowa była, bo jak gdyby była też taka bardziej artystyczna scena, powiedzmy artystyczna, intelektualna, związana z tą północną częścią miasta. W ogóle Teheran jest miastem największym, jakie widziałem w życiu. To było dla mnie największe zdziwienie. Bo znałem wcześniej, nie wiem, Moskwę, znałem Londyn, potem znałem Istanbul, a potem zobaczyłem, że Teheran jest większy od tych wszystkich miast. Po prostu nie, w ogóle to też nikt tutaj sobie nie wyobraża, jaka to jest skala. Dopiero wtedy zaczęto budować metro, ale teraz to metro. I wtedy jeździło się taksówkami, na przykład się jechało taksówką godzinę z jednej części miasta do drugiej. Godzinę się wracało. Jak gdyby, więc to miasto jest bardzo poszatkowane, bardzo nierówne, bardzo tam są różne części tego miasta. W skrócie mówiąc, jak gdyby bogata północ, taka już u podnóża zaśnieżonych gór, po prostu z pałacami, jakimiś po prostu podwórkami, gdzie są baseny, w których pływają złote rybki i tak dalej, gdzie jest górskie powietrze, sosny i tak dalej, są kolejki linowe, gdzie zaraz zaczynają się stoki narciarskie, no i zasnuty smogiem południe, gdzie po prostu rynsztoki są, jak gdyby gdzie płynie wszystko rynsztokiem, jest pełno śmieci, wszędzie są po prostu, wszyscy jeżdżą na motocyklach i już jest jak gdyby zupełnie też inaczej ludzie wyglądają, jest pełno właśnie tych junkusów heroinowych i afgańskich uchodźców, którzy też są wszyscy po prostu sfazowani herą w większości. No i to właśnie te kontrasty budują wizerunek Teheranu.
0: No i ten, domyślam się z tego, co mówisz, że Hitchcock relacjonował południe w tamtym momencie. A powiedz mi, bo kolejny utwór, który chciałeś puścić, to może najpierw go puścimy, a później pogadamy, no to jest, czy chcesz zapowiedzieć?
1: Tylko zapowiem, tylko to jest po prostu no, główny temat irański, to jest temat po prostu opresji kobiet. Wszyscy to wiedzą, jak gdyby nie znając Iranu za dobrze, no ale jak gdyby do głosu doszły dziewczyny i po prostu tak jak Hitchcock stworzył w ogóle hip-hop w Iranie, tak hip-hop kobiecy stworzyła Rudy. I to jest, tylko że to są już inne czasy. To jest koniec lat 10., powiedzmy druga połowa lat 10. Historia, która bardziej zbiega się z protestami Zan Zendegi Azadi, czyli po śmierci Mahsy Amini. Zresztą teraz mija czwarty rok.

od tych protestów, które się zaczęły właśnie, to były protesty kobiet, które zaczęły zrywać hijaby jak gdyby i to są dziewczyny już z pokolenia, jak to się nazywa, pokolenia Z, tak? To są Gen Z absolutnie i to już jest wszystko jak gdyby też przez Instagram szło wtedy. Więc, ale jak gdyby to są też, jak gdyby to pokolenie wychowało się też na kawałkach Hitchcocka i Hitchcock był na pewno dużym tutaj, dużą inspiracją, jak gdyby jako najważniejszy perski raper. Więc posłuchajmy teraz kawałka o Teheranie, jednego z pierwszych numerów z pierwszego etapu twórczości Rudy.

0: Rudy i Teheran. Po prostu utwór, o czym ona tam rapuje.
1: O tym też, że Teheran jest miastem dusznym, że jedyni, którzy mogą się, tylko umarli, mogą poczuć się wolni. No i opowiada, jak idzie po ulicach. Też teledysk tam jest niesamowity, pokazuje... Niesamowicie pokazuje miasto i jego właśnie te takie właśnie hardkorowe, brudne zaułki tych dzielnic, po których Rudy się przemieszcza i ona jak gdyby też sama

0: ma też dużo jej kawałków jest jakby, ona jest też sama robi bity często do swoich numerów i okładki, jak gdyby ona jest ona o sobie mówi rap con, czyli że ona robi rap, a nie, że jest raperką. Czyli jest
1: to fajne.
0: Produkuje też i jakby odpowiada za multimedia.
1: I to jest tak, że który mówiłeś, że to koniec 2010 lat ona
0: to
1: się
0: jest
1: pojawiła.
0: Rok, tak, 18 czy 19, 18 powiedzmy, tak. I to jest jak gdyby początek jej drogi. Ona wcześniej, ona się właśnie wychowała w blokowiskach takich, tam są takie bardzo wysokie bloki między północą a południem. Dużo jest takich dzielnic niedaleko wieży telewizyjnej Milad, która jest teraz taką wizytówką miasta, w ogóle takiej wypasionej, wielkiej. No i ona się też, ta wieża często pojawia właśnie w tych teledyskach. No i tak, ona zaczynała od tańczenia hip-hopu. Dopiero później zaczęła robić hip-hop, jak gdyby, ale ona jest ogólnie, Rudy jest bardzo taka wszechstronna artystycznie, jak gdyby, więc to jest coś więcej niż tylko rap, jak dla mnie. Jak gdyby, jej kawałki są bardzo różne, też niektóre są bardziej trip-hopowe, bardziej cloud. Po prostu to jest taka artystyczna forma, bardzo otwarta. No ale jak gdyby jej językiem jest rap, absolutnie, i który ma, no i jak gdyby Rudy opowiada o sobie i jak gdyby daje siłę dziewczynom w swoich tekstach, bo jak gdyby to jest, tam nie ma, tam jak gdyby dopiero później zaczęły się takie bardziej bezpośredni atak na system czy coś tam, tam jest jak gdyby system, jest czymś, co jest w środku ciebie, no jakby co cię, jakby co człowieka miażdży od środka, gdyby, więc to jest bardziej filozoficznie tak potraktowane.
1: No właśnie teraz trochę zastanawiam się, czy jeszcze w tym wejściu, czy w kolejnym, bo chciałbym cię podpytać o to właśnie, jak ta jakaś taka poetyka, tajemniczość, te takie rzeczy, które w poezję wcześniej irańską były wpisane, zawsze perską poezję, to jak to się przekłada na rap, ale to może znowu, bo żebyśmy nie zagadali całej tej audycji i żeby można było posłuchać, to znów Rudy i Pirus.
0: Zwycięstwo.

0: همیشه پیروز، همیشه پیروز، بی تفاوت به بردن تا زنده ام نمردم.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
2: This is culturally inappropriate.

0: Z biurka, z podwórka minęła już godzina pierwsza, minutę temu. Dzisiaj odcinek specjalny, tematyczny, poświęcony rapowi z Iranu i po tym świecie oprowadza nas Konstanty Usenko, a to były dwa utwory Rudy. Najpierw utwór Pirus, czyli jak powiedziałeś, zwycięstwo, a później Kel.
1: Kel, czyli błoto. Błoto. Tańczę naga w błocie.
0: Ja bym cię chętnie podpytał o to, co poza anteną już ci zadałem to pytanie, na ile ty rozumiesz perski, na ile tłumaczysz i jakim językiem jest to opowiadane? Czy jest to język, który jest właśnie jakiś taki poetycki, ciążący ku metaforze i też na ile taki literacki, a na ile uliczny, podwórkowy, slangowy? Jak to wygląda?
1: No ja się perskiego uczyłem przed wyjazdem do Iranu w 2001 roku przez rok, więc znam ten język naprawdę po podstawowym takim poziomie, ale jak gdyby słuchając i tam sobie tłumacząc różne teksty, tam się trochę więcej tego uczyłem i tak znam go naprawdę na podstawowym poziomie, ale ten język jest bardzo łatwy. Gdyby nie alfabet, to łatwo się tego języka jest nauczyć. Tam jest też dużo słów podobnych do języków europejskich. To jest też, może być dziwne, ale tak jest. No i te konstrukcje gramatyczne też są proste, więc jakoś mi tak łatwo wchodzi ten perski. Mi się wydaje, że właśnie ten alfabet jest może największym tutaj, arabski alfabet, ale on też nie jest jakiś super trudny. To jest taki po prostu kod, rebus. Też można się tego nauczyć. No ale jeśli chodzi o teksty kawałków, no to oczywiście, żeby sobie je tłumaczyć, no to pomagam sobie translatorem. Niektóre proste rzeczy rozumiem, takie jakieś refreny czy coś,

0: tam urywki. No a jeśli chodzi o teksty hip-hopowe, no one są różne, ale jak gdyby ta perska tradycja poezji perskiej, ona jak gdyby tam wszędzie gdzieś jest, więc nawet jeśli są przekleństwa, jest dużo konkretów i slangu, to zawsze jest też są metafory, jak gdyby są jak gdyby dużo rzeczy powiedzianych jest po prostu nie wprost, ale to jest to nie jest nie odbiera się tego jako jakiś wyrafinowany literacki zabieg, tylko to jest jakaś po prostu tak się mówi. Czy to jest też element po prostu slangu, który jest naturalny, jest lokalny po prostu i dużo rzeczy. Właśnie nawet Rudy w którymś z wywiadów mówiła, że jak gdyby, bo jak gdyby to, co rozpoczął Hitchcock, czyli samplowanie irańskiej muzyki klasycznej, na przykład tam jest dużo tych perkusjonaliów klasycznych, czy jakichś instrumentów strunowych. Jak gdyby też, jak gdyby rytmika perska jest inna, ona jest na 3 albo na 6 często, jak gdyby będziemy jeszcze słuchali kawałków nowoczesnych, prawie że grime'owych czy drillowych, gdzie ta rytmika perska cały czas też jest obecna i w muzyce tanecznej ona jest obecna, w muzyce klasycznej, więc ona też do hip-hopu przeniknęła i wpłynęła na flow, na sylabizowanie i tak dalej, to jest niesamowite. Ale na przykład Rudy mówi tak, że jakaś fala takiej iranizacji hip-hopu, jak ona to nazywa, jest dla niej powierzchowna, że jak gdyby, że używanie sampli tylko z muzyki klasycznej, lokalnej, że to trochę spłyca tą lokalność tego rapu, bo jak gdyby on się wyraża w języku, w innym podejściu do języka w dużej mierze, a nie tylko, żeby dać sample po prostu z muzyki ludowej. Więc ona trochę tam disuje czy krytykuje takie podejście, które no, stało się potem jakimś kanonem też u niektórych raperów. Dużo, jak gdyby irański rap się bardzo rozwinął, tam jest bardzo dużo różnych postaci. Nie zdążymy opowiedzieć o, nie wiem, jednej setnej, nie wiem, jednej dziesiątej, kurde, z tego wszystkiego, co tam się dzieje. Natomiast jak gdyby można podzielić to na jakieś etapy. Był oldschoolowy etap, właśnie ta pierwsza płyta Hitchcocka, potem była taka długa przerwa. Potem jednak zaczęły się wpływy, mi się wydaje, że bardzo z Anglii przyszło, poszło, bo jak gdyby trochę było z, jak gdyby też wpływów francuskich, może jak gdyby tych amerykańskich chyba jest trochę jednak może jest jakiś tam, oczywiście, że Tupaka Shakura tam kochano, ale jednak słychać trochę w muzyce, też może przez melodię języka Farsi, który jednak jest trochę takim francuskim czasami, nie wiem, w melodii. Jest troszkę przypomina czasami.
1: Właśnie o to ci chciałem zapytać, na ile ten język tak się sam klei do rapu, bo ja pamiętam i w Polsce te dyskusje, że po polsku się nie da, no bo angielski ma dużo krótkich, jednosylabowych, dwusylabowych słów, które można wbijać w beat. No. Japoński pamiętam, że jak do Japonii pojechałem i gadałem z lokalnymi hip-hopowcami, to w ogóle początki japońskiego rapu były straszną drogą przez mękę, bo żeby złożyć gramatyczne zdanie, no to jest pewna konstrukcja i było bardzo trudno to rymować. Ja pamiętam z DJ-a Crasha płyt, to jak lokalni japońscy raperzy nawijali, to ja nie wiedziałem, gdzie tam są niby rymy, że to nie do końca się łączyło i oni bardzo wypreparowali swój styl przez lata, posługując się dużą ilością anglicyzmów, przestawiając akcenty, łamiąc gramatyczne struktury, a tutaj właśnie ciekaw jestem,
0: no
1: na
0: ale
1: ile to...
0: Mi się wydaje, że Japonia też ma, chociaż może się nie kojarzy, ma swoją szemralną tradycję, przecież jak gdyby tutaj gangstersko-uliczną.
1: Totalnie, no ale Yakuza rapu więc... nie kojarzy żadnego.
0: Tak, ale mówię o języku teraz, o lingwistyce każdego z regionów, gdzie hip-hop powstaje na całym świecie, bo jakby ja słucham muzyki z całego świata i tam jakby dla mnie to jest fascynujące. Oczywiście jak, nie wiesz, i węgierski czy rumuński drill wspaniale brzmią, nie wiem, tak. Czy tam, zwłaszcza no, ten rumuński to w ogóle jest dla mnie po prostu jak z Ameryki Południowej, to brzmi jak takie trochę latynoskie, dziwne.
1: Ja już pamiętam nawet taki rumuński...
0: Rosyjskojęzyczny rap też jest po prostu

0: bazuje na języku po prostu ulicy, który jest o wiele starszy niż hip-hop. Jak gdyby to samo w Polsce, jak gdyby po prostu ten język gitosko, jakiś tam jakieś pojęcia po prostu, które istniały sprzed hip-hopu, zostały do niego implantowane, no jakby to jest naturalne, tak naturalna kolej rzeczy. Więc to, że jak gdyby chodzi o to, że jak gdyby, że w tych miejscach, z których hip-hop przyszedł, to była muzyka migrantów, czy diaspor, jak gdyby, czy nie migrantów, czy po prostu mniejszości ludzi, którzy tam byli, po prostu nie czuli się u siebie, czy to byli czarni po prostu w Ameryce, czy to byli w Londynie, czy we Francji, tak? Jak gdyby to były migranty, jakby muzyka migrancka, tak?
1: No tak, tak.
0: Z podkładem
1: tak.
0: Migranckim. Tego w Polsce nie było, na przykład. W Rosji to też po prostu drechy i gity zaczęły robić, ale też różnie, no jak gdyby. Więc jak gdyby ta tradycja, jak gdyby hip-hop jest dla mnie wszędzie naturalna, że jest jakby, klei się z lokalnym środowiskiem, bo opowiada o nim, jak gdyby, i te wszystkie historie, o których opowiada hip-hop, były wcześniej.
1: Jak najbardziej. No, to jest kolejne stadium tej właśnie podwórkowej kultury oralnej i to stamtąd wszystko wychodzi, ale właśnie dla mnie często te momenty, w których ktoś mówił, że jeszcze ta pierwsza faza polskiego rapu i ludzie jak mówili, że po polsku się nie da rapować, no to te taka poezja podwórkowa, to takie wykładanie do bitów, to są rzeczy, które z perspektywy czasu najbardziej sobie cenię i trochę żałuję, że od tego większość osób odeszła na korzyść jakiejś technicznej, ekwilibrystycznej, słownej.
0: No tak, ale dusza się tu gubi chyba.
1: Tak, tak, tak.
0: Bo to chyba od niej to do końca chodzi. Znaczy oczywiście tam z językiem można fascynujące rzeczy zrobić, ale to jak gdyby to musi być naturalne, tak czowak, no to jak gdyby każdy ma swoją nawikę, tak, jakąś własną, tak, i żeby mieć swoje flow, to nie może udawać czegoś, bo nie będzie to szczere i tego nie, jakby, tak samo jak gdyby w każdym innym kraju to działa, no i tak samo i w Iranie.
1: A na ile w Iranie te właśnie rzeczy, które są antysystemowe, jakby piętnujące te wszystkie rzeczy, które też wymieniałeś, korupcję, nadużycia i tak dalej, one są wykładane wprost? Bo to jest dla mnie też ciekawe zawsze, gdzie pewne rzeczy, traktując słowo jako oręż, to z jednej strony najlepiej chyba by było powiedzieć wprost, żeby każdy zrozumiał, a z drugiej strony jednak wielu artystów chce to formalnie jakoś ubrać w słowa i czasami gdzieś trudno w tym balans złapać. Na ile tam te...
0: Mi się wydaje, że takim granicznym punktem były protesty 2022 roku, czyli właśnie po śmierci Mahsy Amini, czyli tak zwana jak gdyby rewolucja kobiet w Iranie. Czy to, co się działo w 2022 roku jak gdyby hip-hop stał się językiem protestów, bo jak gdyby generacja, która te protesty zaczęła rozkręcać, już wielotysięczne, po prostu nastolatki, to byli ludzie słuchający rapu i całe wersy z tych kawałków po prostu były sprejowane na murach, były po prostu jakimiś hymnami tych protestów i to się zaczęło wzajemnie, sprzężenie zwrotne, nakręcać i te teksty kawałków zaczęły być coraz bardziej bezpośrednie, po prostu i coraz to kolejne kawałki, po prostu śmierć systemowi, śmierć dyktaturze, ale jakby też takie po prostu, to była po prostu, no, była po prostu taka erupcja nienawiści, po prostu słusznej nienawiści przeciwko temu, co się działo, po prostu mnóstwo ludzi zginęło, dziewczyny gwałcone na komisariatach, po prostu jakieś straszne rzeczy, no ale jakby tutaj to jest temat na zupełnie jeszcze inną audycję. Oczywiście hip-hop był na pierwszej linii tego wszystkiego i o tym opowiadał. I w pewnym momencie już jak gdyby tak zaczęła się taka fala, którą ja sam nazywam perskim rapem powstańczym. I to już są ostatnie lata. No ale jak gdyby wcześniej zaczęły się już takie te

0: takie też formalne, jak gdyby też inspiracje czy wpływy, po prostu też mi się wydaje, że dużo właśnie takiego drillu. Drill zaczął być bardzo popularny, bo jakoś też może język Farsi z tym drillem tak dobrze sylabizuje i to też, też współgra z nastrojem, wkurwionym nastrojem.
1: Totalnie. To jest
0: i też jeśli chodzi
1: agresji.
0: O styl ubioru i w ogóle to, jak ta młodzież wygląda, no to jest styl jednak trochę drillowy. No ale teraz posłuchajmy może z tego New School, bo potem się jak gdyby zaczął cała era New Schoolowego rapu na początku lat 20. i tu już jest dużo różnych postaci. Posłuchajmy Bahrama.
1: Jak najbardziej.
0: Z kawałkiem Dach.

0: قاسم سوریا رو که کشتی نیستی، داریم افغانا رو با طالبان میکشیم. فقط قاسم این طالبی مالبی ها خیلی وحشی هن، یه اونری زن خودم رو بکشم.
1: Bahram, a później Shapur i to przedstawiciele młodej fali.
2: Tak, takiego to jest, powiedzmy, no to jest druga, dla mnie tam to jest druga fala irańskiego rapu, bo już jest też trzecia.
1: Okej.
2: A trzecia to są dzieciaki, które wrzucają do Instagrama swoje kawałki i po prostu coś się rozniosło poza... Bo oczywiście Teheran jest takim głównym punktem, ale to jest teraz już w innych miastach i to są całe duże ekipy, które freestylują, nagrywają, są jakieś rapowe bitwy po prostu organizowane gdzieś tam w parkach, na osiedlach i to jest wszystko po prostu w internecie, wszystko jest w Instagramie do momentu, kiedy się pojawił blackout cyfrowy, ale teraz to się znowu odblokowało i znowu można to oglądać. Przez parę miesięcy to po prostu wszystkie konta zostały tam zawieszone i tak dalej. Też może ze względu bezpieczeństwa, ale też był odgórny blackout.
1: No tak.
2: W tych najgorszych miesiącach, czyli zimą teraz, kiedy zginęło tyle dzieciaków, po prostu z 30 tysięcy, około 30 tysięcy zginęło.
1: I to... W tych numerach najnowszych, jak teraz z powrotem ten Instagram śledzisz i... Bo to w ogóle jest tak, że to w obiegu jest SoundCloudowym, gdzie ty szukasz tej muzyki?
2: Tak, na przykład Rudy tak zaczynało na SoundCloudzie. No ale jest też Bandcamp, no jest YouTube. Mm. I Instagram, oczywiście. No to ja śledzę na Instagramie tam różne konta różnych osób. No i jak gdyby i rolki, wszystko, no to tłumaczę sobie translatorem często, ale jeśli nie ma blackoutu i tak dalej, no to jest komunikacja. Jest komunikacja, wiadomo co się dzieje, na przykład tak, Rudy na przykład po dużej przerwie wróciła i teraz jest na przykład nawet, no z tego co opowiada, no to, znaczy ona miała tą karę wychłostania, tak, razem z tam jeszcze parę innych kobiet, artystek, które zostały namierzone, bo Rudy długo się jak gdyby była incognito, ale jakieś były przecieki, po prostu jakiś znalazł się konfident w diasporze, który po prostu wyciekły po prostu dane i policja namierzyła i jak gdyby i namierzyła parę osób. No ale jak gdyby tak, bo to jest ruletka, nie wiadomo na kogo trafi jaki paragraf. No jak gdyby Rudy się trafiło po prostu tylko jakiś tam obraza obyczajowości z tego, że ona występuje bez hijabu i tak dalej. I jak gdyby jest taki ekwiwalent, że może mieć karę chłosty.

0: albo iść do więzienia na rok czy na dwa, no więc wybiera się chłostę, no i tak. I też Rudy o tym opowiedziała. No ale jakby z podniesioną głową wracała z tej jakby w przekonaniu, że tak, że utwierdziłem to, że musi robić dalej to, co robi. Po prostu, no to jest takie życie i takie po prostu takie się ponosi konsekwencje tego, co się robi.
1: A ona wcześniej pokazywała swoją twarz na przykład w
0: na początku
1: klipach?
0: Nie do końca, a później tak, już normalnie tak. Na początku miała taką, zrobiła taką maskę z takich łańcuchów, więc ale też jakby nie miała totalnie zakrytej twarzy. To była to też koncepcja artystyczna, ale jak gdyby później już jak gdyby też dziewczyny na ulicach zaczęły zrywać hidżaby i jak gdyby też dużo ludzi było przed samymi wydarzeniami ostatnich miesięcy, czyli zimowych, czyli koniec zeszłego roku, no to już takie rolki chodziły z Teheranu, że po prostu dziewczyny chodzą po prostu w ogóle z odkrytymi włosami, ubrane normalnie, tak jak wszędzie, po prostu jakieś kapturki, jakieś make-upy w stylu gotyckim trochę i tak wszystko, po prostu pełne spektrum mody i ulicznej, jak wszędzie, no po prostu wolność, no, ale to było oczywiście takie złudzenie, no to było kilka miesięcy takich, ale faktycznie jak gdyby zmieniło się dużo, jakby też system nie przestał naciskać na te hidżaby, teraz to wróciło, jak gdyby teraz po nalotach izraelsko-amerykańskich, jak się zaczęła wojna, jak gdyby to system zaczął dokręcać znowu śrubę, jak tak to działa.
1: A to, co wspominałeś o tych różnych paragrafach, no to jest tak, że ona, kiedy już została namierzona i właśnie tą karę chłosty, no to teraz już jest chyba dużo bardziej wystawiona dla systemu, nie? Że jeśli, ja nie wiem, jak wygląda ta inwigilacja i na ile jest traktowana ta twórczość jako, trochę mówiłeś, że to jest loteria, czy oni to trafią, czy nie trafią, bo rozumiem, że jeśli...
0: Sam jestem przekonany, że ludzie wiedzą, co robią, wiedzą, jak chronić swoje bezpieczeństwo i jak gdyby nie robią... Znaczy, jest dużo cały czas pułapek, można trafić na minę, i tak jak gdyby, zwłaszcza to jest w internecie jest niebezpiecznie, no bo nie wiadomo, jak gdyby... No ale są jak gdyby cała gama, jak gdyby podręcznik bezpieczeństwa cyfrowego jest znany tym ludziom i w ogóle jak dla mnie wszyscy powinni się tego uczyć, bo nie wiadomo, jakie czasy nastaną i co trzeba, jak gdyby trzeba wiedzieć, co w internecie otwarcie, o czym pisać, a co na jakichś kanałach zamkniętych, no. Bo ludzie lubią paplać w social mediach, po prostu jakby nie wiedzieli, że to jest jakby, że są na ekranie policji, no. No i niektórzy nie mają takiej świadomości, ale tak jest, po prostu.
1: No dobrze, to znów wracamy Rudy i teraz nowsze jej numery, tak?
0: Tak, to będzie Rudy właśnie już z tego bardziej... Rudy po prostu ma różne kawałki w różnym stylu, więc teraz słuchamy jednego bardziej drillowego, takiego drillowo-postpunkowego, jakbym nawet powiedział, a drugiego bardziej takiego eterycznego, elektronicznego numeru z ostatniego, powiedzmy, roku, dwóch. Everything.

0: Dwa utwory Rudy. Wiesz, co znaczą tytuły?
1: Tutaj nie.
0: A powiedz mi to, że ona była pierwszym takim kobiecym głosem rapowym w Iranie?
1: Tak, tak. Ona była pierwsza, ale od razu się pojawiły następne raperki i też tutaj jest warto wymienić na przykład takie postacie jak Nicotine, która ma zupełnie inny styl. Zaczynała bardziej rapując jeszcze w hijabie, w swoim w samochodzie kręciła klipy, ale do podkładów już grime'owych absolutnie. I ona zaczęła robić taki grime klasyczny. Niestety nie mam tutaj jej nagrań, ale one są w YouTubie. Ona miała taki styl bardziej taki właśnie trochę mniej taki introwertyczny niż Rudy, bardziej taki właśnie dziewczyńsko, troszeczkę dresiarski, bo można tak to nazwać, taką energię inną miała. Jest jeszcze Vatani, która jest też jak gdyby razem z Rudy też nagrywa, tylko jest młodsza. Jest dużo dziewczyn właśnie też z tych młodszych ekip, które się pojawiają na freestylach i są na filmach właśnie z miast takich jak Rasht albo Karadż. To są takie mniejsze miasta, ale niedaleko od Teheranu. Takie trochę ten Karadż to jest takie miasto satelita. Takie bardziej robotnicze miasto, powiedzmy, więc jest bardziej tam taki klimat, powiedzmy, do takiego surowego hip-hopu, że no i tam też dużo

0: dużo dzieciaków właśnie jest rapujących. No, ktoś tam zginął też. Ja ogólnie oglądam Instagrama, więc się pojawiają na bieżąco różne tam informacje. Zapomnieliśmy powiedzieć o ważnej postaci. Niestety teraz nie mam jego utworu przy sobie, ale to jest tłumacz Salehi i jego przypadek jest bardzo tutaj był znany, bo on był skazany na śmierć. W ostatniej chwili po prostu go wypuszczono, ale już był w celi śmierci. On pochodzi z koczowniczego plemienia Bachtiarów i w ogóle to jest zupełnie inny świat. Jak gdyby on jest przedmieść Isfahanu. To jest bardzo duże miasto, które było kiedyś stolicą Iranu, ale to on jest jak gdyby z przedmieść i właśnie taki właśnie robotniczy, taki bardziej robotniczy rap, ale bardzo taki inteligentny i taki bardzo bezkompromisowy i też patriotyczny, mogę tak nazwać, bo on właśnie będąc na miejscu bardzo bezpośrednio w swoich tekstach właśnie atakował po prostu system i jak gdyby przeciwko Republice Islamskiej i jak gdyby go przyszytą paragraf o terroryzm i jak gdyby też jest taki paragraf obraza Boga Moharebe, który jest karany śmiercią i mu właśnie ten paragraf przypisano i właśnie też przeżył tortury, był w celi śmierci długo. Był nawet Amnesty International, tam się obiegało jego uwolnienie. Ta historia była bardzo głośna o nim, ale w końcu właśnie wyszedł. Więc nie wiadomo, jak to działa wszystko. Teraz ostatnio jednego rapera z kolei powieszono, takiego mniej znanego, ale poszła informacja, więc jak gdyby cały czas coś się takiego dzieje. No ale właśnie tłumacz Salehi, to on jest takim właśnie bardziej, to jest świat, gdzie daleki od Teheranu i jak gdyby Teheran z tego punktu widzenia jest takim jednak miastem bogatym, jak gdyby, no wiadomo, że jest różny, ale jest stolicą, tak, a to są taki już, to widać po tym, jak po prostu ta kultura hip-hopowa dotarła po prostu we wszystkie zakątki kraju.
1: No, więc jednocześnie tak. To jest dosyć mocny, przykry, dojmujący przykład tego, że często są te często płonne dyskusje o tym, czy słowo może być orężem i czy ten rap, który nadużywa tych wszystkich militarnych, różnych, jakby zawsze lubił ten taki język, że to jest mój karabin, ten mikrofon, że to jest ten, a bardzo wielu raperów no nie mówi nic ważnego w swoich numerach, a tutaj te konsekwencje jakby mogą być bardzo poważne.
0: Oczywiście wiadomo, że to jakby wyrosło z tych get amerykańskich, gdzie wszyscy się mają spluwy i niestety w Londynie bardziej tam się nożami tną. Okej, ale w każdym razie to tutaj jest w ogóle zupełnie co innego, bo to jest po prostu dla mnie tam to jest takie flow absolutnie takie powstańcze, no gdyby i takie nie chcę jakichś górnolotnych słów używać, ale to jest po prostu, tam jest taka energia bardzo... to są ludzie, którzy wiedzą, na co idą, no jakby wiedzą, co im grozi za to. I to nie jest jakaś zabawa w maczyzm czy w jakieś napinki. To w ogóle tak, chciałbym zobaczyć właśnie takich właśnie i tak, bo jak były protesty kobiet i potem właśnie raperzy i tam właśnie ta męska część po prostu ekip po prostu murem stanęła za dziewczynami. Chciałbym coś takiego zobaczyć jakby w innym kraju, gdzie po prostu raperzy epatują jakimiś tekstami o suczkach. Ciekawe, żeby bronili swoich koleżanek gwałconych na komisariatach, tak jak robi się to w Iranie.
1: No, no jakby w tej historii ciekawe, tych krajów, gdzie no, mamy w afroamerykańskim rapie jakby od Public Enemy przez Dead Press, ale to są pojedyncze przykłady i im bliżej dzisiejszych czasów, tym wydaje mi się, że coraz mniej jest tego rapu takiego, który ostro mówi o politycznych tematach w Ameryce.

0: Jest dużo.
1: Naprawdę?
0: Jakiegoś...
1: Myślałem, że w Ameryce właśnie jest.
0: Jest dużo jakiegoś takiego izolacjonizmu.
1: Sytuację wewnętrzną, jakby jest chyba od czasów Black Lives Matter, tam jest totalny taki, jakby jest dużo, dużo takiego wkurwienia, no jakby.
0: Wydaje mi się, że...
1: No w ogóle sytuacja w USA
0: dużo.
1: Nie jest różowa,
0: no,
1: mówiąc bardzo delikatnie.
0: Nie jest. A jednocześnie nie wiem, na ile to znajduje ujście w rapie, no bo na pewno nie w rapie mainstreamowym. No to...
1: Nie, no w mainstreamowym oczywiście the rap stał się maszynką do zarabiania pieniędzy już od bardzo dawna.
0: Jak ale Chuck D pisał, nas... no został skolonizowany, no już dawno temu i... Ale nawet jak myślę o tych podziemnych rzeczach...
1: Biznes zjada wszystko, ale gdyby nas interesują rzeczy, które są szczere i prawdziwe, tak gdyby... Mm. Więc wiadomo, jak gdyby tutaj, tak, są też, oczywiście, gdyby pewnie, no, gdyby też, gdyby to jest, wiadomo, że gdyby na przykład nie było presji reżimu i takiej sytuacji, że ludzie ryzykują, po prostu, bo to są, w innych krajach były to normalne rzeczy, po prostu normalna scena, która się od ciebie różni. Ludzie jest całe spektrum po prostu różnych klimatów, różnych poglądów na świat, poglądów nawet spektrum polityczne jest różne. Totalna, duża rozpiętość, no jakby. Ale w innych krajach by po prostu każdy w swojej niszy coś tam robił, tak? I ktoś by kogoś disował, ktoś by z kimś miał sztamę, tak jak się to dzieje wszędzie, tak?
0: Tak, a tutaj
1: po prostu jest opór, bo po prostu... To jest zupełnie co innego, tak?
0: No, tego byłem też ciekaw a propos tego mojego pytania o skalę, na ile ta scena, ale to już mi trochę pokazałeś tymi utworami, na ile ona jest różnorodna, ale estetycznie już słyszę, że jest różnorodna, a ciekaw jestem, na ile ona jest właśnie tekstowo różnorodna, bo trochę mam takie wrażenie z tych jakichś skrawków, które na razie poznałem, że ona jest bardzo blisko tego jeszcze przedrapowego w ogóle myślenia o tym, że rap, czy wcześniej jeszcze na Jamajce chociażby muzyka, to była taka wieczorówka, nie? Że się mówiło rzeczy, których media nie mówią i to była dla lokalnej diaspory po prostu update informacji aktualnych, co się dzieje.
1: No tak, no albo jak gdyby w kontekście dzielnicowym, tak, jak gdyby informacje dla swoich, dla ludzi, co to rozumieją. I oczywiście, no to jakby u nas to też tak się zaczęło przecież i ludzi jakby to, dużo ludzi nie rozumiało na początku, o co chodzi, a potem zaczęli się dowiadywać.
0: Tak.
1: A też jak gdyby, no to jest naturalne. Oczywiście, no tak to ma wyglądać, natomiast jak gdyby, oczywiście lokalne jak gdyby też takie klimaty i lokalne slangi, lokalne przepływy informacji też istnieją tam, jak gdyby, i to jest jeszcze inny, jak gdyby, level.
0: A powiedz mi, bo tutaj następna rzecz, która czeka, to jest Fadei i to jest tutaj kolejna nowa ksywa. Któż to?
1: No to jest jeden z new schoolowych właśnie takich raperów, kojarzących się z ostatnimi tymi też z bardzo właśnie takimi ostrymi tekstami antysystemowymi. No to jest też jeden z popularniejszych teraz raperów, takich newschoolowych.
0: Nadzi się numer nazywa, tak się czyta?
1: Nadzi, tak.

0: typowego.
1: Okej, teraz sprostowanie małe. To nie był Fadei, tylko to był Hitchcas. Czyli no ten sam Hitchcas, tylko już z Londynu. To był kawałek dla Maxa Amini właśnie w kontekście tego, co wcześniej już mówili. Po prostu murem za kobietami, murem za dziewczynami. Ojciec po prostu perskiego rapu tutaj nawija o tym, że po prostu każdy jego wers jest karabinową kulą po prostu za dziewczyny, które straciły życie, które zostały zgwałcone, które właśnie podczas protestów i tak dalej. Więc to nie był Fadei, tylko to był Hitchcas. Tak, to mały error. Ale
2: tak jest, ale zaraz już naprawiony i to już jest Hitchcas, który
1: nadaje
2: nie jest w Iranie.
1: Z Londynu, tak, i to słychać też w jego bitach, że są już trochę inaczej to brzmi. No i jak gdyby ten etap Hitchcasa już taki emigracyjny jest jak gdyby coraz bardziej taki, coraz bardziej jest to mocniejsze i jak gdyby później posłuchamy jego takich ostatnich kawałków zrobionych tam, nie wiem, rok czy dwa lata temu. To już jest erupcja po prostu takiej nienawiści, ale po prostu w takim też perskim, wręcz totemicznym wydaniu, ja bym to nazwał. To jest taki taniec wojenny po prostu i z wersami w rodzaju wasze głowy w plecakach dostawczych kurierów. Jak gdyby bardzo obrazowe, no jak gdyby to też jest nienawiść, ale nie taka wy, tacy i owacy, tylko to jest ten perski język metafor, który jest bardzo, bardzo bogaty i...
2: To jest też w ogóle duża scena, ta migrancka, czy to Londyn, tak jak wspominasz, czy to Berlin, czy nie wiem, Stany też pewnie gdzieś.
1: No w Stanach ta irańska diaspora jest największa, w Kalifornii, ale to są inni zupełnie ludzie, to jest po prostu ta generacja, która wyjechała od razu po rewolucji, czyli to jest ta bardziej kojarząca się z gwiazdami perskiej sceny sprzed z lat 70. i jak gdyby no jest tam, no nawet tam rodzina przecież Szach i no tam są w większości bardzo bogaci ludzie mieszkają, ale też cała muzyka taneczna i muzyka rozrywkowa jak gdyby, która była tworzona jeszcze od lat 80. przez 90. była właśnie, to była muzyka robiona w LA głównie.
2: No tak właśnie bym też podejrzewał, że ta migracja w tamtym momencie ma te dzieci i one w tym Stanach też tym rapem pewnie przesiąkały i tam pewnie też się zdarzają jacyś mistrzowie i mistrzynie ceremonii, co gdzieś gadają do mikrofonu. A to
1: myślę,
2: w ogóle...
1: że na pewno i myślę, że jeśli jakieś wpływy tam właśnie mogą przenikać do perskiego rapu, to właśnie pewnie takie bardziej latynoskie. No takie mi się wydaje, to jest bardziej takie flow, które jest bardziej do połączenia.
2: Tak, tak, to może być tak, szczególnie no. Jeśli mówisz, że duża część tej diaspory

0: pory to jest Kalifornia, no to tam,
1: tak,
0: no
1: to jest w większości wszystko skupione przy LA. No.
0: No to teraz poprawimy ten błąd i zapowiedziany wcześniej Fadei.
1: Tak jest.

0: Faday i Nagi. Tak, akcent na koniec jest. I powoli już się zbliżamy do końca tej zbiórki z podwórka poświęconej irańskiemu rapowi. Dużo tutaj wątków napoczęliśmy dopiero. I jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to ja odsyłam bardzo serdecznie do trzech tekstów Konstantego Usenko, który tu gości ze mną cały czas na dwutygodniku. I dwa są o tym kontekście rapowym, a jeden też daje obraz tego, co wcześniej.
1: Tak, takich fundamentów, po prostu fundamentów, jeśli chodzi o scenę muzyczną lat 60., 70. i też o to, jak wyglądało miasto Teheran i jego życie uliczne w tych czasach przed rewolucją islamską.
0: No i tam też jest pełno.

0: pełno różnych linków i to trzeba, jak dzisiaj można po prostu szukać dalej i tak jak wspominaliśmy już, to czy to jest najlepiej pewnie Bandcamp, bo wtedy te pieniądze...
1: Tak, właśnie, to jest ważne, właśnie jeśli ktoś chce wesprzeć, realnie wesprzeć artystów, którzy zostali w Iranie, którzy są izolowani i teraz wiadomo, że co się tam dzieje i po prostu jest jakiś totalny kryzys ekonomiczny. Ludzie po prostu ledwo wiążą koniec z końcem, więc każdy jakiś cent przelany na Bandcampa też może uratować, naprawdę poratować kogoś takiego. Więc,
0: ja
1: więc
0: tutaj
1: namawiam, tak.
0: Na zbiórce z podwórka od dawna powtarzam, że nie te serwisy z subskrypcjami, tylko te, które dają zarobić artystom niezależnym, artystom często z rejonów i warunków nie do końca uprzywilejowanych i Bandcamp jest tutaj jednym z nielicznych tych serwisów, które podchodzą do tego jakkolwiek etycznie.
1: No dokładnie.
0: Jeszcze jakiś wątek na koniec poruszymy, to czy mogę cię zapytać o jakiś zupełnie inny wątek, bo już cię podpytałem wcześniej, będzie ta książka kolejna, taka bardziej lokalna, czy no, nie chcesz o tym jeszcze
1: w toku
0: gadać?
1: Jest w toku i nie chcę trochę tego zapeszać, ale tak, jest w przygotowaniu. Ogólnie lata 90. są cały czas według mnie dekadą praktycznie nieopisaną, no bo albo się traktuje to jako mem, albo hi-hi-ha-ha, albo po prostu kojarzy się to z jakimś kinem gangsterskim, trochę przaśnym.
0: Albo
1: to jest, jak gdyby chodzi o pokoleniowe doświadczenia osób, które się w tej dekadzie wychowali i dorastali. I jak gdyby ogrom bardzo skrajnych, kontrastowych doświadczeń nie został jeszcze tak naprawdę opowiedziany. Jak gdyby też w twoich książkach jest dużo takich elementów, które... Znaczy właśnie to, co ty opisałeś o... Na przykład no, cała historia w ogóle heroinowej epidemii w Warszawie, to jest w wyniku której straciły życie tysiące ludzi, jest białą plamą w najnowszej historii Polski, która nigdy nie została opowiedziana.
0: Tak jest. A jest
1: i w ogóle lata 90. I ich po prostu brutalność, przemoc i wszystko, co się wtedy działo, też nie zostało to należycie po prostu...
0: Tak jest.
1: Opowiedziane i wszystko jest albo mem, jako mem traktowane, albo po prostu nie było opowieści o tym.
0: I dodatkowo
1: ale często ludzie
0: jeszcze...
1: nie chcą o tym opowiadać na przykład też.
0: Nie chcą, a dodatkowo jeszcze to teraz przykryła ta fala takiej idącej w parze z nostalgią idealizacji i tego, że się zdarza moim kolegom nawet, którzy przeżyli to wszystko, na szczęście, że przeżyli, opowiadać, że to wspaniały czas był.
1: No bo to był wspaniały czas, było dużo romantyzmu w tym
0: oczywiście.
1: Dzikości, takie jak gdyby naturalnych rzeczy, które już poznikały, takich po prostu traszowych, ale oczywiście było dużo w tym romantyzmu takiego. Ale jak gdyby trzeba opowiadać, mi się wydaje, że po prostu to jest jak gdyby pokolenie, które dorastało w latach 90. Ma wpisane w kod genetyczny takie PTSD. Mm. I to jest wynikłe z, po prostu z tego, w jakich czasach dorastały.
0: Z tym się
1: i
0: zgadzam.
1: I to nie zostało nigdy opowiedziane.
0: I
1: w sposób, jaki należy o tym opowiedzieć.
0: I wydaje mi się, że po prostu o pewnych fenomenach należy opowiadać ze wszystkimi blaskami i cieniami, bo no. Tylko wtedy wybrzmiewa ich waga i znaczenie. I tutaj się...
1: Znaczy tak, to jest takie po prostu typowe, że rzeczy śmieszne mieszają się z rzeczami strasznymi i w taki sposób, że nie wiadomo, o co chodzi.

0: Tak, znaleźć klucz do opowieści o tym, no, po prostu trzeba, wiadomo, że po prostu każdy opowiada jakieś swoje historie, tak? Ze swojej dzielnicy, co się tam działo. Jest dużo muzyki, która zginęła bezpowrotnie, jest tylko na jakichś kasetach, jakichś zespołów, które po prostu grały przez, czy projektów, które grały przez kilka lat i po prostu zniknęły z powierzchni ziemi, nic po nich nie zostało, żadne nagranie, żadne wydawnictwo. Jak gdyby, no więc to jest jeszcze dużo, dużo do jak gdyby w tym kontekście 80. lata myślę, że zostały totalnie już przeczyszczone, a 90. czeka dopiero.
1: To prawda, dzisiaj zapędziliśmy się dużo dalej do Iranu. Przyjdzie może moment w chwili premiery tej książki, czekam na nią, żeby pogadać o tym, co było i jest bliżej nas. Dzisiaj dziękuję ci bardzo, że mnie tu odwiedziłeś i pożegnamy się
0: wielkie
1: jeszcze.
0: Wielkie dzięki i na koniec posłuchajmy jeszcze właśnie takich najbardziej właśnie najostatnich kawałków Hitchcocka, które właśnie mają wydźwięk z ostatnimi protestami i one są bardzo w takim, zwłaszcza ten jeden z nich pierwszy, jest bardzo w perskim źródłowym charakterze, również muzycznie, ale jest to zupełnie inny już wymiar tej muzyki.
1: Dwie będą jeszcze piosenki. To była zbiórka z podwórka. Moim gościem był Konstanty Usenko. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja się nazywam Filip Kalinowski. Pozdrowienia i powodzenia.
0: Dzięki.